0: Sprawiedliwości ze Stanów Zjednoczonych komentują politycy koalicji rządzącej. Były minister sprawiedliwości jest głównym podejrzanym, przypomnijmy, w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. A komentarze w tej sprawie zebrał nasz reporter Jakub Rybski.
1: Politycy koalicji rządzącej spodziewają się, że na decyzję amerykańskiego sądu w sprawie wniosku o ekstradycję możemy bardzo długo czekać. Zdaniem Doroty Łobody z Koalicji Obywatelskiej jednak nie to jest najważniejsze. Istotne będą negocjacje z amerykańską administracją.
2: Żeby też dotrzeć do administracji Trumpa i przedstawić prawdziwą wersję wydarzeń, czyli to, że Zbigniew Ziobro nie jest więźniem politycznym, nie ma zarzutów o charakterze politycznym, tylko o charakterze kryminalnym.
1: Politycy Prawa i Sprawiedliwości są jednak przekonani, że amerykański sąd nie zgodzi się na ekstradycję Zbigniewa Ziobry.
3: Każdy sąd będzie miał wątpliwości w tej sprawie. Ja, jakbym miał dzisiaj jako prawnik powiedzieć, to będzie kompromitacja jednak pana Żurka, już któraś z kolei w tej sprawie.
1: Powiedział europoseł PiS-u Waldemar Buda. Przypomnę, że Zbigniew Ziobro na terenie Stanów Zjednoczonych przebywa od 9 maja.
0: Sztuczna inteligencja trafić ma wkrótce pod lupę Państwowej Komisji. Niebawem w życie wejdzie ustawa regulująca rynek AI. Rząd zapowiada, że to koniec samowoli w narzędziach opartych o sztuczną inteligencję. W Faktach z nami dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Co dokładnie wprowadzi ta ustawa?
4: Przede wszystkim powoła Komisję Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji. W jej skład wejdą przedstawiciele m.in. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komisji Nadzoru Finansowego i Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Przewodniczącego wybierze parlament.
5: Komisja będzie mogła sprawdzać, czy systemy, które operują na terenie Polski, są zgodne z europejskimi i polskimi przepisami.
4: Ale jak wyjaśnia wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski, ustawa to nie tylko kij, ale i marchewka. Resort będzie mógł udzielać wsparcia finansowego dla firm rozwijających AI. Ponadto tworzone będą tak zwane piaskownice, które mają pozwolić firmom na testowanie innowacyjnych rozwiązań w bezpiecznych i kontrolowanych warunkach.
6: Słuchacie Faktów w RMF FM.
0: W sobotę pierwsza grupa polskich strażaków poleci do Hiszpanii, aby pomóc w walce z pożarami. Ich misja potrwa do końca sierpnia, zapowiedział na antenie informacyjnego radia RMF 24 starszy kapitan Wojciech Gralec, rzecznik prasowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
7: Będą to 3 zmiany po 10 dni. Każdej zmianie będzie uczestniczyło około 35 strażaków. Łącznie planowany jest udział 105 strażaków. No my akurat udamy się do Hiszpanii, w rejon Castilla da Mancha. No i generalnie zobaczymy, jak sytuacja będzie wyglądała. Czy będą te pożary dalej trwały, wtedy wejdziemy od razu do działań ratowniczych. Natomiast gdyby sytuacja była stabilna, to wtedy będziemy doskonalić swoje umiejętności, aby móc lepiej zwalczać pożary wielkoobszarowe lasów.
0: Mówił starszy kapitan Wojciech Gralec. Z pożarami, przypomnijmy, zmagają się także Włosi i Francuzi. A teraz wieści, które wywołały trzęsienie ziemi wśród fanów ekranizacji komiksów o superbohaterach. Ryan Gosling dołącza do uniwersum Marvela. Zagra bohatera, który po latach nieobecności wróci na duży ekran. O nowej roli aktora opowie Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
8: Gosling zagra Ghost Ridera, motocyklistę, kaskadera, który staje się duchem zemsty. To bohater, którego chciałem zagrać od bardzo długiego czasu, mówił aktor ze sceny Comic-Conu w San Diego, bo tam ogłoszono wieści, na które fani czekali od dłuższego czasu. Tę postać wcześniej grał Nicolas Cage, ostatnio 15 lat temu. Reżyserem będzie Sean Levy. On ma na koncie m.in. film Deadpool i Wolverine i serial Stranger Things. Premiera nowego Ghost Ridera za 2 lata.
6: Czas na rozmowę w Faktach RMF FM.
0: Potrzebna jest jedność na prawicy, ale prezydent nie angażuje się w spór jednej partii, tak przekonywał w RMF FM rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz w odpowiedzi na pytanie dotyczące rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości.
9: Ja wierzę w chłodne głowy, w to, że politycy będą w stanie się porozumieć ponad podziałami frakcyjnymi.
10: Pan to wierzę, bo jak widzę polityków PiS-u w tej chwili
9: pragmatycznie
10: występujących
9: myślę,
10: w różnych,
9: panie redaktorze. Myślę pragmatycznie.
10: Mediach, to ja nie widzę tych chłodnych
9: Ja myślę, no może są teraz troszkę za nadto rozpalone, mamy okres wakacyjny, natomiast wierzę w pragmatyczne i bardzo sensowne podejście do polityki, bo w tej chwili znajdujemy się w bardzo trudnej sytuacji politycznej, to znaczy i politycznej, gospodarczej, ekonomicznej, międzynarodowej, a rządzący nie robią nic, tak naprawdę koncentrują się tylko na tym, by uderzać w pana prezydenta, uderzać w opozycję, a tymczasem rzeczy kluczowe, najważniejsze, jak afery w polskiej służbie zdrowia, jak problemy w polityce zagranicznej. No widzi pan, no opozycja się ze sobą spiera wewnętrznie, natomiast obiektywnie jesteśmy w bardzo słabej sytuacji. sytuacji politycznej i gospodarczej.
10: Dlaczego prezydent zablokował, skoro chciał pan mówić o swoich tematach, prezydent zablokował możliwość finansowania obniżek cen paliw na stacjach benzynowych? Taką tezę stawia Donald Tusk, żeby nie było wątpliwości.
9: Panie redaktorze, no Donald Tusk jest mistrzem manipulacji, więc w to, co mówi Donald Tusk, nie należy mu wierzyć. Przede wszystkim pan prezydent skorzystał ze swojego konstytucyjnego prawa do tego.
10: Nie odbiera.
9: No jak widać, pan premier Donald Tusk próbuje. Jak zwykle mu się nie uda. Otóż pan prezydent skorzystał z prerogatywy opisanej w artykule 122 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Mając wątpliwości co do konstytucyjności zapisów ustawy o paliwach ciekłych, skierował tę ustawę w trybie kontroli prewencyjnej, a więc przed podpisaniem ustawy, do Trybunału Konstytucyjnego, by Trybunał Konstytucyjny wypowiedział się, czy przepisy zawarte w tej ustawie są zgodne z polskim prawem.
10: Ale to kluczowe pytanie brzmi, czy prezydent nie chce, żeby koncerny płaciły podatki od nadwymiarowych zysków? No bo to jest...
9: Nie w tym rzecz, panie redaktorze. Warto się wsłuchać w oświadczenie prezydenta, kiedy prezydent argumentował, dlaczego tę ustawę skierował do Trybunału Konstytucyjnego, i warto też przeczytać komentarze przedstawicieli Kancelarii Prezydenta, pana ministra Boguckiego czy ministra Szefernakera. Wszystkich słuchaczy do tego zachęcam. Otóż,
10: ale proszę wyjaśnić to krótko.
9: Krótko wyjaśnię. To znaczy, nie może być tak, że rząd wprowadza przepisy, które działają wstecz. Znaczy, prawo nie powinno i nie może działać wstecz. To jest naruszenie podstawowej zasady, która nie powinna odnosić się do czasu przeszłego. Znaczy, prawo tworzone w Polsce, normalnie tworzone prawo, powinno działać
10: Maciej Berek odpowiada w ten sposób. Oczekiwanie, żeby tego typu przepisy działały wyłącznie na przyszłość, to nieporozumienie, bo trzeba by uchwalić przepisy na wypadek, gdyby takie dodatkowe zyski, nie wiadomo w jakiej wysokości, wystąpiły. Nadzwyczajne zyski mogą być opodatkowane wtedy, kiedy już wystąpiły.
9: Panie redaktorze, szanowni państwo, rząd proponował 60% podatek od tak zwanych nadmiernych zysków, sięgając do marca tego roku, a więc pół roku wstecz. Jak pan myśli, kto zapłaciłby, kto poniósłby koszty tego ogromnego podatku od zysków koncernów paliwowych? Nie koncerny paliwowe. Ponieślibyśmy je my. Pan, ja, wszyscy polscy podatnicy, płacąc więcej za benzynę, płacąc więcej za paliwo.
10: No przecież byłoby opodatkowane te nadwymiarowe
9: zyski. Panie redaktorze, podstawy ekonomii, naprawdę, myślę, że pan Maciej Berek doskonale sobie zdaje sprawę, że przygotowali bubel prawny, zajmują się takim kuglarstwem prawnym i próbuje w ten sposób odbić piłeczkę, zdając sobie doskonale sprawę, bo zapewne trafił na dywanik do premiera Tuska, kiedy pan premier zorientował się, jakie przepisy przygotowali jego urzędnicy, i próbuje w ten sposób oczywiście odwrócić narrację. A fakt jest taki, że ta ustawa jest najprawdopodobniej, to stwierdzi Trybunał Konstytucyjny, niezgodna z polskim prawem. Tyle.
10: Stwierdzi czy nie stwierdzi Trybunał Konstytucyjny?
9: My jesteśmy przekonani,
10: że się zbierze i będzie...
9: Nie, my jesteśmy przekonani, że rozwiązania, bo przecież prezydent by nie skierował tej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, gdyby nie miał poważnych wątpliwości co do przepisów, które w tej ustawie są sformułowane, o ich zgodności z konstytucją, więc Trybunał Konstytucyjny orzeknie, mam nadzieję, że szybko, czy ta ustawa jest zgodna z konstytucją, czy nie. Jeżeli orzeknie, że jest zgodna z konstytucją...
10: Jest pełen nadziei, tutaj nadzieja na zimne głowy.
9: Bo nadzieja umiera ostatnia, panie redaktorze, jak zawsze. Natomiast jeżeli Trybunał Konstytucyjny stwierdzi, że ta ustawa jest zgodna z konstytucją, no to przecież znamy dobrze konstytucję. Prezydent nie będzie miał innego wyjścia, jak podpisać tę ustawę, więc chwila cierpliwości, panie redaktorze.
10: Referendum w sprawie Zielonego Ładu. Panie ministrze, po co prezydent składa drugi wniosek o referendum w sprawie Zielonego Ładu, skoro wiadomo, politycznie wiadomo, że on nie przejdzie?
9: Takie jest oczekiwanie społeczne, panie redaktorze.
10: Czyli elektorat czeka.
9: Nie, pamięta pan pewnie ten marsz ponad 200 tysięcy osób kilka miesięcy temu, którzy domagali się wręcz referendum. Domaga się tego m.in. największy związek zawodowy Solidarność. Pan prezydent złożył wniosek o przeprowadzenie referendum zgodnie z artykułem 125 polskiej konstytucji. Okej, rządzący już zapowiadają, że zignorują tak naprawdę propozycje jakby nie tylko pana prezydenta, ale oczekiwania
10: rządzący
9: Polaków.
10: Odpowiadają w ten sposób, że to jest de facto powiedzenie, że chcemy wyjść z Unii Europejskiej.
9: Nie, panie redaktorze.
10: To nawet profesor Dudek mówił.
9: No to powiem tak, większych bzdur nie słyszałem już dawno, naprawdę. Znaczy, coraz mniej rzeczy w polskiej polityce mnie zaskakuje, natomiast takie wypowiedzi, że złożenie wniosku o referendum, by Polacy wypowiedzieli się, czy chcą kontynuacji polityki ETS, to jest
10: gotowość
9: możliwość do wyjścia z Unii Europejskiej, czy nie?
10: Nie da się wyjść z ETS-u, mówią eksperci.
9: Panie redaktorze, nie ma czegoś takiego jak nie da się. Znaczy, trzeba szukać rozwiązań prawnych, które pozwolą nam ograniczyć gigantyczne wydatki na finansowanie ETS-u. Wie pan, ile w tej chwili płacimy rocznie jakby w ramach tej polityki ETS-u? Ile Polska ponosi kosztów? 35 miliardów złotych.
10: Dobrze, tylko Radosław Sikorski odpowie w ten sposób, że w ten sposób można zadać inne pytanie, bo to pytanie, które zadaje prezydent, jest wybiórcze, ma swoją własną propozycję. Minister Sikorski mówi, czy jesteś za likwidacją unijnych dopłat do inwestycji i dla rolników? I dodaje, jak przekonali się Brytyjczycy, świat eurofoba, w którym ma się same przywileje członkostwa w Unii Europejskiej, nie istnieje.
9: Piękny,
10: mamy przywileje.
9: Piękny umysł ministra Sikorskiego. Niech on się lepiej zajmie pilnowaniem polityki zagranicznej, bo przypomnę, panie redaktorze, nie mamy żadnego swojego dyplomaty w 33 placówkach Unii Europejskiej.
10: Bo prezydent nie podpisał.
9: Nie. Bo minister spraw zagranicznych nie zadbał o to, by przedstawiciele polskiej dyplomacji znaleźli się wśród 33 unijnych, nie polskich, unijnych przedstawicielstwach na całym świecie. Nie zadbał o to, zaspał.
10: Dobrze, ale nie mamy też ambasadorów, bo prezydent nie podpisał. A pojawiły się informacje...
9: Właśnie, panie aktorze, to dobry temat.
10: Pojawiły się informacje, że ma wrócić do Polski ambasador z Watykanu. Słyszał pan o tym?
9: No słyszałem, czytałem te doniesienia medialne, natomiast przede wszystkim, panie redaktorze, pan minister Sikorski powinien przyjść do pana prezydenta z konkretną propozycją rozwiązania sporu ambasadorów. To minister Sikorski odwołał z kilkudziesięciu placówek ambasadorów w roku 2024, nie przyszedł z konkretnym rozwiązaniem do pana prezydenta.
10: Ja tutaj Marcin Przydacz mówił, że przyszedł, tylko Donald Tusk się nie zgodził.
9: Nie przyszedł z konkretnymi rozwiązaniami, które ostatecznie mogły być przez pana prezydenta zaakceptowane. No jeżeli Donald Tusk się nie zgodził, to znaczy, że jakoś słabo ze skutecznością pana ministra Sikorskiego.
10: Ale
9: lepiej się realizuje na
10: słyszał pan tylko z mediów, że wróci minister... Kwiatkowski wróci. Nie słyszał pan o tym w żaden inny sposób.
9: Nie, słyszałem tylko z mediów.
10: Oficjalnie. A co z szefem IPN-u? Będzie nowy szef IPN-u?
9: No właśnie, to jest pytanie.
10: Doktor Mateusz Szpytma zostanie?
9: Bardzo dobry historyk, świetny specjalista, realizujący bardzo poważne projekty i w zakresie historii polsko-żydowskiej, relacji polsko-żydowskich w okresie II wojny światowej i jeżeli chodzi o ruch ludowy.
0: Wysłuchaliśmy fragmentu. Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego z Rafałem Leśkiewiczem jest na RMF24.pl.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Posłuchaj, to ciekawe.
1: Teraz na Kubę. Mówiliśmy o protestach, o fali protestów, która przetoczyła się przez ten kraj. Bezpośrednią przyczyną była awaria elektrowni w Matanzas, która spowodowała, że w ciemnościach po prostu znalazła się część kraju, a sytuację pogarsza fakt, że 5 innych elektrowni też nie jest w pełni sprawnych. Mnóstwo problemów mieszkańców Kuby i porozmawiamy w tej chwili o tym, co się dzieje. Politolożka dr Joanna Gocłowska-Bolek z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, pani doktor.
2: Dzień dobry.
1: Pani doktor, czy pani uważa, że ta fala protestów to jest coś więcej niż tylko reakcja na te bieżące problemy z prądem, z awarią elektrowni? Czy być może to jest po prostu, no wreszcie mieszkańcy Kuby powiedzieli, mamy dość?
2: Sytuacja gospodarcza na wyspie jest w tej chwili absolutnie tragiczna. I to potwierdzają kolejne doniesienia, w tym o tych blackoutach, które przecież powtarzają się i na które nie ma żadnej odpowiedzi ze strony reżimu, bo tutaj należałoby po prostu przebudować całą sieć. Do tego brakuje przecież energii i te dostawy ropy naftowej na wyspę zostały całkowicie zablokowane przez Stany Zjednoczone, a więc tu nie ma jakiegoś dobrego wyjścia. Nikt nie czeka na to, że reżim ich wspomoże. Dlatego ludzie zdeterminowani wychodzą na ulicę, ryzykując życie i ryzykując swoją wolność, dlatego że wciąż obowiązują niestety ogromne represje wobec tych wszystkich, którzy odważają się wyjść i mówić o tym swoim niezadowoleniu. Trudno powiedzieć, na ile te protesty będą skuteczne w obalaniu reżimu, bo przecież ten reżim, widzimy doskonale, że on wciąż trzyma się mocno. Wczoraj były obchody kolejnej rocznicy, jednej z najważniejszych rocznic rewolucji kubańskiej, bo 26 lipca 1953 roku nastąpiły te pierwsze ataki na koszary, które przeprowadził Fidel Castro i Raul Castro, i to później doprowadziło właśnie do obalenia ówczesnej dyktatury Batisty. To wciąż reżim kubański celebruje, wciąż gromadzi ludzi.
1: Ale na ile, przepraszam, że wejdę w słowo, pani doktor, a na ile pani zdaniem to jest taka celebra, czy to jest takie prężenie mózgów na pokaz, na ile ta siła polityczna, też siła policyjna, siła militarna tego reżimu jest w tej chwili duża?
2: No wciąż jednak jest to siła, która trwa i która opiera się tym wszystkim presjom ze strony Stanów Zjednoczonych, bo to chyba o to przede wszystkim chodzi. I myślę, że również te wczorajsze obchody miały z jednej strony pokazać samym Kubańczykom, że oto jesteśmy, trwamy, nie ugniemy się, i w tą stronę szło przemówienie prezydenta Miguela Díaz-Canela. No a z drugiej strony to była też oczywiście był pewien sygnał wobec Stanów Zjednoczonych, bo to jest chyba też istotne, że Kuba stała się kolejnym poligonem doświadczalnym polityki zagranicznej Donalda Trumpa i wydaje się, że tu ta presja narasta i zdecydowanie od momentu, kiedy porwany został przywódca Wenezueli, Nicolas Maduro, na początku stycznia, to wówczas już z wielokrotnych wypowiedzi Donalda Trumpa i osób z jego otoczenia wiemy, że to Kuba znajduje się teraz na celowniku. I takich wypowiedzi było dużo. Nie wiemy, na ile skuteczne będą te groźby, ale wydaje się z tych wszystkich dotychczasowych działań najbardziej prawdopodobny taki scenariusz, który dzisiaj się rozważa w Białym Domu, jest taki, aby wzmóc tę presję na reżim kubański, aby doprowadzić do tego, że oni sami zrezygnują, czy może nie tyle reżim zostanie obalony, bo wydaje się to mało prawdopodobne, ale że pójdzie on na jakiś układ z Donaldem Trumpem.
1: Bardzo pani dziękuję za rozmowę, bardzo pani dziękuję za spotkanie. Doktor Joanna Gocłowska-Bolek, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, była razem z nami z Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękujemy, pani doktor.
0: Jeszcze więcej informacji znajdziesz w Radiu RMF24.

0: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
1: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej. Play.

0: wszyscy byli na skraju wytrzymałości. Rozmawiali z dziennikarzami, a reporterzy tylko czekali na kolejne potknięcia policji. Śledzili każdy krok, oceniali i komentowali, a nagłówki krzyczały o tym, że Inga padła ofiarą handlu ludźmi, nie żyje lub uciekła za granicę. Możliwości było wiele. Im bardziej agresywny tytuł, tym lepiej. Słuecka była przekonana, że za potencjalną klęskę śledztwa zapłaci karierą. Ale nie to martwiło ją najbardziej. Bała się, że dziewczyna nie żyje. Trop złodzią nietrafiony, ale to już pewnie wiesz. Głos Wiktora wyrwał ją z zamyślenia. Fałszywy alarm. Chłopak chciał zaistnieć. Dwudziestolatek z łódzkiej Retkini zadzwonił na policję z informacją, że w mieszkaniu obok widział zaginioną Ingę Kraszewską. Policjanci od razu zareagowali i pojechali sprawdzić, ale okazało się, że po sąsiedzku faktycznie przybywała dziewczyna, tylko że kompletnie niepodobna do Ingi. A przeszukania bagien? Zapytała. Jeszcze raz? Wzruszyła ramionami. Co nam szkodzi? To był pomysł Romy, aby zebrać grupę policjantów i przeszukać rozlewiska wokół rezerwatu Niebieskie Źródła. Funkcjonariusze nie byli przekonani, ale spełnili polecenie. Roma nie wyjaśniła im powodów, dla których chciała sprawdzić bagna. Prawda była taka, że zasugerował to dziadek Ingi. Wierzył, że za zniknięciem wnuczki stoją złe siły, które wiążą się ze źródłami. Możemy spróbować, ale nie jestem przekonany. Wiktor zmierzył ją wzrokiem. Wyglądał, jakby chciał coś powiedzieć, lecz w ostatniej chwili zrezygnował. Nie musimy wysyłać wszystkich gliniarzy. Mogę pójść sama. Daj spokój. Chciałabym sprawdzić. Bojarski nie wytrzymał. O co chodzi z tymi bagnami? Zapytał. Nic nie wskazuje na to, że Inga poszła do rezerwatu. Chciałaś przeszukać okolice Niebieskich Źródeł. Nie miałem nic przeciwko, bo pomyślałem, że warto sprawdzić, ale nic nie znaleźliśmy. A ja dalej nie wiem, dlaczego tak ci na tym zależy. Czyżbyś wierzyła w bajki o klątwie? Słuecka przełknęła ślinę. Oprócz nagłówków sugerujących, że Inga padła ofiarą handlu ludźmi i morderstwa, były jeszcze takie, które przekonywały czytelników, że zaginięcie dziewczyny ma związek z klątwą źródeł. Czy Roma wierzyła w lokalne opowieści? Nie była pewna, ale wolała wykluczyć każdą możliwość. Sama tam pójdę, oznajmiła. To kompletnie porąbany pomysł. Nie mam innego. Wiktor uniósł dłonie. Rób co chcesz, mruknął. Ale uważam, że to zwykłe bajanie. Nie daj się w to wciągnąć. Zagryzła dolną wargę. Wiem, odparła. Ale źródła przestały bić. Przestań. Odszukała w internecie artykuł. Widzisz? Rzuciła. Nie biją. Zupełnie jak wtedy. Kiedy? Gdy zniknęła rodzina Hazelów, również zamarły.
1: Czy kobieta naprawdę widziała zaginionego 15 lat temu wnuczka? Wywierzysko w RMF FM.

Pierwszym, co zobaczył, kiedy wszedł do biura przy rzeźniczej, były czerwone włosy Honoraty Morel, wystające zza kontuaru. Sekretarka zakleła siarczyście, odjechała krzesłem w lewo i rąbnęła czołem w kant biurka, gdy próbowała unieść głowę. Kurwa. Wyłoniła się w chwili, gdy Aleksander zaglądał za kontuar. Oj, mruknął, a na jego ustach błąkał się głupawy uśmieszek. Sekretarka obrzuciła go pełnym wyrzutu spojrzeniem. Pozbierała rozrzucone po podłodze kartki, postukała nimi w blat i odłożyła do kuwety na dokumenty. Mam nadzieję, że nie będę miała guza, powiedziała. W piątek idę do teatru. Mąż kupił bilety na premierę. Na co? Komedia z Żakiem i Barcisiem. Sprawdzony duet. O tak, nie mogę się doczekać. Może pan wziąć sobie kawę, wskazała na zaplecze. Właśnie zaparzyłam dzbanek. Dopiero teraz uświadomił sobie, jak bardzo potrzebował kofeiny. Wszedł do ciemnego, pozbawionego okien pomieszczenia. Zapalił górne światło. Na zapleczu unosił się przyjemny zapach mielonych ziaren. Poszukał kubka, napełnił go i wrócił do sekretarki. Słyszał pan, że nadal nie znaleźli Ingi? Zapytała. Pokiwał głową. Oczywiście, że słyszał o zaginięciu 15-latki, chociaż prawdę mówiąc ta sprawa nie bardzo zaprzątała mu głowy. Zajmował się śledztwem i rodziną Hazelów. Ile minęło? Zapytał. 3 dni. Honorata pomasowała czoło. Biedna dziewczyna. To jeszcze dziecko. Bóg jeden wie, w co się wplątała. Ludzie mówią, że uciekła z domu, ale ile w tym prawdy? Nie wiadomo. Ludzie mówią wiele rzeczy, Honorato. Nie we wszystko należy wierzyć. Ma pan rację, ale trudno mi myśleć, że... No wie pan, że coś mogłoby jej się stać. Cholercia, ma dopiero 15 lat. Widział wystarczająco dużo, by wiedzieć, że 15-latki też mają problemy. Nie chciał jednak odbierać Honoracie nadziei. Sekretarka wierzyła, że sprawa znajdzie szczęśliwe zakończenie. A wie pan, że poszukiwania prowadzi ta ruda policjantka? Zapytała. Zamojski zmarszczył brwi. Nie miał o tym pojęcia i nie wiedział też, skąd Honorata miała takie informacje. Czasem myślał, że marnowała się, siedząc za biurkiem. Niezła byłaby z niej detektywka. Znała plotki z miasta, obracała się w różnych kręgach i umiała rozmawiać z ludźmi. Jak ona się nazywała? Morel podrapała się w skroń. Roma Sułecka. Była u nas kiedyś, prawda? Kilka miesięcy temu, przyznał, kiedy pracowaliśmy nad sprawą Ostaszewskiej. I rozwiązał pan jedną z największych zagadek kryminalnych w Polsce. Aleksander uśmiechnął się krzywo. Dawno nie widział Romy. Po zakończeniu śledztwa ich drogi się rozeszły. A szkoda, bo polubił jej towarzystwo. Raz natknął się na nią w markecie. Wymienili uprzejmości, ale rozmowa się nie kleiła, więc szybko się pożegnali. Będę u siebie, powiedział. Mam prośbę, Honorata postukała długopisem w blat biurka. Mogę wziąć wolne w poniedziałek? Jasne. W weekend odwiedzi nas rodzina męża. Przyjeżdżają spod Bordeaux. Chciałabym spędzić z nimi trochę czasu, chociaż nie mam pojęcia, o czym będziemy rozmawiać. Po francusku znam zaledwie kilka słów. Najważniejsze, że możesz się dogadać z mężem. Zaśmiała się głośno. Z tym też bywa ciężko, rzucił.

0: Zamoyski wszedł do gabinetu i zamknął za sobą drzwi. Zlustrował wzrokiem niewielkie pomieszczenie. Powinien uprzątnąć kartony i puszki po farbie, ale dziś nie miał do tego głowy. Usiadł przy biurku i włączył laptop. Czekając, aż się uruchomi, napił się kawy. Wizyta w domu Hazelów nie tylko Krystynę wprawiła w zdumienie. Aleksander czuł pod skórą dziwny niepokój. Odkrył jedną kartę i miał poczucie, że powinien sięgnąć po następną, lecz nie wiedział, gdzie jej szukać. Kiedy matka Iwony powiedziała, że widziała zaginionego wnuczka, potraktował jej wyznanie z dystansem, ale teraz zmienił zdanie. Sprawa wydawała się zagadkowa, a on uwielbiał odkrywać tajemnice. Uruchomił przeglądarkę. Przejrzał kilka artykułów dotyczących Hazelów i przypadkiem natrafił na stronę Tomaszowskiej gazety. Przeklikał pod strony i dotarł do archiwum. W okresie, kiedy zniknęli Hazelowie, Głos Tomaszowa udostępniał sporo tekstów. Nic dziwnego, temat był gorący i chociaż w 2008 roku clickbaitowe tytuły nie były tak rozpowszechnione, dziennikarze wiedzieli, że ludzie chcą wiedzieć więcej. Dostarczali więc kolejnych artykułów, aby utrzymać zainteresowanie czytelników. Większość z nich nie zawierała niczego ciekawego, ale jeden zwrócił jego uwagę. Wpis pochodził z 25 października 2008 roku, czyli z 5 albo 6 dni przed zniknięciem Hazelów, bo data zaginięcia rodziny wciąż była sporna. Tytuł brzmiał: 17-letnia Dominika odnaleziona martwa. Zamoyski kliknął w tekst. 2 dni trwały poszukiwania 17-letniej mieszkanki Tomaszowa. 23 października Dominika wyszła na spotkanie z koleżanką, ale nie wróciła do domu. Rodzice zawiadomili policję. Dziś, w okolicy Niebieskich Źródeł, funkcjonariusze odnaleźli jej zwłoki. Policja nie wydała jeszcze oficjalnego komunikatu w tej sprawie. Nasz informator twierdzi, że doszło do brutalnego zabójstwa, a ciało Dominiki było mocno okaleczone i porzucone na mokradłach rozciągających się w kierunku Brzustówki. Więcej informacji wkrótce. Zamoyski pstryknął palcami i przeszedł do kolejnych tekstów na temat śmierci Dominiki. Oficjalny komunikat policji był lakoniczny. Liczył, że kolejne artykuły przyniosą więcej informacji, ale kilka dni później dziennikarze zainteresowali się innym gorącym tematem – zniknięciem rodziny Hazelów. Morderstwo zeszło na dalszy plan. 2 tygodnie po odnalezieniu ciała nastolatki ukazał się tekst mówiący o tym, że policja ujęła mordercę. Był nim Andrzej M. Aleksander westchnął, wpatrując się w nagłówek. Zaginięcie Hazelów było bardziej medialne. Kiedy temat podjęły ogólnopolskie serwisy, mówili o nim wszyscy, a śmierć Dominiki przeszła bez echa. Zamknął laptop i dopił kawę, ale zaraz otworzył go ponownie. Wszedł w historię przeglądania. Ponownie odpalił artykuł, szukając imienia i nazwiska autora tekstu. Arleta Kowalska. Zabębnił palcami o blat biurka. Sięgnął po telefon i wykręcił numer redakcji lokalnej gazety. Po kilku sygnałach ktoś podniósł słuchawkę.
1: Czy bijące źródła mogą zabijać? Wywieszysko w RMF FM.

i Halina Wrzosek, redakcja Głosu Tomaszowa. W czym mogę pomóc? Dzień dobry, nazywam się Aleksander Zamojski. Jestem prywatnym detektywem. Chciałbym porozmawiać z Arletą Kowalską. Wiem, że mógłbym napisać do niej mail, ale to pilna sprawa. Cisza. Halo? Zapytał. Arlety nie ma. Okej, a kiedy będzie? Ona nie żyje, proszę pana. Tego Zamojski się nie spodziewał. Aha, bąknął. Przepraszam, nie wiedziałem. To już pan wie. Michalina Wrzosek się rozłączyła. Odłożył smartfon. Nagle poczuł się bardzo zmęczony. Potarł oczy, myśląc o tym, że najchętniej położyłby się do łóżka. Zamiast tego ponownie sięgnął po telefon i zadzwonił do jedynej osoby, która mogłaby mu pomóc dowiedzieć się czegoś więcej o tej sprawie. Nacisnął przycisk i czekał. Kilka sekund później po drugiej stronie usłyszał głos Arkana Mirskiego. Czego jak czego, ale telefonu od ciebie to się nie spodziewałem. Roma planowała wybrać się do rezerwatu Niebieskie Źródła, ale w ostatniej chwili zmieniła zdanie i skierowała się do północnej dzielnicy miasta. Zaparkowała przed drewnianym budynkiem przy Żurawiej. Ojciec kiepsko radził sobie z porządkami w domu, ale uwielbiał pracę w ogrodzie. Podwórka strzegły ceramiczne krasnale z kolorowymi czapkami. Rośliny były odpowiednio zabezpieczone na zimę, a liście zgrabione i ułożone w kilka mniejszych kopców. Na widok gościa rudy kocur siedzący pod oknem zastrzygł uszami i czmychnął między równo przycięte tuje. Weszła na ganek i pchnęła drzwi. Poczuła zapach smażonego boczku. W korytarzu ściągnęła kurtkę i buty, a potem zajrzała do kuchni. Ojciec układał plastry pomidora na talerzu. Ucieszył się na widok córki. Cześć, powiedział. Robię jajecznicę. Zjesz ze mną? Dzięki, ale nie. Obeszła stół i usiadła na jednym z krzeseł. Nie jestem głodna. Zawsze tak mówisz. Jadłam już śniadanie, skłamała, bo rano wmusiła w siebie ledwie kilka kęsów. Pora taka, że można zjeść drugie. Jakub Sułecki uśmiechnął się ciepło do córki. Był po 60, ale trzymał niezłą formę. Regularnie ćwiczył i jeździł na rowerze, lecz ostatnio trochę podupadł na zdrowiu. Lekarz zalecił mu odpoczynek, unikanie stresu i dietę. Roma spojrzała na ojca wymownie, widząc ociekające tłuszczem plastry boczku, które układał obok mocno ściętej jajecznicy. Nie chcę tego słuchać, ostrzegł ją. Miałeś się zdrowo odżywiać. Mam pomidora. No tak, pomidor załatwia sprawę. Nie zrezygnuję z dobrego jedzenia, choćbym miał przypłacić to zdrowiem. Po co żyć, skoro nie można robić tego, co się lubi? Roma westchnęła i sięgnęła do wiklinowego koszyka po jabłko. Na pewno nie chcesz? Zapytał, siadając przy stole. Nie, dzięki. Smażę genialną jajecznicę. Wiem, tato.

0: Na zegarach już prawie trzecia, a to oznacza najnowsze fakty RMF FM, na które zaprasza Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Żywioł nie odpuszcza nam południe Europy. We Francji zginął strażak, trwają też masowe ewakuacje. Wspólna akcja Polski i Litwy przeciwko nielegalnej migracji. Służby wykryły tunel pod granicą z Białorusią. Kiszonki wracają do łask. Na targowiskach trwa pełnia sezonu ogórkowego. Na początek tragiczne doniesienia z Francji. Podczas akcji gaśniczej na południowym wschodzie kraju zginął 38-letni strażak ochotnik. Okoliczności jego śmierci są wyjaśniane. We Francji z powodu pożarów ewakuowano już ponad 250 tysięcy osób. Rannych zostało 88 strażaków. Z żywiołem wciąż walczy także Hiszpania, gdzie ewakuowano lub nakazano pozostanie w domach 175 tysiącom mieszkańców. Polscy strażnicy graniczni pomogli Litwinom odnaleźć i zlikwidować pokaźny tunel biegnący pod litewską granicą z Białorusi. To nielegalne przejście wykryto w rejonie orańskim na południu Litwy. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Jak wyglądała ta podziemna budowla?
2: Wykop miał kilkadziesiąt metrów długości. Wysokość tunelu to co najmniej 1,5 metra. Ściany i sufit były wzmocnione stemplami ze ściętych drzew. Jak podkreśla litewska straż graniczna, ci, którzy kopali to przejście, nie dokończyli go po litewskiej stronie. Nie było tam wyjścia, choć pod ziemię dostali się na terytorium Litwy.
1: Jak udało się w takim razie namierzyć ten nielegalny kanał przerzutu ludzi?
2: Pogranicznicy używali urządzenia, które wykryły drgania gruntu. To mogło wskazywać na kopanie tunelu. Z pomocą przyszli polscy strażnicy z podlaskiego oddziału, którzy mają doświadczenie w wykrywaniu tego procederu. Przywieźli specjalistyczny sprzęt na drodze granicznej, wykonali odwierty. Potem na miejsce przyjechały koparki. W sprawie znaleziska wszczęto śledztwo. Tunel już jest zasypany.
1: A jak wyglądał wykop, zobaczycie na rmf24.pl.
3: Wakacyjne fakty RMF FM.
1: No wakacje w pełni. Wielu ludzi wybiera się nad wodę, a do kąpielisk wchodzą nie tylko ci, którzy umieją pływać. Ci, którzy nie umieją, też mogą bezpiecznie korzystać z wody, ale nie powinni chodzić tam sami. Tak radzi Robert Wawruch z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Lublinie.
4: Jeżeli ktoś nie potrafi pływać, a wpadnie do wody, to jest mało prawdopodobne, żeby nauczył się pływać w ciągu paru sekund. Po prostu zacznie tonąć. Dlatego nad wodę nie powinniśmy chodzić sami. Dlatego zawsze powinien być ktoś. Większa grupa to większe bezpieczeństwo. Istnieje szansa, że ktoś nam wtedy poda coś, co utrzyma nas na powierzchni lub wciągnie na jakiś sprzęt pływający.
1: No wakacje nie tylko nad wodę warto się wybrać, ale na przykład także na targ, bo tam trwa pełnia sezonu ogórkowego. Wybór jest ogromny. Duże, małe, na sałatki, do kiszenia czy na korniszony. Niektóre od razu wylądują na stołach, ale wiele z nich trafi właśnie do słoików.
5: Ile za kilogram?
6: 7 zł.
7: Od 5 zł do tutaj 8.
5: Mniejsze są droższe.
7: No bardziej pracochłonne. Więcej się trzeba urwać na kilogram.
5: To już jest ten czas, żeby kisić.
8: Oczywiście, że tak.
5: Tam jest osprzęt cały. Tak.
9: Czosnek 2,50, chrzan 4 zł.
10: Koper 3 zł za pęczek i czosnek w zależności od główki.
5: I to obowiązkowe pozycje przy kiszeniu.
10: Tak, woda i sól.
8: Jeśli to będzie wystawione na takim słońcu, jak było po 40 stopni, to wystarczy 2 dni zdecydowanie. A jeśli będą takie zimne dni jak teraz, to i trzeba i 4 dni.
1: No i tak usłyszał przy traganach Centrum Lublina wczoraj reporter RMF FM Dominik Smaga.
3: Sport w faktach RMF FM.
1: A kilka dni temu po raz 9 została mistrzynią Polski. Przed nią kolejne wyzwania. Mowa oczywiście o sprinterce Ewie Swobodzie, która opowiedziała nam o tym, jak stała się bardziej dojrzałą zawodniczką i jak koncentruje się teraz przed startem. No i gdzie chciałaby pobić się 40-letni rekord Polski w biegu na 100 metrów. Rozmawiał z nią o tym Patryk Serwański.
11: A razem ze mną Ewa Swoboda, nasza znakomita sprinterka. Dzień dobry, Ewa.
12: Dzień dobry.
11: Kiedy zastanawiałem się, jak rozpocząć naszą rozmowę, to wpadło mi do głowy takie słowo, które też już padało w wywiadach w kontekście osób, które z tobą współpracują, na przykład Marcina Lewandowskiego, że dojrzałość to jest takie coś, co zaczęło cię wyróżniać i wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe sformułowanie, bo często na bieżni no, byłaś zawsze profesjonalna, ale jednak byłaś też taką osobą bardzo żywiołową i ta słowo dojrzałość może nie zawsze do ciebie pasowało w takim odbiorze, pomijam sam bieg, tak, bo w biegu zawsze koncentracja i tak dalej, ale dookoła zawsze było pełno energii, pełno takich wrażeń, fajnych jakichś wypowiedzi, które potem stawały się gdzieś takimi, no nie powiem, że wiralami, ale takimi wypowiedziami, które gdzieś zapadały kibicom w pamięć. I czy ty widzisz w sobie rzeczywiście z biegiem czasu taką zmianę, że jesteś innym sportowcem, bo jesteś innym człowiekiem, no bo nabierasz tego doświadczenia właśnie, jesteś coraz bardziej dojrzała dzięki temu, co przeżywasz?
12: Myślę,
6: Myślę, że tak, że troszeczkę się uspokoiłam, troszeczkę te emocje staram się czasem chować, nie wiem, w kieszeń, czy jak to inaczej powiedzieć. No nie było to łatwe dojść tak naprawdę do tego miejsca, gdzie jestem, bo no z natury jestem troszeczkę emocjonalna. Czasami głupotę mi się jeszcze zdarzy palnąć, ale też czuję, że już tak jakby, no nie wiem, no dorosłam do tego dorosłego sportu. Też mnie to dosyć bardzo cieszy, bo jakby ludzie też zaczynają troszeczkę poważniej mnie traktować, a nie tylko jak, nie wiem, rozpieszczoną, rozwydrzoną małą Ewę, która przychodzi, robi robotę i ucieka.
11: A jak ta dojrzałość przekłada się właśnie na te roboty, na taką świadomość? Bo tego musisz być świadoma, jesteś od lat, czyli możliwości swojego ciała, swojego organizmu, jego ograniczeń. To każdy sportowiec na takim poziomie jak ty musi mieć to, mówiąc kolokwialnie, ogarnięte, ale tutaj widzisz pewnego rodzaju zmianę w swoim podejściu, że ta dojrzałość też daje ci może jakieś takie właśnie pozytywne rzeczy już stricte na treningach i na bieżni?
6: Jakby ja zdaję sobie z tego sprawę, że no nie jestem stara, ale już z takim stażem treningowym 17 lat, no to już jest troszeczkę, wiadomo, no ciężej i trzeba po prostu mieć czucie tego ciała i bardzo się cieszę, że ja to czucie mam, bo jak mnie coś boli, to umiem po prostu wskazać, gdzie to jest, jak mnie boli, dlaczego mnie boli. No i jakby te treningi, no nie są łatwiejsze, bo wiadomo, obciążenia już muszą być troszeczkę mniejsze, bo no zdrowie jest, ale organizm czasami mówi po prostu już dość, że zwolnij, nie rób tyle powtórzeń, nie rób tyle odcinków. I cieszy mnie to, że razem z trenerką możemy jakby porozmawiać o tym, że obydwie jesteśmy świadome tego, że dobra, stop, w tym miejscu kończymy, jest wszystko dobrze, nie ma co dokładać. Jest to fajne z jednej strony, ale z drugiej strony też fajnie było być tym młodym sportowcem, który miał mnóstwo energii na to, żeby szaleć i na treningu, i jeszcze po tym treningu. A tak to jest, jak już teraz zrobię jakiś mocny jeden trening, no to muszę odpoczywać troszkę dłużej.
11: No tak, ale każdy etap ma swoje prawa i też swoje te blaski i cienie, oczywiście. A powiedz, jak pracujesz przez lata nad taką koncentracją przed startem? Bo umówmy się, no są różne dyscypliny sportu, ale sprint, no to jest coś wyjątkowego. Tutaj rzeczywiście każdy musi wyjść na bieżnię totalnie skoncentrowany, bo jakiekolwiek odbiegnięcie od tego, co jest w tym clue za chwilę, no to za chwilę będzie po występie. Mija 11 sekund, czy niespełna 11, niech będzie niespełna 11 i jest po sprawie, prawda?
6: Okay.
11: Tutaj to wszystko dzieje się bardzo szybko, więc ta umiejętność skoncentrowania się, wyłączenia, na pewno jest trudna.
6: Znaczy się, jeżeli chodzi o koncentrację, zawsze umiałam się skupić tylko na sobie, bo ja wiem, po co ja wychodzę na bieżnię, ja chcę za każdym razem po prostu pokazać się z jak najlepszej strony. No i wchodząc do bloku, nie mogę być zestresowana, bo raz była właśnie taka sytuacja w 2022 finał Mistrzostw Świata halowych w Belgradzie i nawet te, nie wiem, 2/0,3 sekund, no to jeżeli wyjdziesz za późno z bloku, to masz tak naprawdę już cały bieg i po prostu gonisz potem na spięciu, a to tak nie może być. To po prostu musisz wyjść idealnie z bloku, nie spiąć się przez cały dystans, no bo tak naprawdę jest po biegu, więc koncentracja tylko na sobie. Wiadomo, czasem dużo dźwięków dochodzi, bo stadion i hala rządzą się swoimi prawami, czy tam jakiś płacz dziecka, czy tam jakiś kaszel, cokolwiek. Trzeba się skupić na tym, że jesteś tylko ty na swoim torze, tylko twój blok i ta meta, która tam jest za 100 albo 60 metrów.
11: Już teraz te twoje letnie występy były pozytywnie bardzo oceniane przez ekspertów. To wystarczy spojrzeć na czas, więc nawet ktoś, kto nie jest super ekspertem, widzi, że to są po prostu dobre rezultaty. Zastanawiam się, biorąc pod uwagę te rezultaty, jak się też definiuje pewnego rodzaju cele, bo powiedzmy, możesz przybiec czwarta na metę i mieć bardzo dobry czas, możesz wygrać z trochę gorszym czasem, no zwycięstwo zawsze cieszy, chyba każdego sportowca.
6: Oczywiście.
11: Ale przecież można dobiec na miejscu czwartym czy piątym z bardzo dobrym czasem, na przykład season best, i też mieć poczucie dobrze wykonanej roboty. Więc to jest coś w lekkoatletyce, gdzie pewnie można to różnie sobie definiować. Umiesz się cieszyć na przykład po prostu z czasów, nie tylko z miejsc?
6: Jeżeli właśnie to są jakieś meetingi, no zdarzyło się tak, że przybiegłam chyba trzecia w 23 na diamentowej lidze, ale dobiegłam tam z życiówką i pierwszy raz pobiegłam poniżej 11 sekund, więc to po prostu było największe szczęście na świecie. Dobiegłam też druga na Mistrzostwach Europy w Rzymie i to był, no nie mówmy, że to był zły czas, bo to było chyba 11.0 tam 1 albo 11.0. Myślę, że trochę ciężej by się było cieszyć z tego, bo wiadomo, zwycięzców się nie ocenia i czasów, i tam odległości, ale no najgorzej by było, nie wiem, przybiec ostatnia, ale z życiówką, tylko że to by wtedy pokazywało, jaki jest mocny skład, ale myślę, że te SB, te życiówki, niezależnie od miejsca, to zawsze będzie cieszyć.
11: Do Natalii Bukowieckiej przez długi czas padały to pytanie o rekord Polski, tak, kiedy pobije rekord Szewińskiej, i też jak z nią rozmawiałem jakiś czas temu, powiedziała, że no trochę jej to spadło z barków, kiedy się to w końcu udało. Na tobie mam wrażenie, że ta presja jest mniejsza, nie ma tych pytań aż tak dużo, nie, one nie pojawiają się chyba aż tak często, ale zakładam, że to jest taki cel, który też ci przyświeca.
6: Jest, no brakuje mi, no bardzo malutko, bo 10,93 to jest rekord Polski, a 10,94 już pobiegłam. W moją stronę więcej pytań padało o to, kiedy zejdę poniżej 11 sekund. A jak już to zrobiłam, to też jakby ta presja troszeczkę zeszła. Zabawne w tym wszystkim jest to, że jeżeli już się raz pobiegnie poniżej 11 sekund, to zrobić to kolejny raz jest dużo łatwiej, niż było dojść do tego, żeby to zrobić przynajmniej ten raz. Ja też nie słucham presji innych ludzi, ja sobie sama nakładam presję, więc to też chyba jest pomocne.
11: Myślisz, że co może się na przykład dziać w Birmingham dla ciebie?
6: Mam nadzieję, że dojadę tam cała zdrowa, w formie. To, co się tam wydarzy, to minimum moje jest takie, żeby po prostu obronić ten srebrny medal. Co tam będzie, to będzie. No ale chciałabym po prostu wyjechać szczęśliwa. O.
11: No i byłoby super, jakbyś taka szczęśliwa, najlepiej z medalem, przyjechała potem, no przyjechała, właściwie niemal wyszła z domu na krótki spacer, bo to tak można powiedzieć, bo Chorzów to już właściwie twoje rodzinne strony. Na koniec chciałem spytać o memoriał Kamili Skolimowskiej, bo to będzie wydarzenie, które miejmy nadzieję będzie znowu takim świętem, kiedy ty, twoi koledzy, koleżanki przywieziecie trochę medali i będziemy po prostu mogli wszyscy razem celebrować, cieszyć się razem z wami. Takie starty na takim stadionie, właśnie blisko domu, w twoim regionie, to jest rzeczywiście coś jakiego wyjątkowego, na co się czeka?
6: Ja myślę, że memoriał Kamili Skolimowskiej to jest impreza sportowa, która jest na najwyższym poziomie. I nie dość, że jest na mojej śląskiej ziemi, nie dość, że będą rodzice, moi wszyscy przyjaciele, no to jest to takie budujące, bo przychodzą do nas kibice i jakby wydaje mi się, że przychodzą, wiadomo, oglądać gwiazdy światowego sportu, ale oni są tam dla nas, więc to niesie mocno.
11: Na koniec się troszeczkę podpuszczę. Jakbyś miała bić ten rekord Polski, to wolałabyś go pobić w Birmingham na imprezie mistrzowskiej? Czy na takim memoriale Skolimowskiej?
6: Ale pytanie. Myślę, że chyba bym wolała zrobić to w Chorzowie. Rekord Polski kolejny na stadionie w Chorzowie? Biorę w ciemno.
1: Z Ewą Swobodą rozmawiał Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Dwanaście minut po trzeciej, to rozpoczynamy nasz wakacyjny program. Pierwsza kawa z RMF FM, Anita Janczak z wami, najlepsza muzyka, Model Talking, to już tak trochę weekendowo w ten wtorek, niech będzie.

0: I tak sobie można wyśpiewać na nocnej zmianie. Urszula, parama papam. 20 minut po trzeciej. Tymczasem, kto nie zdążył zrobić formy na lato, mamy dla was dobrą informację. Jak szybciej schudnąć? Jest nowa metoda, o tym więcej Krzysztof Urbaniak.
1: Zrzucanie zbędnych kilogramów może stać się nieco prostsze. Szwajcarscy naukowcy opracowali takie podręczne urządzenie, które może pomóc monitorować nasze postępy. I uwaga, uwaga, nie chodzi tu o mini wagę lekarską. W studiu Grzegorz Jasiński, redakcja naukowa. Dzień dobry, witamy. Jeśli nie chodzi o wagę, to o co chodzi, Grzegorz?
2: Naukowcy ZTH Zurich opracowali takie innowacyjne urządzenie, które umożliwia precyzyjne monitorowanie spalania tłuszczu w organizmie z pomocą prostego testu oddechowego. To rozwiązanie pozwala na wykrywanie w wydychanym powietrzu acetonu, związku chemicznego wydzielanego podczas spalania tłuszczu, czyli obserwujemy tak naprawdę w czasie rzeczywistym, co się dzieje. Dokładność pomiaru jest przy tym porównywalna z zaawansowanymi analizami laboratoryjnymi. Aceton jest po prostu jednym z kluczowych biomarkerów spalania tłuszczu w organizmie, a jego poziom w wydychanym powietrzu wzrasta, gdy organizm przechodzi z wykorzystywania węglowodanów na rzecz tłuszczów jako głównego źródła energii. No to właśnie wtedy spalamy ten tłuszcz. Dzieje się tak na przykład podczas intensywnego wysiłku fizycznego, ale też podczas stosowania diety ketogenicznej, w trakcie postu. Dotychczas dokładny pomiar acetonu wymagał kosztownych i dużych urządzeń laboratoryjnych lub był możliwy jedynie przy bardzo wysokich stężeniach tej substancji, no a to ograniczało do tej pory praktyczne zastosowanie tej metody.
1: To jak się w takim razie zmieni to odchudzanie?
2: No, do tej pory, podobnie jak poziom glukozy, można było monitorować poziom ciał ketonowych, ale oczywiście wymagało to nakłuwania palca. To szwajcarskie urządzenie pozwala na precyzyjny pomiar acetonu w warunkach domowych, czy na przykład na siłowni. Myślę sobie, że też w trakcie wycieczki górskiej. Poręczne, łatwe w obsłudze urządzenie współpracuje ze smartfonem, analizuje próbkę oddechu w zaledwie 90 sekund i możemy na bieżąco sprawdzać, czy w danej chwili akurat odchudzamy się, czy się nie odchudzamy. Aplikacja jeszcze podobno instruuje, jak prawidłowo wykonać wydech z odpowiednią siłą przez odpowiedni czas. No i to wszystko zapewnia powtarzalność, wiarygodność wyników.
1: Na przykład w drodze na Kasprowy Wierch, oczywiście przy dobrej pogodzie. Jak prowadzono testy, Grzegorzu?
2: No one obejmowały takie różne najpopularniejsze scenariusze, które przychodzą nam do głowy. Czyli na przykład lekki wysiłek fizyczny połączony z posiłkiem bogatym w węglowodany albo intensywny trening z podobnym posiłkiem, spożycie posiłku ketogenicznego albo na przykład brak posiłku, czyli okres postu przerywanego. Wyniki pokazały, że po lekkim wysiłku i posiłku bogatym w węglowodany poziom acetonu pozostawał niski, ale po intensywnym wysiłku wzrastał, wskazując zwiększone spalanie tłuszczów. Po spożyciu tłustego posiłku poziom acetonu utrzymywał się na wysokim poziomie, a podczas postu nadal rósł, co potwierdzało zmiany obserwowane w innych markerach metabolicznych, takich jak poziom właśnie ciał ketonowych czy glukozy we krwi.
1: Czyli będziemy się odchudzać świadomie.
2: Wydaje się, że to może być faktycznie taki przełom, bo my doskonale wiemy, w ćwiczeniach mówi się, które sposoby aerobowe, beztlenowe, takie, owakie pomagają zrzucać tłuszcz, ale tak naprawdę teraz każdy będzie miał możliwość samodzielnego i nieinwazyjnego monitorowania metabolizmu tłuszczów we własnym organizmie i to jest ogromny krok naprzód w dopasowaniu do własnych potrzeb i terapii, i diet, i ćwiczeń fizycznych. Te wszystkie dotychczasowe metody, takie jak badania krwi, były inwazyjne, czasochłonne, czasem wymagały wręcz wizyt w placówkach medycznych, no a to nowe urządzenie pozwala na takie regularne, szybkie, wygodne pomiary w warunkach domowych i to może znacząco poprawić skuteczność walki z otyłością, ale też walki z innymi chorobami, cukrzycy czy padaczki, bo u dzieci stosuje się tu przecież dietę ketogeniczną. No może to też wspierać osoby stosujące różne strategie żywieniowe, uprawiające sport. Kto wie, może się okazać, że to urządzenie stanie się stopniowo równie popularne jak smartwatche.
1: No czemu nie, byle tylko to urządzenie zbytnio nie odchudziło naszych portfeli, Grzegorz.
2: O tym jeszcze nic nie wiadomo, ale pewnie się dowiemy.
1: Grzegorz Jasiński, redakcja naukowa RMF FM, bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję bardzo.
3: Radio RMF 24. Jeszcze

takie dźwięki od razu przenoszą gdzieś w przyjemne miejsce, może gdzieś na wakacyjny biwak, nad morze z ukochaną osobą. To pierwsza kawa z RMF FM. 3:30, właśnie, kto w trasie? Mamy dobre informacje, na stacjach paliw będzie taniej. Kiedy? O tym już za chwilę więcej opowie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Koniecznie bądźcie blisko RMF. A już teraz bardzo romantycznie. Dajcie głośniej. I można się rozmarzyć.

0: Jak okazje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
1: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play.

0: Kuba i Kuba, RMF FM i stygnie lato, ale tylko przez chwilę, bo upały powrócą pod koniec tygodnia. Tymczasem kto w trasie? Ta informacja was szczególnie zainteresuje. Z nami w studiu ponownie Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dzień dobry.
0: I mamy dobre informacje poniekąd.
1: Mamy, nie tylko dla kierowców, no bo zawieszenie broni między Stanami Zjednoczonymi a Iranem oraz doniesienia o wznowieniu rozmów między oboma krajami. To dobre wieści ostatnich dni, no właśnie, dlaczego dla kierowców? A dlatego, że inwestorzy oceniają, że zmalało ryzyko zakłóceń dostawy ropy, więc to przekłada się na wyraźną przecenę surowca na światowych giełdach, więc cena za baryłkę spadła o kilkanaście dolarów, to jest bardzo, bardzo dużo.
0: No dobra, ale jak mijamy stację, to ja wolę sobie tak zamykać jednak oczy, bo na stacjach diesel czy benzyna dalej w okolicach 8 zł.
1: No tak, no bo ten proces wymaga czasu. Transport, tam destylacja, produkcja paliwa i tak dalej. Zanim trafi ono na stację, to minie około tygodnia, więc teoretycznie, podkreślam, teoretycznie obniżek możemy spodziewać się dopiero po weekendzie.
0: Dobra, ale to chyba nie koniec dobrych informacji dla posiadaczy aut, bo premier zapowiedział możliwy powrót cen maksymalnych za paliwa, a to oznacza...
1: No rzeczywiście, tak mówił, ale jak sam szybko podkreślił, to będzie raczej obniżka cen na ostatnie 2 tygodnie wakacji, żeby odciągać tych wracających z urlopów.
0: No to w takim razie wszystkim nam życzymy cierpliwości.

I od razu jakoś tak połowę mniej problemów mamy przy takich dźwiękach. Małe szczęścia. Robert Jansson. No, kto nie zna tego numeru? Trudno przy nim nie pośpiewać, a my pijemy z wami pierwszą kawę Paramafa FM. 8 minut do czwartej i tak sobie myślę, że o tej porze świat dzieli się na dwie grupy. Tych, którzy zaczynają pracę i tych, którzy właśnie kończą imprezę. Pozdrawiamy obie te grupy. Dajcie znać, które miejscowości są już na nogach albo lądują w łóżku. 3322, tu jesteśmy i gramy dla was. Najlepszą muzykę Verde, Amy Winehouse, to scenariusz na najbliższe minuty.

0: Zbliża się czwarta. Posłuchajmy razem faktów RMF FM, które przygotował i przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Jestem, zapraszam. Stanowcza odpowiedź Polski na słowa Putina. MSZ zaprzecza doniesieniom o roszczeniach terytorialnych wobec Ukrainy. Po 2 latach od powodzi kierowcy znów przejadą przez most w Głuchołazach. Apel rodziców dziś chorych na nowotwory. Chcą wznowienia pracy oddziału onkologii i hematologii dziecięcej w Katowicach. Zaczynamy od polskiej odpowiedzi na słowa Władimira Putina. Resort stanowczo oświadczył, że Polska nie wysuwała, nie wysuwa i nie zamierza wysuwać żadnych roszczeń terytorialnych wobec Ukrainy. A przypomnijmy, to reakcja na wypowiedź rosyjskiego przywódcy, który sugerował, że zachodnie ziemie Ukrainy mogą w przyszłości trafić m.in. do Polski. Ministerstwo Spraw Zagranicznych określiło te słowa jako dezinformację i próbę skłócenia Ukrainy z jej sojusznikami. To jest most silniejszy od żywiołu, tak mówił wczoraj minister infrastruktury Dariusz Klimczak podczas otwarcia odbudowanej po powodzi przeprawy w Głuchołazach. Nowy most ma 52 metry długości i kosztował 65 milionów złotych. Poprzedni runął pod naporem wody 2 lata temu, przypomnijmy. A burmistrz Paweł Szymkowicz nie ukrywał radości, bo mieszkańcy odzyskali najważniejsze połączenia.
2: To jest nie tylko tranzyt do Czech, to jest droga do kilku sołectw na lewym brzegu. Na lewym brzegu w samym mieście mieszka 4000 osób, 1/3 mieszkańców Głuchołaz. To jest dojazd do 2 największych zakładów przemysłowych, ale to jest też dojazd do kilku ośrodków wypoczynkowych, dlatego naprawdę jest to taki nerw naszego miasta.
3: Czyli dzisiaj wielka radość i świętowanie?
2: No wielka radość, świętowanie, nie ma co ukrywać, ale też mamy z tyłu głowy, że to jeszcze nie jest koniec. Nawet już nie mówię o całej odbudowie popowodziowej, ale tylko tego odcinka, czyli drogi krajowej z przeprawą. Ale jak już będzie most, będzie można przejeżdżać, to już na pewno będziemy spokojniejsi.
1: A na otwarciu mostu była wczoraj nasza reporterka Martyna Czerwińska.
4: Fakty istotne dla rodziców.
1: Rodzice dzieci chorych na nowotwory apelują o wznowienie działalności oddziału onkologii i hematologii w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Ślą petycję do premiera, ministra zdrowia, NFZ-u i rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Anna Kropaczek w faktach o tym, co dokładnie napisano w tej petycji.
5: Rodzice chcą przywrócenia na Śląsku leczenia dzieci z guzami mózgu i innymi guzami litymi. Tacy pacjenci do końca czerwca byli pod opieką właśnie Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Tam dzieci miały pod jednym dachem to, co w tej chorobie decyduje o wszystkim, napisali w petycji rodzice, czyli zespół onkologów z doświadczeniem w leczeniu guzów mózgu, a także między innymi neurochirurgię dziecięcą i intensywną terapię. Od lipca opiekę nad chorymi przejął ośrodek w Zabrzu, w którym zespół specjalistów z Katowic nie podjął pracy. Skutek jest taki, że dzieci z guzami mózgu są kierowane do szpitali poza regionem. Rodzice podkreślają, że województwo śląskie z ponad 4 milionami mieszkańców powinno mieć 2 ośrodki. Onkologii dziecięcej.
1: Szczecińska North East Marina po roku starań została wyróżniona błękitną flagą. To międzynarodowy certyfikat przyznawany plażom, marinom i jednostkom na całym świecie, między innymi za działania proekologiczne. Marina na Wyspie Grodzkiej zdobyła punkty za dobrą jakość wody, bezpieczeństwo, instalację fotowoltaiczną, samoczyszczący się kosz wodny.
6: To dla mieszkańców właściwie nie zmienia nic. Dla turystów też. Poza tym, że obserwujemy takie bardziej świadome korzystanie z zasobów, turyści zwracają uwagę na przykład, mamy instalację fotowoltaiczną, czy prąd, którym my ładujemy swoje jachty, też płynie z tej fotowoltaiki. A czy ten kosz, który czyści tą wodę, na ile on przynosi efekty? To też są takie działania pod kątem dostępności naszej infrastruktury i w ogóle budynku.
1: Podkreślała Celina Wałosz z żeglugi szczecińskiej.
4: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: Chociaż przepisy tego nie zakazują, lepiej nie jeździć rowerem ze słuchawkami na uszach. Przypomina o tym policja. Takie odcięcie się od bodźców słuchowych znacząco ogranicza percepcję rowerzysty, przyznaje Michał Wolny z Lubelskiego Porozumienia Rowerowego, z którym rozmawiał nasz reporter Dominik Smaga.
7: Zabronione to nie jest. Można jechać rowerem ze słuchawkami na uszach.
8: No tak, polskie przepisy dopuszczają jazdę rowerem w słuchawkach na uszach, w ruchu drogowym. drogowym. I ja również co do zasady nie jestem przeciwnikiem takiej jazdy w słuchawkach. Niemniej trzeba pamiętać o tym, że taka jazda w słuchawkach realnie obniża naszą zdolność reagowania na różne zachowania, które się pojawiają w ruchu drogowym.
7: Możemy nie usłyszeć skręcającego samochodu, który chce nam przeciąć drogę, chociaż to my mamy pierwszeństwo.
8: Tak, generalnie no, musimy pamiętać o tym, że w ruchu drogowym ten czas reakcji jest niezmiernie ważny. Różne sytuacje się mają miejsce, prawda? Są osoby, które jadą zgodnie z przepisami, niezgodnie. My jako rowerzyści jesteśmy niechronionym uczestnikiem ruchu drogowego, tym bardziej musimy uważać różnymi zmysłami na to, co się dzieje w naszej otoczeniu. Więc tutaj jest kwestia tej utraty słyszalności tego otoczenia, prawda? A te dźwięki są no, kluczowe, jeśli chodzi o podejmowanie jakiejś decyzji, a słuchawki jednak ten kanał informacji nam redukują niemalże do zera. Ale też kwestia wydłużonego czasu reakcji. Kiedy nie mamy tych bodźców dźwiękowych, oznacza to, że różne...
7: Karetkę usłyszymy trochę później.
8: Trochę później, ale przede wszystkim samochody. Pamiętajmy o tym, że te nowe auta elektryczne, one są o wiele cichsze. Po prostu to zagrożenie zauważamy później, więc ten nasz czas reakcji też się skraca, prawda?
7: Usłyszymy go później, będziemy mieli mniej czasu na reakcję.
8: Albo brak czasu. Na pewno jazda rowerem w słuchawkach na uszach skutkuje taką gorszą orientacją przestrzenną, dlatego że słuch też pomaga nam określić kierunek, prędkość nadjeżdżających pojazdów i bez tego bodźca też trudniej nam ocenić, czy ktoś się do nas zbliża z tyłu, czy z boku, ale też kwestia braku kontaktu z innymi uczestnikami ruchu drogowego, z pieszymi, z innymi rowerzystami, bo oni też do nas różnego rodzaju sygnały wysyłają, czy ustami, czy dzwonkiem, prawda, i mogą do nas zawołać, dać im jakąś informację o zagrożeniu, jakąś prośbę. No i znowu, słuchawki jakby odcinają możliwość otrzymania tego komunikatu.
7: Czyli można, ale lepiej nie.
8: Lepiej nie, dlatego, że po prostu będzie bezpieczniej, prawda? Będziemy mieli większy wpływ na to, w jaki sposób my się zachowujemy w ruchu drogowym i w jaki sposób reagujemy na zachowanie innych odbiorców. Tutaj jest kwestia ryzyka zagrożenia, takiego zaskoczenia na skrzyżowaniach, prawda? Gdzie jest zazwyczaj największa liczba kolizji drogowych. No i te słuchawki odbierają nam możliwość usłyszenia tego nadjeżdżającego auta, motocyklu, autobusu komunikacji miejskiej. Ostatnia taka kwestia istotna to jest rozproszenie naszej uwagi na treści audio, które docierają do nas przez te słuchawki, bo to generalnie obniża naszą koncentrację i zwłaszcza w takich sytuacjach szczególnie wymagającej szybkiej reakcji w ruchu drogowym.
7: Czyli jeżeli słuchamy audiobooka, możemy być myślami, nie wiem, gdzieś na plaży albo w jakimś horrorze, czy na miejscu zbrodni. Chociaż... A tu się okazuje, że no niestety jesteśmy w ruchu drogowym, trzeba uważać.
8: Chociażby tak, nie mówię, że tak musi być, prawda, ale jest to jedna z sytuacji, które po prostu no, rozpraszają naszą uwagę, kiedy musimy być skupieni, ponieważ no, to zagrożenie może być niedaleko i musimy na nie odpowiednio zareagować w konkretnym momencie.
7: Na chodniku to jest bardziej niebezpieczne niż na jezdni?
8: Na chodniku co zasady nie jeździmy rowerem. Więc jeździmy po infrastrukturze rowerowej bądź...
7: Co do zasady nie jeździmy, ale w pewnych warunkach chodnikiem można jeździć.
8: No tak, są te trzy takie warunki dopuszczające, prawda? No,
7: jeżeli pada deszcz.
8: Jeżeli pada deszcz, jeżeli poruszamy się z dzieckiem do 10 roku życia, które w przepisach jest pieszym, no jeśli prędkość na jezdni jest powyżej 50 km na godzinę, chodnik ma przynajmniej 2 metry szerokości. Takich miejsc w mieście jest generalnie niewiele. Pamiętamy też o tym, że jeśli w ogóle w tych wyjątkowych sytuacjach poruszamy się po chodniku, no to jesteśmy gośćmi, prawda, na przestrzeni pieszej, co do zasady, więc zachowujemy szczególną uważność, ostrożność, zmniejszamy prędkość, a jak jest tych pieszych dużo, na przykład przy przystankach autobusowych, to wręcz warto zejść z roweru.
7: No i możemy na przykład, mając słuchawki na uszach, nie usłyszeć, że biegnie gdzieś po tym chodniku jakieś dziecko, zwłaszcza jeżeli pada deszcz, jeżeli to wszystko szumi.
8: Tak, no jak najbardziej z takich incydentalnych sytuacji może być wiele, prawda? Ale miejmy świadomość, że... No,
7: wypadki biorą się z takich incydentalnych sytuacji, z plotu różnych dziwnych okoliczności, których no, nie przewidywaliśmy.
8: Tak, no jakby trzymamy się tej zasady ograniczonego zaufania do wszystkich uczestników ruchu. Ten pieszy wbiegający nam pod przednie koło też jest tym uczestnikiem. Pamiętajmy o tym i słuchawki w przestrzeni, gdzie innych uczestników ruchu nie ma, albo jest ich niewielu.
7: Albo jeżeli na przykład jedziemy sobie rowerem przez las. Chociaż w lesie to chyba milej słuchać ptaków.
8: Myślę, że tak. Ja jeżdżę co do zasady bez słuchawek. Myślę, że mam równie dużą przyjemność z jazdy.
7: A często zdarza się tak, że rzeczywiście rowerzyści jadą trochę nieuważnie.
8: Ciężko powiedzieć. Pamiętajmy, że rowerzyści są na pewno zdecydowanie mniejszym zagrożeniem w ruchu drogowym niż jadący z kilkukrotnie większą prędkością i czasami kilkukrotnie większą masą pojazdów. Więc to one tak naprawdę są tutaj zagrożeniem i statystyki wypadków kolizji mówią tutaj bardzo jasno. Ilość takich groźnych kolizji wiążących się z poważnym uszczerbkiem zdrowia czy śmiercią jest w wyniku zdarzeń rowerzysty z autem.
7: Czy z roweru widać, że kierowcy no jadą, niby patrzą na drogę, a tak na dobrą sprawę są wpatrzeni w telefon i przeglądają jakieś tam rolki na skrzyżowaniach albo podczas jazdy?
8: Tak, to się zdarza i mogę to powiedzieć z własnego doświadczenia. Co do zasady warto, jeśli tylko mamy taką możliwość, łapać kontakt wzrokowy z kierowcą. Chociażby na skrzyżowaniu albo jak go wyprzedzamy, wtedy mamy większą pewność, że on też nas obserwuje. Tego typu sytuacje, gdzie kierowca jest rozkojarzony, widać, że rozmawia. Miałem taką sytuację, że kierowczyni robiła makijaż w trakcie jazdy.
7: Też mi się zdarzyło coś takiego
8: tak,
7: widzieć.
8: Ale sytuacja, że jest zatopiony, pisząc jakąś widać wiadomość, czytając jakieś wiadomości w telefonie. Tak, takie sytuacje się zdarzają dosyć często niestety i warto brać poprawkę właśnie na tego typu sytuacje.
7: Ale to na przejściu dla pieszych też jest istotne, żeby jednak, no mamy to pierwszeństwo wchodząc jako piesi na przejście, ale żeby spojrzeć, czy ten kierowca patrzy na drogę, czy ten kierowca nas widzi, bo pierwszeństwo możemy mieć, ale możemy wejść przed maskę samochodu prowadzonego przez kierowcę, który w ogóle nie patrzy na drogę.
8: Znaczy generalnie rekomenduję, żeby niezależnie czy mamy zielone światło, spójrzmy przede wszystkim w lewo, ponieważ z tej strony będzie nadjeżdżał pojazd, który przecina nasz tor jazdy. Dla naszego bezpieczeństwa. Rowerzyści co do zasady...
7: Ten kontakt wzrokowy złapać, bo to, że samochód jedzie powoli, to wcale nie oznacza, że on się zatrzyma.
8: Tak bywa, dlatego ta rekomendacja moim zdaniem jest pozytywna i ona na pewno wpłynie na poprawę tego naszego bezpieczeństwa. Rowerzyści myślę co do zasady mają ten nawyk, ponieważ jadą z większą prędkością i wiedzą, że jeśli wjeżdżają na przykład na przejazd, muszą spojrzeć, niezależnie czy ta sygnalizacja jest, świeci się na zielono.
1: Z Michałem Wolnym z Lubelskiego Porozumienia Rowerowego rozmawiał nasz reporter Dominik Smaga.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: I dzień dobry wszystkim bohaterom poranka, tym cichym, bo o 4 rano nikt jeszcze nie ma siły być głośnym bohaterem. Pijem z wami pierwszą kawę. Anita Janczak, cześć, witajcie.

Anna Błysk i Dawid Podsiadło w RMF FM, 23 minuty do czwartej. No tak wam gramy do tych długich podróży. Tych z Chorwacji też. Krzysztof, nie gniewaj się na żonę, że coś tam pokręciła z nawigacją. Wiecie, największy test małżeństwa to nie remont, to właśnie objazd i komunikat, że minęliście zjazd, ale od czego macie nas z najlepszą muzyką, to dłużej można w samochodzie posiedzieć, bo przecież RMF zawsze z wami.

spraw, za dużo spięć, spóźniony biegniesz, omijasz ludzi sznur. Za parę kaw, za parę zdjęć i niepotrzebnie, za karę.

magicznie to brzmi. Natalia Schroeder, RMF FM, 4:30 na zegarach. Tymczasem Włosi powiedzieli basta. Taki groźny nagłówek mi wyskoczył. Czytam, że chodzi o kontrowersyjny zakaz na plaży i we włoskim Riva del Garda nie pogramy już w piłkę nożną czy siatkówkę do 27 września. I to niezależnie, czy plaża jest pełna ludzi, czy też nie. No więc co? We Włoszech nawet piłka dostała siestę. Zostaje klasyczna włoska dyscyplina. Leżenie z gestykulacją.

0: Tak, brzmi najlepsza muzyka. Oddział zamknięty to za nami. 17 minut do 5. Słuchacie naszego wakacyjnego programu Pierwszej Kawy z RMF FM i mamy dla Was kolejne ważne informacje. Jeśli macie w telefonie aplikację z orzełkiem na czerwonym tle, to koniecznie dajcie teraz głośno.
1: Jeśli korzystacie z aplikacji mObywatel, no to warto jeszcze dziś ją otworzyć i po prostu się zalogować. A dlaczego? Dlatego, że Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, że do 5 sierpnia w aplikacji odnawiane są certyfikaty bezpieczeństwa.
0: A co to są za certyfikaty i po co nam
1: to? Takie elektroniczne potwierdzenie, które sprawiają, że cyfrowe dokumenty, na przykład mDowód czy mLegitymacja, ktoś jeszcze nie ma, pozostają ważne i bezpieczne. Wystarczy zwykłe logowanie. Certyfikaty odnawiają się same, automatycznie. A jeżeli tego nie zrobimy, dokumenty w aplikacji mogą stracić ważność. No i tu jest, pojawia się problem, bo przywrócenie ich będzie wymagało dodatkowych formalności.
0: Wszystkie informacje mamy też na stronie RMF24, także pamiętajcie, jeżeli nie chcecie utracić ważności certyfikatów bezpieczeństwa i dorabiać sobie roboty, to...
1: No to przed 5 sierpnia zalogujcie się na swoje konto mObywatel.
0: A najlepiej tego nie odkładać, bo znając życie, wiadomo, mamy czas do 5 sierpnia, zróbcie to już teraz.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Quizy, konkursy i takie tam codziennie po 20. A poza tym przenosimy się w czasie i słuchamy wakacyjnych hitów minionych epok. Rozwiązujemy sercowe problemy i gadamy na gorące tematy. GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Codziennie po 20. Karty rozdaje Darek Maciborek. Podkreślamy, tylko dla dorosłych.
2: Zbliża się godzina piąta, słuchamy co nowego w faktach RMF FM, a o tym już teraz Arkadiusz Stępień-Biernikowski.
3: Witam, zapraszam. Policja zatrzymała podejrzanych o pobicie pary z Ukrainy. Do ataku doszło we Wrocławiu. Możliwy powrót regulowanych cen paliw. Rząd uzależnia jednak te decyzje od sytuacji na rynku ropy. Gdynia została strażnikiem dobra, tak przekonuje prezydent miasta po tym, jak modernistyczne centrum Gdyni zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wrocławscy policjanci zatrzymali wieczorem dwóch mężczyzn podejrzanych o brutalne pobicie młodej pary z Ukrainy. Nastia i Maksym zostali zaatakowani po sprzeczce w sklepie, która wybuchła po tym, jak sprawcy usłyszeli ich ukraiński akcent. Zatrzymani mają 27 i 45 lat, mówi RMF FM Aleksander Freus z wrocławskiej policji.
4: Byli już wcześniej wielokrotnie notowani za różnego rodzaju czyny zabronione. Policjanci nadal intensywnie pracują nad sprawą, aby wyjaśnić wszystkie jego okoliczności i zatrzymać pozostałych sprawców.
3: Jeden z mężczyzn próbował uciec z Wrocławia, został jednak zatrzymany przez kontrterrorystów. 600 kilometrów kwadratowych lasów w zachodniej Francji spalone w wyniku wielkich pożarów, które zagrażają Bordeaux. To powierzchnia odpowiadająca całej polskiej części Puszczy Białowieskiej. Trwa walka z pożarem. Bordeaux spowita jest dymem. Do regionu przyjechał Emmanuel Macron. Wygramy wspólnie tę walkę, tak prezydent Francji wieczorem komentował pierwsze sukcesy strażaków.
5: Macron wyraził zadowolenie z faktu, że w wielu miejscach udało się zatrzymać rozprzestrzenianie się płomieni, ale zaapelował do strażaków, by kontynuowali wysiłki, bo do całkowitego zagaszenia pożaru jest jeszcze daleko i cytuję, najbliższe tygodnie będą trudne nie tylko z powodu dalszej walki z żywiołem, ale również między innymi dlatego, że kilkaset rodzin straciło domy. Emmanuel Macron podkreślił, że przeprowadzona ewakuacja ponad ćwierć miliona osób to największa tego typu operacja od czasów II wojny światowej. Wszyscy stoją za wami murem, by wygrać tę bitwę, zapewnił strażaków prezydent Francji w czasie wizyty w Akwitanii.
3: Relacjonował wieczorne wydarzenie nasz korespondent we Francji Marek Gładysz.
0: Istotne informacje dla kierowców.
3: Mamy ostrzeżenie dla kierowców na Pomorzu Zachodnim. Zablokowana wciąż jest droga krajowa numer 20 między Węgorzynem a Drawskiem Pomorskim w miejscowości Woliczno. Przewróciła się tam ciężarówka i trwa jej wyciąganie. Nikomu nic się nie stało, ale droga jest całkowicie nieprzejezdna. Policja wyznaczyła objazdy drogami wojewódzkimi numer 151 i 148 przez Łobez. Utrudnienia mogą potrwać nawet 7 godzin. I jeszcze jedna ważna wiadomość dla zmotoryzowanych. Premier zapowiada możliwy powrót do ustawowego regulowania cen paliw. Jeżeli sytuacja na Bliskim Wschodzie i na rynku ropy pozostanie niestabilna, to przywrócone zostaną tak zwane ceny maksymalne, które obowiązywały kilka tygodni temu.
6: Zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie 2 tygodnie wakacji, a więc wtedy, kiedy zaczną się powroty z wakacji, wprowadzić znowu takie regulowane ceny, żeby ludzie nie przepłacali przynajmniej za te powroty.
3: Na razie światowe ceny ropy mocno spadły. To może wpłynąć na ceny na stacjach paliw po weekendzie. To efekt przerwania walk między USA i Iranem oraz doniesienia o wznowieniu rozmów. Co czwarta ofiara utonięcia piła alkohol przed wejściem do wody. To alarmujące dane z Lubelszczyzny. Właśnie tam tragiczne połączenie alkoholu z kąpielą zdarza się częściej niż w innych regionach Polski.
7: 25% przypadków tonięć to jest po alkoholu. Ludzie nie wsiadają do samochodu, bo to jest karalne, ale wchodzą do wody, bo nie można ukarać za wejście do wody po alkoholu, ale konsekwencją może być utrata życia. I przynajmniej 1/4 osób nie utonęłaby, gdyby nie weszła po alkoholu do wody.
3: Ostrzegał Robert Wawruch z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Lublinie. Ryzykowne zachowania najczęściej zdarzają się mężczyznom. Tylko około 10% ofiar utonięcia to kobiety. Modernistyczne centrum Gdyni zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Decyzja zapadła podczas sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa w południowo-koreańskim Pusanie. Ścisłe centrum Gdyni doceniono m.in. za starannie zaplanowaną zabudowę śródmiejską i za projektowanie miasta w harmonii z morzem i portem.
8: Od dziś jesteśmy strażnikami dobra, które ma znaczenie nie tylko dla naszego miasta i Polski, ale dla całego świata.
3: Tak mówiła wczoraj po ogłoszeniu decyzji prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek. Wpis na listę to przede wszystkim prestiż, no i szansa na przyciągnięcie turystów. Jak zapewniają władze miasta, nic nie zmieni się dla mieszkańców, właścicieli i zarządców kamienic, jeśli chodzi o ochronę konserwatorską modernistycznego centrum Gdyni. A dodajmy, że to 18 polski obiekt, który został uhonorowany w ten sposób. Kolejne fakty? Punktualnie o 6. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, już dziękuję za uwagę. Na poranne wydanie zapraszam w imieniu Tomasza Staniszewskiego i Magdaleny Wojtoń.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Wakacyjna pogoda zapowiada wielki powrót i to taki na bogato. Sprawdzimy dla Was to już za chwilę. Tu pierwsza kawa z RMF FM. Anita Janczak, dzień dobry.

To najlepsza muzyka do pierwszej kawy z RMF FM, 14 minut po piątej. Ponarzekaliśmy już na chłodzenie i deszczową aurę, to czas zmienić temat marudzenia. Wracają upały, czytam na RMF24 i przed nami kolejny okres ekstremalnych temperatur. Najgoręcej będzie na południu i w centrum kraju, gdzie już od czwartku termometry pokażą powyżej 30 stopni. I wszystko wskazuje na to, że pierwsza połowa sierpnia też będzie wyjątkowo gorąca. Ale nie mówmy tym, którzy wrócili z urlopów z nadmorza. Niech się nie denerwują, po co?

0: I tak was bardzo pozytywnie nastrajamy przed tym dniem. Ostatni wtorek lipca, 28 lipca w kalendarzu. Pijemy z wami pierwszą kawę. No a co dziś w faktach?
1: No ja myślę, że dziś przez cały dzień, czy to radio, czy telewizja, czy internet, wszystkie media będą w znacznej mierze przejęte przez politykę i te tematy okołopolityczne. No bo przypomnijmy, dziś ma dojść już oficjalnie do rozłamu w PiS-ie, a dokładniej do wyrzucania z partii kilkudziesięciu polityków podczas komitetu politycznego tej właśnie partii. Niemal wszyscy związani są ze Stowarzyszeniem Mateusza Morawieckiego, który także odchodzi z ugrupowania. Co dalej, pewnie zapytasz?
0: A, zapytam, tak.
1: A, to wszyscy chcieliby wiedzieć. Nasi reporterzy na pewno na bieżąco będą analizować te wydarzenia w Sejmie i poza nim, dlatego jeżeli chcecie wiedzieć, jak będzie się dalej kształtował układ politycznych sił w parlamencie, koniecznie dziś słuchajcie faktów.
0: Kolejne wydanie punktualnie o 6:00. Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dzięki bardzo.

0: spokojnie wprowadzamy Was w ten wtorek. Goja w RMF FM to za nami. Uwaga kierowcy, właśnie padła nam informacja za czwórki na Dolnym Śląsku. Chodzi o odcinek drogi między węzłami Jadwisin i Chojnów. Tam doszło do kolizji dwóch samochodów. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Zgorzelce. Uważajcie na siebie, jedźcie ostrożnie.
1: Reklama.
2: Z jazdą na rowerze to nigdy nie wiadomo. Albo będzie relaks, albo pod wiatr.
3: A ekstra pensja od Lotto będzie Ci wjeżdżać na konto co miesiąc przez 20 lat. Graj w Maxi Pensję, by co miesiąc dostawać 50 000 zł. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Friday, White Lie. Jak dawno tego numeru z nami nie było, a jest taki fajny. Super, że go wam zagraliśmy.
1: Mamy to dzień dobry, Szkoda Lata. W końcu. No dzisiaj co tam w kalendarzu mamy? Uwaga, ważny dzień, słuchajcie.
0: 28 lipca, wtorek, dzisiaj jest dzień kultu masy mięśniowej.
1: I tutaj
0: dzisiaj
1: kolega,
0: się można poklatać.
1: Ale kolega Lik się pochwali, że był na siłowni.
0: Wróciłem na siłkę tak po długiej przerwie. Mam straszne zakwasiska, nie mogłem ubrać koszulki, ale przecież nie będę z gołą klatą przychodził do szanownej Anity. Nie?
1: Ale wszystko po to, żeby dzisiaj świętować, tak?
0: No rzeczywiście, że tak, no. A czemu nie?
1: Wszystko zaplanowane. My tu wszystko w RMF-ie mamy wyliczone co do sekundy, co do dnia.
0: To co, ja siedzę i gram najlepszą muzykę, a ty lecisz na siłkę.
1: Tak, ale wcześniej dopiję sobie tę pierwszą kawę, pozwolisz.
0: Bicek, tricek, dwa przysiady. A kawusia wcześniej, oczywiście, że tak. Najpierw kawa, potem rzeźba. Znaczy najpierw kawa, potem masa, potem rzeźba. O, tak,
1: dobra,
0: tego się trzyma.
1: Dobra, już zapomniałam.

0: Chapel Roan, Good Luck Babe. To za nami, w RMF FM. A przed nami kolejne spotkanie z faktami. Magdalena Wojton i Tomasz Staniszewski przy mikrofonach. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, poranku.
0: I zapraszamy.
1: Wypadek i duże utrudnienia dla kierowców na S17 w gminie Żyżyn na Lubelszczyźnie.
2: Na początek faktów o 6:00 pilna informacja z gorącej linii RMF FM.
1: Jest śledztwo w sprawie śmierci Polki w zamachu terrorystycznym w Berlinie.
2: Pożary trawią południe Europy, francuskie Bordeaux szykuje się na masowe ewakuacje.
1: W tych faktach także ostatni mecz pierwszej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy.
2: Ale będzie też włoska piłka z ogromnymi problemami.
1: Na początek zablokowana S17 na wysokości miejscowości Żerć, to jest w gminie Żyżyn na Lubelszczyźnie.
2: W tym wypadku ranny został kierowca, informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
1: A wy na gorącą linię informujecie od rana o utrudnieniach na trasie w stronę Warszawy.
3: W tej chwili droga jest zamknięta od jakichś tam 20,5 godziny. Nie wiadomo, kiedy zostanie w tej chwili otwarta. Karetka przyjechała, bo wcześniej ogólnie tam był wypadek i było zwężenie drogi. I w tym miejscu właśnie drugie auto najechało na auto.
2: Uważajcie o poranku na polskich drogach. 600-700-800 to jest numer naszej gorącej linii.
1: Jeżeli jesteście w trasie, dajcie znać.
2: To fakt RMF FM. Jest śledztwo w sprawie śmierci polskiej obywatelki w Berlinie.
1: 65-letnia kobieta zginęła w sobotę, gdy w uczestników Parady Równości półciężarówką wjechał islamista. Ranił też 29 osób.
2: Dzień później niemieckie służby zastrzeliły tego zamachowca podczas próby zatrzymania. O szczegółach Krzysztof Zasada.
4: Śledztwo w sprawie śmierci Polki wszczął Mazowiecki Wydział Prokuratury Krajowej. Podstawą postępowania są przepisy mówiące o zamachu terrorystycznym. Jak podkreślają prokuratorzy, za ten czyn grozi dożywocie. Śledczy w postępowaniu muszą wyjaśnić wszelkie okoliczności tej tragedii. Czy 21-letni sprawca działał sam, czy miał wspólników, czy ktoś pomagał mu w przygotowaniach albo w planowaniu zamachu. Wiadomo, że napastnik w maju został skazany przez niemiecki sąd na 22 miesiące więzienia za próby przyłączenia się do ISIS. Sędzia uznał jednak, że młody mężczyzna nie trafi za kraty, a orzekł wobec niego półroczny okres próby i skierował na terapię. To rozstrzygnięcie, o którym media szerzej poinformowały wczoraj, wywołało w Niemczech gorącą debatę o zbyt pobłażliwym stosowaniu prawa wobec młodych przestępców.
2: Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry prokuratura skierowała wczoraj do władz Stanów Zjednoczonych.
1: Polityk PiS ma usłyszeć zarzuty w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości.
2: Dokument został przekazany drogą dyplomatyczną przez Ministerstwo Sprawiedliwości do sekretarza stanu USA Marco Rubio.
5: Do wniosku załącza się odpowiednie dokumenty, prawomocne postanowienie o tymczasowym aresztowaniu, postanowienie o przedstawieniu zarzutów, list gończy.
2: Wyliczała rzeczniczka prokuratury krajowej Anna Adamiak.
1: Jeżeli Departament Sprawiedliwości USA uzna, że dokument spełnia wymogi formalne ekstradycji, zostanie wysłany do sądu federalnego.
2: Cała procedura potrwać może od kilku do nawet kilkudziesięciu miesięcy. Burmistrz francuskiego Bordeaux, Thomas Cazeneuve, ostrzega, przygotowujemy się na wszelkie ewentualności, ponieważ jeden z licznych pożarów trawiących Francję znajduje się obecnie 15 kilometrów od południowo-zachodniego krańca miasta.
1: Prezydent Emmanuel Macron, odwiedzając dotknięty pożarem obszar w regionie Żyrondy, powiedział, że kraj stoi w obliczu zupełnie bezprecedensowego pożaru, najpoważniejszego od czasu II wojny światowej.
2: Płonie Francja, płonie także część Hiszpanii, gdzie z powodu pożarów lasów i łąk zostało ewakuowanych lub zmuszonych do pozostania w domach 175 tysięcy osób.
1: Do Hiszpanii pojedzie 105 polskich strażaków. Trzy zmiany liczące po 35 osób będą pomagać na Półwyspie Iberyjskim w walce z szalejącym żywiołem.
6: Możemy tutaj powiedzieć, że to są specjalnie wyszkoleni strażacy, którzy mają sprzęt, którzy mają doświadczenie, którzy mają specjalne szkolenia. Są to strażacy, którzy będą mogli dojść w ciężkie tereny leśne.
2: Przypominał o tym kapitan Hubert Ciepły z Państwowej Straży Pożarnej. Wylot polskich strażaków w najbliższą sobotę. A po zwycięstwie 2-0 z Piastem Gliwice, KGHM Zagłębie Lubin liderem po pierwszej inauguracyjnej kolejce piłkarskiej Ekstraklasy. Tak wieczorem bawił się Lubin. Po ostatniej bramce trener Leszek Ojrzyński po meczu podsumowywał wynik lepszy niż gra jego podopieczny.
1: Po 6:30 fakty sportowe, a teraz włoska piłka z problemami.
2: Paolo Maldini, jedna z legend włoskiej piłki, zaledwie po kilkunastu dniach zrezygnował z funkcji dyrektora technicznego Włoskiej Federacji Piłkarskiej. Z pracy odejdzie też Brazylijczyk Leonardo, zatrudniony jako doradca Maldiniego. A wcześniej obaj zgodzili się objąć stanowiska w ramach gruntownej przebudowy systemu zarządzania piłkarską reprezentacją.
1: Kochający Calcio. Włosi, przypominamy, nie zakwalifikowali się na trzecie z rzędu Mistrzostwa Świata. Narodowa tragedia.
2: No i Maldini miał pomóc w odbudowie drużyny. Jednym z pierwszych zadań miało być znalezienie nowego trenera, następcy Gennaro Gattuso. Nie udało się z Pepem Guardiolą, bo był za drogi. Nie udało się też z byłym reprezentantem Włoch Andreą Pirlo.
1: Ta kandydatura upadła przez powiązanie biznesowe Pirlo z rosyjską firmą bukmacherską.
2: Nowy prezes Włoskiej Federacji Piłkarskiej, Giovanni Malago, robi dobrą minę do złej gry, zapewnia krótko. Pracujemy. On, przypominamy, zastąpił Gabriele Gravinę, który podał się do dymisji po tym, jak pod koniec marca Włochy przegrały po rzutach karnych z Bośnią i Hercegowiną decydujący mecz barażowy o awans na Mistrzostwa Świata.
1: Nas również tam zabrakło.
2: Niestety.
1: Zapraszamy o poranku na Fakty.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
10: Ten lipcowy poranek do najcieplejszych nie należy. 10 w Zakopanem, 11 w Białymstoku. 12 stopni jest w Gorzowie Wielkopolskim. Najcieplej teraz 17 we Wrocławiu. Super. Potem oczywiście będzie cieplej, bo na termometrach zobaczymy 17 w Suwałkach. Wiem, bez strzału, ale już 22 kreski będą w Łodzi. 25 stopni pokażą termometry we Wrocławiu i w Opolu. Deszcze będą krążyły przelotne i delikatne, na przykład o godzinie 10 możliwe w Zakopanem, a o 16, o 15 na Suwalszczyźnie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
10: Biomet w ciągu dnia neutralny, ale teraz rano. Teraz rano biomet sysunia po prostu, jest wspaniały, cudowny. Więc jeżeli ktoś jest miłośnikiem biometu, to powinien wstać i się nim po prostu cieszyć, napawać i radować. Smolasty i Doda, Vera MFFM.

O, jest jeden z... To jest jedna z tych piosenek, co się po prostu nie zestarzeją i tyle. Angel, to za nami 6.12 na zegarach. Teraz historia mrożąca krew w żyłach, naprawdę wyszperana dla was w odmętach internetu. Pewna Niemka zamaskowana napadła na bank, to było w Kolonii, zrabowała na nasze jakieś 50 tysięcy złotych. Była zamaskowana, ale rozpoznali ją po jej wielkiej pupie. Dacie wiarę, że jeden ze świadków wypatrzył jej niezapomniany tyłek. Tak musiał gdzieś mu się wryć w pamięć. W tydzień po napadzie na ulicy panią oczywiście złapali i teraz, uwaga, grozi jej, że pójdzie siedzieć nawet na 10 lat. Sytuacja nieco do D, ale przynajmniej siedzieć no będzie miała na czym. Chyba że więzienna dietka i te sprawy i pani wyjdzie za lat 10, będzie nie do poznania.

ten perfekt, o który prosiliście w RMF FM. 6:19, teraz historia, dziwny przypadek, to jest mazowieckie, to była sobota, cytuję prasę. Wężykiem jechał Oplem po alkoholu. Kurczę, no to albo jechał wężykiem, albo Oplem, prawda? Albo po ulicy, albo po alkoholu. Chyba że to był Opel Wężyk. To jest możliwe. Bo przecież w Polsce w weekend nie takie rzeczy się zdarzają. Ale pamiętajcie jednakowoż, że alkohol jest do dej, nie róbcie tego sami w domu. Ani z ludźmi poza domem. Depesz mam to dla was.

0: sama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Danio tydzień w Aldi. Co tydzień.
3: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
4: No i co, Barbara, co?
3: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
5: Finał wielkiej wyprzedaży!

0: Przeboje lata.
1: Tu Dawid Podsiadło.
2: Hi, I'm Zara Larsson.
0: Już dziś po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
3: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
4: Nowe telefony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 i Z Flip 8. Wynajmij już od 149 zł miesięcznie w Komputronik.
5: Z wakacyjną miłością to nigdy nie wiadomo. Albo skończy się ślubem, albo ostatniego dnia wakacji.
6: A ekstra pensja od Lotto będzie z tobą co miesiąc przez 20 lat. Graj w multipensję, by co miesiąc dostawać 25 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
9: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Po reklamie.
10: 6.30, czas na fakty w RMF FM.
11: A fakty zaczynamy od pilnej informacji z autostrady A1 w Łódzkiem.
12: Bus uderzył tam w bariery, dwie osoby zostały ranne.
13: Przed wyjazdem na piątek jest wypadek, jest droga zablokowana.
11: Ostrzegamy, nie przejedziecie w tej chwili w stronę Gdańska.
12: Te informacje wysyłacie na gorącą linię RMF FM.
11: Numer do nas przypominamy 600-700-800, adres fakty@rmffm.
12: Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzewanych o udział w brutalnym pobiciu pary Ukraińców.
11: Kobieta i mężczyzna, Nastia i Maksym, zostali zaatakowani po sprzeczce w sklepie. Zatrzymani mają 27 i 45 lat, są znani policji, wcześniej byli już notowani, mówi RMF FM Aleksandra Freus z wrocławskiej policji.
14: Zatrzymani byli już wcześniej wielokrotnie notowani za różne rodzaju czyny zabronione. Policjanci nadal intensywnie pracują nad sprawą, aby wyjaśnić wszystkie jego okoliczności i zatrzymać pozostałych sprawców.
12: Jeden z tych mężczyzn próbował uciec z Wrocławia. Został zatrzymany przez kontrterrorystów.
11: Według Gazety Wyborczej jednym z zatrzymanych jest Adam C., pseudonim Cycu, gangster z więzienną przeszłością, bokser walczący na gołe pięści, pseudokibic, walczący także w MMA. Jeden z dwóch reaktorów elektrowni atomowej w rumuńskiej Czarnowodzie zostanie dziś prewencyjnie wyłączony z powodu zbyt niskiego poziomu wody w Dunaju.
12: Jak informuje rumuńskie Ministerstwo Energetyki, poziom rzeki jest najniższy od 3 dekad. Zamknięcie reaktora ma zapobiec uszkodzeniu systemu chłodzącego.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
17: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
11: Po inauguracyjnej kolejce piłkarskiej ekstraklasy liderem KGHM Zagłębie Lubin, które pokonało Piasta Gliwice 2-0.
12: O zwycięstwie Miedziowych teraz w faktach sportowych Cezary Dziwiszek. Dzień dobry. To jest zasłużona wygrana?
18: Ja powiem tak, może statystyki na to nie wskazywały, ale Zagłębie było wczoraj konkretne. Po nudnej pierwszej połowie, w drugiej najpierw do siatki trafił zmiennik Jakub Sypek, a potem asystował przy golu Marcela Reguły i Zagłębie wygrało 2-0.
19: To tym bardziej to cieszy, że taki początek jest zanotowany, ale wiadomo, że ważniejszy jest koniec. A do końca jeszcze daleka droga, no ale mamy te 3 punkty i to cieszy.
18: Mówił po meczu Leszek Ojrzeński, trener Zagłębia, czyli jak mówiliście, lidera Ekstraklasy, bo jako jedyni Miedziowi wygrali różnicą 2 goli. Piast zaczyna jako czerwona latarnia ligi. Maciej Rybus, były reprezentant Polski, który pozostał w Rosji po jej ataku na Ukrainę, ma wrócić do kraju. Jak informuje dziennikarz Sebastian Staszewski, 36-letni Ryba ma trafić do trzecioligowego Pelikana Łowicz, którego jest wychowankiem. Za lewo skrzydłowym 2-letni rozbrat z futbolem. Do Rosji wyjechał z Legii w 2012 roku. Pozostał w niej, jak mówił, ze względu na sytuację rodzinną. Jego żona jest Rosjanką, mają dzieci. W reprezentacji Polski Maciej Rybus zagrał do tej pory 66 spotkań. Ewa Swoboda obroniła w weekend tytuł mistrzyni Polski w biegu na 100 metrów. 10 sierpnia w Birmingham rozpoczną się Mistrzostwa Europy, w których nasza sprinterka będzie bronić srebra sprzed 2 lat w Rzymie.
20: Myślisz, że co może się na przykład dziać w Birmingham dla ciebie?
21: Mam nadzieję, że dojadę tam cała zdrowa, w formie. To minimum moje jest takie, żeby po prostu obronić ten srebrny medal. Co tam będzie, to będzie. No ale chciałabym po prostu wyjechać szczęśliwa. O.
18: Całą rozmowę Patryka Serwańskiego z Ewą Swobodą mamy na rmf24.pl.
16: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz... Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania.

0: Pokazują, że dzień po dniu będzie się robiło coraz goręcej.
1: To co? Gram? Uwaga.
0: Taka cisza nastąpiła.
2: Bo wszyscy się cieszą, ale to super, to jest
0: tak
2: super.
0: Ciepło
2: to jest
0: będzie.
1: Super, już jest świetnie, gra Fuka i Vito Bambino.

0: Train w RMF FM, a RMF FM zawsze tam, gdzie ty, bo to są wakacje ze Wstawaj Szkoda Lata. Poranek mamy na zegarach, poranek mamy za oknami, 6:41 mamy na zegarach. Jacek Kurski, takie nazwisko wypłynęło tutaj, bo przeglądamy dla was doniesienia internetowe. Jacek Kurski, były szef TVP, przypomnę, ma swoją teorię na temat rozłamu w PiS-ie. Według niego Morawiecki zrobił to na zlecenie Tuska. Pewnie, że tak. Oczywiście to jest słynne wina Tuska. Jak mamy winę Tuska, to jesteśmy w domu. Patrzcie, tyle się zmieniło, żeby nic się nie zmieniło.
1: Reklama.
2: W ten wtorek cała Biedronka jest w promocji. Tak, zgadza się. Cała Polska oszczędza i oszczędza, bo w ten wtorek w Biedronce kupujesz jeszcze taniej. Po pierwsze, na wszystkie produkty, które już są w promocji, w folderze lub w sklepie, otrzymasz rabat na paragonie. Po drugie, na produkty, które nie są w promocji, przy zakupie dwóch takich samych produktów, otrzymasz zwrot 10% wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go 1 sierpnia przy zakupach o wartości minimum 1 zł wyższej od wartości vouchera. Szczegóły akcji, w tym wyłączenia, na biedronka.pl. W ten wtorek cała Biedronka w promocji.
3: Barbara w Media Expert, nowości! Super nowoczesne składane smartfony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8.
4: Wiem, Marian, jak zamówisz w przedsprzedaży, to dostaniesz subskrypcję Google AI Pro na 6 miesięcy o wartości 580 zł.
3: I nawet 500 zł na najnowszego smartwatcha.
4: A stary smartfon odkupił nawet za 4650 zł.
3: Jeszcze możesz wziąć w

0: Ekspert.pl.
1: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 1,99 zł za 1 kg. Aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 zł za 1 kg. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
7: Castorama! Teoria
8: i praktyka.
7: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
8: Trawnik, kwiaty?
7: W teorii, a w praktyce meble i grill. Już od środy w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
9: Akcja trwa od 29 lipca do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce. I dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia. W każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl. Czekam łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Naukowcy badający reklamę i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
13: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
14: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Wszystko, czego dziś chcę.
17: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak winogrono białe, kilogram 9,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 7,99.
18: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Po reklamie.
19: Dużo muzyki na dzień dobry w RMF FM.
20: Dokładnie. I to nieważne, czy idziesz teraz z dmuchanym delfinkiem na plażę, czy stoisz obok kawopoju tuż przy kserokopiarce w robocie. Ta muzyka zawsze brzmi dobrze. Sprawdźcie. Dajcie głośniej, siądźcie i posłuchajcie.

0: mrozu. Zauważyliście, że wakacje jakby korki mniejsze? Że jest luzik, prawda? Do pracy dojechać, zresztą jest ciepełko, jasno, wszystko fajnie. To był numer dla tych, którzy teraz za kółkiem. Ale mamy dla was historię. Podobno okazuje się, czytam, że dużym problemem dla turystów nad morzem są zapiekanki, bo postawiono kosze na śmieci, ale tylko takie do segregacji, wiesz, papier, szkło, plastik.
1: To gdzie się wyrzuca taką zapiekankę, która ci tak spadnie na piasek,
0: no,
1: na przykład?
0: No właśnie, i teraz uwaga, jeżeli to jest taka zapiekanka z mrożonki, z hurtowni, może to przyjechało z Chin, nie wiem, odgrzewana, z mikroweli, to takie coś śmiało można wyrzucić do plastiku. Jak takie chrupiutkie, takie na polskiej bułeczce.
1: To trzeba zjeść. To
0: albo skarmić mewę.
1: To już jakiś pomysł.
0: Ringside teraz. Tired of being sorry. Bardzo dobry numer. No ja bym dał głośniej.

0: I gramy dla tych, co za kółkiem i mamy dla was ważne informacje. Jest zablokowana A1 w okolicach Łodzi. Są też problemy na Krajowej 17. Szczegóły za chwilę w faktach RMF FM, a fakty u nas punkt 7.
1: Reklama.
2: Barbara, jaka piękna fryzura.
1: A widzisz, Marian, to zasługa mojej nowej suszarko-lukówki Dyson z Media Expert. Dzięki niej szybko suszę, nadaje objętość, stylizuje i mogę kręcić włosy. No i teraz idealne loki mam na co dzień.
2: Proszę, proszę, jedno urządzenie, a ile piękna.
3: Więcej możliwości stylizacji, bez uszkodzeń termicznych. Kup teraz w Media Expert. Nowoczesny multistyler AirLab w promocji. A zestaw dodatkowych 5 końcówek o wartości 399 zł. Dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polska fasolka szparagowa żółta 12,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
6: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Finał wielkiej wyprzedaży w

0: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Zdrowit. Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Lody jak dawniej 900 ml, 14,75 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 22,69. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Po reklamie.
4: Przed nami siódma, przed nami również kolejne spotkanie z porannymi faktami. A jakże? W RMF FM. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski. Zapraszamy.
5: A jedynka zablokowana między węzłami Łódź Północ Piątek.
6: Jeżeli jedziecie w tej chwili w stronę Gdańska, ostrzegamy, bus uderzył tam w barierę.
5: O poranku utrudnienia też na Krajowej 17 między Zamościem a Tomaszowem Lubelskim.
6: Zatem kierowcy, dajcie głośniej radia.
5: Jutro ostatnie przed przerwą posiedzenie Sejmu.
6: Czego na tym posiedzeniu zabraknie? O tym powie za chwilę nasz dziennikarz.
5: Właściciele fabryki smakołyków dla zwierząt walczą o istnienie swojej firmy po pożarze.
6: Nagłośniamy problem rodzinnego przedsiębiorstwa z Dziardonic w Kujawsko-Pomorskiem.
5: Zaczynamy fakty od ważnych informacji dla kierowców.
6: Autostrada A1 zablokowana między węzłami Łódź Północ Piątek na pasach w kierunku Gdańska.
5: Jak już informowaliśmy w faktach, bus uderzył w barierę. Dwie osoby w wypadku zostały ranne.
6: Niebezpiecznie o poranku także na drogach Lubelszczyzny.
5: Zderzenie samochodu osobowego i ciężarówki w Jatutowie na Krajowej 17. Jedna osoba została tam ranna. Na odcinku Zamość Tomaszów Lubelski policja w tej chwili kieruje ruchem.
6: I jeszcze ekspresowa S17, odcinek Żyżyn Skrótki. Tam na wysokości miejscowości Żerć, jak już mówiliśmy w faktach, zderzenie dwóch aut osobowych, jedna osoba w wypadku cierpiała, zablokowane w tej chwili pasy ekspresówki w kierunku Warszawy. Ostrzegamy. Od deklaracji prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w sprawie ekshumacji Polska nie otrzymała żadnej nowej zgody na prace poszukiwawcze.
5: W połowie lipca prezydent Ukrainy ogłosił m.in., że jego kraj otworzy wszystkie archiwa dotyczące rzezi wołyńskiej, a także wyda decyzję w sprawie udzielenia dodatkowej znaczącej liczby pozwoleń na prace poszukiwawczo-ekshumacyjne.
6: O poranku w faktach RMF FM, teraz nasz reporter Jakub Rybski. Dzień dobry Jakubie. Jestem. Co jeszcze udało się ustalić w tej sprawie?
7: Polskie Ministerstwo Kultury do tej pory nie otrzymało od strony ukraińskiej żadnych informacji o nowych pozwoleniach na ekshumację ofiar rzezi wołyńskiej. Moi rozmówcy przyznają też, że wciąż nie wiedzą, co właściwie deklaracja Wołodymyra Zełenskiego oznaczała. W resorcie panuje jednak przekonanie, że przede wszystkim uproszczona może zostać procedura wydawania zgody na pracę w zachodniej Ukrainie. Przypomnę, tamtejsze przepisy przewidują, że najpierw trzeba otrzymać pozwolenie na poszukiwania grobu, a dopiero później na ekshumację, a na decyzję w wielu przypadkach czekaliśmy miesiącami. Ministerstwo przede wszystkim liczy na to, że teraz te zgody będą wydawane znacznie szybciej.
8: Trzymamy się faktów.
6: Jutro rozpoczyna się ostatnie przed wakacjami posiedzenie Sejmu.
5: W porządku obrad zabrakło jednak ustaw, o których jest głośno w koalicji rządowej.
6: Na linii faktów reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
9: Dzień dobry, witam.
6: Dzień dobry, Kacprze. Jakie ważne ustawy rządzący zostawiają sobie dopiero na jesień, zatem po wakacjach?
9: To przede wszystkim ustawy reformujące ochronę zdrowia. Mimo że premier zapowiadał pilne prace nad tymi przepisami, to ostatecznie nie zajął się nimi jeszcze rząd. Więc projekty przygotowywane przez Jolantę Sobierańską-Grędę trafią na wiejską najwcześniej we wrześniu. Oprócz tego jest ustawa o najmie krótkoterminowym. Co prawda rząd przyjął przepisy już 2 tygodnie temu, to jednak w koalicji jest spór co do ostatecznego kształtu przepisów. Jutro przedstawiciele poszczególnych klubów mają spotkać się z ministrem do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, Maciejem Berkiem, aby przedstawić swoje poprawki do ustawy. Tym projektem, który dzieli koalicję rządową, posłowie też zajmą się najwcześniej we wrześniu.
5: Włodzimierz Czerzasty, marszałek Sejmu i przewodniczący Nowej Lewicy, będzie gościem Tomasza Terlikowskiego w RMF FM.
6: Już teraz zapraszamy na poranną rozmowę RMF FM 7:40.
5: Rodzinna firma z Dziardonic w Kujawsko-Pomorskiem odbudowuje się po pożarze, który w kwietniu strawił główną halę produkcyjną i magazyn. Przedsiębiorstwo produkowało przysmaki dla psów.
6: Jego właściciele postawili jasny cel. Nie zwolnią nikogo z 50-osobowej załogi i własnymi siłami odbudują zakład założony przez ich dziadków.
10: Jeszcze w dniu pożaru usiedliśmy wszyscy na gorąco i powiedzieliśmy sobie, że działamy dalej, że nie poddajemy się.
11: Zostawiliście wszystko, co macie, po to, żeby żeby ten zakład dalej działał, żeby ta fabryka dalej działała.
12: Tak, dokładnie. Zarówno nasze jakieś prywatne domy i nieruchomości, części wspólne, które mamy ze wspólnikami.
10: W tej chwili działamy, mamy gdzieś na około 80% wydajności. Udało się nam tak naprawdę zachować całą załogę, nikogo nie zwolnić, co było tak naprawdę naszym celem, ponieważ tutaj pracownicy to są nasi sąsiedzi, to są często nasze rodziny, to są dzieci naszych pracowników, którzy pracują tu od, czy nawet pracowali też od przez 20-30 lat. To nie był tylko nasz dramat, tylko tak naprawdę to był dramat 50 rodzin, które tutaj tak naprawdę mieszkają wokół nas.
6: Dziardonice w Kujawsko-Pomorskim. Z Adamem Barańskim i Janem Sokołowskim rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert.
5: A do tej historii wrócimy jeszcze w faktach.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
4: Magic Karwat Marek i wakacyjna prognoza pogody.
13: Burze, deszcze, a na to wszystko upały, a potem znowu chłód i to już jest wszystko za nami. W tym momencie do pogody wkracza nie kto inny, a Wyż Olaf i to właśnie ten Olaf sprowadza nam do kraju takie umiarkowane i takie dość przyjemne lato. Jeśli dzisiaj będzie padało, to przelotnie, ale przede wszystkim będzie więcej słońca. No i to będzie taki ostatni umiarkowany letnio dzień, bo od jutra czeka nas początek fali upałów.
1: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
4: A zatem w oczekiwaniu na te upały, komuś jednakowoż może być mało dzisiaj wygrzania się w słoneczko, no to zagramy wam teraz Lana Del Rey, a potem DJ-a Bobo. Nie wierzyliście, że takie numery wam przygotujemy na ten poranek, co? A jednak, proszę bardzo. No to jedziemy. Dajcie głośniej, to jest najlepsza muzyka, to jest RMF FM.

0: DJ Bobo robi robotę zawsze, nieważne co macie na śniadanko, czy to jest jajecznica, czy to jest bułeczka z dżemem, ale zawsze wchodzi jajeczniczka, no naprawdę.
1: No, to by było to.
0: 13 po 7. Czytam, że posłowie podobno znowu się żalą, że mają zbyt twarde siedzenia w parlamencie. Mnie by się wydawało, że kiedyś mieli zmieniane. Właśnie chcą, żeby je ponownie wymienić, żeby były takie miękkuśkie.
1: Ale zmienić im siedzenia w parlamencie?
0: Dokładnie.
1: Czy oni w ogóle wiedzą, czego oni chcą?
0: Oni chcą nowych stołków, czy to jak zwykle. Jak no. To... Ale kurczę, niech siedzą tak, jak ich wybrano, prawda? A sprawa może też mieć, zauważcie, pozytywny wydźwięk. Bo jak mówi mądrość ludowa, kto ma twarde siedzenie, ten ma miękkie serce.

Co to jest za lato? Jak będziecie o tym lecie opowiadać kiedyś swoim dzieciom i wnukom? Co się działo w RMF FM? To było lato na bogato. A w lecie na bogato mamy finałowy tydzień lipca. W lipcu na liście zwycięzców w RMF FM, uwaga, bo widzę, AI mi zrobiło podsumowanie. Wiele imion. 4 Andrzejów, 3 Lucyny, 2 Karolów, 3 Katarzyny, 4 Krzysztofów, 2 Marie, 3 Tomaszów i wiele, wiele innych imion. A ta lista codziennie się wydłuża. I teraz wasza kolej na to, żeby wpisać się na listę zwycięzców w lipcu jeszcze. Dlatego mam dla was coś specjalnego. Chcemy sprawdzić, jakie imię w Polsce ma najwięcej szczęścia. Teraz, w lipcu, w te wakacje. A zatem pod 7474 wysyłacie swoje imię. I to jest świetna okazja, żeby zagrać, dlatego że przez 13 minut, tylko przez 13 minut, nie mogę dłużej. Przez 13 minut każdego waszego, a to jest mnóstwo czasu, przez 13 minut każdego waszego SMS-a pomnożę razy 1013. Czyli do gry wchodzicie albo na www.rmf.fm, zobaczcie jakie tam są bonusy, albo wysyłacie swoje imię pod 7474. Teraz ważne. Nieważne jak macie na imię, nagroda główna czeka na każdego. To dzisiaj 1 000 000 złotych. Ale w sejfach jest 20, 50, tu jest chyba 35 tysięcy. To wszystko na was czeka. Ślecie imię SMS-em pod 7474, a ja pomnożę każdego waszego SMS-a razy 1013. No, RMF SMS 7474.

0: 4 Andrzejów, 3 Lucyny, 2 Karolów, 3 Katarzyny, 4 Krzysztofów, 2 Marie, 3 Tomaszów i wiele, wiele innych. To jest lista zwycięzców tylko w lipcu. W wakacyjnych sejfach w RMF FM. Dołóżcie tam swoje imię. Sprawdźcie, czy wasze imię przyniesie wam dzisiaj szczęście. 1 000 000 złotych czeka. Wyślijcie swoje imię SMS-em pod 7474, a ja jeszcze przez 5 minut będę mnożył wasze SMS razy 1013. Imię 7474.
1: Reklama.
2: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
3: Byle do lata.
4: W te wakacje gramy dla was muzykę najlepszą pod słońcem.
5: I rzucamy gwiazdom wyzwania w zabawie Daj mi minutę.
3: Byle do lata. Codziennie po 10 w RMF FM.
6: Sponsorem programu Byle do lata jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
11: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
10: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
11: No i tanio.
10: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie.
12: Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Po reklamie.
0: To już 7:30, to już czas faktów w RMF FM.
13: Na A1 odblokowano już jeden pas autostrady w kierunku Gdańska po porannym wypadku busa.
14: Przypominamy, między węzłami Łódź Północ, piątek, bus uderzył w bariery i wypadł z jezdni. 2 osoby ucierpiały. W miejscu wypadku w tej chwili można już przejechać szybkim pasem autostrady.
13: W Głuchołazach, po blisko 2 latach od niszczycielskiej powodzi, mieszkańcy znów mogą korzystać z głównej przeprawy nowego mostu przez Białą Głuchołazką w ciągu drogi krajowej nr 40.
15: Most ma 52 metry długości, kosztował 65 milionów złotych i ma być odporny na ekstremalne kataklizmy. Mieszkańcy przyznali mi, że wygląda solidnie.
16: Fajny, duży, gruby, tłusty, jakby to powiedzieć, no pancerniak to nazywają, no nie?
15: Dla mieszkańców to nie tylko poczucie bezpieczeństwa, ale przede wszystkim komfort przemieszczania się. Most łączy 2 części miasta i prowadzi do Czech.
17: Bardzo się cieszę, że w ogóle będzie przeprawa, zwłaszcza za wszystkich tych mieszkańców z drugiej strony rzeki.
18: Mój basen jeszcze może nam nadremontują, stadion, wie pani, to będziemy mieli już jak w Las Vegas.
15: Na to jeszcze chwilę poczekamy.
14: O otwarciu tego, jak słyszeliście, tłustego mostu pancerniaka, nasza reporterka Martyna Czerwińska.
13: Za pół godziny w porannej rozmowie w RMF FM gościem Tomasza Terlikowskiego będzie, przypominamy, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
14: Wśród pytań do marszałka m.in. układ sił w Sejmie po ewentualnym podziale Prawa i Sprawiedliwości.
13: Komitet Polityczny PiS ma dzisiaj zdecydować, co dalej z ponad 30 parlamentarzystami ze Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego.
14: Tymi, którzy nie złożyli deklaracji o nieprzynależeniu do stowarzyszeń prowadzących działalność o charakterze politycznym. Były premier zapowiedział, że w przypadku usunięcia członków stowarzyszenia z PiS założą oni własny klub parlamentarny.
13: Zapraszamy 7:40 na poranną rozmowę w RMF FM.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Posłuchajmy Magica, bo Magic się zna na pogodzie i wie te wszystkie historie.
20: I muszę coś wyznać teraz, bo dzisiaj śnił mi się Singapur, słuchajcie.
0: Singapur?
20: Ta wyspa w Azji. Nie mam pojęcia dlaczego, bo ani nigdy tam nie byłam, ani o tym nie myślałam. No ale słyszałam, że tak się mówi też na dworzec w Lublinie, więc może tak naprawdę śnił mi się Lublin. Mm-hmm. A dzisiaj tam 24 stopnie bez deszczu, jutro nawet 29, także szykujmy się w Polsce na powrot do upałów i dajcie znać pod 3322, co wam się śniło. Może też sprawdzimy na tej podstawie pogodę.
0: Ale mi tutaj spodobał się nagłówek i kliknąłem, dlaczego ptaki zamilkły.
20: Dlaczego?
0: Że wysokie temperatury, czy tam zmuszają ptaki do ograniczenia aktywności fizycznej w ciągu dnia, żeby uniknąć przegrzania.
20: Czyli nawet ptaki
0: nawet
20: są dotknięte przez te upały.
0: Tak, bo wiedzą,
20: nadchodzą,
0: że będzie cieplej i siedzą cichutko, oszczędzają tam wodę, energię, te tematy.
20: One się już naśpiewały, bo śpiewały tak bardziej na wiosnę. Niech teraz sobie odpoczną, nie?
0: Tak jest. A niech zabrzmi najlepsza muzyka, to jest Survivor, Eye of the Tiger, RMF FM, we Wstawaj Szkoda Lata. Bardzo proszę.

czekajcie. 20 minut będzie godzina 8. Natalia Lesz miała wczoraj urodziny. Jest duży artykuł o niej, że dalej tworzy swoje piosenki, ale już na własnych zasadach, że tworzy piosenki dla dzieci i tak dalej. Ja się chciałem przy okazji, tutaj mam taką anegdotkę, przyznać, że dużo Natalii zawdzięczam, bo zrobiłem dzięki niej kiedyś duże wrażenie na mojej obecnej żonie, małżonce dzisiaj już. Bo Natalia zadzwoniła do mnie kiedyś, gdy byłem z dzisiejszą żoną na drugiej randce. Ona coś u nas w radiu nagrywała, myśmy tam jakiś wspólny projekt jakiś szykowali, miała pytania, graliśmy jej piosenki wtedy. Żona tak po rozmowie pyta, kto to? Ja mówię, że no Natalia Lesz.

0: wrażenie.
1: To Maryla Rodowicz też do ciebie dzwoni, pyta oczywiście, wiesz, oczywiście, z lekkim przekąsem. Ej, a wam coś pomogło takiego niecodziennego w randkowaniu? Piszcie, chwalcie się, 3322. Wiesz, jakiś wakacyjny romans?

0: co wam niezwykłego pomogło w randkowaniu. Czasami się zdarza tak, że los chce was z sobą spiknąć, że wam jakoś tak, nie wiem, powiew wiatru złączy dłonie. Wakacje na przykład. I ciach, i coś się dzieje. Zaczyna się jakaś taka magia, biologia, chemia, fizyka. Proszę, SMS przyszedł. Samolot nam pomógł, w sensie mi w randkowaniu. Ja w pracy steward, a żona jako pasażerka. Na końcu świata, bo to był lot z Seulu do Dubaju.
1: Czyli miłość na końcu świata i tam się zrodziła.
0: Siedzi ci dziewczyna w samolocie i ci nie ucieknie. A ty ciach, dzień dobry, czy pani tu może kurczaczkę?
1: I to w chmurach już tak na początek, taka randka w chmurach na wakacjach. No piękne.
0: Od razu się bujacie, że ty prawie do nieba wzięłaś mnie.
1: Tak, i blisko gwiazd. Dam ci gwiazdkę z nieba, te sprawy.
0: SMS. Na mojej obecnej żonie zrobiło wrażenie. Zdjęcie z Piotrem Pręgowskim.
1: No, ja się wcale nie dziwię, ale bałabym się, czy ten Piotr Pręgowski tam nie zrobił wrażenia szczególnie.
0: Ale czekaj, bo można sobie zrobić zdjęcie z Piotrem Pręgowskim. Są wakacje z RMF FM, jest lato. Piotrek z nami działa, współpracuje, to i owo, całodobowo, i tu jest Gibango, i tu jest Hotel Parawan, tu się dzieją rzeczy. Słuchajcie, jeżeli chcecie, żeby pan szanowny Piotr delikatnie pomógł waszej miłości, no to słuchajcie RMF FM, szczegóły w drodze.
2: Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
5: Zawsze z wami.
6: Mamy dla was gorące newsy.
5: Relacje z naszych eventów. Prognozę pogody.
7: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
4: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
8: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
9: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
10: Tego lata zamierzam zaprosić przyjaciół na działkę. Bezprzewodowy głośnik potrzebny od zaraz.
11: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
12: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
13: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
14: Panie Pascalu, no jakby to...
13: A widziała pani?
14: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
13: I w niej

0: www.mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
2: Wstawaj, szkoda lata w RMF FM. Na dobry dzień.
3: Jeszcze 10 minut i na zegarach zobaczymy godzinę 8.

0: Filtr Funk. Ależ to brzmi. Nieważne, czy jesteś na wakacjach, czy byłeś na wakacjach, czy dopiero będziesz na wakacjach, bo siedzisz w robocie. Zawsze warto dać głośniej, posłuchać RMF FM o poranku. Za chwilę punkt 8 mało nas fakty.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Marian, kto jutro zmywa?
4: No jak to kto? Nasza nowa zmywarka z Media Expert. No patrz na tę super nowoczesną zmywarkę Hisense. Automatycznie dozuje detergenty, ma szybki program 15 minut, trzeci kosz i jeszcze otwiera się sama do suszenia.
3: A panowie z Media Expert jutro przywiozą i podłączą?
4: No się wie, Hisense w Media Expert, to ma sens.
5: Kup w Media Expert energooszczędną zmywarkę Hisense w super cenie 2299 zł, a do tego 250 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: A co bystrzaki robią w te wakacje?
7: Ja z moim bratem chcielibyśmy, żeby była taka zasada, że możemy grać ile chcemy.
6: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. A pośmiejemy się już w niedzielę po 8 w RMF FM.
8: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
9: Tu każda chwila staje się dziką przygodą.
10: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
3: Marian, jakie zakupy mają sens?
4: No jakie, Barbara? No takie w super cenach. Jak kupisz Media Expert sprzęt Hisense w promocji, to dostajesz jeszcze zwrot, tak?
3: No tak, za lodówkę nawet 1000 zł, a za urządzenia do zabudowy nawet 2250.
4: No dokładnie, a za pralkę z suszarką do 800 zł zwrotu.
3: Jak kupisz jeszcze inne sprzęty Hisense w promocji, to też dostajesz zwrot, nawet 4800 zł.
4: Dokładnie, Hisense Media Expert to ma sens. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
0: Przed nami 8, przed nami również, a jakże kolejne fakty w RMF FM. To co najważniejsze. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski. Polecamy.
11: Czy Komitet Polityczny PiS zatwierdzi dzisiaj wykluczenie z partii ponad 30 parlamentarzystów ze Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego?
12: Jeżeli tak się stanie, powstanie w Sejmie nowy klub parlamentarny.
11: A już za moment poranna rozmowa w RMF FM, której gościem jest dzisiaj marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
12: W porannych faktach także Polak, który w nocy potrzebował pomocy w słowackich Tatrach.
11: I aktualne ostrzeżenie drogowe z 81 w Śląskiem.
12: Podział pomieszczeń, dostęp do limuzyn i podział pieniędzy. To czeka polityków prawicy, jeżeli Mateusz Morawiecki złoży dziś wniosek o powołanie nowego klubu parlamentarnego w Sejmie.
11: Jeżeli Komitet Polityczny PiS zatwierdzi odejście kilkudziesięciu członków z partii, członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus, byłego premiera, złożą wniosek o powołanie nowego klubu. Kacper Wróblewski w porannych faktach.
13: Witam ponownie.
11: Jakie zmiany nastąpią w Sejmie, jeżeli były premier utworzy nową formację polityczną?
13: To przede wszystkim kwestia podziału finansowego. Każdy klub parlamentarny otrzymuje miesięcznie środki z budżetu Kancelarii Sejmu, więc Prawo i Sprawiedliwość część pieniędzy będzie musiała oddać. Jak powiedział mi wiceszef Kancelarii Sejmu, minister Jerzy Woźniak, PiS będzie musiał podzielić się nie tylko pieniędzmi.
14: Nowy klub, który powstanie, będzie musiał przejąć część pomieszczeń klubu, który się pomniejsza.
13: Jeśli powstanie nowy klub, to Kancelaria Sejmu musi także wyposażyć ludzi Mateusza Morawieckiego w limuzyny.
14: Nowy klub dostanie od nas do dyspozycji, szef dostanie jeden samochód i klub dostanie drugi samochód służbowy do korzystania jako kluby.
13: W związku z rozpadem w PiS-ie ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego po utracie kilkudziesięciu posłów przestanie być największym klubem w parlamencie.
12: 35-letni Polak potrzebował pomocy w słowackich Tatrach. Zszedł ze szlaku w rejonie rakuskiej Czuby, wszedł na folwarską grań, tam niestety utknął.
11: Na pomoc ruszyli mu ratownicy Chorskiej Zachrannej Służby z Tatr Wysokich. Polaka udało się sprowadzić w bezpieczne miejsce.
12: Przed poranną rozmową jeszcze aktualna informacja drogowa. Samochód uderzył w barierę na 81 w pobliżu miejscowości Ochaby w Śląskiem.
11: Tam droga jest zablokowana w kierunku Skoczowa. Uważajcie.
15: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
11: Tomasz Terlikowski i jego gość. Dzień dobry, witamy.
16: Dzień dobry, moim gościem jest Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu, przewodniczący Nowej Lewicy. Dzień dobry, panie marszałku.
17: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry
16: państwu. Znalazł pan już miejsce dla nowego klubu, który dziś prawdopodobnie, wszystko na to wskazuje, powstanie?
17: Nie znalazłem, bo nie szukałem za bardzo.
16: Ale jak
17: szczerze.
16: Pan nie szuka? No teraz wszyscy się zastanawiają, gdzie oni będą siedzieć.
17: No z tego wynika, że nie wszyscy. Proszę pana, panie redaktorze, spokoju trzeba w tej sprawie. Na pewno nie będziemy robili żadnych zmian dzisiaj albo jutro. Na pewno na najbliższym posiedzeniu Sejmu, a zaczynamy Sejm od jutra, nie będzie żadnych zmian, bo nie wprowadzę żadnych zmian. Niech się tam panowie i panie poukładają spokojnie.
16: Nie będziecie głosować kandydata na wicemarszałka PiSu? No po tylu miesiącach pani Elżbieta Witek zrezygnowała. Jest nowy kandydat. Masz do ciepła, pan nie chce głosować.
17: Ale proszę pana, ale to akurat PiS zrobił bardzo konsekwentnie, muszę panu powiedzieć, bo oni mieli takie hasło Elżbieta Witek albo nikt. Wybrali drugi wariant, wybrali nikt.
16: No jak to stowarzyszenie, no przecież to jest kolejne stowarzyszenie, no drugie tak. Płuco teraz.
17: Drugie płuco.
16: Młody, konserwatywny, umiarkowany, napisał Mariusz Błaszczak.
17: Niech robią co chcą, niech się poukładają, niech rozmawiają ze sobą. Ja mogę powiedzieć tak, po pierwsze, na tym posiedzeniu Sejmu nie planuję wprowadzania żadnych zmian. W związku z tym nie będziemy wprowadzali i głosowali z wyboru wicemarszałka. W tej chwili jest tak, że idzie miesiąc sierpień. Jak już panowie i panie wszyscy się poukładają, wrócimy do tego na posiedzeniu wrześniowym, pierwszym albo drugim. Jeżeli nie było wicemarszałka przez 2,5 roku czy przez 3 lata, to jeżeli nie będzie przez 3 lata i 2 miesiące następne,
16: ale będzie jeden wicemarszałek? Czy będzie może dwóch? No bo jak będzie PiS by chciał swojego i Stowarzyszenie Rozwój Plus chciałoby swojego, na pewno będą chcieli, a może jeszcze Unia Centrum, to trzech.
17: Uchwała Sejmu w tej sprawie jest taka, że jest 6 wicemarszałków, jest w tej chwili jeden wakat. Należałoby zmienić uchwałę Sejmu w tej sprawie. Nie przypuszczam, nie widzę sił politycznych, które by miały w tej chwili ochotę powiększać ilość wicemarszałków.
16: No dobrze, ale panie marszałku, no to kto będzie tym wicemarszałkiem? No nawet za 2 miesiące. Rozumiem, że mamy czas, że są wakacje, że pan teraz się trochę panie grzeje, cieple, też wszyscy politycy prawicy do pana pielgrzymują.
17: Tak, to prawda.
16: Jak
17: to prawda,
16: sierpień to się prawda. Zbliża, jak jest na Jasną Górę prawie tak, do pana przyjeżdżają.
17: Jest. No z tą Jasną Górą trochę pan redaktor przesadził, ale teraz jestem jedną z osób na prawicy ku swojemu zdziwieniu pożądaną, z pożądanych osób. Proszę pana, no przyjdzie czas, to będziemy w tej sprawie decydowali. Myślę, że w takich sprawach trzeba wykazywać dużo dystansu i spokoju. Kto będzie decydował, to informacja dla prawicy, kto będzie decydował, czy będzie zmieniana uchwała w sprawie ilości wicemarszałków, czy nie? Koalicja 15 października. Spotkamy się pewnie na początku września, podyskutujemy, jak to ma wyglądać. Pewnie będę proponował, bo jestem odpowiedzialny za Sejm, pewnie będę proponował jakieś rozwiązania. Podyskutujemy, popatrzymy, posłuchamy, przyjrzymy się, poanalizujemy, posłuchamy, co panowie mówią, bo jestem ciekawy, czy się trochę może zmieni atmosfera w Sejmie.
16: Właśnie, bo chciałem się zapytać, bo politycy prawicy mówili o panu, panie marszałku, wypowiadali zdania bardzo... No nie wiem, czy dla pana bolesne, ale na pewno bardzo ostre. Prawie tak jak teraz Kurski wobec Morawieckiego. Teraz też tak mówił.
17: Proszę pana, czy to było bolesne? To było przede wszystkim głupie. Jeżeli ktoś
16: ale
17: myśli,
16: teraz tak mówią?
17: Nie, teraz mówią, że po prostu wydaje się, że chyba ktoś pobłądził. Znaczy, na mnie nie robi wrażenia, powiem szczerze, określenie czerwona szmata, świnia, gangster albo tam, nie wiem, albo przybliżanie mojej osoby skromnej do Rosjanki w biznesie, którym kiedyś funkcjonowałem. Powiem szczerze, że zadziwia mnie zmiana tego podejścia i nie spodziewam się pewnie w najbliższym czasie jakichś takich olbrzymich ataków. Ale proszę pana, panie redaktorze, proszę państwa, mam swoje lata. Wszystko to jest prawicowa gra. Te wszystkie uśmiechy przecież niczego nie zmienią. Widzę tę całą obłudę. Myślę, że w tej chwili też pomyślą o zmianie kandydata na przykład w PiS-ie na premiera.
16: Kogo?
17: No, poszukają kogoś, kto ma jakieś osiągnięcia. No, na przykład może to być Matecki. Matecki za Czarneckiego.
16: Za Czarnka. Przestawiamy kropkę, panie marszałku.
17: Ale wie pan dlaczego? Bo Matecki ma osiągnięcia, ma zarzuty.
16: To za chwilę przejdziemy do osiągnięć posła Młodeckiego. Bardzo dziękujemy słuchaczom Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube.
12: Tam zapraszamy. Na pewno żadnych zmian ani dziś, ani jutro, tak o ewentualnym nowym klubie parlamentarnym w Sejmie mówił przed chwilą marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
11: Jutro przypominamy ostatnim przed wakacjami posiedzenie Sejmu.
12: A potem parlamentarne wakacje. Rozmowa z marszałkiem Sejmu trwa w Radiu RMF 24.
11: Polecamy.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
0: Mam taki dwuwiersz wprowadzający. Magic tu, magic tam, pogoda robi nam. Popatrz.
20: O, jak ładnie. I sialalalalam.
0: Młody Mickiewicz.
20: A wysyłacie nam pod 3-2-2 swoje sny, a ja na tej podstawie sprawdzam pogodę. Na przykład komuś się śniło, że jedzie do Polski. To jest piękny sen, bo w Polsce dziś temperatura około 20 stopni, słońce i jest perspektywa, że co najmniej kilka dni będzie naprawdę ciepło. A naszej słuchaczce śniła się rzeka, ale nie wie jaka. Myślę, że jeśli ta rzeka była spokojna, to zwiastuje ładną pogodę i to się dzisiaj sprawdzi.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
0: A sponsorem udanego dnia przy najlepszej muzyce pod słońcem jest RMF FM. RMF FM zawsze tam, gdzie ty. Po prostu. Takie jest to lato. Magiczne, zaczarowane, piękne, śliczne i muzyczne.
20: I magiczne. Czy magiczne. Było już magiczne?
0: Było.
20: Ale to magiczne podwójnie.
0: Męskie granie orkiestralne.

ale to jest fajny duet. Mark Ronson i Miley Cyrus w RMF FM. No i to jest najlepsza muzyka, to przyniesiemy wam grać nie fajnych duetów. No, życie jest za krótkie na kiepskie duety, tyle wam powiem. 8.16, o proszę, prasa. Prezydent Karol Nawrocki zdradza w gazecie, co usłyszał od córeczki Kasi zaraz po zaprzysiężeniu na prezydenta. Córka mówi, no tato, ja nie wiem, a nie da się tego jakoś odwołać, bo to jest bardzo męczące. Widziała dziewczynka pana Trzaskowskiego, który prezydentem był przez 2 godziny, więc uznała, że kurczę, chyba można. Czy nie da się tego jakoś odwołać? Wielu sobie wciąż zadaje to pytanie i to nie tylko odnośnie pana prezydenta. Na tego patrzysz, na tamtego, na tą, na tamtą. Zostawmy to wszystko, wróćmy do grania muzyki.

Vance Joy, Riptide. Ale teraz uwaga, bo może dopiero wróciliście z urlopu i nie wiecie, że trwa finałowy tydzień lipca w RMF FM w wakacyjnych sejfach. Dokładnie. A w sejfach między innymi 20 tysięcy, no tu jest 35, jest 50 tysięcy, poszalałby co? No jest ona, najbardziej seksowna nagroda w Polsce, czyli równy milion, to jest 1,6 zer, a potem jest PLN, bo to są polskie złocisze i to wszystko jest w zasięgu waszej ręki. Dodatkowo już w piątek wielki finał lipca, wtedy ktoś z was na pewno wygra albo 130 tysięcy, albo rekordowe 1 300 000, to jest niewiarygodne, ale to jest jeszcze bardziej seksy niż milion, 1 300 000, albo pięknego, cacanego, wspaniałego, luksusowego, nowoczesnego SUVa Lexus LBX. Wyobraźcie sobie, kończycie wakacje, zajeżdżacie do pracy albo odwozicie dziecko do szkoły nowiutkim, pięknym, pachnącym Lexusikiem. To wszystko jest w zasięgu waszych rąk. A teraz uwaga, żeby zwiększyć szansę słuchaczy wstawaj Szkoda Lata. Mam coś dla was. Kolejny przynoszący szczęście bonus jedynkowy. Czyli przez 11 minut mnożę wasze SMS razy 1111. Przez 11 minut. Dłużej nie pozwala mi prawo. Ale każdy SMS. Zapewniam, że każdy SMS, każde wasze logowanie się na www.rmf.fm w ciągu najbliższych 11 minut to 1111 szans. O co? Wyciągnijcie rączkę po milion i zgarnijcie go. RMF SMS 7474. Ale umówmy się, że to robią tylko ci, którzy naprawdę potrzebują pieniędzy. Kto nie potrzebuje, ten nie wchodzi do zabawy.

0: Ja chciałem powtórzyć te prośby w imieniu wszystkich grających, żeby osoby, które nie chcą miliona, które nie chcą tych 50 tysięcy, żeby nie wchodziły do zabawy. Wchodzą tylko ci, którzy naprawdę potrzebują pieniądzorów, którzy chcą miliona. Kto nie chce, nie wchodzi. Wchodzi ten, kto po prostu ma marzenia, ktoś by chciał zmienić swoje życie na plus. Wejdźcie do zabawy jeszcze przez raz, dwa, trzy, jeszcze tylko przez 5 minut. Mnożę wszystkie wasze SMS-y razy 1111, każdy z nich, każdy jeden to 1111 szans nawet na milion. RMF, SMS 7474.
1: Reklama.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
5: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
6: Czas na wielki finał lipca.

0: Hello.
1: Chcesz? I SMS o treści RMF pod 7474 koszt 4,92 zwat lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
3: Słyszysz? To kraj.

Robot sprzątający Bosch Spotless Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2609. Teraz za 1699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: reklamie.
1: Mamy 8:30, mamy też dla was w tym momencie w RMF FM kolejną porcję faktów.
2: Jedna osoba zginęła w wypadku na Krajowej 62 w rejonie Pustych Łąk na Mazowszu. To jest odcinek Wyszków-Łochów.
3: Ciężarówka zderzyła się tam z autem osobowym. Droga jest zablokowana i tak będzie co najmniej przez 2 godziny.
2: Wąskie gardło też po wypadku na mazowieckim odcinku A2 w rejonie Pruszkowa.
3: Zderzyły się tam 2 auto osobowe i ciężarówka. Zablokowany jest 1 pas autostrady w stronę Poznania.
2: W porannych faktach teraz Francja walcząca z ogromnymi pożarami lasów.
3: Najnowsze informacje zebrał Marek Gładysz.
4: Rozprzestrzenianie się pożaru, który niszczył lasy w południowej Akwitanii, zostało zatrzymane. 15 tysięcy osób otrzymało pozwolenie powrotu do domów, których na szczęście płomienie nie zniszczyły. Natomiast rozprzestrzenianie się pożaru lasów niedaleko przedmieść samego Bordeaux zostało wprawdzie zahamowane w wielu miejscach, ale strażacy próbują teraz całkowicie zatrzymać płomienie, które zdaniem ekspertów przemieszczają się na niektórych obszarach w sposób chaotyczny. Media zauważają, że prezydent Emmanuel Macron podkreśla, iż sytuacja generalnie jest lepsza niż 2 dni temu, ale apeluje do straży pożarnej, by kontynuowała wysiłki.
2: Météo France prognozuje dziś tymczasem nową falę upałów na południowym zachodzie kraju. Dziś zapowiadane tam nawet 40 stopni Celsjusza.
3: Zdjęcia z pożarów we Francji, ale też Hiszpanii mamy na rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
7: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: The King, LeBron James, oficjalnie zagra w przyszłym sezonie NBA w drużynie z Filadelfii.
3: Zaczynamy fakty sportowe, które przygotował Cezary Dziwiszek.
8: Dzień
3: witamy.
8: Dobry.
3: To co poplotkujemy? Prawda, że zgodził się na znacznie niższe zarobki?
8: Jeszcze jak. W ubiegłym sezonie LeBron zarobił w Los Angeles Lakers grubo ponad 50 milionów dolarów. Teraz podpisał 2-letnią umowę na zaledwie 8 milionów. To kilkanaście razy mniej. Ale grająca legenda podkreśla, że na pieniądzach już jej nie zależy. Mimo 41 lat na karku, w grudniu 42 dalej chce czarować na parkiecie.
9: Lakers are down by 3 for the tie. It's good. LeBron James is
8: Philadelphia 76ers. LeBron James rozegra rekordowy 24 sezon w NBA. Mistrzostwo wygrywał 4-krotnie, czyli o 1 raz więcej niż jego nowa drużyna, która czeka na tytuł już 43 lata. Wzruszające pożegnanie Marka Cucurei z Chelsea. Hiszpański mistrz świata opublikował film w mediach społecznościowych.
10: I now leave the club being a man.
8: Odchodzę jako mężczyzna. Dzięki wam spełniłem swoje marzenia i chcę za to podziękować.
10: Once a blue, always a blue.
8: Raz zostałeś niebieskim, to pozostaniesz za ponad 50 milionów euro. Cucurella przeszedł do Realu Madryt. Nasi siatkarze szykują się do turnieju finałowego Ligi Narodów. Są już na miejscu w Ningbo, w Chinach, gdzie, jak mówi rozgrywający Jan Firlej, muszą się przyzwyczaić do nowej strefy czasowej, co w tym sezonie jakkolwiek zdarza im się już nie pierwszy raz.
11: Ja miałem okazję być w tym sezonie na wszystkich turniejach i złapać wszystkie te strefy czasowe, więc myślę, że organizm z każdym kolejnym razem już troszkę łatwiej się adaptuje.
8: W czwartkowym ćwierćfinale biało-czerwoni zagrają z Ukrainą.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
7: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Magdalena Karwat-Marek. Co nas czeka dzisiaj w pogodzie?
12: No nie wszędzie dotarła jeszcze ta letnia pogoda. Ej. Napisała do nas na przykład ekipa z Olecka, że u nich wciąż jest dość zimno i kiedy będą wreszcie te upały. W warmińsko-mazurskim faktycznie na razie jest tak około 14 stopni, ale będzie w ciągu dnia 18. Natomiast na czwartek, piątek, sobotę zapowiada się tam temperatura bliżej 30 na termometrze. Coś tam w piątek może popadać, ale raczej przelotnie i wieczorem.
1: No to w takim razie wracamy. Do grania najlepszej muzyki w RMF FM pod słońcem. Damiana David, The First Time. Wiem, że go lubicie, wiem, że za nim przepadacie, wiem, że wam wakacje lepiej smakują i wakacyjne śniadania razem z nim. A zatem teraz dajcie głośniej i słuchajcie RMF FM.

0: Ty dziurar.
1: Enrique Iglesias. I to też brzmi bardzo dobrze. Nie ma znaczenia, co wy o tej porze robicie. Czy już fakturujecie, czy jeszcze może ktoś przy śniadanku słucha RMF-u, bo zaraz wychodzi do pracy, bo ma dopiero na 10:00. Ważna informacja, to jest prasa dzisiejsza. 1 000 000 seniorów dostanie emeryturę wcześniej. Sierpniowa wypłata rusza już w piątek. Powiem wam, piąteczek, upalny weekend, bo wracają upały, po tańcówka w sanatorium i jeszcze emeryturka wcześniej przyjdzie rany. No być polskim emerytem w ten weekend to jest najlepsze, co może kogokolwiek spotkać. Niech młodzi zazdroszczą.
2: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media.

0: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo chałwy Eridanus już od 6,99.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
2: RMF FM, zawsze

Nasz ten czas gna o poranku, jeszcze tylko 9 minut, będzie godzina 9. Mówiliśmy o tym w naszych faktach w RMF FM. Rozłam w PiS jest przesądzony. Jest ekipa pana Morawieckiego, jest ekipa pana Kaczyńskiego. A jutro, przypomnę, w środę, ostatni przed wakacjami, bo jadą goście, się zmęczyli wszyscy, jadą na urlopy. Posiedzenie Sejmu. Ciekawe, jak teraz te dwa PiS-y obok siebie usiądą. Tam by się przydała jakaś taka pani wychowawczyni, żeby ich porozsadzać. Może jeszcze do środy, do jutra jakoś da się to załatwić. A jak nie, to trzeba przygotować dużo coli, dużo popcornu, włączyć sobie jutro obrady i się będzie działo.

0: temat rozłamu w PiS-ie oraz kolejny temat spięcia amerykańsko-francuskiego w ONZ-cie. To wszystko pojawi się za chwilę w Faktach w RMF FM, punktualnie o godzinie 9.
1: Reklama.
2: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Po reklamie.
0: Przed nami 9, a skoro tak, to przed nami również i kolejne spotkanie z Faktami. To wszystko mamy dla Was teraz w RMF FM. Magdalena Wojton i Tomasz Staniszewski.
8: Co rozłam w Prawie i Sprawiedliwości zmienia w polskiej polityce?
9: Co zmieni się w Sejmie? Komitet Polityczny PiS dziś może zatwierdzić wykluczenie z partii ponad 30 parlamentarzystów ze Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego.
8: Policja zatrzymała 46-latka z Rudy Śląskiej, który przerabiał i ponownie wprowadzał do obrotu bony towarowe.
9: Straty oszacowano na 800 tysięcy złotych.
8: Przez najbliższe 2 godziny nie będzie działał SOR w szpitalu przy Szwajcarskiej w Poznaniu. Uprzedzamy. Na dłuższą metę w polityce to niewiele zmieni. Tak ewentualne powstanie nowego ruchu politycznego związanego z Mateuszem Morawieckim oceniał poranny gość RMF FM Włodzimierz Czarzasty.
9: Przypominamy, Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości ma dzisiaj zatwierdzić wykluczenie z partii ponad 30 parlamentarzystów ze Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Były premier zapowiedział, że w przypadku usunięcia członków stowarzyszenia z PiS oni założą własny klub parlamentarny.
8: Według marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, żeby w polityce przetrwać, trzeba mieć struktury.
10: Przecież było masę takich przykładów, gdzie powstawały ruchy, które na początku miały w notowaniach po 14-16%. Nie wróżę, powiem szczerze, dobrze temu ruchowi.
11: No tu jest między 4 a 7,5%.
10: No dobrze, ale tych posłów jest 39. Za 2 tygodnie może być 34 albo może być 45. Dlatego uważam, że trzeba po prostu cały ten ruch obserwować i nie podejmować jakichś mocnych ruchów.
9: Tak Włodzimierz Czarzasty przekonywał Tomasza Terlikowskiego. Cała rozmowa, jeżeli przeoczyliście, jest na filmie na rmf24.pl.
8: Nawet 12 lat więzienia grozi mieszkańcowi Rudy Śląskiej, który płacił w sklepach wykorzystanymi już bonami towarowymi.
9: Doprowadził swojego pracodawcę do strat przekraczających 800 tysięcy złotych. Anna Kropaczek w Faktach. Aniu, dzień dobry. Jak do tego doszło?
12: Mężczyzna był pracownikiem jednego z handlowych centrów dystrybucyjnych. Miał dostęp do zrealizowanych już bonów towarowych. Zacierał na nich ślady wykorzystania i ponownie płacił nimi za swoje zakupy w różnych sklepach. Śledczy ustalili, że działał w ten sposób przynajmniej od 2018 roku. Wstępnie straty zostały oszacowane na ponad 800 tysięcy złotych, a do popełnienia przestępstw mogło zostać wykorzystanych nawet 23 tysiące bonów. Mężczyzna usłyszał już prokuratorskie zarzuty przerobienia dokumentów oraz licznych oszustw. Został objęty policyjnym dozorem.
8: Poznański SOR w szpitalu miejskim imienia Józefa Strusia przy Szwajcarskiej nie będzie przyjmował przez najbliższe 2 godziny pacjentów.
9: Powodem są zaplanowane wcześniej prace techniczne. Utrudnienia dotyczą także innych oddziałów placówki. O szczegółach nasza reporterka Martyna Czerwińska.
13: Wszystkie karetki z pacjentami wymagającymi pilnej pomocy są w tej chwili kierowane do innych szpitali. Do 11 lekarze nie będą też wykonywać żadnych, nawet tych planowanych operacji i badań diagnostycznych. Dyrekcja placówki zapewnia, że zmiany mają charakter tymczasowy i są związane z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa podczas modernizacji zasilania w szpitalu. Pacjenci, których wizyty lub zabiegi zostały przełożone, otrzymają nowe terminy.
8: Jeszcze przed południem szpital imienia Józefa Strusia ma wrócić do normalnego funkcjonowania.
9: W RMF FM sprawdzajcie fakta, teraz spięcie amerykańsko-francuskie w ONZ-cie.
8: Delegacja USA opuściła posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych poświęcone Ukrainie, gdy głos zabrał przedstawiciel Francji. Muszę zaznaczyć, że w tej Radzie jest członek, który będzie udawał oburzenie moralne i udawał, że poucza nas na każdy temat. Dlatego właśnie opuściliśmy salę podczas wystąpienia Francji. To nieszczere popisywanie się jest męczące, ale tolerowaliśmy je z poczucia koleżeństwa i wzajemnego szacunku jako stali członkowie P5 members, czyli 5 stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ, Francja, Chiny, Rosja oraz Wielka Brytania i właśnie Stany Zjednoczone. Tak tłumaczył zachowanie Amerykanów Dan Negria, zastępca przedstawiciela USA przy ONZ.
9: W weekend między dwoma stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa doszło do napiętej wymiany zdań na platformie X.
8: Francja krytykowała Waszyngton za przyłączenie się do Rosji, Korei Północnej oraz 7 innych państw, które zagłosowały przeciwko propozycji przedłużenia mandatu Volkera Türka, wysokiego komisarza ONZ do spraw praw człowieka, o kolejne 4 lata.
9: W piątek Zgromadzenie Ogólne ONZ zdecydowaną większością głosów przedłużyło kadencję Austriaka, który jest otwartym krytykiem rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie oraz działań Izraela w strefie Gazy.
8: Türk wzywał też do przeprowadzenia dochodzeń w sprawie zgonów osób przebywających w amerykańskich strzeżonych ośrodkach dla imigrantów.
4: To także są fakty.
8: Iga Świątek i Casper Ruud znów zagrają jako para w mikście wielkoszlamowego US Open.
9: Początek rywalizacji 25 sierpnia. Polsko-norweska para, przypominamy, to ubiegłoroczni finaliści.
8: Przegrali ten finał z włoskim mikstem Sara Errani i Andrea Vavasori. W tym roku szansa na rewanż, bo Włosi również potwierdzili swój udział.
14: Oh, wow! Defending their title!
8: Znów będą bronić tytułu mistrzów.
9: Okrągły $1 milion ma w Nowym Jorku przyciągnąć supergwiazdy.
8: No i na liście zainteresowanych 16 mikstów duet Aryna Sabalenka, Novak Djokovic.
9: Ona jest liderką kobiecego rankingu.
8: A on 24 razy wygrywał w Wielkim Szlemie i ma ogromny apetyt na tytuł numer 25.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: No i co tam?
15: No pytania, bo 3-3-2-2. No. Jaka pogoda w miejscowości Łostówka? Ekipa idzie zbierać borówki i pisze już drugi czy trzeci raz. To jest województwo małopolskie i będzie koło 20 stopni. I to chyba jest taka idealna pogoda na leśny spacerek. Pojutrze w tym samym miejscu może być nawet 10 stopni więcej, a w piątek jeszcze goręcej. Dzisiaj w całej Polsce zapowiada się takie umiarkowane, przyjemne lato. Więcej słońca niż chmur.
3: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: To w takim razie my wracamy z najlepszą muzyką. No jak się bawić?
15: Taką tylko mamy.
0: Jak
15: najlepszą.
0: Się bawić, oczywiście o poranku w lecie, to tylko z najlepszą muzyką. Michael Patrick Kelly teraz.

Summer, my body isn't ready. I przy tym się dobrze dmucha krokodylka, takiego, co go weźmiecie ze sobą na basen, ale przy tym też się dobrze sprawdza służbową pocztę. To jest tak pomyślane. Najlepsza muzyka w RMF FM. I ja mam jeszcze dla was historię. Też tego można posłuchać i przy krokodylku, i przy poczcie. 30-latka z Brazylii pokłóciła się z mężem i na złość mężowi zjadła wszystkie ich oszczędności. To 7 tysięcy dolarów tyle mieli odłożone. Nie, mogła za te pieniądze kupić coś do jedzenia i to zjeść, ale nie, ona stwierdziła, że zjem banknoty. Oczywiście trafiła do szpitala, bo 7 tysięcy dolarów to jest no, trochę kasy. Przeżyła, pieniądze udało się odzyskać. Czyli czasami warto nie gryźć, tylko połykać. Patrzcie, ludzie to są jednak wszędzie, ludzie są łakomi na kasę. To ciężko przełknąć, 7 tysięcy dolarów to jest jakieś 30 tysięcy złotych. Dobrze, że lekarze to wszystko usunęli. Strach pomyśleć, co było później, nie? I tu proszę, bez durnych skojarzeń z kupą pieniędzy. Bardzo proszę, bez takich. Są wakacje. LP dla was teraz. We Wstawaj, szkoda lata.

0: 24 po 9. Po 9 ważne przypomnienie w wakacyjnych sejfach w RMF FM. Dzisiaj do wyjęcia milion. Ale ja do tego miliona dokładam coś fajnego. Jedną taką okazję we Wstawaj Szkoda Lata w tym tygodniu. Uwaga! Mam dla was wakacyjny bonus zagadkę. Wszyscy, którzy wyślą teraz hasło RMF SMS-em pod 7474, to w ciągu najbliższych 10 minut dostaną 1100 szans w dzisiejszym losowaniu. Każdego waszego SMS-a pomnożę razy 1100, ale i tu mam coś, co wam pomoże zgarnąć dwa razy więcej szans w tym losowaniu. Jeżeli poprawnie odpowiecie i wpiszecie to hasło i wyślecie pod 7474, bo będę miał dla was zagadkę, to dostaniecie dwa razy więcej szans w tym losowaniu, czyli aż 2200. Każdy wasz SMS to będzie 2200 szans. Uwaga, podaję zagadkę. Ma 6 liter. 6. Tyle co paluszków, jedna rączka plus jeszcze jeden palec. Zaczyna się na M, kończy się na A. Można ją znaleźć na plaży. Czasami zdarza się, że szumi w niej morze. Może też być klozetowa, to nie ma się co wstydzić. Bywają takowe. Wiecie, co to jest? A zatem odpowiedź na tą zagadkę wysyłacie SMS-em pod 7474 i zgarniacie od razu 2200 szans w losowaniu. A jak nie wiecie, to po prostu hasło RMF. Klasycznie ślecie pod 7474, 1100 szans, to też jest coś. RMF SMS 7474. RMF
1: FM. Reklama.
2: Robot sprzątający Bosch Spotless Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2609. Teraz za 1699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Linka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
1: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
0: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilogramy na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Kaufland.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
2: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Już od środy w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa od 29 lipca do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
6: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz jedyne 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
8: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: nawet 25 stopni. Co prawda mogą dzisiaj wystąpić przelotne opady, ale generalnie to już nie będą te opady, które widzieliśmy na przykład wczoraj. To już nie to samo. Od środy za to w Polsce, czyli od jutra, zacznie się robić bardzo ciepło, a czwartek i piątek to temperatura nawet w okolicach 36-38 stopni.
1: Czyli jak ktoś narzekał, że jeszcze nie ma opadanizny, to spokojnie będzie jeszcze w lipcu okazja, żeby delikatnie tutaj brązem.
0: A w sierpniu to już w ogóle, powiem wam...
1: Spokojnie.

0: czyli dwóch kubów w jednym numerze. Ale mamy dla was kawałki. Ale to jest lato w RMF FM. Ono nie tylko stygnie, tylko dopiero się rozgrzewa. Jeżeli wierzyć tym prognozom długoterminowym, to jeszcze przed nami sporo upałów i okazji do opalenia się. Tymczasem, no to jest prasa dzisiejsza. Jedna Włoszka oskarżyła męża, że wyrzucił jej kota z mieszkania. Wezwała policję, wezwała tam lokalny TOZ. Męża po prostu kot irytował, czytam. I teraz uwaga, bo gościu za wyrzucenie kota dostał mandat 500 euro. Czyli pani, okazuje się, kocha kota nad życie. Albo nie, życie nad męża. No może nowe powiedzenie powinno powstać. Żyć jak mąż z kotem.
1: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost, utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid.
6: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
7: Czas na wielki finał lipca.
6: Lato

0: Yellow.
1: Chcesz?
2: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowit. Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
7: Po reklamie.
8: Wakacje. Jedziemy z RMF FM.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: 90. 87. 2000. Muzyczny wehikuł czasu RMF FM. Codziennie po 20 w RMF FM. Powróć z nami do przeszłości z hitami minionych epok.
2: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Tego lata dużo jeżdżę pociągami i przydałoby mi się coś poręcznego do oglądania filmów w podróży. Może tablet?
5: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 1,99 zł za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 zł za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
11: Po reklamie.
12: To już prawie 10. Co to oznacza? Że mamy dla Was w tym momencie fakty w RMF FM. Magdalena Wojtan i Tomasz Staniszewski już w studio, a zatem zaczynajmy.
13: Przełom w sprawie zabójstwa sprzed 30 lat.
14: Policjanci Komendy Wojewódzkiej z Łodzi zatrzymali mężczyznę podejrzanego morderstwa.
13: W Pomorskiem tona marihuana ukryta w kartonach z ubraniami z Kanady.
14: W faktach też walka o firmę produkującą smakołyki dla psów.
13: Zakład z Dziardonic w Kujawsko-Pomorskim spłonął. Jego właściciele starają się utrzymać na powierzchni.
14: A na koniec faktów o tym, dlaczego mamy ochotę na słodkie i tłuste.
13: Sprawcę zabójstwa sprzed ponad 30 lat zatrzymali łódzcy policjanci.
14: Ten 50-latek od pewnego czasu ukrywał się w lesie w okolicach Brodnicy w Kujawsko-Pomorskim.
13: Na wniosek prokuratury okręgowej w Sieradzu podejrzany trafił do aresztu.
14: Krzysztof Zasada otwiera fakty o 10. Dzień dobry, Krzysztofie. Jak natrafiono na tego mężczyznę?
15: 3 lata temu śledczy dokonali kolejnej analizy materiałów i śladów zabezpieczonych w sprawie zwłok nieznanego mężczyzny znalezionych w 1994 roku koło Sieradza. Z odzieży zabitego pobrano m.in. materiał biologiczny do badań genetycznych. Na tej podstawie ustalono profil DNA mężczyzny, którego zatrzymano. Obecnie 50-latek to mieszkaniec powiatu brodnickiego, mówiła Edyta Machnik z łódzkiej policji.
16: Przed zatrzymaniem mężczyzna ukrywał się w terenie leśnym z obawy przed odpowiedzialnością za dokonaną na początku lipca 2026 roku, szczególnie z uchwałą kradzież z włamaniem do lombardu.
15: Mężczyźnie grozi maksymalnie 25 lat więzienia, bo w chwili popełnienia zbrodni był niepełnoletni. Trwa natomiast ustalenie tożsamości zamordowanego. Wykorzystując nowoczesne technologie, na podstawie jego czaszki śledczy zrekonstruowali portret ofiary, który został opublikowany.
14: Pomorska Krajowa Administracja Skarbowa wykryła prawie tonę marihuany, ponad 945 kg, które ukryte były w kartonach z odzieżą z Kanady.
13: Czarnorynkowa wartość narkotyków to prawie 46 milionów złotych.
14: Po odbiór tego kontenera z odzieżą nikt się nie zgłosił. W związku z wykryciem marihuany nikogo nie zatrzymano, a śledztwo w sprawie przemytu nadzoruje prokuratura okręgowa w Gdańsku. W przedpołudniowych faktach wracamy teraz do Dziardonic w Kujawsko-Pomorskim.
13: 3 miesiące temu spłynęła tam główna część działającej tam fabryki gryzaków i smaczków dla psów. Właściciele postawili sobie jasny cel. Nie zwolnią nikogo z 50-osobowej załogi i własnymi siłami odbudują zakład założony przez ich dziadków.
14: A pomaga im w tym lokalna społeczność, kontrahenci, a nawet rynkowa konkurencja.
17: Podejście do ludzi, do tej społeczności tutaj, tak naprawdę to tego dnia wróciło. Też spotkaliśmy się i powiedzieliśmy sobie tutaj w naszym gronie, że nie chcemy organizować zbiórek. Uważamy, że nie są dla prywatnych firm. Tak? My musimy sami sobie na to zapracować. Tak jak pracowali nasi dziadkowie, jak pracowali nasi rodzice, pojawił się pomysł otworzenia sklepu internetowego, który właśnie tak jakby miał umożliwić osobom, które chciały nam pomóc, bo odzywały się do nas osoby naprawdę z całej Polski, których nie mieliśmy w ogóle pojęcia, że śledzą naszą historię. Ten sklep internetowy realnie nam pomoże w tym, żebyśmy odbudowali się i w tym, żebyśmy utrzymali pracowników. Musimy powiedzieć, że nasi pracownicy też stają na wysokości zadania i naprawdę przychodzą w sobotę, w niedzielę sami, wychodzą z inicjatywami. Coś niesamowitego.
14: To Adam Barański, współwłaściciel firmy. Całą historię przeczytacie na rmf24.pl.
13: Najnowsze badania naukowe sugerują, że nasze upodobania do słodkich czy tłustych potraw mogą być zapisane w genach.
18: To wskazuje, że nie tylko środowisko i styl życia, ale także dziedziczne predyspozycje mogą wpływać na nasze wybory żywieniowe, a co za tym idzie, także stan zdrowia.
14: W studiu Grzegorz Jasiński.
18: Dzień dobry.
14: Grzegorzu, do czego poza usprawiedliwianiem się ta wiedza może się nam przydać?
18: To szansa na opracowanie bardziej spersonalizowanych strategii profilaktyki i leczenia, na przykład otyłości czy cukrzycy typu drugiego, uwzględniających indywidualne predyspozycje genetyczne. Odkrycie to owoc analizy danych genetycznych 500 000 osób zestawionych z wynikami precyzyjnych badań ankietowych dotyczących ich nawyków żywieniowych, preferencji smakowych, stanu zdrowia. Okazało się na przykład, że osoby z wyższym genetycznym wskaźnikiem preferencji słodkiego smaku spożywają średnio o 7 gramów więcej cukru dziennie. Różnica wydaje się niewielka, ale w dłuższej perspektywie może prowadzić do istotnych konsekwencji zdrowotnych. Praca jest wciąż na wczesnym etapie. Autorzy zamierzają sprawdzić też upodobanie do gorzkiego czy kwaśnego smaku. Być może kluczowa jest ich kombinacja.
13: My nie kombinujemy z faktami. Na kolejne zapraszamy o 11:00.
14: Niezależnie od preferencji. Wszystkie smaki, w tym fakty kulturalne, polecamy w RMF FM.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Na termometrach już 15 w Suwałkach, 18 w Łodzi, 19 w Opolu i we Wrocławiu, ale będzie cieplej. 20 potem w Olsztynie, 22 w Łodzi, 24 kreski pokażą termometry w Zielonej, we Wrocławiu i w Opolu, ale nadciągają upały. Jutro maksymalnie 30, w czwartek 36. Przygotujcie się na takie temperatury, bo wraca do nas i to na pełnej petardzie popularne latko, latuszko, no lato no. A kto to tu
20: właśnie? Paulina Sawicka, dzień dobry. Właśnie, co z tymi upałami? Kiedy wracają?
12: Na pełnej. W czwartek Wrocław 36.
20: Czyli będzie latko.
12: Zielona 36. Szczecin 38.
20: Sprawdzę czy na długo zostanie to lato z nami, bo wiecie, jak to było. Czy? Niby pokusiło lato, poświeciło słonko, a później...
12: Ale zawsze będzie można to i owo do słonka wystawić, nałapać opalenizny.
20: I będziemy to słonko łapać byle do lata.

Tyle do lata w RMF FM. Jest 16 minut po 10 i poważna fala upałów sunie do Polski. Ja wiem, że ciężko w to uwierzyć, skoro za oknem błyska i jeszcze pada gdzieniegdzie. Za to od jutra coraz cieplej i cieplej. Na przykład możecie przechytrzyć innych i kupić wiatraki, zanim znów ceny pójdą w górę.

0: specjalnie dla relaksu, byle do lata w RMF FM. A jest taki moment, który może sprawić, że serce wam zabije mocniej. Ewa już jest po wszystkim. Duże pieniądze w RMF FM wygrane. Odetchnęłaś właśnie. I jak to jest wygrać w RMF FM?
1: Bardzo duże emocje. Nie mogłam pracy swojej skończyć. Ręce mi się
0: I teraz pomyślcie, że możecie być na miejscu Ewy. I wygrać nawet 1 000 000 złotych w wakacyjnych sejfach RMF FM. I to się wydarzy jeszcze dzisiaj. I dziś ktoś z was będzie mógł wybrać sejf. Ale nie mówmy o tym, co potem. Mówmy o tym, od czego trzeba zacząć. Dlatego, że trzeba wysłać ten pierwszy SMS RMF pod 7474, żeby być w losowaniu i mieć szansę na zdobycie nawet 1 000 000 złotych. Ale wiecie co? To nie koniec, bo w piątek wielki finał lipca. To jest w ogóle cały finałowy tydzień i szykujemy dla was bardzo dużo niespodzianek. I w piątek ktoś z was na pewno wygra 130 tysięcy złotych, rekordowe 1 300 000, albo żółciutkiego, pięknego SUV-a Lexusa LBX. I wy do tych trzech finałów wchodzicie właśnie w tym momencie. I to na bonusie. Daję wam 13 minut i w tym czasie każdy RMF wysłany pod 7474 pomnożę razy 1313. Do gry wchodzicie też na www.rmf.fm. Czas ucieka. RMF 7474.
2: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
4: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia.

0: a Krasza.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Canal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Canal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na canalplus.pl.
5: Po reklamie.
6: Byle do lata w RMF FM. Nie pracować. Wakacjować.

0: Rosalia w RMF FM. Skolim sprzedaje, cytuję, majtki, kaszankę i noclegi w willi nad morzem. I ktoś sprawdzał ceny noclegów. No, nie są najtańsze, ale wiecie, no skoro tak, to może w cenie jest pełny bak z jego stacji benzynowej.
1: Reklama. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Zeszyty A5, 16 kartek, różne rodzaje, różne kolekcje, już od 99 groszy za sztukę. Oraz wygodne i pojemne plecaki szkolne i młodzieżowe, różne wzory i wielkości, już od 39,99 za sztukę. A przybory do pisania Pilot, różne rodzaje i kolory tuszu, już od 7,99 za opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2899 zł. Teraz za jedne 2699 z kodem rabatowym taniej.

0: Ej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
1: Co kupiłaś?
0: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
1: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
0: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
2: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
3: Tu trwa
2: lato na bogato.
3: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
4: Może jest we Włocławku.
5: Może w Kęta.
6: A może w Jaworznie.
7: Poważnie? Ja się kręcę. Nie wierzę, cała się często.
8: A ty? Tak, ty.
9: Co powiesz, gdy już wygrasz?
10: Zastanów się i...
11: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
12: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka Twin.
13: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
14: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
15: Sponsorem programu Byle do lata jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
16: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Sponsorem programu Byle do lata jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Rozrywka, sensacje, emocje. Wakacyjne wieczory w RMF FM. W każdy poniedziałek bajki dla dorosłych. We wtorki sensacyjne kulisy historii. Misja specjalna. Grupa sąsiedzka pod wozą Kołodziejskiej, Skowrona i Moro spotyka się w środy. W czwartki kryminalny iceberg Kamila Barnowskiego. A w niedzielę Olga Hering ze swoim najnowszym cyklem Tajemnicze zaginięcia. Wakacyjne wieczory w RMF FM.
3: Reklama.
4: Znowu muszę się zająć windykacją.
3: To coś z indykiem?
4: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
3: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
5: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
8: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Seniory, hoy le recomiendo los frutos del mar.
11: Fruktos, czyli owoce. Bierzemy?
10: Bierzemy. Buen provecho.
12: A to co?
11: No, owoce, ale morza.
13: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
14: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
3: Po reklamie.
15: Na zegarach 11 przenosimy się do studia faktów RMF FM. Z nami Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
16: Prokuratura rejonowa w Kłodzku wszczęła śledztwo w sprawie gróźb kierowanych pod adresem premiera.
17: Chodzi o obraźliwe wpisy i groźby śmierci publikowane w internecie, których adresatem był Donald Tusk.
16: Silne trzęsienie ziemi zakołysało Japonią.
17: Skończyło się na strachu. Przed 11 odwołano ostrzeżenie przed groźnymi falami tsunami.
16: Idzie nowe. O tym filmowym cyklu za chwilę w faktach kulturalnych RMF FM.
17: Jest 11. Zapraszamy.
16: Prokuratura rejonowa w Kłodzku wszczęła śledztwo w sprawie gróźb kierowanych pod adresem premiera Donalda Tuska. Chodzi o obraźliwe wpisy i groźby śmierci publikowane w internecie.
17: Fakt otwiera dolnośląska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Martyno, czy wiadomo, kto stoi za tymi groźbami?
18: Na razie nie. Policja przeszukała mieszkanie osoby typowanej jako autor komentarzy i zabezpieczyła sprzęt elektroniczny. Funkcjonariusze znaleźli także w lokalu magazynek z 3 nabojami, które trafiły do badań. Śledczy podkreślają jednak, że postępowanie jest na wstępnym etapie i tożsamość sprawcy nie została jeszcze ostatecznie potwierdzona. Za groźby i znieważenie premiera grozi do 2 lat więzienia. Natomiast jeśli potwierdzi się nielegalne posiadanie amunicji, kara może być wyższa.
16: Kolejny sejmowy klub chce powołać swojego wicemarszałka. Dowiedział się dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski.
17: Kacper, przed południem w naszym sejmowym studiu. Witamy w faktach. Kacprze, wczoraj swojego kandydata na wakat w prezydium sejmu przedstawił Prawo i Sprawiedliwość. Tak. To jest poseł Marcin Ociepa. Kto jeszcze chce swojego przedstawiciela we władzach Sejmu?
19: Unia Centrum, która powstała po rozpadzie Polski 2050. Jak powiedział mi przewodniczący tego klubu Mirosław Suchoń, każda formacja powinna mieć swojego przedstawiciela w prezydium.
20: Dlaczego pan marszałek Czarzasty miałby wchodzić w buty marszałka Kuchcińskiego, który zachowywał się w sposób niegodny?
19: I tu jest problem, bo wakat jest jeden i powiększanie prezydium oznacza zmiany w uchwale przyjętej jesienią 2023 roku. Poseł Lewicy Tomasz Trefa. Petrela uważa, że wicemarszałkami powinni być wyłącznie przedstawiciele ugrupowań, które weszły do Sejmu, a nie powstały w trakcie trwania kadencji.
1: Mamy 6-osobowy skład wicemarszałków, jest jeden wakat i tu ewentualnie może być jakieś pole do dyskusji.
19: Niewykluczone, że liczba chętnych jeszcze się powiększy, bo prawdopodobnie swojego wicemarszałka będzie chciał także klub, który ma powołać Mateusz Morawiecki po rozpadzie z Prawa i Sprawiedliwości.
16: Kandydat PiS na wicemarszałka Sejmu Marcin Ociepa będzie tuż po 12 gościem Kacpra Wróblewskiego w informacyjnym radiu RMF24.
17: Już teraz zapraszamy.
16: Silne trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,1 nawiedziło Japonię.
17: Jak informuje japońska agencja meteorologiczna, wstrząs był odczuwalny w prefekturze Kumamoto na południowym zachodzie tego kraju.
16: Kilkadziesiąt minut temu odwołane zostało ostrzeżenie przed tsunami wydane przez władze dla przybrzeżnych regionów.
17: Z powodu kataklizmu zawieszono kursowanie wszystkich pociągów, w tym szybkiej kolei Shinkansen oraz loty z lotnisk w Kumamoto i Nagasaki. W pobliskich elektrowniach jądrowych, m.in. Sendai i Genkai, nie stwierdzono nieprawidłowości. Pożar we francuskiej Żyrondzie jest ustabilizowany, ale nie jest jeszcze pod kontrolą. Takie informacje przekazują przed południem francuskie służby. W niecały tydzień ogień strawił tam 43 tysiące hektarów lasów i traw.
16: Akcję gaśniczą utrudnia upalna pogoda. W południowo-zachodniej Francji temperatury znów bliżej 40 i nie przewiduje się opadów deszczu co najmniej do piątku.
17: Przed chwilą France Info poinformowało o aresztowaniu mężczyzny odpowiedzialnego za celowe podpalenia między 19 a 24 lipca w Brignol, Cabas i Vin-sur-Caramy. 23-latek usłyszał zarzut niszczenia terenów leśnych, wrzosowisk, zarośli lub też plantacji należących do innych osób, co spowodowało nieodwracalne szkody w środowisku, informuje lokalna żandarmeria. A teraz już czas na fakty kulturalne RMF FM.
16: Zapraszam Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, a w faktach idzie nowe.
12: Dzień dobry.
16: Idzie
12: nowe to cykl Warszawskiej Szkoły Filmowej. Dziś w kinie Elektronik można zobaczyć dwa filmy studentów tej szkoły, które mają szansę na studenckiego Oscara. Jeden to Kanan.
21: Kanan to historia o dwójce imigrantów z Bliskiego Wschodu, którzy pracują w Polsce nielegalnie przy remontach. To historia o moralności, o walce o przetrwanie, o młodych ludziach, którzy próbują odnaleźć się w dzisiejszym świecie.
12: Tak opowiada reżyser Dominik Mirecki, a drugi to Kamati Pura Express Leona Korzyńskiego, o młodym Polaku, który żyje od jakiegoś czasu w bombajskich slumsach i zakochuje się w tancerce z biednej rodziny.
22: Kocham cię.
23: Kocham cię.
22: Ja ciebie też.
12: Laureatów studenckich Oscarów poznamy 14 września. Nagrody przyznaje Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej. Od dziś do czwartku Forum Gdańsk będzie gościć Shakespeare in a Beat. To dynamiczny spektakl prezentowany w ramach Gdańskiego Festiwalu Szekspirowskiego. Przedstawienie na nowo odczytuje sonety Szekspira, m.in. przez beatboxing i breaking. Wstęp jest wolny. Dakota Johnson jako ikona kina Marilyn Monroe. O nowej roli aktorki i o filmie, który pojawi się na festiwalu w Wenecji, opowiem jeszcze dziś w faktach.
24: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
25: Jeśli wasz urlop trwa, nie macie ochoty nawet sięgać po telefon, nie szkodzi, z nami dowiecie się, o czym jest głośno w sieci, o czym się mówi, ale nie tylko, bo zagramy wam romantycznie Marisę, będzie też Celine Dion. RMF FM i nie tylko. No a nawet jeżeli jesteście w pracy i do urlopu daleko, to też się wami nie zajmiemy. Paulina Sawicka, cześć.

0: Ona brzmi jak słoneczny środek lata. Zara Larsson w RMF FM. A właśnie, a co by na to, żeby na wakacje pojechać takim nowym Lexusem? Kolor Passionate Yellow. Śliczny jest, po prostu żółciutki, zwraca uwagę. Zobaczcie zresztą go na www.rmf.fm. Musi być nie tylko szybki, ale też ładny. Ja na to zwracam jako kobieta bardzo dużą uwagę. Ale wiecie tak, konkrety. Hybryda, pakowny, wygodny Lexus LBX. I w finale miesiąca ktoś z Was będzie mógł wyjechać takim cudem. Albo wygrać naprawdę duże pieniądze. To teraz uwaga, bo robię czary mary i wchodzicie właśnie do piątkowego losowania. A to nie koniec, bo gracie o nawet milion złotych. I jeszcze dziś ktoś z Was może usłyszeć o sobie: jesteś milionerem. Dlatego pora się odważyć, zawalczyć o marzenia. I to jest bardzo prosta sprawa. Do gry wchodzicie SMS-em RMF pod 7474. To teraz bonus 999 szans przez 9 minut do wszystkich trzech finałów jednocześnie. To jest ważne. SMS RMF pod 7474.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: O czym marzą bystrzaki tego lata?
7: Codziennie chcę lady.
6: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. I do usłyszenia w niedzielę po 8 w RMF FM.
8: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
9: Tu każda chwila staje się dziką przygodą.
10: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
11: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
12: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
13: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
14: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
15: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
16: Zdrowit. Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia.

I zamykamy bonusowe bramki SMS. Gracie dziś o nawet 1 000 000 złotych i na bonusie wchodzicie do losowania finału miesiąca w piątek. A tam nawet 1 300 000 złotych. Pora pobić rekord i to może być ten moment, kiedy SMS zadecyduje o wszystkim. 999 szans. SMS RMF. Wysyłacie pod 7474.

przyjemne dźwięki od Ariany Grande w RMF FM. Sondaż po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości. Uwaga, Morawiecki mógłby być rozgrywającym w nowym Sejmie. Jak mu tak dobrze idzie rola rozgrywającego, to nie wiem, że go powołają do kadry. Akurat potrzebujemy ludzi w piłce nożnej. Baby, can't

0: nawet jeśli nie leżycie teraz na leżaczku, to można się tak poczuć. Spokojnie. Miło, Jeremi Sikorski w RMF FM. Ekipo, właśnie, pytanie od słuchaczki Iwony. Jutro mam ostatni dzień urlopu, może jakaś podpowiedź, jak powinnam go spędzić? Wiecie, jesteście ekipą od zadań specjalnych. I jak wycisnąć końcówkę urlopu jak cytrynę? Pomysły dla Iwony. Możecie dzwonić 12 2 miliony albo pisać SMS-y pod 3322.
1: Robot sprzątający Bosch Spotless Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2609. Teraz za 1699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: kaszesz, delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
8: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control.

0: Produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
3: Trawnik, kwiaty?
2: W teorii, a w praktyce meble i grill. Już od środy w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa od 29 lipca do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po reklamie.
4: RMF FM. Lato.
5: RMF FM. Lato.

0: To oczywiście Cher w RMF FM za nami, a już za chwilę najnowsze fakty. Sprawdzimy w nich między innymi, jak idzie Lewandowskiemu w Chicago Fire.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone wieprzowe z łopatki rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
4: Letnie update nawet do minus 30% w Decathlon. Kamizelka pływaczka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
6: Czas na wielki finał lipca.
5: Lato

0: Yellow.
1: Chcesz?
2: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMFFM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Po reklamie.
2: Zbliża się 12, czas na najnowsze fakty w RMF FM. Od teraz z nami Agnieszka Pietrzak. Zapraszamy.
3: Zapraszam.
4: IPN poinformował o efektach ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej na terenie dawnych miejscowości Ostrówki i Wola Ostrowiecka.
5: Planujemy uroczystości pogrzebowe na dzień 30 sierpnia.
4: W faktach też informacje o stanie 7-latka, który topił się wczoraj na basenie w Łodzi. A na koniec o karierach dwóch gwiazd piłkarskich. Szczątków ofiar rzezi wołyńskiej wydobyto w ciągu 2 tygodni prac ekshumacyjnych w Ukrainie, poinformował zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Karol Polejowski. Poszukiwania prowadzono na terenie dawnych miejscowości Ostrówki i Wola Ostrowiecka. W faktach łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim, który wysłuchał konferencji prasowej IPN-u. Witam się, Jakubie.
6: Dzień dobry, jestem.
4: Powiedzmy, jak długo potrwają jeszcze prace ekshumacyjne?
6: Ponad tydzień. Polscy badacze zakończą prace ekshumacyjne dokładnie 8 sierpnia. Pełniący obowiązki prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Karol Polejowski powiedział dziś, że wciąż nie udało się odnaleźć szczątków prawie 300 ofiar zbrodni w Ostrówkach. 30 sierpnia na terenie tej dawnej wsi odbędą się uroczystości pogrzebowe.
5: W rocznicę zbrodni, którą popełnili tutaj ukraińscy nacjonaliści.
6: Prezes IPN-u dodał, że około 30% spośród ekshumowanych to dzieci. Karol Polejowski przekazał też, że Instytut stara się uzyskać zgodę władz ukraińskich, aby przedmioty osobiste znalezione wśród szczątków ofiar, takie jak medaliki czy różańce, wrócili do Polski.
4: 7-letni chłopiec, który wczoraj tonął w akwaparku Fala w Łodzi, jest w stanie skrajnie ciężkim. Te informacje przekazał nam przed chwilą rzecznik Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. To tam dziecko walczy o życie w klinice intensywnej terapii. W faktach teraz reporterka RMF FM Magdalena Greiner.
7: Dzień dobry.
4: Dzień dobry, Magdo. Co wiadomo o tym dramacie?
7: W czasie wakacyjnego kursu pływania, w którym uczestniczyło 12 dzieci, 7-letni chłopiec zaczął się topić. Jak podkreślają przedstawiciele akwaparku, zajęcia prowadziła firma zewnętrzna, a dzieci były pod nadzorem ratowników i opiekunów. Dziecko przebywało pod wodą co najmniej 6 minut. Kilkulatka z wody wyciągnął świadek tragedii i zaczęła się reanimacja. Chłopiec w ciężkim stanie został przewieziony do szpitala.
8: Obecnie policjanci prowadzą czynności w celu ustalenia okoliczności tego zdarzenia pod nadzorem prokuratury rejonowej Łódź Polesie.
7: Mówi podkomisarz Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Śledczy sprawdzą nagranie z monitoringu, które zostało przekazane przez obiekt służbom.
4: Nie myśleli o zorganizowaniu zbiórki, zaciągnęli kredyt pod zastaw swoich domów. W faktach mówimy dziś o rodzinnej fabryce gryzaków i smaczków dla psów w Dziardonicach w Kujawsko-Pomorskiem, dotkliwie zniszczonej przez ogień w kwietniu. Właściciele nie chcieli zwolnić żadnego z pracowników, uruchomili sklep internetowy.
9: No i zaczęło się dziać do końca. Nie wiedzieliśmy, jaka to będzie skala. Wpadły serwery, nie byliśmy na to gotowi, wpadły ogromne ilości zamówień.
10: I żeby oddać skalę tych zamówień, pakujemy zamówienia dopiero z poniedziałku, tak, czyli tydzień wstecz, pracując praktycznie non-stop na dwie zmiany i przerzucając ogromne siły, zaangażowanie w obsługę naszych wspomagaczy, powiedzmy, ludzi, którzy obdarowali nas też ogromnym jakimś, no też zaufaniem, bo nas nigdy nie znali i chęcią pomocy i też wracają super komentarze do nas, wszyscy bardzo chętnie pomagają i tak naprawdę są zadowoleni też z tego naszego produktu, który otrzymują, więc tak naprawdę każdy jest z tego zadowolony.
4: Zadowoleni są też właściciele Adam Barański i Jan Sokołowski. Na rmf24.pl w obszernym artykule przeczytacie więcej o akcjach po pożarze, a na zamieszczonym na naszej stronie filmiku zobaczycie skalę zniszczeń.
1: Więcej na www.rmf24.pl.
4: Mamy tam też zdjęcie przystojniaka, były gwiazdor trójkolorowych. Legendarny francuski piłkarz Zinedine Zidane objął stanowisko selekcjonera reprezentacji narodowej. Poprzedni trener Didier Deschamps pożegnał się z kadrą po tym, gdy Francuzi zajęli 4. miejsce na mundialu. Nowy selekcjoner podpisał 4-letni kontrakt. 54-letni Zidane w roli szkoleniowca pracował wcześniej tylko w Realu Madryt, z którego jednak odszedł 5 lat temu. W mediach szeroko komentowany jest falstart Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire. W dwóch pierwszych meczach amerykańskiej ligi MLS kapitan reprezentacji Polski nie strzelił gola, a co gorsza miał niewiele sytuacji. Katarzyna Piórkowska, redaktor naczelna portalu amerykańskapiłka.pl, uważa jednak, że to jeszcze nie powód, żeby bić na alarm.
3: Moim zdaniem zdecydowanie za wcześnie. Po pierwsze, ta próbka do dwóch meczów nie oddaje pełnych możliwości Roberta Lewandowskiego z wielu względów. W MLS-ie mamy środek sezonu. Dla Roberta w normalnych warunkach to byłby dopiero powrót na obóz przygotowawczy przed startem rozgrywek. Tych sesji treningowych nie miał zbyt wiele z nowymi kolegami.
4: Nowy zespół Roberta Lewandowskiego, zdaniem ekspertki, powinien też mocno popracować nad lepszym wykorzystaniem marketingowym Polaka. Katarzyna Piórkowska uważa też, że niedawna prezentacja Lewego okazała się wizerunkową katastrofą. Najbliższy mecz Chicago Fire rozegra w nocy z soboty na niedzielę z Charlotte FC. Dziś następne fakty w RMF FM punktualnie o 13.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: Taki jeszcze lekko pochmurny mamy ten dzień. Jeżeli chodzi o opady, one mogą się pojawić na Mazurach, też delikatnie na południu, okolice Zakopanego, ale reszta kraju raczej ze słonkiem, ewentualnie z chmurką i słońcem w pakiecie. 21 stopni mamy teraz we Wrocławiu, 20 w Poznaniu, 18 w Koszalinie, 19 stopni Celsjusza w Bydgoszczy, 20 w Lublinie i 20 stopni w Krakowie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: Co robić w ostatni dzień urlopu? Jak go wykorzystać? Piszecie pod 3322 SMS-y. Pomagamy dziś słuchaczce Iwonie. Tu Paulina Sawicka. Cześć!
13: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

to byle do lata w RMF FM. Mamy finałowy tydzień lipca, to oznacza dużo pieniędzy i dużo emocji, nawet milion złotych. Ktoś z Was dzisiaj może wygrać i tak sobie myślę, że ten milion jest sam sobie bardzo fajny. 1, 6, 0, w takim razie zróbmy z tego szczęśliwe numerki. 6 i 0. I to są właśnie nasze szczęśliwe numerki. Jeśli macie je w swoim numerze telefonu, to ogromne gratulacje. One nie muszą być w tej kolejności. Może być 0, 6, 6, 0, jakkolwiek. Nie muszą być też obok siebie. Po prostu. I teraz szczegóły. Każdy zyskuje 1200 losów, wysyłając RMF pod 7474. Ale kto ma 6 i 0 w numerze telefonu, to podwajamy ten bonus. I w tej chwili macie aż 2400 szans. Oczywiście gracie też na www.rmf.fm, SMS-em RMF pod 7474. To jest bardzo prosta sprawa i już jesteście w losowaniu. I to naprawdę idealny moment, bo dla tych, którzy mają 6 i 0 w numerze telefonu, lepszej okazji dzisiaj nie będzie. Macie na to 10 minut. SMS RMF wysyłacie pod 7474.

0: Jak wykorzystać ostatni dzień urlopu? Najlepsza podpowiedź od naszej małej słuchaczki. Halo?
1: Hania, mam pomysł, jak można spędzić ostatni dzień urlopu. Mhm. Pojechać z rodziną na wycieczkę rowerową.
0: Wycieczka rowerowa. Gorzej, jak później będą zakwasy w pracy. Kolejne propozycje to wyspać się i chodzić w piżamie. I to jest hit. Można zaskoczyć urlop i iść dzień wcześniej do roboty. Nie. To raczej na odwrót.
2: Reklama.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
5: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów. Ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
6: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: A co bystrzaki robią w te wakacje?
9: Ja z moim bratem chcielibyśmy, żeby była taka zasada, że możemy grać ile chcemy.
8: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. A pośmiejemy się już w niedzielę po 8:00 w RMF FM.
10: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
11: To każda chwila staje się dziką przygodą.
10: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
12: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
13: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
14: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
15: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
16: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
15: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
16: Uff, jest dla mnie ratunek.
15: Tak.
16: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
17: Zdrowid. Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład boczek bez kości. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 20% taniej. Tylko 11,99 za kilogram.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Cześć, tu Michał Mitrus, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga i EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
2: O reklamie.
0: Uwaga, macie 6 i 0 w numerze telefonu i chcecie zagrać o nawet 1 000 000 złotych jeszcze dzisiaj, to mam dla was podwójny bonus. Aż 2400 szans i tylko jeszcze przez 2 minuty. Uwaga, SMS wysyłacie. RMF wysyłacie pod 7474.

0: Tu byle do lata w RMF FM i mam dla was coś, co mnie bardzo, bardzo mocno poruszyło. Początek historii jest trudny. Pożar, płonie rodzinna fabryka gryzaków dla psów, a dalszy ciąg chwyta za serce. Ale może konkrety powie już Magda Greinert, reporterka Faktu w RMF FM. Cześć,
1: Madziu. Dobry, cześć. Coś niesamowitego, bo rzeczywiście, tak jak mówisz, Paulina, ogromna tragedia, ale na bazie tej tragedii zbudowała się tak ogromna wspólnota, współpraca i wszystkie ręce na pokład. Nie dość, że właścicielom z firmy, która spłonęła, pomagali sąsiedzi, co oczywiste, rodzina, co oczywiste, pomagała im konkurencja, co już pewnie trochę mniej oczywiste, no i oczywiście ludzie, którzy się o tym wszystkim dowiedzieli. Firma, która jeszcze nie miała sklepu internetowego, uruchomiła ten sklep, zaczęła sprzedawać i nie dają sobie rady z liczbą zamówień, a co najpiękniejsze, oni nie chcieli żadnej zbiórki, oni nie chcieli nikogo nic prosić, powiedzieli, że sobie to odbudują, tak jak odbudowali tę firmę, założyli ich dziadkowie, prowadzili ich dziadkowie, prowadzą ich rodzice, a to wszystko z uśmiechem, z radością, więc naprawdę coś niesamowitego. Taka energia, że człowiek jedzie w takie miejsce i sam się tą energią karmi.
0: I przede wszystkim nie chcieli zwalniać załogi, tylko wręcz zostawili swoje własne majątki. No i ta historia jest naprawdę piękna. Madziu, dziękuję ci za nią. Na pewno
1: możecie ją przeczytać na RMF24.
0: Tak jest. Jeszcze. Zapraszamy serdecznie i słuchajcie, faktów było dużo. Takich historii jeszcze mamy dla was.
2: Reklama. Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy. I wspieramy cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa. Bez bólu głowy.
8: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
11: Zawsze z wami.
12: Mamy dla was gorące newsy.
13: Relacje z naszych eventów.
14: Prognozę pogody.
15: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
10: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
16: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
17: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
18: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
19: No pięknie.

0: Nie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
1: O, mechanik idzie.
2: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
3: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
4: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
0: Po reklamie.
5: Sponsorem programu Byle do lata jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
6: RMF FM. Wszystko, co kochacie latem.

0: jednak szykuje się zaostrzenie przepisów o najmie krótkoterminowym. Ten temat pojawi się w Faktach RMF FM już o 13.
1: Sponsorem programu Byle do lata jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Reklama.
3: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie 5,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
8: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
9: Bierzemy.
7: Buen provecho.
9: A to co?
8: No, owoce, ale morza.
10: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
11: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
12: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
13: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
12: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie Pepsi, 7-Up lub Mirinda, butelka 850 ml lub litr 4,49. A herbaty Lipton, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
15: Play. Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo chałwy Eridanus już od 6,99.
16: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
0: Jest już 13. Zapraszamy na najnowsze wydanie Faktów RMF FM w studiu Agnieszka Pietrzak.
17: Są prokuratorskie zarzuty dla jednego ze sprawców pobicia pary Ukraińców we Wrocławiu. Premier w sprawie przepisów o najmie krótkoterminowym.
18: Poszliście najmniejszą linią oporu.
17: To do ministrów. W Faktach przywołamy też Marilyn Monroe. Posłuchajcie, kto wcieli się w postać ikony ekranu. Wrocławska prokuratura postawiła dwa zarzuty 27-letniemu Tomaszowi M. To jeden z podejrzanych o udział w brutalnym pobiciu pary obywateli Ukrainy w dolnośląskiej stolicy w niedzielę. Na linii reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Witam cię,
19: tak,
17: Martyno.
19: Dzień dobry.
17: Co śledczy zarzucają mężczyźnie?
19: 27-letni Tomasz M. usłyszał zarzuty pobicia oraz stosowania przemocy z powodu przynależności narodowej. Atak nastąpił bowiem potem, kiedy mężczyzna usłyszał, że para mówi w języku ukraińskim. Podobne zarzuty mają zostać postawione także 45-letniemu Adamowi C., który jeszcze dziś ma zostać doprowadzony do prokuratury. Według nieoficjalnych doniesień medialnych to tak zwany Cycu, gangster z więzienną przeszłością i bokser walczący na gołe pięści. Jego kolega Tomasz M. to pseudokibic walczący w MMA. Policja wciąż szuka trzeciego ze sprawców napaści.
17: Niekonstytucyjne jest rozporządzenie ministra cyfryzacji w zakresie zmian wprowadzanych we wzorach dokumentów dotyczących aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą, uznał Trybunał Konstytucyjny. Obowiązujące wciąż nazwy rubryk dane kobiety i dane mężczyzny zostały zastąpione przez opcjonalne dane mężczyzna-kobieta. Zwracał na to uwagę sędzia Trybunału Konstytucyjnego Stanisław Piotrowicz.
9: W konsekwencji kontrolowane rozporządzenie przez określenie wzorców dokumentów z zakresu rejestracji stanu cywilnego umożliwia urzędowe oznaczenie dwóch osób tej samej płci jako małżeństwa.
17: Rozporządzenie, które ma wprowadzić wzory dokumentów do sporządzania i wydawania odpisów aktów małżeństwa i zaświadczeń dotyczących związków zawartych za granicą, nie stanowiących związku kobiety i mężczyzny, jest niezgodny z konstytucją i to Trybunał orzekł jednogłośnie. W Trybunale Konstytucyjnym też zmiany personalne. Prezydent Karol Nawrocki przyjął ślubowanie od sędziego Sławomira Patyry. Zastąpił on na stanowisku sędziego Andrzeja Zielonackiego, któremu pod koniec czerwca upłynęła kadencja. Wokół Trybunału, przypomnę, trwa spór kompetencyjny. Prezydent Karol Nawrocki uważa, że ślubowanie w kwietniu czwórki sędziów przed Sejmem nie jest wiążące prawnie. Premier nakazuje zaostrzenie przepisów o najmie krótkoterminowym. Publicznie wezwał ministrów do poprawienia projektu przyjętego przez rząd raptem 2 tygodnie temu.
18: Poszliście najmniejszą linią oporu, ale oczekiwanie było, że jednak umożliwimy lokatorom skuteczniejszą obronę swoich praw. Tego efektu nie mamy.
17: W ten sposób Donald Tusk skrytykował zwłaszcza wiceministra sportu Ireneusza Rasia. A my łączymy się z naszym dziennikarzem Krzysztofem Berendą.
20: Witam cię,
17: Krzysztofie. Dlaczego premier nagle zmienia zdanie i chce mocniej ograniczać rynek krótkoterminowego najmu mieszkań?
20: Dlatego, że pojawiły się oskarżenia o sprzyjanie lobbystom z branży mieszkaniowej, ale także oskarżenia o to, że wspomniany wiceminister Raś sam zarabiał na wakacyjnym wynajmowaniu mieszkań.
18: Są to bardzo niesprawiedliwe oceny, ale tu patrzę na ministra Siemoniaka. Proszę dokładnie sprawdzić, jak wyglądały poprawki, żeby to było wszystko transparentne.
20: Tak mówi premier, który dał swoim ministrom czas do końca sierpnia na przygotowanie nowego projektu ustawy. Ten projekt miałby sprawić, że na przykład samorządy, ale też wspólnoty mieszkaniowe dostałyby prawo do blokowania tworzenia takich pseudohoteli w mieszkaniach. No tak, żeby w blokach albo kamienicach nie było nieskrępowanego tworzenia imprezowni albo agencji towarzyskich.
2: Gwiazda w faktach RMF FM.
17: Dakota Johnson jako młoda Marilyn Monroe. Magazyn Vanity Fair publikuje pierwsze zdjęcia z nowej produkcji o ikonie Hollywood. A w studiu z nami Katarzyna Sobiechowska, szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM. Witam cię, Kasiu. Co to za projekt?
21: 17-minutowy film, portret ikony kina lat 50., który powstał z okazji setnej rocznicy jej urodzin. Reżyserka Maggie Gyllenhaal zastanawia się w nim, co by było, gdyby zmarła w wieku zaledwie 36 lat legendarna aktorka mogła dożyć starości. I tę starszą wersję Marilyn Monroe gra 93-letnia Ellen Burstyn. Ona odbierze we wrześniu nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji i właśnie tam będzie premiera filmu Flash Impact.
17: Kasia, jeszcze pytanie, do czego nawiązuje ten tytuł?
21: W taki sposób Billy Wilder, doskonały reżyser złotej ery Hollywood, opisał ten wyjątkowy rodzaj takiego magnetyzmu, zmysłowości, jaki aktorka roztaczała na ekranie, i film Flash Impact ma być listem miłosnym do Marilyn Monroe.
17: Ten magnetyzm i list miłosny, no i urok Monroe na koniec.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Wiecie, że polskie morze jest coraz popularniejszym kierunkiem wśród zagranicznych turystów. Konkretnie jakich, wszystko mamy tłumaczyć już za moment. Paulina Sawicka, dzień dobry. Jest 13:05, to Byle do lata w RMF FM.

0: A teraz RMF FM Mirelka i jej 104 tysiące złotych.
1: Ojejku, jestem szczęśliwa. Oj, niemożliwe.
0: Mirela, jak to się w ogóle stało?
2: W ogródku sobie w kwiatkach robiłam wszystko, radio cały czas, oczywiście na głośno. I w ostatnim momencie tak już kończę i mówię, ach, co mi szkodzi, spróbuj, może akurat w końcu. No i proszę, jaka niespodzianka.
0: Super niespodzianka. I przypominam, dziś nawet 1 000 000 złotych w sejfach. I teraz właśnie możecie odpoczywać na leżaku albo pielić grządki jak Mirela. Może jesteście w pracy i urlop za wami i tak tylko wzdychacie, ale cokolwiek macie w planach. Odbierajcie telefon, bo dziś zagramy nawet o 1 000 000 złotych. W sejfach także między innymi 20 tysięcy, 35 tysięcy, 50 tysięcy. Ogromny zastrzyk gotówki. I bardzo prosty sposób. Jednym SMS-em wchodzicie do losowania na www.rmf.fm albo SMS-em RMF pod 7474. To teraz. Przez 9 minut macie 900 szans. Wysyłając RMF pod 7474.
3: Ogłoszenie RMF FM.
4: 5:45. Plaża w Dźwiszynie. A tak wstaje lato w RMF FM.
5: 30-latka z Brazylii pokłóciła się z mężem i na złość mężowi zjadła wszystkie ich oszczędności. To 7 tysięcy dolarów tyle mieli odłożone. Nie mogła za te pieniądze kupić coś do jedzenia i to zjeść, ale nie, ona stwierdziła, że zjem banknoty. Oczywiście trafiła do szpitala, bo 7 tysięcy dolarów to jest no, trochę kasy. Przeżyła, pieniądze udało się odzyskać. Czyli czasami warto nie gryźć, tylko połykać.
4: Wstawaj, szkoda lata, już jutro.
6: Reklama. Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
7: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
8: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
9: W ten wtorek cała Biedronka jest w promocji. Tak, zgadza się. Cała Polska oszczędza i oszczędza, bo w ten wtorek w Biedronce kupujesz jeszcze taniej. Po pierwsze, na wszystkie produkty, które już są w promocji, w folderze lub w sklepie, otrzymasz rabat na paragonie. Po drugie, na produkty, które nie są w promocji, przy zakupie dwóch takich samych produktów, otrzymasz zwrot 10% wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go 1 sierpnia przy zakupach o wartości minimum 1 zł wyższej od wartości vouchera. Szczegóły akcji, w tym wyłączenia, na biedronka.pl. W ten wtorek cała Biedronka w promocji.
10: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowie. Fakty sportowe RMF FM. Tu liczą się sportowe emocje. Wyniki i komentarze serwujemy codziennie w RMF FM. Fakty sportowe.
12: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
13: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
14: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
15: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
16: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
17: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
18: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
4: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

Za 2 minuty kończymy bonus na wejście do gry. Dziś w sejfach nawet 1 000 000 złotych. Taki 1 000 000 na koncie i możecie kupić za to, co tylko chcecie. To jest wasza decyzja. 900 szans z każdym SMS-em RMF. Pod 7474.

wstać. Tu byle do lata w RMF FM i taka przypominajka, bo na naszych social mediach trwają szybkie randki do wygrania ostatnie bilety na koncert The Weeknd w Warszawie 4 sierpnia i już po 16 usłyszymy pierwszą wybraną.

tak w sam raz na przeciągnięcie słonecznej pogody. Wiktor Dyduła, RMF FM za nami. Polskie wybrzeże coraz bardziej popularne wśród turystów z Czech. Sopot w ogóle nazywany jest polskim Monte Carlo. Wydaje mi się, że Czesi chyba nie byli tam w lipcu podczas tej fali, ale nie upałów, tylko deszczu i burz. Ale spokojnie, zapraszamy w sierpniu. Ma być ładna pogoda.

0: Biedronka.
1: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
2: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
4: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
5: Co kupiłaś?
4: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40. Gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
5: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
4: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
6: Poblista notowanie. Ty wybierasz przeboje lata.
7: Tu Dawid Podsiadło.
8: Hi, I'm Zara Larsson.
6: Już dziś po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciej. Borek.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
10: Nowe telefony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 i Z Flip 8. Wynajmij już od 149 zł miesięcznie w Computronic.
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
12: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
13: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
14: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki.

0: reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 1,99 zł za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 zł za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
3: Zawsze z wami.
4: Mamy dla was gorące newsy,
3: relacje z naszych eventów, prognozę pogody
5: i informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
2: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
6: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
7: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: My, pracownicy Agaty, przedstawimy państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
11: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
10: Ci, co ją znają, reagują.
12: Ach!
11: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
13: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz, co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej. Play.
16: Po reklamie.
17: Jest godzina 14. Zapraszamy na Fakty RMF FM. Agnieszka Pietrzak.
18: RMF FM już zna projekt rozporządzenia w sprawie nowych kryteriów dla tych, którzy chcą być strażakami. Znamy i ujawniamy. Później niepokojące doniesienia z Japonii po silnym trzęsieniu ziemi. Mamy też ważne informacje komunikacyjne dla mieszkańców Warszawy i Krakowa i wyniki najnowszych badań uczonych. Posłuchajcie, jak malutkie dzieci uczą się języka. Łatwiej będzie zostać strażakiem. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce obniżenia kryteriów sprawności fizycznej dla kandydatów do tej służby. Jest projekt rozporządzenia w tej sprawie. Krzysztof Zasada, nasz dziennikarz, zapoznał się z tym dokumentem. Witam cię, Krzysztofie.
19: Dzień dobry.
18: Co ma się zmienić?
19: Zgodnie z nowelizacją, do zaliczenia testu sprawności fizycznej mężczyzn starających się o przyjęcie do straży wystarczy 45 punktów, a nie jak dotychczas 50. Jeśli chodzi o kobiety, wymagania obniżono z 46 do 41 punktów. Natomiast w przypadku, gdy liczba osób, które zaliczyły test, jest mniejsza niż liczba stanowisk, o które się ubiegają, ten limit bez względu na płeć ma wynosić 38 zamiast 41 punktów.
18: Krzysztofie, a jakie są powody tych zmian?
19: Chodzi o zwiększenie liczby przyjęć do służby, a także możliwość pozyskania w szeregi Straży Pożarnej wysoce wykwalifikowanych osób, między innymi z wykształceniem chemicznym, psychologicznym, logistycznym, czy też specjalistów z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Jak argumentują autorzy projektu, od początku zeszłego roku Straż prowadziła nabór na 755 stanowisk, kandydatów było ponad 7 tysięcy, przyjęto jedynie 364 osoby.
18: O wielu ofiarach trzęsienia ziemi w Kumamoto na południowym zachodzie Japonii donoszą tamtejsze media. Po silnym wstrząsie o magnitudzie 7,1 w jednym z centrów handlowych prawdopodobnie doszło do eksplozji. Część ludzi zginęło albo zostało uwięzionych pod gruzami zawalonego budynku. Na nagraniach, które pojawiły się w sieci, widać ludzi szukających w popłochu schronienia między sklepowymi regałami. Słychać też płaczące dzieci. Zniszczone zostały drogi, zniszczone zostały mosty. Są przerwy w dostawach prądu. W prefekturach Kumamoto, Fukuoka i Nagasaki służby wydały nakaz ewakuacji dla ponad 61 tysięcy mieszkańców. Japońska agencja meteorologiczna zaapelowała o najwyższą ostrożność, ostrzegając, że silne wstrząsy wtórne mogą nawiedzać te regiony jeszcze przez około tydzień. Moment, jak ponad 4 godziny temu trzęsła się ziemia w Japonii, został zarejestrowany m.in. przez kamerę, której obraz publikujemy na naszej stronie rmf24.pl.
0: Popołudniowe fakty RMF FM.
18: Trakcja zerwała się na rondzie Starzyńskiego w Warszawie. Wstrzymany został ruch tramwajów na ulicach Jagiellońskiej i Starzyńskiego, a także Moście Gdańskim. Na miejscu pracuje już pogotowie sieciowe, przekazały tramwaje warszawskie. Uruchomiona została komunikacja zastępcza. Przez kilka dni kierowcy w Krakowie powinni poczuć ulgę. Na remontowanym moście Kotlarskim znów pojadą dwoma pasami w każdym kierunku. Przy przeprawie między Zabłociem a Grzegórzkami jest reporter RMF FM Maciej Sołtys. Witam cię, Maćku, dzień dobry. Co się stało, że wprowadzana jest zmiana odczuwalna dla kierowców?
12: Drogowcy szybciej niż planowano zakończyli pracę po jednej stronie mostu Kotlarskiego. Teraz czekają na dostawę nowych części, dlatego kierowcy, jak widzę już teraz, od kilku dosłownie minut mogą korzystać z dwóch pasów ruchu w każdym kierunku. Zła informacja jest taka, że w poniedziałek wróci remontowa organizacja ruchu.
20: Czyli będziemy dojeżdżali do mostu, tu mamy przejazdówkę przez torowisko z sygnalizacją świetną, która daje priorytet tramwajom i po jednym pasie w każdym kierunku jedną połową mostu, tylko teraz tą częścią od strony Nowej Huty będziemy jeździć.
12: Mówi Michał Pyclik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa, a remont mostu Kotlarskiego potrwa do końca wakacji.
18: Badania przeprowadzone przez naukowców z Cambridge i Singapuru wskazują na niezwykły mechanizm, dzięki któremu niemowlęta uczą się języka.
21: Okazuje się, że kluczowe znaczenie ma kontakt wzrokowy z mówiącym dorosłym.
18: Ja mam kontakt w studiu z Grzegorzem Jasińskim.
21: Ja też.
18: Witam cię, Grzegorzu, jak to działa?
21: Spojrzenie nie tylko przyciąga uwagę dziecka, ale także synchronizuje fale mózgowe niemowlęcia i dorosłego. To znacząco wspomaga proces przyswajania języka. Sprawdzono to w eksperymencie z udziałem 42 niemowląt w wieku od 8 do 10 miesięcy, które słuchały trzech sztucznych języków prezentowanych przez tę samą osobę na ekranie. W jednym przypadku osoba miała przezroczyste okulary, w drugim częściowo przyciemnione, w trzecim całkowicie ciemne, uniemożliwiające zobaczenie oczu. Gdy potem sprawdzano, który z języków wydaje się dzieciom znajomy, zwracał uwagę na ten, który był prezentowany w przezroczystych okularach. To wtedy też badania EEG wskazywały na synchronizację fal mózgowych. Autorzy podkreślają, że mówienie do dziecka, gdy sami wpatrujemy się w telefon, może nie być dobrym pomysłem. Kontakt wzrokowy to podstawa.
18: Tak jest. Zdjęcia z tych eksperymentów mamy dla was na rmf24.pl.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
17: Paulina Sawicka, dzień dobry, cześć. Tu Byle do lata w RMF FM. Mamy 5 minut po godzinie 14 i ja wiem, że wielu z was potrzebuje przerwy, bo nie wszyscy mają urlop, nie wszyscy odpoczywają teraz na leżaku. To gramy dla was najlepszą muzykę w RMF FM. Już teraz Madonna.

byle do lata w RMF FM. I tutaj zbliża się finał wielkimi krokami. Jest już 14:18, a to oznacza, że gra o nawet 1 000 000 złotych tuż. To się może wydarzyć już niedługo. I to są ostatnie momenty, kiedy do gry możecie wejść i zagrać wkrótce nawet o 1 000 000 złotych. I ten pierwszy krok zależy już tylko od was. Dzisiaj w sejfach między innymi 20 000, 35, 50 000. No i właśnie. I 1 000 000 złotych. 1001 szans teraz przez 7 minut. To jest wasz moment. SMS RMF pod 7474, www.rmf.fm, tam też wchodzicie do gry. I od tego SMS-a wszystko się zaczyna. Później jest radość, później jest wybór sejfu. Może kolejny wybuch radości, bo tam może czaić się 1 000 000. Czas ucieka. RMF pod 7474.

Robot sprzątający Bosch Spotless Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2609. Teraz za 1699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Twoje lata.
1: Tu Dawid Podsiadło.
2: Hi, I'm Zara Larsson.
0: Już dziś po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
3: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
4: Nowe telefony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 i Z Flip 8. Wynajmij już od 149 zł miesięcznie w Komputronik.
5: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
7: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem. Codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
8: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr 75G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3399 zł. Teraz za jedyne 2999 zł 99 groszy z kodem rabatowym taniej. A do tego odbierz cashback w wysokości 500 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 29 lipca. Cena przed obniżką 15,95.
12: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na Audi.pl.
13: Po reklamie.
0: Przeboje wszechczasów w RMF FM.

wiecie, że pogoda idzie, ta piękniejsza, słoneczko nadchodzi, to może teraz zrobimy taki klimacik letni już dla wszystkich tych, którzy myślą tylko o urlopie albo którzy próbują ten urlop uratować.

0: pogoda się zbliża, wakacje w pełni. Dlatego mamy dla Was zabawy wakacyjne SOS na www.rmf.fm. Trwa konkurs, a tam piszecie nam, jaki sprzęt z oferty Media Expert przyda Wam się na wakacjach i sprawi, że będą jeszcze fajniejsze. Angelika teraz ze mną. Jej wakacje to są takie wakacje troszeczkę na budowie. Budują własny dom, czyli po pracy prosto na budowę i właśnie, to tam nie macie jeszcze kuchni, prawda?
1: Tak. To tam jeszcze nie mamy kuchni.
0: Jest taki pomysł, wybrałaś na www.mediaexpert.pl grilla węglowego Götze Jensen z zintegrowanym kominem. Napisałaś, że on zastąpi Wam tą kuchnię, prawda?
1: Tak, w dużej mierze aktualnie tak. Nawet w trakcie pracy można szybko przyrządzić kiełbaskę czy cokolwiek innego i to jednak przy tych temperaturach jest zachęcające, żeby tak sobie zrobić taką chwilę relaksu.
0: Mam dla Ciebie kartę podarunkową o wartości 1000 zł do Media Expert na zakup właśnie.
1: Zachęcające, żeby tak sobie zrobić taką chwilę relaksu.
0: Mam dla Ciebie kartę podarunkową o wartości 1000 zł do Media Expert.

0: Tablecie i jutro się przetrze.
1: Super, ale ty czekaj, Marian. W jakim tablecie?
0: Oj, w tablecie z Media Expert. Tuż przed wyjazdem kupiłem. Fajny, co?
1: No fajny, ale czemu mi nic nie powiedziałeś?
0: Niespodzianka.
1: Dobra, puść jakiś film.
0: O, nawet mam taki, proszę.
1: Tylko czekaj, Marian, nie horror. Jesteśmy sami i w górach.
0: Przecież ja cię obronię, Barbara. Zobacz, jakiego mam bicka.
1: Że biceps?
0: No biceps.
1: Dobra, wiesz co? Kochanie, włącz lepiej jakąś komedię romantyczną. Co? I weź ten kocyk mi podaj.
0: A już się robi, królowo. Tylko tablecik odłożę.
2: Ogłoszenie płatne. Reklama.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.
0: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
0: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
1: Sprytnie.
0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono białe, kilogram 9,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 7,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów. Ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
10: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.

0: Fakty RMF FM. Już za chwilę.
1: Reklama.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Marian, jakie zakupy mają sens?
4: No jakie, Barbara? No takie w super cenach. Jak kupisz Media Expert sprzęt Hisense w promocji, to dostajesz jeszcze zwrot, tak?
3: No tak, za lodówkę nawet 1000 zł, a za urządzenia do zabudowy nawet 2250.
4: No dokładnie, a za pralkę z suszarką do 800 zł zwrotu.
3: Jak kupisz jeszcze inne sprzęty Hisense w promocji, to też dostajesz zwrot, nawet 4800 zł.
4: Dokładnie, Hisense Media Expert to ma sens. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko od poniedziałku do czwartku w Biedronce. Super okazje. Artykuły szkolne, przemysłowe, tekstylia, zabawki i książki w promocji 2 plus 2 gratis. Kup podczas jednej transakcji z kartą Moja Biedronka lub aplikacją 4 artykuły objęte promocją, a 2 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 12 produktów. Maksymalnie 6 najtańszych produktów gratis na kartę. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
7: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
8: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerszuła Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: Po reklamie.
9: Zbliża się 15, to są fakty RMF FM, Agnieszka Pietrzak.
10: Dramatyczna walka z czasem w Japonii po trzęsieniu ziemi. Śledzimy cały czas doniesienia. Przedstawiamy fakty i komentarze po decyzji o niekonstytucyjnych zapisach w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych.
11: Trybunał Konstytucyjny realizuje wytyczne polityczne.
10: Jest nowy, stary selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Włoch i mamy zaproszenie na pyszne, bo polskie. Co najmniej 50 osób zostało rannych, jest wielu zaginionych, tysiące domów odciętych od prądu i dziesiątki dróg zniszczonych. To są skutki trzęsienia ziemi, które nawiedziło południowo-zachodnią Japonię. Najnowsze informacje z Dalekiego Wschodu zbiera nasz dziennikarz Igor Skrzypek. Witam
12: Cię,
10: Igorze. Czy są doniesienia o ofiarach?
12: Policja z miasta Kumamoto, to na wyspie Kyushu, informuje, że są ofiary śmiertelne po zawaleniu się centrum handlowego w tym mieście. Na razie nie wiadomo jednak, ile może być ofiar. Nie ma kontaktu ze znaczną grupą pracowników centrum handlowego. Od 20 do 30 osób, tak donoszą japońskie media. Trwają poszukiwania. Podobnie sytuacja wygląda w fabryce papieru w tym samym mieście. Zaginionych może być kilkadziesiąt osób. Trzęsienie ziemi było bardzo silne. Wstrząs osiągnął magnitudę powyżej 7. Japońskie służby ostrzegają przed wstrząsami wtórnymi. Wcześniej wydane zostało ostrzeżenie także przed możliwym tsunami, ale na razie zostało odwołane.
10: To podważanie statusu prawnego dającego poczucie traktowania człowieka z godnością, tak mówił wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, komentując decyzję Trybunału Konstytucyjnego. Przypomnę, to gremium orzekło, że rozporządzenie w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych jest zakresowo niekonstytucyjne. Szef Ministerstwa Cyfryzacji zapowiada, że prace nad rozporządzeniem będą dalej trwały.
13: Oświadczam, że Ministerstwo Cyfryzacji i inne instytucje w Polsce będą dalej pracowały nad tym, żeby w sierpniu 2026 roku były wszystkie możliwe zrealizowane wytyczne dotyczące rejestracji i już samego wydania aktu poświadczającego transkrypcję małżeństwa. Trybunał Konstytucyjny, który ma chronić Konstytucję, dzisiaj ją depcze. W wydaniu indywidualnym każdego z tych 368 osób, które już transkrypcję mają zrealizowaną, i wszystkich przyszłych transkrypcji, które w Polsce odbywają się niemal codziennie.
10: Podkreślał wicepremier Krzysztof Kawkowski. Ostrzegamy kierowców. Dwa samochody osobowe zderzyły się na trasie S7 w pobliżu Gdyni. Zablokowany jest jeden z pasów jezdni w kierunku Rumi. Uważajcie. Roberto Mancini będzie nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Włoch, poinformowała agencja prasowa ANSA. Włoska reprezentacja od kwietnia pozostawała, przypomnę, bez trenera po rezygnacji Gennaro Gattuso. 61-letni Mancini już raz prowadził włoską kadrę w latach 2018-2023. Pod jego wodzą w 2021 roku Azzurri zdobyli Mistrzostwo Europy. Początkowo nowym selekcjonerem Włochów miał zostać Andrea Pirlo. Ten temat jednak upadł, ponieważ współpracuje on z rosyjskim bukmacherem i kilka miesięcy temu pojechał do Moskwy. Zdaniem byłego reprezentanta Polski i piłkarza włoskich klubów Marka Kozimińskiego, zerwanie rozmów przez włoską federację z Andreą Pirlo to pretekst.
14: Z drugiej strony, żeby tego typu sytuacja eliminowała kogoś z życia społecznego, życia sportowego w tym wypadku, to myślę, że każdy polityk byłby zmieciony z powierzchni ziemi, bo wiele różnych historii się działo w poprzednich latach, szczególnie jeżeli chodzi o Włochy, które sympatyzowały do pewnego momentu nawet z Federacją Rosyjską, więc to był pretekst.
10: Pretekst, jak dodaje Marek Koźmiński, by na stanowisku selekcjonera zatrudnić właśnie Roberto Maciniego.
2: Wakacje z RMF FM.
10: Kolejny przystanek na naszej akcji Pyszne, bo polskie to Mazury. Co środę, przypomnę, odwiedzamy miejsca, które nam polecacie. W studiu z menu w dłoni Magdalena Wojtoń. Magdo, na co czekasz najmocniej?
15: Szczerze? Nie mogę się zdecydować, bo przed nami trzy wyjątkowe lokalizacje, smaki, o których ponoć nie można zapomnieć, a to wszystko w przepięknym otoczeniu mazurskich jezior, lasów i pełnym słońcu. Pogoda jutro ma być wspaniała. Idealna, aby usiąść na skraju lasu na trawie i porozmawiać o wędzeniu ryb z fantastycznymi ludźmi z małej wędzarni w miejscowości Krzywe koło Mrągowa. A potem przeniesiemy się do wioski, która ma, słuchajcie, tylko trzy gospodarstwa, ale i oberże pod psem w drewnianym ponad stuletnim zabytkowym budynku. Tam w Kadzidłowie w gospodzie jest zasada: nie mamy czasu dla tych, którzy nie mają czasu. No dlatego z przyjemnością zwolnimy i spróbujemy z uwagą tradycyjnych potraw z lokalnych składników. A na koniec połączymy tradycję z nowoczesnością w starych sadach. W restauracji pod jabłoniami usiądziemy pod drzewami z widokiem na jezioro, wystawimy twarz do słońca i spróbujemy czarnych pierogów z sandaczem. I będziemy mieć dla Was sporo pyszności. Będziemy czekać w porze obiadowej właśnie w starych sadach.
10: Koniecznie słuchajcie jutro od rana faktów RMF FM.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
16: Ta deszczowa pogoda powoli idzie precz. Z tego co widzę, 20 stopni mamy teraz w Warszawie, 22 w Łodzi, 23 w Bydgoszczy i 20 w Gdańsku. Co nas czeka jutro? Prawie 30 stopni na termometrach, a im dalej, tym coraz goręcej. 34 już w piątek i 31 w sobotę. Ale w sobotę mogą się pojawić deszcze, także dopóki jest słońce, korzystajcie z niego.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
16: Paulina Sawicka, dzięki za dziś, a tu przeprowadziłam Wam pewnego dżentelmena.
17: A, dzień dobry, prosto ze Stegny i Mazurskich Jezior, witam Was bardzo serdecznie.
16: Opalony przyszedł.
17: Tak, widzisz jak mnie złapało? Zobacz. No. Tak naprawdę to nie, ale jestem. Mateusz Opyrchał, cześć.
2: RMF FM na wakacjach.

Zaczynamy od rzeczy bardzo istotnych, od wakacyjnych sejfów w RMF FM. Trwa lato na bogato, to już wiecie. To jest finałowy tydzień lipca, to też wiecie i na pewno te emocje was gdzieś tam rosną, bo można wygrać dużo pieniędzy. 1 000 000 złotych, okrągły milion czeka w jednym z 30 sejfów, ale gdzieś tam pochowane 20 tysięcy, 35 tysięcy, 50 tysięcy. Albo inaczej, remont altanki w ogrodzie. Nowy samochód. Nowy skuter, o którym marzyliście. Wyprawa na koniec świata z całą rodziną. No właśnie, każdy ma swoje marzenia. Słuchajcie, ja tylko przypomnę, że w piątek wielki finał lipca. Wtedy to już ho-ho. Na pewno ktoś z was zgarnie 130 tysięcy albo rekordowe 1 300 000, albo SUV-a Lexusa LBX. Luksusowego w kolorze przepięknym żółtym. Możecie go zobaczyć na www.rmf.fm. Ale ja nie przychodzę z pustymi rękami, słuchajcie. Zaczynamy, więc warto przyjść z jakąś niespodzianką. I mam taką. Ogłaszam szczęśliwe numerki. To, co uwielbiacie. Zróbmy tak. Dzisiaj jest 28. To bierzemy 2 i 8. Jeśli macie 2 i 8 w numerze telefonu, macie najwięcej szczęścia. I być może to będzie właśnie ta chwila, która zbliży was bardzo mocno do tego finału. Przez 11 minut każdy zyska 1150 losów. Ten, kto wejdzie do gry, czyli wyśle RMF pod 7474. Ale kto ma 2 i 8 w numerze telefonu, nie muszą być obok siebie, ten ma 2 razy więcej szans, czyli aż 2300 szans. Pamiętajcie, że możecie skorzystać z tej okazji też na www.rmf.fm. Trzymam kciuki, odpalamy zegar, czas start. 11 szczęśliwych minut, jeśli macie 2 i 8 w numerze telefonu. Zyskujecie nawet 2300 szans. RMF, ślecie pod 7474. Powodzenia.

0: po godzinie 15 w RMF FM. To jest czas na odwiedziny. Oczywiście do studia wpada nasz ekspert wakacyjny od wszelkich możliwych tematów wakacyjnych, Krzysztof Skiba. Dzień dobry, Krzysztofie.
1: Cześć, cześć. Ja chyba na tych wakacjach zrobię jakiś doktorat, wiesz, bo wiem, że są przecież uczelnie, które właśnie uczą takiego obsługi turystów i tak. Nie wiem, czy dają tam doktoraty czy profesurę, ale jakby można by się na przykład, wiesz, doktoryzować z wakacji, to myślę, że jestem już bliski tego właśnie etapu.
0: Bo nawet na urlopie Krzysztof Skiba u nas oczywiście na posterunku, jeśli chodzi o wakacyjne tematy. Za chwilę felieton, zostańcie z nami.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: 90. 87. 2000. Muzyczny wehikuł czasu RMF FM. Codziennie po 20 w RMF FM. Powróć z nami do przeszłości z hitami minionych epok.
4: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kg na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Kaufland.
6: To lato zapowiada się naprawdę gorąco. Przydałby się automat do mrożonych napojów. Mleczny szejk? Pycha!
3: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
7: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, 2 opakowania plus 1 gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Panią, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.
11: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert.

0: MediaExpert.pl.
1: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Po reklamie.
3: Szansa na milion i wejście do piątkowych losowań. Trwa szczęśliwy numerek. Jeśli macie dwójkę i ósemkę w numerze telefonu, macie aż 2300 szans i genialna opcja, żeby wejść do gry. Ostatnie chwile. Jeszcze 4 minuty. RMF. Ślecie pod 7474.

0: Dziś kilka słów o wakacyjnych rezerwacjach.
1: No, Krzysztof Skiba ma wejść oczywiście bez kolejki do RMF FM. Słuchamy, Krzysztof.
0: No i to mnie cieszy. Rezerwowanie atrakcyjnych wycieczek czy tanich lotów to prawdziwa sztuka. Są tacy, którzy potrafią lecieć do Barcelony z 3 przesiadkami, ale za to prawie za darmo. Właściciele biur podróży wykorzystują nasz lęk, który pochodzi jeszcze z czasów PRL-u, że czegoś dla nas nie starczy. Czegoś może zabraknąć i trzeba to sobie wcześniej oczywiście zarezerwować. Wymyślono cały szereg zachęt, które pomagają sprzedawać wypady wakacyjne. No, najsłynniejszym chwytem jest pułapka na tych, którzy nie robią żadnych rezerwacji, czyli oferta last minute. To sprzedaż wycieczki tuż przed wylotem, czyli w domyśle taniej, bo z pewnego pisma wiadomo, że ostatni będą pierwszymi.
1: Ale no, ja właśnie ciekaw jestem, czy taniej byłoby jeszcze taniej, gdyby były takie oferty
0: rezerwacja już po wylocie.
1: To było chyba tańsze nawet.
0: Czyli wakacje we własnym domu, tak.
1: Tak.
0: Na przykład biuro turystyczne złotówa, że wpłacisz im na przykład 100 zł i możesz...
1: Możesz siedzieć w domu.
0: Super. To jest dobry pomysł na biznes, tak. No i biura podróży obwieszone są takimi reklamami właśnie, last minute, do tego stopnia, że przez długi czas niektórzy myśleli, że to jest nazwa jakiejś popularnej greckiej wyspy. I na pytanie, dokąd lecisz na wakacje, odpowiadali, na taką fajną wyspę o nazwie last minute. Mhm. Rezerwacja urlopowa nie ogranicza się oczywiście do rezerwacji samego wypadu. Już będąc na wakacjach, musimy dokonać kolejnych rezerwacji, by nie wypaść ze spirali atrakcji. Ważne jest, aby pamiętać o rezerwacji auta na wynajem, które posłuży nam do zwiedzania okolicy. Kto na końcu dokona rezerwacji, ten dostanie ciasne auto po 3 wypadkach i bez klimatyzacji. Najbardziej dramatyczne rezerwacje dokonywane są przy basenie. Tu od rana trwają ręcznikowe rezerwacje najbardziej atrakcyjnych leżaków.
1: Od bladego świtu, nie od
0: Dokładnie.
1: Rana.
0: To właśnie tutaj odbywają się prawdziwe wyścigi rodem z olimpijskich biegów na 400 metrów z przeszkodami. Rekordziści przychodzą już o 6 rano i kładą ręczniki w tych najlepszych miejscach.
1: To mi w ogóle, Krzysztof, przypomina trochę boks. Każdy rzuca ręcznik, nie? To jest jakieś takie emocje sportowe wchodzą w grę.
0: No tak, ale w boksie to się poddajesz.
1: No trochę tak to wygląda.
0: Trochę co innego.
1: Poddaje się leżeniu.
0: Kto pierwszy rzuci ręcznik, ten wygrywa.
1: Tak.
0: Tak, no. Zakazy rezerwacji, wywieszki w kilku językach, apele dyrekcji hotelu, a nawet ostrzeżenia ratowników i rezydentów absolutnie nic nie dają. Turysta, jak zarezerwuje sobie leżak o 6 rano, to jest spokojne, że super miejsce na basenie jest jego i może sobie spokojnie dalej spać, iść na spacer lub na śniadanie. No, podczas rezerwacji ręcznikowych często dochodzi do historycznych bitew.
1: Tak.
0: Między turystami, tak? Byłem tego świadkiem. Na przykład turyści z różnych krajów.
1: Ja tylko dodam z historii oczywiście, bo byłem dobry, ta najsłynniejsza bitwa to ta chyba pod All Inclusive.
0: No słuchaj, tam mogli się naprawdę ostro bić, nie tylko na widelce, ale nawet na takie, wiesz, groźne spojrzenia.
1: Tylko błagamy, nie róbcie rekonstrukcji, zachowajcie spokój i odpoczywajcie. Krzysztof Skiba jeszcze wróci. Dzięki, Krzysztof.

0: sama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
7: Czas na wielki finał lipca.
6: Lato na Bogato.

0: Lexusa LBX.
1: Wow, ale Lexusowy taki yellow.
2: Chcesz?
3: I SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
6: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
7: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
8: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Po reklamie.
11: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: 3 minuty będzie 16. A wtedy najnowsze fakty w RMF FM. Bądźcie blisko.
1: Reklama.
2: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
3: Znowu muszę się zająć windykacją.
4: To coś z indykiem?
3: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
4: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
5: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
7: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Już od środy w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa od 29 lipca do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktu

0: taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Po reklamie.
3: Agnieszka Pietrzak, ponownie w studiu Faktu w RMF FM. Witamy.
4: Zapraszam.
3: Na zegarach już prawie 16, posłuchajmy.
4: Ścigany, skazany za nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku na trasie Łazienkowskiej, sam zgłosił się do aresztu. Referendum w Krakowie ważne czy nieważne? Jest ostateczne rozstrzygnięcie. Będzie też relacja z największej wystawy makiet kolejowych w Polsce.
5: Za to trafił do Kolejkowa. Wzbudziło to zachwyt mojej córki.
4: Posłuchajcie, kto tak zachwyca. Poszukiwany jest tylko jeden z kolegów Łukasza Żaka, skazanego na 20 lat więzienia za spowodowanie w 2024 roku śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Jak dowiedział się reporter RMF FM, do aresztu na warszawskiej Białołęce zgłosił się Damian J. Krzysztof Zasada przynosi te informacje. Krzysztofie, co działo się z tym skazanym przed 2 tygodniami?
6: Na polecenie sądu policjanci starali się ustalić jego miejsce pobytu, bo nieregularnie stawiał się na policyjny dozór i nie stawił się do zakładu karnego. Po nieprawomocnym wyroku wielokrotnie nie zastali go w domu, co mogło oznaczać, że uchyla się od aresztu. Wczoraj funkcjonariusze przekazali do sądu dokumentację, na podstawie której miał powstać nakaz doprowadzenia, czyli podstawa do ścigania tego mężczyzny. Dziś jednak, jak się dowiedziałem, nieprawomocnie skazany zgłosił się do aresztu. To oznacza, że teraz ścigany jest już tylko Mikołaj N. Obaj mężczyźni zostali skazani na 4 lata więzienia. Po wypadku przyjechali na miejsce, odciągali świadków od niesienia pomocy poszkodowanym, wprowadzali w błąd co do przebiegu zdarzenia i zacierali ślady. Trzeci z kompanów Żaka od zeszłego tygodnia jest już w areszcie.
4: Sąd apelacyjny w Krakowie oddalił zażalenie na postanowienie dotyczące ważności referendum przeprowadzonego 24 maja tego roku. Oznacza to, że głosowanie, w wyniku którego odwołano prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego, jest ważne i prawomocne. W studiu nasz krakowski reporter Paweł Konieczny.
7: Kłaniam się, dzień dobry.
4: Dzień dobry, Pawle. Co w praktyce oznacza decyzja sądu?
7: No, premier może teraz wyznaczyć termin przedterminowych wyborów prezydenta miasta, a to oficjalnie rozpocznie kampanię wyborczą, choć w Krakowie ta nieoficjalna jest widoczna już od dłuższego czasu. Zażalenie, które niejako wstrzymywało procedurę, złożył były opozycjonista Edward Nowak, który twierdził, że podczas majowego referendum doszło do łamania ciszy wyborczej. Sąd uznał jednak, że nie przedstawiono wystarczających dowodów na wpływ tych naruszeń na wynik głosowania. Podobnego zdania była komisarz wyborcza, która wskazywała, że w proteście nie przedstawiono ani jednego przypadku i ani jednej osoby, która pod wpływem rzekomej agitacji poszłaby na referendum, w którym ważnym czynnikiem była frekwencja. Do czasu wyboru nowego prezydenta Krakowem kieruje dotychczasowy wskazany przez premiera komisarz Stanisław Kracik.
2: Posłuchaj, takie są fakty.
4: Ratownicy tatrzańscy bardzo rzadko proszą o pomoc. Tym razem zwracają się o nią do turystów, by mogli działać w sposób bezpieczny. A mowa o przedmiotach, które mogą oderwać się od podłoża podczas akcji z użyciem śmigłowca. Jest ryzyko, że wpadną one do silnika i spowodują katastrofę. Dlatego bardzo ważne jest, by nie podbiegać do lądującego śmigłowca i pilnować rzeczy, które mogą zostać poderwane.
8: Dużym niebezpieczeństwem są wszystkie przedmioty, które mogą oderwać się od terenu. Mam tu na myśli szczególnie folie, które wykorzystywane są do zabezpieczenia termicznego osób poszkodowanych. Mamy ogromną prośbę, jeśli korzystacie Państwo z tego typu folii, tak zwanych złotych folii, przytrzymujcie je w trakcie nalotu śmigłowca lub umieszczajcie je pod warstwą odzieży osób ratowanych. Można bezpośrednio na ciało osoby ratowanej dać folię, na to założyć kurtkę, dzięki temu folia nie oderwie się i nie wzbije się w powietrze. Piloci bardzo boją się tego typu zdarzenia, ponieważ lecąca folia jest w stanie poważnie zagrozić śmigłowcowi.
4: Mówił ratownik TOPR Andrzej Górka. Wrocławskie Kolejkowo powiększyło się o kolejną makietę. Na wystawie pojawiły się Teatr Lalek, pomnik Bolesława Chrobrego, Dom Towarowy Podwale, ale przede wszystkim Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej. Ta część miniaturowego Dolnego Śląska jest interaktywna, są figurki wzorowane na prawdziwych strażakach, a wśród nich jest komendant wrocławskich strażaków.
9: Uwaga, uwaga, ogłaszam wyjazd alarmowy, pożar kamienicy.
5: Niesamowite, bardzo wesołe i pierwsza moja wizyta w Kolejkowie to był jeszcze dworzec Świebodzki, kiedy z małym synkiem pokazywałem mu szczegóły Wrocławia, które później na żywo oglądaliśmy. No minęło kilkanaście lat, syn jest już dorosły, a tato trafił do Kolejkowa. Wzbudziło to zachwyt mojej córki. Powiedziała: tato, to jest coś być w Kolejkowie. I dzisiaj jest tutaj z nami, więc jest mi tym bardziej miło.
4: Przyznaje Krzysztof Gielsa, dumny tata z Kolejkowa. W kolejce czekają nasze następne fakty, w nich między innymi...
10: ubrania szyte ze spadochronów.
4: Już teraz zapraszam na 17.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
3: Pogoda w tym tygodniu zmieniła trochę zdanie, wcisnęła guzik ze słońcem i to lubimy bardzo, bo słonecznie zapowiada się także środa. Najwięcej słońca, jak patrzę na Dolnym Śląsku, i też te temperatury będą podskakiwać coraz mocniej w miarę upływu czasu, bo 29 już zapowiadane właśnie na zachodzie kraju jutro, minimalnie 21-22 na Warmii i Mazurach.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
3: Podkręcimy jeszcze temperaturę w RMF FM, bo będą szybkie randki przed koncertem The Weeknd. Czy wystarczy dla nas miejsca na plażach? Takie pytanie w sierpniu, bo są obawy. I o tym, jak dobre oko mają radary w Polsce. O tym sobie porozmawiamy już niebawem. 6 po 16. Mateusz Operchał, cześć ponownie. Dajcie głośniej.

0: Milion czeka w jednym z sejfów. Lato na bogato w RMF FM, a na kopcu Kościuszki w Krakowie sporo emocji, bo do radia wpadł dziś Zbyszek z rodziną. Uśmiechnięty Zbyszek z Wałbrzycha, który niedawno wygrał Jeepa w loterii RMF i dziś go odebrał.
1: Kolor mi się spodobał, z waszymi barwami też tutaj ma dużo wspólnego. Zwraca uwagę. No i fajny SUV miejski, hybryda, no to też tutaj jest duży plus.
0: No, pierwszy kurs z salonu na kopiec zaliczony. Żółtych samochodów w ogóle, słuchajcie, mamy sporo, bo już w piątek
2: wielki finał lipca przecież. Ktoś z was na pewno wygra 130 tysięcy.
0: Warto notować, bo to są ważne sprawy.
2: 130 tysięcy, rekordowe 1 300 000, albo właśnie żółtego SUVa Lexusa LBX. Możecie go zobaczyć na www.rmf.fm. Co by tu zrobić, żebyście mieli jeszcze więcej szans? Bo grając dziś, jesteście też w losowaniach o piątkowe nagrody, to chyba już wiecie. No dobra, zróbmy tak. Grają ci, którzy wiedzą, co zrobiliby z takimi pieniędzmi, wiedzą, co zrobiliby z takim SUV-em. Generalnie grają ci, którzy chcą odebrać telefon w finale. Zrobię, co w mojej mocy, żebyście mieli jak największe szanse. I teraz startuje, uwaga, mega bonus. Przez 7 minut pomnożę razy 1300. 1300, tak jest. Każde RMF, które wyślecie pod 7474. Gracie też na www.rmf.fm. I uwaga, lepszej okazji, żeby wejść do gry dzisiaj już nie będzie. Jeśli grać, to właśnie teraz. RMF, wyślecie pod 7474. RMF
3: FM. Reklama.
4: Barbara, jaka piękna fryzura.
3: A widzisz, Marian, to zasługa mojej nowej suszarko-lukówki Dyson z Media Expert. Dzięki niej szybko suszę, nadaje objętość, stylizuje i mogę kręcić włosy. No i teraz idealne loki mam na co dzień.
4: Proszę, proszę, jedno urządzenie, a ile piękna.
5: Więcej możliwości stylizacji, bez uszkodzeń termicznych. Kup teraz w Media Expert nowoczesny multistyler Airwrap w promocji. A zestaw dodatkowych 5 końcówek o wartości 399 zł dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Fakty sportowe RMF FM. Proszę Państwa, co tu się dzieje? Fakty sportowe codziennie w RMF FM. Mamy to!
7: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
11: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert, taniej
12: masz. Po reklamie.
13: Wakacyjne popołudnie z RMF FM.

Sypianie na hamaku to James Arthur pasuje bardzo, bardzo. Z najlepszą muzyką w RMF FM oczywiście. A za chwilę znowu szybkie randki w RMF-ie. No i wysyłamy pierwszą parę na koncert The Weeknd. Bądźcie blisko i dajcie głośniej.

0: Zorganizowaliśmy wam na naszych socialach szybkie randki, miejsce nie byle jakie, no bo koncert The Weeknd w Warszawie. Magda oznaczyła Przemka, Przemek Magdę. No i właśnie, co z tego wyjdzie? Co z tego wyjdzie? Jak myślisz, Magda?
1: Super, cieszę się bardzo.
0: Magdo, napisałaś, że lubisz koncerty i spontaniczne akcje. Czy to się wszystko zgadza?
1: Tak.
0: A kogo szukasz?
1: No, szukam swojego mecza.
0: No dobrze, odpisał ci pewien mecz, do którego właśnie teraz zadzwonimy. Słuchaj, mam tu jego numer. Jesteś gotowa?
1: No, fajnie.
0: Jak ty mówiłaś, że lubi przygody, jest spontaniczny, tak? I koncerty, żeby lubi.
1: Tak.
0: No dobra.
2: Dzień dobry, cześć.
0: Cześć. Słuchaj, czy ty jesteś spontaniczny?
2: Tak, jeszcze jak. Zdecydowanie jestem spontaniczny, lubię spontaniczne akcje.
0: A jesteś zabawny?
2: To się okaże, ale tak, to myślę, że tak. Jestem zabawny, bo no Magda też jest zabawna i takiej osoby szukałam z tego, co tam widziałem.
0: Aha.
2: Więc wszystko się zgadza.
0: A lubisz przygody?
2: Jeszcze jak, lubię przygody, festiwale, koncerty, to moje drugie ja.
0: Możecie się poznać, bardzo proszę, przedstawiam. Magda, Przemek, Przemek, Magda.
2: Cześć,
1: miło mi. Fajnie cię usłyszeć. Z opisu wszystko się zgadza.
0: Jesteście bardzo spontanicznymi ludźmi, którzy bardzo, bardzo lubią takie przygody. Przygody muzyczne, kupujecie bilety na festiwale i po prostu lecicie w ciemno. Zgadza się?
2: Lecimy w ciemno, gdzie się tylko da.
1: Tak.
2: Podejmujemy wyzwanie i robimy to, Madzia,
1: tak? Tak.
0: No to wysyłamy was na koncert The Weeknd!
1: Jedziemy.
2: Super.
0: Miłej zabawy w takim razie. Spotkacie się tam po raz pierwszy. Mam nadzieję, że jak to się mówi, kliknie. Miło was poznać.
2: Dzięki wielkie.
1: Dziękujemy.
0: No właśnie, szybkie randki trwają i się udają w RMF FM. Jak słychać, jeszcze możecie wpadać razem na The Weeknd. Sprawdzajcie koniecznie nasz post na Instagramie.

FM. Niebawem 17, jeszcze szybka informacja. Polskie wybrzeże hitem wśród Czechów. Bałtyk powoli przebija Chorwację. Już wiadomo, że nad Bałtyk właśnie przyjedzie więcej Czechów niż rok temu. No z jednej strony słabo, bo zabiorą nam miejsce na plażach, ale przecież mamy jeszcze te w Chorwacji, nie? No, chyba można uznać, że to takie nasze...

Robot sprzątający Bosch Spotless Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2609. Teraz za 1699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki.

0: i trwają poszukiwania przyszłego milionera.
1: Może jest we Włocławku.
2: Może w Kętach.
3: A może w Jaworznie.
4: Nie wierzę w to, po prostu nie wierzę.
1: A ty? Tak, ty.
2: Co powiesz, gdy już wygrasz? Zastanów się i...
5: Śmij SMS o treści RMF pod 7474 koszt 4,92 swat lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
7: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia.

0: Zaprasza.
1: Po reklamie.
2: To już prawie 17. Najwyższy czas połączyć się ze studiem Faktów RMF FM. Przy mikrofonie Agnieszka Pietrzak. Witamy.
3: Zapraszam. Na mapie faktów Nowogrodzka w Warszawie, w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości, ważne posiedzenie w sprawie posłów, którzy nie złożyli oświadczeń o przynależności do PiS-u. Problemy są na drogach krajowych w Wielkopolsce i Małopolsce. Mamy też najnowsze doniesienia naukowe o tym, co dawno, dawno temu skończyło świat dinozaurów. Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości na rozpoczynającym się posiedzeniu ma zatwierdzić decyzję w sprawie ponad 30 polityków w tej partii, którzy nie podpisali wymaganych deklaracji o przynależności do PiS-u.
4: Każdy wiedział, czym jest podpisanie i czym jest niezgoda na podpisanie.
3: Jak tłumaczył prezes Jarosław Kaczyński, niezgoda oznacza rezygnację z członkostwa w największej partii opozycyjnej. A dotyczy to, przypomnijmy, tych, którzy są w Stowarzyszeniu Rozwój Plus, założonym przez Mateusza Morawieckiego. Na linii reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Kacprze, co wydarzy się po zatwierdzeniu decyzji władz PiS-u, jaka zapadnie w najbliższym czasie na Nowogrodzkiej?
5: Jeśli partia zatwierdzi odejście kilkudziesięciu osób, wówczas Mateusz Morawiecki będzie miał otwartą drogę do założenia własnego klubu w Sejmie. Jeszcze dziś mogą zapaść decyzje w tej sprawie.
6: Spotykamy się i będziemy dyskutować o tym, co robić po decyzjach Komitetu Politycznego.
5: Przekazał były premier. W Prawie i Sprawiedliwości są jednak oczekiwania, że część polityków związanych z Mateuszem Morawieckim zostanie oddana partii.
7: Wierzę w refleksję. Jest piękna przypowieść o synu marnotrawnym. Nieraz już różne środowiska wracały do Prawa i Sprawiedliwości.
5: Mówi poseł Andrzej Śliwka. Niewykluczone, że wniosek o powołanie nowego klubu w Sejmie Mateusz Morawiecki złoży na rozpoczynającym się jutro posiedzeniu Sejmu.
3: Jedna osoba została ranna w wypadku na drodze krajowej nr 11 w Wielkopolsce. W miejscowości Bronisław osobówka zderzyła się z ciężarówką. Policja kieruje tam ruchem wahadłowo. Zablokowana jest natomiast krajowa 75 w Małopolsce. W miejscowości Wytrzyszczka między Brzeskiem a Nowym Sączem motocykl zderzył się z osobówką. W Muzeum Powstania Warszawskiego wieczorem odbędzie się wernisaż nowej wystawy czasowej Splot, czy sukienka może być mundurem? Ekspozycja opowiada o tym, jak wojna zmieniła strój i modę warszawiaków.
8: Bardzo interesującą rzeczą podczas okupacji, w ogóle II wojny na całym świecie, były ubrania szyte ze spadochronów. Ta środkowa bluzeczka, uszyta ze spadochronu, z czaszy spadochronu bawełnianej, należała do Róży Nowotnej, która była studentką medycyny i 12 sierpnia Róża brała ślub ze swoim narzeczonym i właśnie ten ślub brała dokładnie w tej bluzeczce i w spódnicy w kropki, w tym ubraniu, w którym poszła do powstania, w tym też wzięła ślub.
3: O wystawie opowiadała kuratorka Dorota Rakowska. W najbliższą sobotę przypomnę 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.
9: Tajemnice nauki w faktach RMF FM.
3: Naukowcy odsłaniają kolejne tajemnice katastrofy, która 66 milionów lat temu zakończyła dominację dinozaurów na Ziemi.
10: Wskazują, że po upadku planetoidy decydujące znaczenie miała niszczycielska chmura pyłu, która długo utrzymywała się w atmosferze.
3: W studiu Grzegorz Jasiński.
10: Witam ponownie.
3: Witam ponownie. O znaczeniu tego pyłu mówiono już wcześniej.
10: Tak, wydawało się, że na długi czas odciął on dostęp światła słonecznego i w końcu doprowadził do gwałtownego ochłodzenia. Najnowsze wyniki analiz wskazują jednak, że wcześniej, na samym początku, otoczył Ziemię szczelną warstwą, która utrzymała falę ciepła i mogła wywołać pożary na całym świecie. W naszej pracy pokazujemy, że obecność drobnego pyłu i kropli szkliwa ze stopionych skał, które dodatkowo się rozgrzewały, sprawiło, że ciepło nie mogło wypromieniować na zewnątrz i wszystko znalazło się jakby w piekarniku. Jak mówi współautorka pracy, profesor Alexandra Johnson z Purdue University, w ciągu zaledwie kilku godzin doprowadziło to do masowego wymierania roślin, a zwierzęta, które nie były w stanie schronić się pod ziemią lub w wodzie, ginęły. Badacze podkreślają teraz, że poznanie cech zwierząt, które jednak przetrwały, może pokazać, jakie adaptacje są kluczowe w warunkach takich globalnych kryzysów.
3: Śledzimy specjalnie dla Was cały czas doniesienia ze świata. Na uwadze mamy oczywiście także to, co dzieje się w kraju. W polskiej polityce przypomnę ważne spotkanie w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości w sprawie posłów, którzy nie złożyli stosownych oświadczeń o przynależności do partii Jarosława Kaczyńskiego.
4: Fakty są oczywiste.
3: W faktach o 18:00 połączymy się z naszym dziennikarzem w Warszawie.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
2: Noc z wtorku na środę pogodna, ale niezbyt gorąca, bo 11-10 stopni na północnym wschodzie, maksymalnie do 14 na Dolnym Śląsku, 13 w centrum. Patrzę na środę, bo wiem, że czekacie na to słońce, no i rzeczywiście jutro słońce praktycznie w całym kraju z największymi przejaśnieniami na Dolnym Śląsku i w Małopolsce, tutaj do 29 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
2: A co jeśli mielibyście milion na koncie? Okrągły milion złotych. Czeka w jednym z sejfów. Za chwilę losujemy numer kogoś z was, zadzwonimy i ktoś z was, być może właśnie ty, wygrasz ten milion. Jakie to musi być uczucie? Ostatnia szansa, niecałe 3 minuty zostały i uwaga, mam dwie szczęśliwe siódemki w tym bonusie razy 1077. Mnożę każde RMF, które wyślecie pod 7474. To jest ostatnia szansa, żeby wejść do gry. Trzymam kciuki. Gracie na www.rmf.fm albo ślecie RMF pod 7474.

0: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Ten telefon może rozwiać wiele wątpliwości. Być może nie będziecie musieli się już zastanawiać, czy ten remont jeszcze w tym roku, czy nas nie stać. Czy pojedziemy jeszcze na wakacje w tym roku, czy nie. No, mając milion na koncie, wiele spraw może ułatwić taka kwota. Najpierw musimy się dodzwonić. Dwa sygnały za nami. Czekam sześć.
2: Halo?
1: Halo, dzień dobry, tu Radio RMF. Mateusz Opierchał się kłania. Jak masz na imię?
2: No, dzień dobry, Adam.
1: Cześć Adamie, co robisz?
2: No, remontuję mieszkanie.
1: Ale trafiłem, to jest niesamowite. Chociaż z drugiej strony, to nie będzie złośliwe pytanie. Jesteś na urlopie?
2: Tak.
1: Dobrze, czyli prawdziwy Polak na urlopie remontuje.
2: Tak,
1: Adamie drogi, wybierz proszę numer sejfu od 1 do 30.
2: Od 1 do 30. 14.
1: Numer 14, czyli w ręce jednej masz telefon, w drugiej masz co? Pędzel?
2: Odłożyłem, miałem pędzel przez chwileczkę, odłożyłem go.
1: To co malujemy? Które pomieszczenie?
2: Znaczy całe mieszkanie, teraz malujemy okna właśnie.
1: Całe jedziesz i teraz okna, no to jest poważnie, jest dobrze. Adam, powiedz jeszcze skąd jesteś?
2: Z Poznania.
1: Z Poznania, dobrze. Adam, a wybrałeś już meble? W sensie też wybierasz meble do domu, czy nie? Czy tylko malujecie ściany i okna?
2: To znaczy wszystko już kupione.
1: Wszystko już kupione, no dobra. No to dobrze, no to w takim razie kasa będzie na coś innego. Dzisiaj w sejfach minimum 5000, ale w jednym z sejfów czeka milion. Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę.
2: No zdaję chyba sobie, no ale nie dociera to do mnie jeszcze.
1: No właśnie, pytanie, jaka kasa dotrze do ciebie po tym finale. No dobrze, wybrałeś 14, ja za sejf numer 14 chciałbym ci dać 9000. Co ty na to? O, słyszę, że jestem w radiu. Jakbyś mógł ściszyć, to będzie nam łatwiej rozmawiać.
2: Tak, już ściszam.
1: Dobra, 9000.
2: Nie, sejf.
1: Nie chcesz 9000. A chciałbyś okrągłe 10?
2: Nie, wezmę safe. Jak grać, to iść na całość.
1: No ale wiesz, że 10 tysięcy to jest podwójna minimalna, nie?
2: No wiem, no ale jak się bawisz, to się bawisz do końca.
1: No ale 10 tysięcy to już jest dużo, no. Troszkę go złamałem, dobra.
2: Dobra, nie, safe.
1: Jednak safe. Dorzucam 2000, robię 12 i raczej więcej nie mam. Co ty na to? 12 tysięcy za twój safe.
2: Nie, no wezmę safe.
1: Ostatecznie chcesz otworzyć safe?
2: Ostatecznie chcę otworzyć safe.
1: No to słyszeliśmy, otwieramy safe numer 14. W takim razie. Mieszkasz sam czy z rodzinką?
2: Z rodzinką.
1: Z rodzinką, czyli tato jest bohaterem w swoim domu. W te wakacje.
2: Tak.
1: No dobrze, będzie pięknie. Będzie pięknie na pewno nie tylko u was, ale u ciebie na koncie, bo ja już wiem, co jest w twoim sejfie. Wygrywasz 6000 zł!
2: O, super!
1: Wielkie super. Gratulacje! 6000 pójdzie na co w takim razie, Adam?
2: Wielkie dzięki.
1: Jakie plany na tę kasę?
2: No myślę, że skończę malowanie i pojadę sobie gdzieś na jakiś czas odpocząć.
1: Na zasłużony odpoczynek. Świetny pomysł. Adam z Poznania wygrywa 6000 zł. Serdeczne gratulacje. No i właśnie, piękny dzień za nami, bo przecież poznaliśmy Zbyszka, jak słyszeliście, który odbierał auto wygrane w loterii RMF. Teraz 6000 zł wygrał Adam. A jutro jest ostatnia środa lipca. Nie, żebym był jakiś sentymentalny bardzo, ale to jest świetny dzień i świetny powód, żeby trochę podbić w sejfach, bo to jest finałowy tydzień. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, kwota maksymalna rośnie. Nagroda główna to 1 200 000 zł jutro. 1 200 000. I rośnie jeszcze jedna rzecz. Liczba finałów. Nie będzie jednego finału jutro. Ja wiem, że jest środa, ale kto nam zabroni? Jutro dwa finały. I uwaga, jednocześnie gracie przecież w piątkowych losowaniach. Przypomnę, w piątek wielki finał lipca. Ktoś z was na pewno wygra 130 tysięcy złotych albo rekordowe 1 300 000, których jeszcze nikt w polskiej radiofonii nie zgarnął, albo piękny SUV Lexus LBX. Możecie go zobaczyć, luksusowe auto w kolorze, fantastycznym kolorze żółtym, na www.rmf.fm. Tam czeka na was, żebyście go przejęli. No i właśnie, czekajcie, muszę to podliczyć. Dwa finały, dwa w piątek. Gracie raz, jesteście w czterech losowaniach. Warto wejść do gry już teraz, zwłaszcza że mega okazja czeka. Razy 1200 pomnożę każde RMF, które wyślecie pod 7474. Gracie też na www.rmf.fm, ale bonus nie czeka wiecznie, bo tylko 5 minut. Czas start. RMF 7474.
0: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMFFM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: No to jest mega okazja. Raz gracie, jesteście w czterech losowaniach. Przypomnę, to jest finałowy tydzień lipca. RMF ślecie pod 7474.

0: Najlepsze dźwięki na długą trasę. Wakacyjną trasę. Robbie Williams, RMF FM. No właśnie, a propos, jaki naprawdę jest zasięg fotoradarów? Czytam o tym w sieci. Kierowcy często o tym zapominają, tutaj piszą. No raczej nie mały. No, ja znam kogoś, kto dostał zdjęcie z nadmorza, a mieszka w Krakowie.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
6: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
5: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
6: No ale...
5: No ale tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV EURAGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
1: Po reklamie.
8: Trwa program RMF FM na wakacjach.

Slavic w RMF FM. Piszecie, że nudno w korkach w stronę domu, no to łapcie muzykę najlepszą pod słońcem. David Guetta podobno kręcił ten numer z myślą o wakacjach. Warto. Milki, Just the Way You Are w RMF.

Oj, zazdro, byliśmy wczoraj ekipą RMF-u z Piotrem Pręgowskim. Szukaliśmy na Mazurach i nie tylko najpyszniejszej rybki. Efekt możecie zobaczyć na Instagramie RMF FM. No i koniecznie zostawcie obserwację.

water 'neath the Mexican sky.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Quizy, konkursy i takie tam codziennie po 20. A poza tym przenosimy się w czasie i słuchamy wakacyjnych hitów minionych epok. Rozwiązujemy sercowe problemy i gadamy na gorące tematy. GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Codziennie po 20. Karty rozdaje Darek Maciborek. Podkreślamy, tylko dla dorosłych.
2: Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert.

0: MediaExpert.pl. Byle do lata.
1: W te wakacje nasi reporterzy są wszędzie tam, gdzie jest naprawdę gorąco.
2: A my rozdajemy wam wielkie pieniądze na urlopowe plany.
0: Byle do lata. Codziennie po 10 w RMF FM.
3: Sponsorem programu Byle do lata jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: Po reklamie.
2: Na zegarach 18, jesteśmy ponownie w studiu Faktów, a przy mikrofonie Agnieszka Pietrzek. Witamy.
5: Zapraszam. Tragedia na drodze 76. Po informacji z Lubelskiego, Wrocław i wnioski o areszt dla oprawców paru Ukraińców. Sprawdzamy też temperaturę na Nowogrodzkiej w Warszawie.
6: Chłodno, trzeba na to popatrzeć i wszechstronnie to przeanalizować.
5: PiS o rozłamowcach, a na koniec piłka nożna, kadry filmowe, portugalska gwiazda futbolu. Ronaldo wyprodukuje serial. Jedna osoba zginęła w wypadku na drodze krajowej 76 w Lubelskiem. W Jedlance na trasie Łuków Stoczek Łukowski zderzyła się ciężarówka, potrąciła pieszego i policja kieruje tam teraz ruchem wahadłowo. Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu złożyła wnioski o tymczasowe aresztowanie dwóch mężczyzn podejrzanych o pobicie pary młodych obywateli Ukrainy. W niedzielę na wrocławskim Zakrzowie Nastia i Maksym zostali zaatakowani po wyjściu ze sklepu. Napastnikom nie spodobał się ich akcent. Na linii wrocławska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Martyno, co wiadomo o przesłuchaniach podejrzanych?
7: Młodszy napastnik, 27-letni Tomasz M., złożył obszerne wyjaśnienia, ale ponieważ nie zgadzały się one ze zgromadzonym materiałem dowodowym, prokuratura uznała, że powinien zostać aresztowany. Z kolei 45-letni Adam C. odmówił składania jakichkolwiek wyjaśnień. Obaj nie przyznali się do winy i usłyszeli zarzuty pobicia i znieważenia na tle narodowościowym.
8: Prokuratura już złożyła wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec obu podejrzanych. Przed chwilą dosłownie. Jutro odbędą się posiedzenia w tym przedmiocie.
7: Powiedział mi przed chwilą Jakub Dłubacz, rzecznik prokuratury okręgowej we Wrocławiu, i potwierdził, że Adam C. to znany bokser, tak zwany Cycu, który walczy na gołe pięści.
5: Młodszemu podejrzanemu grozi 5 lat więzienia, a starszemu ze względu na recydywę 7,5 roku. Ważą się losy ponad 30 członków Prawa i Sprawiedliwości związanych ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus. Komitet Polityczny Partii ma decydować w sprawie Mateusza Morawieckiego i jego stronników. Przed siedzibą Prawa i Sprawiedliwości przy Nowogrodzkiej w Warszawie jest reporter RMF FM Igor Skrzypek.
9: Jestem, dzień dobry.
5: Teraz się łączymy. Witam cię, Igorze. W jakim nastroju wchodzili do siedziby PiS jego działacze?
9: No, padło sporo cierpkich słów z ust członków Komitetu Politycznego.
10: Czuję troszeczkę żalu po prostu do różnych osób, które wszystko, co mają, zawdzięczają Prawu i Sprawiedliwości. I nagle uwierzyły, że są jakimiś nieskończonymi doskonałościami.
9: Mówi rzecznik dyscyplinarny Prawa i Sprawiedliwości Karol Karski. Są też w polityce, w których wypowiedziach nie słychać było żalu. Tobiasz Bocheński, pytany o to, jaki to dzień dla Prawa i Sprawiedliwości, odpowiedział złośliwie, że wtorek. A wtorkowe popołudnie przyniesie jeszcze dużo wieści w polityce. Po godzinie 20 rozpocznie się spotkanie polityków Stowarzyszenia Rozwój Plus z Mateuszem Morawieckim na czele. Sprzed siedziby Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie Igor Skrzypek.
5: No i ten rozłam zostanie skomentowany za chwilę w programie Polska Polityka w Radiu RMF 24. Najświeższe polityczne analizy, jak co tydzień, będzie miała dla was Barbara Brodzińska-Milowska.
11: W polskiej polityce będziemy dzisiaj rozmawiać o rozłamie w PiSie, no i oczywiście o tym, czy uczeń przegonił mistrza, dlatego że Mateusz Morawiecki jako jeden z niewielu polityków przysporzył Jarosławowi Kaczyńskiemu bardzo wielu problemów. Zatem o PiSie i o Mateuszu Morawieckim dziś zapraszam.
5: Posłuchajcie naszej informacyjnej stacji RMF 24. Wystarczy kliknąć ikonę playera na stronie rmf24.pl. W polityce światowej w Białym Domu trwa spotkanie Donalda Trumpa z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu. Wcześniej amerykański przywódca przyjął prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Spotkania zorganizowano bez udziału mediów. Netanyahu i Zełenski przybyli do Stanów Zjednoczonych na uroczystości pogrzebowe republikańskiego senatora Lindseya Grahama.
12: To także są fakty.
5: Cristiano Ronaldo będzie producentem nowego serialu o piłce nożnej. Ma być także jego gwiazdą. O nowym artystycznym zajęciu słynnego piłkarza opowie Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
11: Zdjęcia ruszyły niedawno w Londynie. Portugalska legenda futbolu jest producentem serialu Day Ones, a tytuł to slangowe określenie najwierniejszych przyjaciół, którzy byli z tobą od samego początku, zanim pojawił się sukces finansowy. Ten serial powstaje we współpracy z brytyjskim reżyserem i producentem Matthew Vaughnem, twórcą m.in. filmowej serii Kingsman. Cristiano Ronaldo pojawi się też na ekranie. W obsadzie jest również Damian Lewis, znany z Homeland i Billions. Gościnnie wystąpią także francuski trener i były piłkarz Thierry Henry oraz raper Dave.
5: Prezenter Mateusz Bożek pojawi się w następnych faktach RMF FM o 19. Agnieszka Pietrzak, dziękuję za uwagę. Życzę spokojnego wieczoru.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Nie. 30 nie ma jutro, ale i tak jest fajnie. 29 to maks na Dolnym Śląsku, więc temperatura skacze i więcej słońca. To mamy zagwarantowane na pewno, jeśli chodzi o najbliższą środę, czyli jutro najwięcej tego słońca właśnie w okolicach Wrocławia i na zachodzie. 5 po 18, tu RMF FM z najlepszą muzyką. No jak słyszeliśmy, Cristiano Ronaldo przed kamerą. Okaże się, czy zagra tak dobrze jak na boisku. Będziemy śledzić. Tymczasem Black Eyed Peas, czyli ekipa, którą uwielbiacie. Można dać głośniej RMF FM, nawet trzeba. Mateusz Opierchał, cześć ponownie.

0: Kręcamy powoli ten wtorkowy wieczór w RMF FM. 20 minut po 18 i pytanie z internetu, czy warto kupić mieszkanie w wakacje? Zdanie ekspertów są niejednoznaczne. A, słuchajcie, gdyby życie było takie łatwe, w wakacje? To przecież ciężko nawet wynająć cokolwiek na tydzień, a co dopiero kupić.
1: Reklama.
2: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
3: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
4: No i co, Barbara, co?
3: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert.

szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Przybory i akcesoria szkolne Kajet i Moontail by Julia Żugaj. Już od 12,99 za sztukę lub opakowanie. A zeszyty A5, 60 kartek, różne rodzaje? Już od 99 groszy za sztukę. Do tego przybory do pisania, kolorowania i wymazywania Pentel. Jedynie 11,99 za sztukę.

0: promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: Castorama! Teoria
2: i praktyka.
1: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
2: Trawnik, kwiaty?
1: W teorii, a w praktyce meble i grill. Już od środy w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa od 29 lipca do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Po reklamie.
8: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

Stary dobry znajomy, Justin Timberlake. I nowości, które zawracają w głowie. Słuchajcie, DJ Hugel z Francji ostatnio sprawił, że te wakacje są naprawdę bardzo przyjemne. Dajcie głośniej, Moving to the Sun. Wiem, że uwielbiacie.

0: 21 minut, będzie 19 i najnowsze fakty. Jeszcze z najlepszą muzyką, oczywiście spędzamy to popołudnie, już praktycznie wieczór. Ja mam jeszcze jedną informację dla tych, którzy zastanawiają się, jakiego sportu na przykład wypróbować w te wakacje. No to proszę, gra w tenisa może wydłużyć nam życie niemal o 10 lat, tak mówią naukowcy, no oni się zazwyczaj znają. A z drugiej strony wszyscy fani Igi Świątek i Mai Chwalińskiej powinni grać regularnie, no żeby nadrobić te lata stracone przez nerwy i emocje w trakcie meczów.
1: Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
4: Tu trwa
3: lato na bogato.
5: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
6: Może jest we Włocławku.
7: Może w Kętach.
8: A może w Jaworznie.
9: Jeszcze w życiu nie wygrałam nic.
10: A ty? Tak, ty.
11: Co powiesz, gdy już wygrasz?
12: Zastanów się i...
13: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
14: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
15: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
16: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
17: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
18: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
19: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: 5:45. Plaża w Dźwiszynie. A tak wstaje lato w RMF FM.
2: 30-latka z Brazylii pokłóciła się z mężem i na złość mężowi zjadła wszystkie ich oszczędności. To 7 tysięcy dolarów tyle mieli odłożone. Nie mogła za te pieniądze kupić coś do jedzenia i to zjeść, ale nie, ona stwierdziła, że zjem banknoty. Oczywiście trafiła do szpitala, bo 7 tysięcy dolarów to jest trochę kasy. Przeżyła, pieniądze udało się odzyskać. Czyli czasami warto nie gryźć, tylko połykać.
1: Wstawaj, szkoda lata. Już jutro.
3: Reklama.
4: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
7: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
10: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
11: Robot sprzątający Bosch Spotless Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2609. Teraz za 1699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: reklamie.
1: Na zegarach już prawie 19, w studiu Faktów pojawił się Mateusz Bożek. Witamy.
2: Jestem, zapraszam, witam.
1: Posłuchajmy.
2: Na początek ważne informacje dla kierowców z Krajowej 12 w Łódzkiem. Posłuchajcie, gdzie musicie uważać. Później o spotkaniu Wołodymyra Zełenskiego z prezydentem Donaldem Trumpem, a także o nowym rozdziale historii francuskiej piłki nożnej. Legendarny Zinedine Zidane, już oficjalnie nowym trenerem trójkolorowych. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 12 w Łódzkiem. W miejscowości Przygłów zderzyły się trzy osobówki. Policja kieruje tam ruchem wahadłowo. Tragiczne wieści z Tatr. Zagraniczny turysta zmarł na szlaku na Rysy. U mężczyzny doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Mimo szybkiej próby reanimacji podjętej przez innych turystów i zaawansowanych zabiegów medycznych przeprowadzonych przez ratowników TOPR, którzy na miejsce dolecieli śmigłowcem, turysty niestety nie udało się uratować. O tym, że będę kandydatem na wicemarszałka Sejmu, dowiedziałem się 20 lipca, mówił na antenie radia RMF24 poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Ociepa. Łączymy się teraz z autorem tej rozmowy, Kasprem Wróblewskim. Kasprze, czy Marcin Ociepa może liczyć na poparcie członków Stowarzyszenia Rozwój Plus?
3: Poseł klubu PiS podkreślał, że jego kandydatura została przedstawiona jeszcze przed rozmowami Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim, czyli przed rozpadem w Prawie i Sprawiedliwości. Jak mówił Marcin Ociepa, tu cytat, jego nominacja jest ponad tym, co wydarzyło się w partii.
4: I świadczy o tym zarówno poparcie ze strony Jarosława Kaczyńskiego, jak i Mateusza Morawieckiego.
3: No bo Mateusz Morawiecki,
4: który łączy.
3: Mateusz Morawiecki przed chwilą na jednej z konferencji prasowej powiedział tak, czuję się ojcem chrzestnym kandydatury Marcina Ociepy.
4: Sukces ma wielu ojców.
3: I jednak posłowie na rozpoczynającym się jutro posiedzeniu nie zdecydują o losach Marcina Ociepy.
5: Wrócimy do tego na posiedzeniu wrześniowym, pierwszym albo drugim.
3: Mówił w porannej rozmowie w RMF FM marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Niewykluczone, że na jeden wakat będzie trzech chętnych, bo oprócz Marcina Ociepy kandydatów na wicemarszałka mają zgłosić klub Unia Centrum i nowa formacja Mateusza Morawieckiego.
2: Około godziny trwało spotkanie Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem. Wśród głównych tematów rozmów pociski do systemów Patriot. Przywódca Ukrainy przekazał, że omówił z prezydentem USA sprawę licencji na ich produkcję. O udzieleniu Kijowowi takiej licencji mówił podczas ostatniego szczytu NATO w Ankarze Donald Trump. Wtedy ogłosił, że rozważy ten pomysł. Wyraził też wtedy zainteresowanie współpracą z Ukrainą w zakresie produkcji dronów.
0: Fakty prosto z Francji.
2: Rozpoczyna się nowy rozdział w historii francuskiego futbolu. Tak w Paryżu komentowane jest pierwsze oficjalne wystąpienie byłego gwiazdora trójkolorowych Zinedina Zidana w roli nowego selekcjonera reprezentacji Francji. O szczegółach paryski korespondent RMF FM Marek Gładysz.
6: Zinedine Zidane zasugerował, że przez 5 lat po odejściu ze stanowiska trenera Realu Madryt odrzucał regularnie propozycje innych klubów z różnych krajów, które oferowały mu funkcję trenera i bardzo wysokie płace. Czekał, aż zwolni się stanowisko selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Francji, bo tylko to go interesowało. Obserwatorzy sugerują, że francuski związek piłki nożnej nieoficjalnie obiecał mu, że będzie następcą dotychczasowego selekcjonera Didiera Deschampsa. Obserwatorzy zauważają, że spowodowało to zresztą napięte relacje Zidana z Deschampsem, który miał czasami wrażenie, że związek chce się go pozbyć. Francuska drużyna piłkarska zachwyca, kiedy wygrywa. Zrobię wszystko, by marzenia kibiców się spełniły, zapowiedział Zidane.
2: A pierwsze wieczorne fakty sportowe w RMF FM już za niecałą godzinę. Kolejkowo nie tylko bawi, ale też uczy. We Wrocławiu otwarto dziś nową makietę, w której głównymi bohaterami są strażacy. Można zobaczyć akcję gaśniczą, wyjazd wozu na zgłoszenie, a nawet przeprowadzić rozmowę z dyspozytorem numeru 112. Wszystko jest interaktywne i jak się okazuje, zachwyca nawet dorosłych.
7: Straż pożarna Wrocław. Słucham, co się stało.
8: Znając te wszystkie budynki od lat we Wrocławiu, jestem naprawdę pod wrażeniem tego, że tak dobrze to odwzorowali. Oczywiście cała makieta związana ze strażą pożarną też robi wrażenie. Jestem tatą dwóch chłopaków, to są ważne rzeczy, także super, że o takich rzeczach też tutaj się myśli.
9: Tu jest fantastycznie, uważam, że to jest miejsce dla wszystkich, nie tylko dla dzieci. Tak myślałem kiedyś, że to jest kolejkowo dla dzieci, zabawka. Pierwszy raz będąc tutaj byłem w szoku. Wszystko tak ładnie zrobione, przedstawione. Jeszcze jak się ściemnia, wszystko po kolei, to tak jest bardzo przyjemnie się ogląda to.
2: Na nowej makiecie zadebiutował też Teatr Lalek, pomnik pierwszego króla Polski Bolesława Chrobrego, dom towarowy Podwale i kafe Borówka.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: O otworzył mapy pogodowe i zaśmiał się pełną duszą.
10: Gdzie ja się zaśmiałem na twój widok, w sensie tak pozytywnie.
1: Ja myślałem, że na słońce.
10: Się. Na słońce też oczywiście. Sporo tego słońca jutro, no przynajmniej tak w planach mają synoptycy na Dolnym Śląsku. Najwięcej mogą zdarzyć się oczywiście chmury w centrum kraju i na północnym wschodzie, ale to słońce tutaj wygląda z każdej z nich, więc jest szansa, że jutro piękny dzień. Do 29 stopni na zachodzie. Tymczasem czas poznać
1: ostatni dzień
10: prawdziwą
1: lata.
10: Dziesiątkę.
1: Ostatni dzień lata.
10: Słucham?
1: Ostatni dzień lata.
10: Nie, Darek, to ty masz jakiś nieaktualny tutaj kalendarz, wiesz?
1: Nie, nie, to jest taki trailer.
10: Aha.
1: Jeszcze dużo czasu, ale to jest taki trailer muzyczny.
10: Okej. Okay. Fajny.

I to jest zdecydowanie zapowiedź przedłużenia lata. Gips, Ego, For Money. Lato w duszy gra, tu w Oblistatu, Darek Maciborek. Witajcie, witajcie. Gorące rytmy, jeszcze więcej nowej muzyki. Także w wakacje nowe wyznanie latino, snująca się balladowa opowieść DJ Goya, Jason Derulo, Melo.

0: Sponsorem programu Poplista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
1: Sponsorem Poplisty jest Computronic, właściciel sieci sklepów oferujących wynajem smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 i Z Flip 8.
2: W RMF FM gramy wakacyjnie. Poplista, notowanie.

popołudnie na hamaku, taki klimat Self-Aware, duet Temple City na top ten, poblisty jeszcze więcej nowej muzyki i to jest to. I to jest gitarkowe podejście do życia Wiktora Waligury w nowej piosence. To jest to.

0: od dawna to wiem.
1: Bo jak serce dogaduje się z rozumem, no to następuje Big Big Love. Popowa w tym sezonie męskie granie orkiestra nareszcie. Nareszcie już za chwilę powrócimy do mundialu bardzo muzycznego i tym podobne i tak dalej, przebojowe itp. itd. Sanachowe.
2: Sponsorem programu Poplista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
3: Sponsorem Poplisty jest Computronic, właściciel sieci sklepów oferujących wynajem smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 i Z Flip 8.
4: Reklama.
5: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Car Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratory Spolen spółka z o.
7: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
8: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
7: No, ci panowie z Media Expert.
8: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
9: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: O czym marzą bystrzaki tego lata?
11: Codziennie chcę lody.
10: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. I do usłyszenia w niedzielę po 8 w RMF FM.
12: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
13: Tu każda chwila staje się dziką przygodą.
3: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
14: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
15: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone wieprzowe z łopatki rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

taka radosna, beztroska czasu powoli się zatrzymuje. ITP, itd. Dziewczyna z głową w chmurach z ogromną ilością melodii w każdym nagraniu. ITP, itd. Najnowsza na scenach. Zalia w sprawie zakochania, no po raz kolejny. Tylko kochaj mnie w propozycjach do waszej listy.

rozmowy we dwoje, bardzo elektryzujące. A Nadal i 54 Ultra Talk to you z elementem funkującego bitu. A gdyby tak już zostawić obowiązki i oddać się w całości muzyce, taki relaks, mamy dla was najnowszy plan na wieczór muzyczny w country pop baladzie, chyba już gotowe. Najnowsza Taylor Swift. Zupełnie na luzie. I knew it.

0: Sponsorem programu Poplista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
1: Sponsorem Poplisty jest Computronic, właściciel sieci sklepów oferujących wynajem smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 i Z Flip 8.
2: Trwa Poplista notowanie w RMF FM.

mogłoby tak jeszcze przez kolejne 3,5 minuty się snuć to nagranie na błysk. Dawid Podsiadło na top ten poplisty. Afrobeat w nowościach na pobliście. Gorący beat dwóch DJ-ów, Shimza i Kasango, z wokalnym wsparciem duetu Arco Fire. Taki taniec na rozgrzanym piasku na klubowej plaży.

klubowo i folkowo, i on, i ona między gwiazdami swojej miłości, no wszystko dobrze się kończy. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, taka balladowa, balladowa, wspomnieniowa nuta, ale to nie końca wakacji. W nutach wspomnieniowych koniecznie Jeremi Sikorski, Tylko My, Wyznanie. Chociaż to Wyznanie to już koresponduje z naszymi planami po 21 w grach i zabawach dla dorosłych. Jeremi Sikorski, Tylko My w propozycjach do waszej listy.

0: iskrzy w samochodach podczas słuchania tego nagrania. No, Magnetic. Magnetyczny z fortepianem i z radością ze skandynawskim klimatem Dance The Bausa z nagraniem Magnetics. Magnetic. Klubowy? Nie, kultowy. O, on już jest kultowy. W swoim stylu nie do pokonania. Zawsze z bluesem.
1: Cześć, tu Mrozu, słuchacie poplisty Darka Maciborka w RMF FM.
0: Klasyczny Mrozu. Nie ma miejsca jak dom na pierwszym.

0: Sponsorem programu Poplista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
1: Sponsorem Poplisty jest Computronic, właściciel sieci sklepów oferujących wynajem smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 i Z Flip 8.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
2: Panie Pascalu, no jakby to...
3: A widziała pani?
2: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
3: I w niej...

0: i trwają poszukiwania przyszłego milionera.
1: Może jest we Włocławku.
2: Może w Kętach.
3: A może w Jaworznie.
4: O, super. Dziękuję.
1: A ty? Tak, ty.
2: Co powiesz, gdy już wygrasz? Zastanów się i...
5: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
7: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
8: Po reklamie.
9: Zbliża się 20. Najświeższe fakty. RMF FM przedstawia Mateusz Bożek.
10: Na początek o rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości. Jest decyzja partii w sprawie parlamentarzystów, którzy popierają Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego. Później o planowanych zmianach w służbie zdrowia. Dotyczą przyspieszania terminów zabiegów. Powiemy także o najdziwniejszym kinie w Polsce. Wiecie, gdzie je znaleźć? W faktach podpowiadamy. Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości zatwierdził listę osób, które nie złożyły albo zrobiły to na złych drukach deklaracji o nieprzynależeniu do stowarzyszeń przez członków PiS. Jak poinformował przed chwilą na konferencji prasowej rzecznik ugrupowania Rafał Bochenek, na tej liście są 44 osoby, nie tylko ze Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego.
11: Komitet Polityczny zatwierdził tę listę osób, które nie dopełniły tego wymogu i kieruje, szanowni państwo, tę sprawę do rzecznika dyscypliny partyjnej. To jest wymóg, który wynika ze statutu Prawa i Sprawiedliwości, który będzie podejmował w tym zakresie już takie działania formalno-prawne. To są to, szanowni państwo, decyzje, które wynikają ze statutu. To może być upomnienie, to może być nagana, to może być także wykluczenie z Prawa i Sprawiedliwości, to może być również skierowanie sprawy do dyscyplinarnego sądu koleżeńskiego.
10: Rafał Bochenek podkreślił, że od strony formalno-prawnej Morawiecki jeszcze nie został skreślony z listy członków Prawa i Sprawiedliwości. Konferencji prasowej rzecznika PiS na miejscu przysłuchuje się reporter RMF FM. Połączymy się z nimi w kolejnych faktach. Koniec z przyspieszeniem terminu zabiegu po wizycie w prywatnym gabinecie lekarskim. Ministerstwo Zdrowia niedługo planuje przedstawić szczegółowe rozwiązanie, które ma wyeliminować ten problem. Chodzi o możliwość cyfrowego monitorowania skierowań od wystawienia dokumentu przez lekarza do realizacji zabiegu.
12: Będzie nadawany numer w kolejce dla danego rozpoznania czy dla danej procedury medycznej i następnie będzie pobierane przez system do dalszego procedowania, czyli już dalej po pierwsze do wyznaczenia terminu operacji w danym podmiocie, a następnie wykonany. Więc my sprawę będziemy mieli w systemie widocznym moment wystawienia skierowania, podjęcia tego skierowania i realizacji hospitalizacji planowej.
10: Zapowiada wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski. Bośniacka policja zatrzymała osobę podejrzaną o dokonanie aktów wandalizmu w Medjugorje. To jedno z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych Europy. Służby nie podały tożsamości sprawcy, jednak lokalne media twierdzą, że to Polak pochodzący z Krakowa. Zatrzymano go na granicy z Chorwacją. Posąg Matki Boskiej, będący symbolem Medjugorje, został zniszczony. Pojawiły się na nim graffiti i czarna farba. Na figurze też pojawił się napis "Diabeł w spódnicy" w języku angielskim i polskim. W pobliżu ołtarza zewnętrznego kościoła świętego Jakuba podłożono ogień. Na koniec w faktach zabieramy Was w miejsce, którego nie znajdziecie przy głównych trasach. Wśród bieszczadzkich lasów w niewielkiej zatwarnicy w gminie Lutowiska znajduje się najdziwniejsze kino w Polsce.
13: Jest to stajnia, w której trzymano konie do pracy w lesie w czasach PRL-u. I jednocześnie w tym momencie funkcjonuje tutaj kawiarnia i kino i pracownia. Jest to miejsce, które też było dawniej mocno filmowe, ponieważ na terenie tego parku konnego nakręcono 3 filmy na podstawie opowiadań Jerzego Janickiego, do których scenariusze też napisał Jerzy Janicki.
10: Mówił Robert Jarecki, jeden z twórców kina Konkret. A o tym miejscu szeroko piszemy na rmf24.pl. A w RMF FM już za chwilę najnowsze doniesienia ze świata sportu.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
15: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: Na pierwsze wieczorne fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk. Witaj.
3: Dobry wieczór. Piłkarskie reprezentacje Włoch i Francji mają nowych selekcjonerów. Za wyniki kadry Italii od dziś odpowiada ponownie Roberto Mancini. Włoch miał podpisać z federacją 4-letni kontrakt, bo celem jest wprowadzenie reprezentacji na mundial po nieobecności na 3 ostatnich edycjach. Dyrektorem technicznym reprezentacji Włoch został inny w przeszłości także trener Claudio Ranieri, a zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami nowym selekcjonerem reprezentacji Francji został Zinedine Zidane. Dla mnie ta praca to nie tylko kontynuacja, ale też i pewnego rodzaju sen. Mogę powiedzieć, że przez ostatnie 4 czy 5 lat, odkąd przestałem prowadzić Real Madryt, otrzymałem oferty przejęcia wielu klubów i wszystkie odrzuciłem dla reprezentacji Francji, przyznał Zidane, który jako selekcjoner zadebiutuje 25 września w meczu z Turcją. Przenosimy się za ocean, bo do drugiej rundy turnieju ATP w Waszyngtonie po naprawdę dobrym meczu awansował Kamil Majchrzak. Polski tenisista pokonał wyżej notowanego Tomiego Paula 7-5, 7-6. Nasz reprezentant miał w tym meczu 4 piłki setowe, meczowe, no i w kolejnej rundzie zagra z Taylorem Fritzem, który jest rozstawiony z numerem 3. Dziś swój mecz w stolicy USA rozegra jeszcze Magdalena Fręch. Polka w pierwszej rundzie zagra z reprezentantką USA Ann Lee. Początek tego meczu około 23 polskiego czasu. Polskie koszykarki zakończyły dziś kilkudniowe zgrupowanie w Krakowie i jutro ruszają na Litwę, by wystąpić w towarzyskim turnieju. Biało-czerwone zmierzą się z gospodyniami i reprezentantkami Finlandii. Cel: jak najlepsze przygotowanie się do listopadowych, decydujących meczów eliminacji Eurobasketu.
16: Jest to fajne przetarcie przed kwalifikacjami i gdzieś będziemy mogli poćwiczyć te nasze elementy, nad którymi pracujemy również na treningach.
3: Mówiła nasza reprezentantka Anna Makurat. W listopadzie Polki zagrają w grupie z Turcją, Czarnogórą i Izraelem.
14: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
15: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: Co robiliście 9 lat temu? Wasze wspomnienia powrócą z naszymi wydarzeniami popkulturowymi. To było Pamiętne Lato. Tak startują gry i zabawy dla dorosłych z największymi przebojami lata. Darek Maciborek, zapraszamy.

0: brzmiało lato 2000.
1: 2017, Luis Fonsi, Daddy Yankee, Despacito, cały świat śpiewał ten hit po hiszpański. Luis Fonsi pewnego ranka obudził się z melodią jednym słowem w głowie, Despacito. Powolutku, powoli nagrał pomysł na telefon, a później razem z autorką tekstów Ericą Ender w jedno popołudnie dokończyli utwór. Jest taki pomysł, żeby wracać do 2017 roku już za chwilę razem z wami.
2: Reklama.
0: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
3: Zawsze z wami.
4: Mamy dla was gorące newsy.
3: Relacje z naszych eventów.
5: Prognozę pogody.
6: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
0: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
7: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
8: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
9: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost, utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowid.
11: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
12: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
13: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
14: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
15: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
16: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 1,99 zł za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 zł za 1 kg, aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
18: Po reklamie.
0: Teraz w RMF FM muzyczny wehikuł czasu. To było lato.

0: Tak brzmiało lato 2000.
1: 6 lipca 2017 Donald Trump odwiedził Polskę, wygłosił słynne przemówienie na Placu Kaczyńskich w Warszawie, w którym mówił o obronie zachodnich wartości i znaczeniu Polski w historii Europy. Awans Polski na Mistrzostwa Świata 2018 roku w Rosji. Był to pierwszy występ biało-czerwonych na Mistrzostwach Świata od 2006. Awans wywalczyła drużyna z trenerem Adamem Nawałką. Największą gwiazdą eliminacji był Robert Lewandowski, który zdobył aż 16 bramek, został najlepszym strzelcem europejskich eliminacji do Mistrzostw Świata. Wyprzedził m.in. Cristiano Ronaldo. Podczas meczu z Armenią Lewandowski pobił rekord Włodzimierza Lubańskiego, strzelając 50. bramkę i został najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Polski. Zaręczyny księcia Harry'ego i Meghan Markle, znanej przede wszystkim z roli Rachel w serialu W garniturach, oficjalnie ogłosili zaręczyny. Było to jedno z najgłośniejszych wydarzeń show biznesowych królewskich 2017 roku. Dwa lata po ślubie Harry i Meghan ogłosili decyzję o wycofaniu się z obowiązków starszych członków rodziny królewskiej i przestali być aktywnymi członkami brytyjskiej rodziny królewskiej. Something Just Like This. Przeboje 2017 roku. The Chainsmokers i Coldplay. Zamiast klasycznego klipu powstał animowany lyric video przedstawiający chłopca marzącego o świecie superbohaterów. Film zdobył ponad 2 miliardy wyświetleń na samym YouTube. Something Just Like This. The Chainsmokers i Coldplay.

Najlepszy bajerowy rok 2017. More Than You Know to jeden z największych hitów szwedzkiego duetu Axel Ingrosso, wydany w 2017. Dla wielu fanów EDM nagranie było symbolem końca pewnej epoki. Po latach dominacji Swedish House Mafia, po rozpadzie członkowie Axel i Ingrosso pokazali, że potrafią stworzyć wielki hit również poza legendarnym trio. More Than You Know.

Europejskie listy przebojów podbija nagranie Be Mine, jeden z największych przebojów francuskiego duetu Offenbach, połączenie muzyki elektronicznej z elementami bluesa i rocka. Styl muzyczny zaczęto nawet określać nowy electro rock. Offenbach, Be Mine.

0: 65. turniej czterech skoczni, przełom 2016 i 2017 przeszedł do historii polskich skoków narciarskich. Po raz pierwszy w historii Polak Kamil Stoch wygrał cały turniej. Dodatkowo drugi Polak Piotr Żyła stanął na drugim miejscu podium.
1: Spójrzmy na to podium dzisiaj. Stoch, Hajbek, Żyła w klasyfikacji generalnej. Fantastyczny turniej Polaków. Proszę spojrzeć. Cała szóstka cieszy się razem z Kamilem, który dziś powędruje na najwyższy stopień, pomaszeruje na najwyższy stopień podium i turnieju, i tego konkursu.
0: Do kina wchodzi to film, ekranizacja powieści Stephena Kinga o grupie dzieci, która mierzy się z przerażającym klaunem. Film zarobił ponad 700 milionów dolarów, stał się jednym z największych sukcesów gatunku. Listy do M3, trzecia część popularnej polskiej komedii romantycznej o świątecznych historiach kilku bohaterów.
2: Panie, nie widział pan takiego dzieciaka? Mały taki, w sensie mój syn, Kazik.
3: Za dziadkiem poleciał.
4: Chce pan, ja chcę żyć,
5: no. To chcę żyć, no. To chcę żyć, to chcę na łyż wyjść.
0: Film przyciągnął do kin blisko 3 miliony widzów, stając się jednym z największych polskich hitów 2017 roku. Shade of You, Ed Sheeran, to jeden z największych hitów XXI wieku, największy przebój w karierze Eda Sheerana. Ed początkowo nie planował nagrywać tego utworu, piosenka powstawała z myślą o Rihannie. Po premierze nagrania zauważono podobieństwo fragmentu melodii Shade of You do utworu TLC No Scrubs. Ostatecznie autorów nagrania No Scrubs dopisano do praw autorskich do nagrania Shape of You, Ed Sheeran.

0: Jan.
1: Prawda?
0: No.
1: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: A co bystrzaki robią w te wakacje?
6: Ja z moim bratem chcielibyśmy, żeby była taka zasada, że możemy grać ile chcemy.
5: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. A pośmiejemy się już w niedzielę po 8 w RMF.fm.
7: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
8: Tu każda chwila staje się dziką przygodą.
9: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
10: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: Po reklamie.
13: Zbliża się 21. Najświeższe fakty w RMF FM przygotował i przedstawia Mateusz Bożek.
14: To próba przeciągania tego kiepskiego serialu. Tak Mateusz Morawiecki mówi o decyzji Prawa i Sprawiedliwości, o przyszłości polityków, którzy poparli stowarzyszenie byłego premiera. Rozmowy o zakończeniu konfliktu w Ukrainie zostaną wznowione. Do Kijowa mają się udać specjalni wysłannicy Donalda Trumpa. W faktach sportowych m.in. siatkarska Liga Narodów. W turnieju finałowym zobaczymy biało-czerwonych. To rzecznik dyscyplinarny Prawa i Sprawiedliwości przesądzi o przyszłości polityków, którzy nie podpisali oświadczeń o przynależności do partii. Tak zdecydował Komitet Polityczny PiS. Ostateczne rozstrzygnięcia mamy poznać w ciągu kilkunastu dni. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, co to oznacza dla osób ze Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego?
15: Mogą otrzymać karę nagany, zawieszenia, a ostatecznie wyrzucenia z partyjnych szeregów. I nie dotyczy to wyłącznie członków Stowarzyszenia Rozwój Plus. Lista osób, które weźmie pod lupę rzecznik dyscyplinarny, liczy 44 nazwiska. Wśród nich kilka osób, które, jak przekazał rzecznik PiS Rafał Bochanek, złożyły oświadczenia na niewłaściwych formularzach.
16: Komitet Polityczny zatwierdził tę listę osób, które nie dopełniły tego wymogu i kieruje, szanowni państwo, tę sprawę do rzecznika dyscypliny partyjnej. To jest wymóg, który wynika ze statutu Prawa i Sprawiedliwości.
15: Jak dodał rzecznik PiS, każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie, formalnie, więc członkowie Rozwoju Plus nadal pozostają członkami Prawa i Sprawiedliwości, a Mateusz Morawiecki wiceprezesem tej partii.
14: Odbieram to jako próbę przeciągania tego kiepskiego serialu. W ten sposób decyzję Komitetu Politycznego PiS skomentował Mateusz Morawiecki.
17: Polaków naprawdę nie interesuje to, czy gdzieś w jakiejś partii istnieje komitet, czy jak to się nazywa, rzecznik dyscyplinarny, prawda, albo komisja, która to czy tamto rozstrzygnie.
14: Były premier był pytany przez dziennikarzy, czy w dalszym ciągu jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości.
17: Dzisiaj już, jak rozumiem, nie jestem, ponieważ pan prezes oświadczył tylko, że Komitet Polityczny ma potwierdzić decyzje, które zapadły. Brak podpisu tej lojalki, która była wymagana, to chyba rzecznik zresztą dzisiaj tam również mówił o tym, brak podpisu tej lojalki skutkował usunięciem nas z partii.
14: Morawiecki poinformował również, że zrezygnował z funkcji prezesa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Wysłannicy Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner zgodzili się po raz pierwszy odwiedzić Kijów. Taką informację podaje Financial Times. Według doniesień do takiej wizyty może dojść w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Brytyjski dziennik napisał, że ma ona pomóc ożywić działania dyplomatyczne zmierzające do zakończenia rosyjskiej wojny w Ukrainie. Nie wybuch na poddaszu kościoła świętej Anny w warszawskim Wilanowie. Znaleźli go pracownicy firmy, którzy wykonywali pracę w świątyni. Na miejscu są już policyjni pirotechnicy. Jak informują funkcjonariusze, nie ma poszkodowanych. Niewybuch pochodzi najprawdopodobniej z czasów II wojny światowej.
0: Wieczorne fakty RMF FM.
14: To ewenement na skalę europejską, a nie wykluczone, że nawet światową. Mowa o godłach szalajowskich w Szczawnicy. To jedna z wielu pamiątek po założycielu uzdrowiska zmarłym 150 lat temu, Józefie Szalaju. W XIX wieku godła były niejako certyfikatami jakości. Umieszczano je przy domach, w których wynajmowano kwatery kurakcjuszom.
18: Pod warunkiem, że zrobią drewnianą podłogę w domu, wstawią szyby do okien, no i przede wszystkim wyciągną komin ponad dach. No jeżeli osoba z Gruźlicą na przykład przyjeżdżała do kurortu i później mieszkała w takiej izbie, gdzie ten dym się wszędzie, prawda, rozprzestrzeniał, no to nie było szansy, żeby później wyjeżdżała zdrowsza.
14: Tłumaczyła Anna Wawczczak z Muzeum Pienińskiego. Na godłach pojawiały się malowidła albo podpisy określające nazwę domu. Często związane były też z talentem albo nawet charakterem właściciela.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
19: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
14: Fakty sportowe zaczynamy tym razem od nowego pomysłu Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej. Zapraszam, Wojciech Marczyk.
20: FIFA nie przestaje zaskakiwać. Międzynarodowa Federacja Piłkarska poinformowała w wydanym oświadczeniu, że planuje sprzedaż około 20% udziału w organizacji prywatnym inwestorom. FIFA szacuje, że zarobi na tej transakcji ponad 4 miliardy dolarów. Pomysł FIFA skrytykowała już Europejska Federacja. UEFA podkreśla, że jest to przekroczenie granicy, której żadna instytucja zarządzająca piłką nożną nigdy nie powinna przekroczyć. A jutro w chińskim Ningbo początek turnieju finałowego Ligi Narodów Siatkarzy. Już o 9:00 polskiego czasu początek pierwszego ćwierćfinałowego meczu pomiędzy Turcją i Słowenią. Później spotkanie Japonii z Chinami. Biało-czerwoni do gry wejdą w czwartek i o 13:30 zagrają z Ukrainą. Meczu już sami siatkarze, a także trener kadry nie mogą się doczekać.
21: Trenujemy jeden raz na dzień, półtorej godziny. I mamy dużo czasu wolnego, ale po tym, kiedy zaczynamy grać, będziemy miały, mam nadzieję, 3 spotkania w 4 dni.
20: Mówił trener polskiej siatkarzy Nikola Grbić. Biało-czerwoni, jeżeli pokonają Ukrainę, zmierzą się ze zwycięzcą meczu Turcja-Słowenia, a w ostatnim ćwierćfinale reprezentacja USA zmierzy się z Włochami. Polscy kajakarze górscy wrócili do Polski z Mistrzostw Świata w Oklahoma City. Biało-czerwoni w ubiegłym roku walczyli 9 krążków, tym razem 2. Drugi w K1 był Michał Pasiut, a trzecie miejsce w C1 zajęła Klaudia Zwolińska, która zaznacza jednak, że polski slalom kajakowy od kilku lat naprawdę błyszczy. Cała kadra teraz marzy jednak o odpoczynku po naprawdę długiej podróży z USA.
22: Po 30 godzin cała podróż, no to trochę jest, bo my lecieliśmy zamiast prosto tutaj do Polski, no to lecieliśmy do Turcji, bo tylko te linie zabierały nam kajaki, więc mamy przygody zawsze z tymi kajakami, ale fajnie. I kajaki całe, wszystkie doleciały jakimś cudem.
20: Mówiła Klaudia Zwolińska. Naszą reprezentację w tym sezonie czekają jeszcze 2 imprezy Pucharu Świata i pod koniec września Mistrzostwa Europy.
2: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
19: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
23: Jutro słoneczko, cieploteńko i pogoda teraz zaczyna się na gry i zabawy dla dorosłych. Uwierz w siebie, dołącz do mistrzów żartu, refleksu, nie wiem, wakacyjnego, luzu wieczornego, zabawy w gronie przyjaciół, słuchaczy RMF FM, no i w naszym jest Armelia. Coś cicho dzisiaj.
24: No właśnie, nie wiem, taką wiązankę tu mi zapuściłeś, że aż, wiesz, chciałam już zagrać.
23: No to gramy w The Weekenda. Darek Maciborek, zapraszamy.

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: To jest silniejsze od nas czasami, no bo kto nie śpiewa pod prysznicem, nie wiem, w saunie to może trudno, ale w samochodzie.
2: Śpiewałeś kiedyś w saunie?
1: Spróbowałem, ale szybko mi to przeszło. 12,2 miliony, zbieramy już chętnych, którzy potrafią rozpoznać najgorszy cover świata. Chociaż nie nazywamy tego najgorszym coverem świata, bo do każdego nagrania każdy wykonawca wlewa siebie całego.
2: Właśnie tak, tu ani nie potrzebujemy też talentu, talent nie, nam nie przeszkadza, nie jest też wymagany.
1: 12,2 miliony, najgorszy cover świata, zgłaszajcie się. Można też ewentualnie zgłosić się waszą wersją jakiejś doskonale znanej piosenki jakimś coverem. Mamy dla was czapkę z Daszkiem, no taka gwiazdorska i butelka na wodę, na upały, 12,2 miliony.
2: Wysyłajcie też głosóweczki, jak się wstydzicie nam tutaj na żywo śpiewać.
3: Reklama.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost, utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Byle do lata.
11: W te wakacje gramy dla was muzykę najlepszą pod słońcem.
12: I rzucamy gwiazdom wyzwania w zabawie Daj mi minutę.
10: Byle do lata. Codziennie po 10:00 w RMF FM.
13: Sponsorem programu Byle do lata jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
14: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
15: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
16: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
17: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
18: Po reklamie.
19: GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Już za chwilę kolejna.

0: Tutaj nieważna jest muzyka. Muzyka utalentowanym w ogóle nie przeszkadza.
1: Odkąd zobaczyłem ciebie, nie mogę jeść, nie mogę spać. Jak do tego doszło, nie wiem. Miłość o sobie dała znać. Co poradzić mogę na to, że miłość przyszła właśnie dziś. Że w sercu mym jest lato, a w moich myślach jesteś ty. Przez twe oczy, te oczy zielone oszalałem.
0: Kacper, muszę ci powiedzieć, nie wiem, którą autostradą teraz zmierzasz i gdzie, ale rozbujałeś jakąś autostradę w Polsce. Witamy cię bardzo serdecznie. To była twoja wersja słynnego przeboju i powiem ci, że no, mistrz przewyższy ucznia.
1: Cześć, no jestem właśnie na autostradzie A1 i... Dzięki.
0: No to tym oto pięknym coverem wszedłeś do naszej zabawy Najgorsze covery świata, chociaż my, prezentując najgorsze covery świata, mówimy, że w tym coverze to zmieściła się jego cała dusza. Twoje zadanie powiedzieć, kto śpiewa oryginał, a cover brzmi tak.

0: Czujesz to cierpienie talentu po prostu przelane w te wszystkie piękne melodie, tylko kto to śpiewał? W oryginale, Kacper.
1: Mówię, że wiesz co, ja się obawiam, że to nie są moje lata, wiesz?
0: Dobra. A jakbym się obawiał, że nie chcesz poprosić o koło ratunkowe, no to będziemy szukać odpowiedzi poprawnej.
1: No, prosiłbym o koło ratunkowe.
0: Dobra, to nawet dwa ci rzucę. Ksywa Ostra i Podróże pana Kleksa. Kacper.
2: Może chociaż tytuł, co?
1: Limuzyna, coś tam było.
0: Limuzyna prawie dobrze, blisko. Szerokości, trzymaj się, Kacper.
1: Dzięki, cześć, siema.
0: No, jak wy znacie limuzynę w oryginale, to 12,2 miliony.

0: zaczęliśmy mówić z grubej rury. Ja nie wiem, co to znaczy, że nie z tej epoki, jak to tutaj po TikToku śmigają takie covery, więc chyba to znamy.
1: Jest drugi zawodnik, najgorszy cover świata i to jest Wróż Dariusz, Wróż z coverów. I kto w oryginale śpiewał Limuzynę Meluzynę?
2: Małgorzata Ostrowska.
1: Oj, dajmy na chwilę sobie odetchnąć starym smakiem podróży pana Kleksa z tą piosenką.

0: propozycję dla ciebie, żebyśmy weszli teraz na poważny level. Czy grasz dalej?
1: Gram dalej.
0: Dobrze. Będzie trudno, bo teraz będzie cover bardzo zagraniczny.
2: Bardzo też taki... No, z duszą.
0: Z duszą.

0: No i jak sądzisz, złapałeś oryginał?
1: Nie złapałem totalnie oryginału. Aha. A jakieś koło ratunkowe?
0: Bardzo proszę, parasol.
1: Umbrella.
0: No właśnie, parasol, czyli umbrella, czyli...
1: Rihanna?
0: Tak!
2: Ale że po tej podpowiedzi, Darek, trudną podpowiedź dałeś.
0: Po jednej nutce?
2: Po jednej nutce.
0: No posłuchaj, bo
2: po
0: znasz
2: jednej
0: na
2: parasolce.
0: Pewno. Na pewno znasz.
1: No tak, teraz
0: no jak nie znasz, jak znasz.
1: Tak, tak, tak.
0: Słuchaj, no podwójna nagroda zdobyta, dwie czapki z Daszkiem jednym, jedna butelka. Trzymaj się, niech covery kształtują twoje życie, no bo to są emocje zaklęte w talencie. Trzymaj się, Darku, pozdrawiamy.
1: Dziękuję,
2: może niech tam zostaną.

0: Sonic i Sky. Oj, to ja bym poszedł na taki koncert Sonic. Tak na żywca. Wspólne śpiewanie coverów z milionami słuchaczy RMF FM jest jak wspólne przeżycie koncertu. I psychologowie już udowodnili, że chodzenie na koncerty przedłuża życie, to my teraz przedłużymy wam trochę życie. Bo to będzie mashup nadesłany.
1: Harcerz idzie z wolna, stokrotko witam cię, twój urok mnie zachwyca, czy chcesz być mą czy nie? Stokrotka się zgodziła i poszli w ciemny las. A harcerz taki gapa, że aż pokrzywy w las, że aż pokrzywy w las, aż pokrzywy w las. Jako mąż i nie mąż, prawda, wielu ciąż. Jako mąż i nie mąż, prawda, wielu, wielu ciąż.
0: Jaki to jest talent do łączenia różnych styli muzycznych. Gratulujemy. No jest... Jam, Whisky, melodia, harcerz i na koniec jeszcze atrakcyjny Kazimierz. No mashup wieczoru.
2: No remix, tylko nikt tutaj nie musiał nic miksować.
0: No i takich rzeczy na TikToku to nie znajdziesz.
2: Nie znajdziesz.
0: Gry i zabawy dla dorosłych.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Poranna rozmowa w RMF FM.
2: Tu Tomasz Terlikowski
3: i Piotr Salak.
2: Szykuje się naprawdę gorące lato.
3: I nie mówimy o temperaturze za oknem,
2: tylko o naszym życiu politycznym.
3: Dlatego w te wakacje możecie na nas liczyć.
2: Nie przegapimy żadnego ważnego tematu.
1: Poranna rozmowa w RMF FM. Już jutro po 8:00.
4: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
1: Zdrowid. A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
6: Zawsze z wami.
7: Mamy dla was gorące newsy.
6: Relacje z naszych eventów. Prognozę pogody.
8: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
1: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15:00 w RMF FM.
9: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
10: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
11: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
12: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
11: Ci panowie z Media Expert.
12: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
13: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
15: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid.
16: Tak, tak.

0: Borys Szyc.
1: Po reklamie.
2: Zbliża się 22. W studiu Faktów RMF FM pojawił się już Mateusz Bożek. Zapraszamy na te najświeższe fakty.
3: Na początek o przyszłości polityków popierających Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego. Prawnie nadal należą do Prawa i Sprawiedliwości. W faktach także aktualne informacje z Francji i walki strażaków z ogromnymi pożarami w tym kraju. A w faktach sportowych piłkarska Liga Mistrzów. W eliminacjach do turnieju zobaczymy polskie kluby. Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości odsunięty w czasie, przynajmniej z formalnego punktu widzenia. Sprawą 44 członków ugrupowania, którzy nie podpisali deklaracji o przynależności lub zrobili to w błędny sposób, zajmie się rzecznik dyscyplinarny PiS. Mateusz Morawiecki, lider Stowarzyszenia Rozwój Plus, mówi jednak, że czuje się z partii usunięty. W faktach reporter RMF FM Igor Skrzypek. Jak jest rzeczywisty stan legitymacji partyjnych stronników Mateusza Morawieckiego?
4: Formalnie nie zostali oni wyrzuceni z partii, nie są nawet zawieszeni. Każdy przypadek indywidualnie ma ocenić rzecznik dyscyplinarny. A rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, Rafał Bochenek, zaznaczył, że innej drogi nie ma, bo tego wymaga statut partii.
5: Gdyby te wymogi, te warunki nie zostały dopełnione, wówczas takie decyzje mogłyby być podważane na drodze sądowej.
4: Lider Stowarzyszenia Rozwój Plus, Mateusz Morawiecki, sam już nie czuje się członkiem partii.
6: Przyjmuję, że to już się stało, że zostaliśmy wypchnięci, zostaliśmy usunięci.
4: Na razie nie wiadomo, czy w takiej sytuacji politycy ze Stowarzyszenia Rozwój Plus złożą partyjne legitymacje. O kolejnych krokach stronnicy Mateusza Morawieckiego dyskutują za zamkniętymi drzwiami.
3: Czy możliwa jest współpraca między formacją Mateusza Morawieckiego a Polskim Stronnictwem Ludowym? O to zapytamy jutro w porannej rozmowie w RMF FM. Gościem Tomasza Terlikowskiego będzie wicepremier i lider PSL-u Władysław Kośniak-Kamysz. Zapraszamy 7:45.
1: Aktualny obraz faktów.
3: We Francji strażacy wciąż walczą z ogromnym pożarem w rejonie Bordeaux. Próbują nie dopuścić do tego, by ogień się rozprzestrzeniał. Wokół płonących lasów tworzą tak zwane strefy buforowe. O szczegółach tej akcji korespondent RMF FM we Francji Marek Gładysz.
7: Straż pożarna i inne francuskie służby ścinają drzewa wokół płonących połaci lasów i je wywożą. Następnie spychacze usuwają tam całą roślinność i w końcu bardzo często ziemia jest orana pługami. W momencie, kiedy płomienie docierają do tych swoistych stref buforowych, zatrzymują się, bo jest tylko zaorana ziemia. Najwięcej niepokoju budzi w tej chwili rozprzestrzenianie się płomieni w kierunku jeziora Le Cano w północnej części Akwitanii. Ewakuowano tam prewencyjnie około 4000 osób. Powracają upały i zmienne wiatry. To stanowi problem, wyjaśnił maire Le Cano Laurent Peyrondet.
3: Teraz ważna informacja dla turystów w Tatrach. Kierowcy wybierający się z Zakopanego do Morskiego Oka muszą jutro liczyć się z utrudnieniami. Między 7 a 18 zamknięty odcinek będzie z odcinek drogi między Zgorzeliskiem a Wierch Porońcem. Jak poinformowano, dojazd do parkingów przed szlakiem będzie możliwy objazdem przez Bukowinę Tatrzańską. Ma to związek z przebudową okolicznej drogi powiatowej. Tradycyjna czerwień już niedługo przejdzie do historii. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia chce ujednolicić kolor wszystkich pojazdów komunikacji miejskiej. Kultowe czerwone tramwaje zmienią barwę na żółtą. Tego koloru są już autobusy i rowery miejskie. Pierwszy żółty tramwaj wyjedzie na tory jesienią.
8: Żółte pojazdy będą tylko te, które świeżo zamawiamy. Jeśli chodzi o przemalowywanie, to takie też będzie miało zapewne miejsce, natomiast tylko przy większych planowanych pracach remontowych i modernizacyjnych.
9: Teraz mamy czerwone tramwaje. Docelowo mają być żółte.
10: Co za różnicy? Czerwony też jest fajny.
11: Żadnego znaczenia nie ma. Najważniejsze, że jedzie.
12: Może będą bardziej widoczne, może bardziej kolorowo. Ja też chodzę w żółtych spodniach. Dzisiaj nie, ale mam żółte, bo życie ma być kolorowe.
3: I tego się trzymajmy. A z Michałem Nowakiem z Biura Prasowego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i pasażerami tramwajów rozmawiała Anna Kropaczek.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
14: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
3: Na ostatnie dziś fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
0: Jutro w Zabrzu i Poznaniu czekają nas rewanżowe mecze drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. W trudniejszej sytuacji przed drugim spotkaniem jest Górnik, który przed tygodniem w Stambule przegrał z Fenerbahce 0-1. Przebieg spotkania pokazał jednak, że śląski klub z faworyzowanym rywalem jest w stanie powalczyć, zaznacza kapitan Górnika Erik Janże.
15: Są dobry z piłką, są dobry w tym wysokim pressingu, ale mają też swoje problemy w bloku i musimy to wykorzystać i znaleźć sytuację 2-1. Albo z jakimi wrzutkami w polu karne zrobić tam stres i no, może gdzieś się odbije, zrobi ktoś jakiś błąd, także zobaczymy.
0: Początek meczu w Zabrzu jutro o 20:00. Górnik został ukarany za niewłaściwe zachowanie swoich kibiców w czasie meczu w Stambule. Klub musi zapłacić 50 000 euro kary. Niemal pewny awansu do trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów wydaje się Lech Poznań, który przed tygodniem wygrał na wyjeździe z duńskim Orchus 4-1. Dlatego przed jutrzejszym meczem więcej niż o samym spotkaniu mówi się o Karolu Linettym. Były reprezentant Polski trenuje bowiem z klubem z Poznania. Trenuje z nami, ponieważ jest wychowankiem Lecha, który chce podtrzymać dobrą dyspozycję fizyczną. W przeszłości miały już miejsce takie sytuacje, gdy pomagaliśmy wychowankom, pozwalając im na trening. Na dziś naszym planem nie jest jednak zakontraktowanie Karola Linettiego, podkreślił stanowczo trener Lecha Nils Frederiksen. Mecz w Poznaniu rozpocznie się jutro o 19:00, a jeżeli Lech awansuje w kolejnej rundzie, zagra z klubem Tymoteusza Puchacza. Sabah Baku. Zespół z Azerbejdżanu wyeliminował fińskie Kups Kuopio, wygrywając 1-0 u siebie i 2-0 na wyjeździe. Poważny problem finalisty tegorocznej Ligi Konferencji. Stadion grającego w hiszpańskiej Primera División Rayo Vallecano został wyłączony z użytkowania. Raport sporządzony przez lokalne władze wykazał liczne naruszenia dotyczące przepisów bezpieczeństwa. To oznacza, że klub musi szukać stadionu, na którym będzie mógł rozgrywać swoje spotkania.
13: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
14: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Giz, czyli gry i zabawy dla dorosłych tylko w RMF FM w wakacyjnym czasie. Jeżeli tak skojarzyłem, kojarzycie piosenkę Kultu. Gdy nie ma dzieci, no to ta godzina będzie dla was.
16: No i meldujemy się. Armelia.
2: Darek Maciborek. Kiedy ostatnio tak naprawdę przeżyliście jazdę bez trzymanki? Tak sobie pomyślcie tylko trochę.

0: Dzień zabawy dla dorosłych we wtorki po 22. Dosłownie możecie wszystko, prawie wszystko, dorośli mogą wszystko, bo to wasz radiowy Hyde Park w trasie, na deptaku, nie wiem, na zmywaku ewentualnie, za kierownicą, za zachodem słońca. Wyznaj, co nigdy komuś nie powiedziałeś, tak jak ja dzisiaj, bo to nie jest przypadek. Czytam w gazecie o... Dzisiaj czytam w gazecie, Majka Jeszowska wyznaje, nie opłaca mi się koncertować. A kiedyś wyznała nam Beata Kozidrak taką rzecz?
1: Wiesz, nie lubię, jak mi z tu dupę zawracają ludzie i wchodzą do garderoby, nie wiem, coś, czegoś chcą ode mnie. Ja lubię się skupić tylko w tym momencie na sobie, wyciszyć. Lubię być sama po prostu i tyle.
0: 12,2 miliony. Mamy ręczniki radiowe, kultowe. To może być wyznanie nocy, waszej nocy. Takie, które by się pojawiło od razu na pierwszych stronach internetu, ale się nie pojawi, bo zostanie tylko u nas.
2: Jesteście incognito. Tylko parę milionów was usłyszy.
0: Hyde Park, czekamy na wasze wyznania tej nocy. 12,2 miliony.
2: No i Messenger.
0: No i głosóweczki, jak ktoś nieśmiałość ma w sobie.

0: gry i zabawy dla dorosłych w dzisiejszym Hyde Parku.
1: Możecie wyznawać wszystko. Halo, dobry wieczór, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Dobry wieczór, lepiej.
1: A jak masz na imię?
2: Lidia.
1: Lidia, a co nam chcesz wyznać?
2: Ja nie wiem, bo jeśli ktoś włączy kamerkę internetową z nadmorza, to my tu jesteśmy na golasa.
1: No nie, tam my nie mówimy gdzie. Nagie pozdrowienia przesyłamy.
2: Także my również, jest cudownie.
1: No to wysyłamy może ręcznik dla was.
3: Nie wiem, czy ręcznik, skoro oni się...
1: Ale
3: nie chcą.
1: Skoro nie chcą się zakrywać, no to czapki wysyłamy, Lidka, dla was. Bez ręcznika.

0: Hyde Park i wyznanie gwiazd RMF FM. Tak bym chciał o was powiedzieć. Jesteście gwiazdami RMF-u.
1: Kiedy nie ma dzieci w domu, jazda bez trzymanki.
0: Tak.
1: Zostawili nam wnuki pod opieką. Już się działo, fiu, fiu, fiu. Wnuczkę siedmioletnią, wnuczce siedmioletniej zrobiłem fryzurę a la Pippi Langstrump. Barkoczyki upledłem, podgięłem, zrobiłem zdjęcie, wysłałem rodzicom, że za moment farbujemy na rudo. Nie uwierzycie państwo, jak szybko odzwonili, będąc na imprezie.
0: I bardzo dobrze, że rodzice szybko zareagowali, bo to nie jest modny kolor w tym sezonie.
2: W tym sezonie maślana żółć i złamana biel.
0: A jak to się nazywa fachowo?
2: Cloud Dancer.
0: Cloud Dancer. Cloud, jak chcecie farbować dzieci na imprezie, to Cloud Dancer.
2: Może nie chciejcie.
0: Ale nie róbcie tego sami w domu.
2: Tylko z nami.

0: powiedzcie mi, jak czyścicie przykurzone świeczki? Moja ciotka pełna pomysłów wsadziła przykurzone świeczki do zmywarki. Jak się domyślacie, otworzyła zmywarkę, a świeczki zniknęły.
1: No jest pytanie w tym wyznaniu, kto zarąbał świeczki?

0: Armelia, dlaczego masz takie wielkie oczy?
1: Dostałam wyznanie, ale to jest wyznanie ciężkie, trudne.
2: No wyjechałam sobie na jezioro dzisiaj na wycieczkę nowym autem, miesiąc temu odebranym z salonu i nie zauważyłam drzewa. Wyobraź sobie, że po 17 latach, jak mam prawo jazdy, aż żadnej stuczki, żadnego wypadku, niczego, nie zauważyłam drzewa i wjechałam w drzewo.
0: No, drzewa czasami rosną tam, gdzie człowiek jeździ, no, tak znienacka zupełnie. Po pierwsze, nic się nie stało.
1: Nic się nie stało. Rodzice troszkę tam podobno ponarzekali.
0: Ale najważniejsze, jak to mówią fachowcy, blacharze, co się wyklepie, to do wesela się zagoi, czy jakoś tak.

0: zbliża się 23. Czas na najświeższe fakty w RMF FM, które przedstawia Mateusz Bożek.
1: Są wnioski o areszt dla mężczyzn podejrzanych o brutalne pobicie obywateli Ukrainy we Wrocławiu. Jeden z nich działał w warunkach recydywy. W faktach również o przyszłości elektrowni węglowej Rybnik, a także o siatkarskiej Lidze Narodów. Biało-czerwoni już w Chinach. Tam powalczą w turnieju finałowym rozgrywek. Do Sądu Okręgowego we Wrocławiu trafiły wnioski o tymczasowy areszt dla dwóch mężczyzn podejrzanych o brutalne pobicie młodych obywateli Ukrainy. Rzecznik wrocławskiej prokuratury Jakub Dłubacz informuje, że zatrzymani nie przyznali się do winy.
2: Jeden złożył obszerne wyjaśnienia opisujące, jak wyglądała sytuacja z jego perspektywy, a drugi odmówił składania wyjaśnień, odmówił odpowiedzi na zadawane mu pytania.
3: Co wiemy o podejrzanych?
2: Posiadanych przeze mnie informacji wynika, że jeden z podejrzanych nie był dotychczas karany, natomiast drugi odpowiada na chwilę obecną w warunkach tak zwanej, potocznie mówiąc, recydywy, czyli powrotu do przestępstwa.
3: Za co wcześniej odbywał karę?
2: No, za różne przestępstwa przeciwko mieniu, także przeciwko zdrowiu.
1: Mężczyźni będą odpowiadać przed sądem za pobicie i znieważenie na tle narodowościowym. W wieku 76 lat zmarła Wiesława Ziółkowska, posłanka, ekonomistka, członkini Rady Polityki Pieniężnej. To jedna z założycielek i liderek Unii Pracy. Ziółkowska była też członkiem Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Bloki węglowe elektrowni Rybnik będą działały dłużej niż zakładały ostatnie plany. Po raz kolejny zmienia się harmonogram wyłączenia konwencjonalnych źródeł w tym zakładzie. Przypomnijmy, że przeciwko likwidacji węglowej elektrowni wielokrotnie protestowali związkowcy i pracownicy. Anna Kropaczek w faktach. Aniu, jaki jest najnowszy plan?
4: W elektrowni Rybnik działają jeszcze 4 bloki węglowe. Ostatnie 2 miały zakończyć pracę do 2027 roku. Najnowszy plan zakłada, że będą pracowały do pierwszej połowy 2028 roku. Nawet ta nowa data nie jest jednak zgodna z zapisami umowy społecznej. Związkowcy podczas protestów przypominali wielokrotnie, że umowa gwarantowała pracę zakładowi przynajmniej do 2030 roku. Miejsce wygaszanych bloków węglowych zajmą moce gazowe. Spółka zapewnia, że załogę nowego bloku gazowo stanowić będą osoby rekrutowane spośród dotychczasowej kadry elektrowni, a kto nie znajdzie tam pracy, będzie mógł skorzystać z osłon socjalnych.
5: Cieszą nas takie fakty.
1: To ogromna fala dobra. Tak skalę pomocy oceniają właściciele firmy w miejscowości Dziardonice w Kujawsko-Pomorskiem. Jak informowaliśmy w faktach, w kwietniu spłonęła główna część ich przedsiębiorstwa. Nie zwolnili mimo to żadnego pracownika, nie założyli też zbiórki. Otworzyli sklep internetowy, żeby utrzymać zatrudnienie.
6: Nie spodziewaliśmy się takiego nawału, takiej fali dobra. No to już nie fala, tylko tsunami dobra, bo nie możemy się do tej pory z tego wszystkiego wygrzebać. Jak tylko byśmy mogli, każdemu byśmy chętnie wyciągnęli dłoni i powiedzieli mi je słowo, ale jest tego tak dużo i to jest coś niesamowitego, jaka jest siła internetu, mediów i tak naprawdę dobrych ludzi.
7: A co macie do powiedzenia tym ludziom właśnie, którzy zobaczą jakiś materiał i będą chcieli coś zrobić?
6: Na pewno trzymać kciuki za nas. Jeżeli ktoś ma taką ochotę i potrzebę, to zapraszam do zakupu w naszym sklepie. Ale każde dobre słowo, każdy jakiś pozytywny gest jest dla nas paliwem napędowym do dalszej pracy i do walki. Utwierdza nas, że podjęliśmy dobrą decyzję tego 20 kwietnia i mamy nadzieję, że w krótszej lub dłuższej perspektywie czasu staniemy na nogi już tak na dobre i będziemy mogli my pomagać innym, a nie oczekiwać pomocy.
1: Z Adamem Barańskim i Janem Sokołowskim rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. Całą historię opisujemy na rmf24.pl. Misja Ninbo rozpoczęta. Polscy siatkarze są już w Chinach, gdzie pojutrze rozpoczną turniej finałowy Ligi Narodów. Jeszcze w ubiegłym tygodniu grali w Chicago, potem krótkie zgrupowanie w Łodzi. Za nimi więc kolejna długa podróż. Biało-czerwoni znów muszą się przystosować do zmiany strefy czasowej. Rozgrywający Jan Firlej zapewnia jednak, że do ćwierćfinału świeżość i forma powrócą.
8: Ja myślę, że jeszcze tej atmosfery takiej nie czuć. Jeszcze jest trochę tego czasu do samego meczu. Jak wyglądamy? Myślę, że fizycznie nieźle. Siatkarsko cały czas staramy się dążyć do tej perfekcji, której myślę, że jeszcze na razie nie ma, ale to dobrze i wierzę w to, że na czwartek ta forma będzie optymalna.
1: Bo właśnie w czwartek o 13:30 Polacy zagrają w ćwierćfinale z Ukrainą. Za biało-czerwonych oczywiście trzymamy kciuki, a turniej finałowy rozpocznie się jutro spotkaniami Słowenii z Turcją i Japonii z Chinami.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Upały wracają do Polski. Temperatura niemal w całym kraju wzrośnie powyżej 30 stopni Celsjusza. Już w kolejne dni, w czwartek, w środę na północy możliwy będzie słaby, symboliczny opad deszczu. W pozostałych regionach rozpogodzenie, ale dużo, dużo słońca. Mało chmur. Temperatura od 22 na Podlasiu, 26 w centrum, do 29 stopni na zachodzie. Miłość, wyznania, misje niemożliwe, czyli gry i zabawy dla dorosłych. Do północy Darek Maciborek, zapraszamy.

0: Dwoje między gwiazdami zakochania, Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat. I są wyznania, które zostają w ukryciu, no, nawet przez całe życie.
1: Całe życie podkochiwałem się swojej nauczycielce od języka polskiego. Później podkochiwałem się w jej córce.
0: No i dlatego powstały nasze spotkania nocną porą gry i zabawy dla dorosłych, bo czasem to nie jest gra.

0: magnetyzuje, resonuje do posłuchania o każdej porze, ale wieczorem, The Bausa, Magnetic, bo to ciągle wieczór, chociażby ewentualnie też noc, to zależy jak to do czasu podchodzi. W nocy pełnej emocji prawdziwych i faktów.
1: Około 21:00 Führer kończy swoją mowę, a zebrani na sali członkowie partii dziękują mu gromkimi brawami. O 21:07 Hitler opuszcza budynek i udaje się na stację kolejową.
2: Wraz z nim wychodzi wielu wysokich rangą nazistów i w piwiarni zostaje około 120 osób. Punktualnie o 21:20 bomba podłożona przez Elsnera eksploduje.
0: Za moment misja specjalna w RMF FM.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. Misja specjalna w RMF FM. Cudowne ocalenie czy wielka mistyfikacja? Zamach na Hitlera w Monachium.
1: Jest późny wieczór, 8 listopada 1939 roku. Na stacji w Norymberdze zatrzymuje się pociąg jadący do Berlina.
2: Podróżuje nim Adolf Hitler oraz inni nazistowscy dygnitarze. Wracają właśnie z Monachium, gdzie brali udział w obchodach 16. rocznicy Puczu Monachijskiego.
1: Gdy pociąg stoi na peronie, do Hitlera podchodzi Józef Goebbels.
3: Mein Führer, właśnie dostaliśmy wiadomość z Monachium. W piwiarni, gdzie odbywały się obchody, doszło do eksplozji. Są zabici i ranni.
2: Hitler jest wstrząśnięty i rozkazuje Heinrichowi Himmlerowi rozpoczęcie śledztwa i znalezienie sprawców.
1: Przywódca III Rzeszy nie wie, że osoba, która podłożyła bombę, znajduje się już w rękach gestapo.
2: Tym człowiekiem jest Georg Elser, niepozorny robotnik, którego zatrzymano kilka godzin wcześniej, gdy próbował przejść przez granicę niemiecko-szwajcarską.
1: Gdy gestapo ustala, że to on podłożył bombę, mężczyzna zostaje poddany brutalnemu przesłuchaniu. Jednak uparcie twierdzi, że działał zupełnie sam.
2: Czy mówił prawdę? A może pracował na czyjeś zlecenie? O tym opowiemy w dzisiejszym odcinku Misji Specjalnej.
1: 8 listopada 1923 roku naziści podejmują nieudaną próbę siłowego przejęcia władzy w kraju. Wydarzenie to przejdzie do historii pod nazwą Puczu Monachijskiego.
2: Podczas walk ginie kilku nazistów, którzy zostają później uznani przez członków NSDAP za męczenników.
1: Co roku w monachijskiej piwiarni Bürgerbräukeller, gdzie rozpoczął się pucz, odbywają się huczne obchody upamiętniające nieudany zamach stanu.
2: Jednym z centralnych wydarzeń jest długie przemówienie Führera, które wygłasza w wielkiej sali piwiarni.
1: Nie inaczej jest w 1939 roku, choć tym razem po raz pierwszy obchody będą odbywać się w cieniu wojny z Polską, Francją i Wielką Brytanią.
2: Hitler cieszy się ogromnym poparciem społeczeństwa, ale niektórzy Niemcy są zaniepokojeni rozwojem sytuacji w kraju.
1: Jedną z takich osób jest stolarz Georg Elser, który obawia się, że decyzje Führera doprowadzą do krwawej katastrofy.
2: Uważa, że jedynym sposobem na ratowanie kraju jest przeprowadzenie zamachu na Hitlera.
1: Elser uznaje, że najlepszą okazją będą właśnie obchody rocznicy Puczu Monachijskiego, które co roku mają niemal identyczny przebieg.
2: W 1938 roku bacznie obserwuje wydarzenie i postanawia uderzyć w momencie, gdy Hitler będzie przebywał w piwiarni i przemawiał.
1: Wie, że w środku będzie zbyt wielu ludzi, by podejść dostatecznie blisko mównicy i oddać strzał. Dlatego Elser postanawia zabić Führera za pomocą bomby.
2: Potem przez kilka tygodni regularnie odwiedza piwiarnię. Wykonuje szkice wnętrza i próbuje znaleźć jak najlepsze miejsce na podłożenie materiałów wybuchowych.
1: Ostatecznie decyduje, że ładunek umieści wewnątrz filaru, przed którym stawiana jest mównica. Do tego będzie jednak niezbędne wybicie dziury w kolumnie.
2: Dlatego przez kolejne kilka tygodni Elser ukrywa się co noc wewnątrz budynku i czeka na jego zamknięcie.
1: Potem, gdy już jest sam, rozpoczyna mozolną pracę drążenia odpowiednio dużego otworu.
2: Za każdym razem upewnia się, że po jego pracach nie pozostały żadne ślady. Dokładnie sprząta kawałki gruzu, a otwór przykrywa drewnianą boazerią.
1: Jego ostrożność rzeczywiście sprawia, że w dzień nikt nie zauważa niczego niepokojącego.
2: W międzyczasie Elser konstruuje bombę wyposażoną w skomplikowany mechanizm zegarowy.
1: Wypełnia ją ładunkami wybuchowymi, które udało mu się wykraść z zakładów zbrojeniowych, w których pracuje.
2: Georg Elser posiada duże zdolności stolarskie i zegarmistrzowskie, które pomagają mu przy konstruowaniu bomby.
1: 1 września 1939 roku Niemcy napadają na Polskę. Francja i Wielka Brytania wypowiadają III Rzeszy wojnę.
2: To jeszcze bardziej utwierdza Elsera w przekonaniu, że Hitler musi zostać usunięty.
1: Na początku listopada wszystko jest już gotowe. Elser umieszcza bombę wewnątrz kolumny i ustawia czas eksplozji na 21:20. Wtedy Hitler powinien już stać przy mównicy i być w trakcie przemówienia.
2: 7 listopada, na dzień przed przybyciem Führera, Georg Elser jeszcze raz odwiedza w nocy piwiarnię i po raz ostatni sprawdza podłożony ładunek. wszystko działa tak, jak powinno.
1: Zadowolony Elzer opuszcza budynek i przygotowuje się do ucieczki do Szwajcarii. Jest przekonany, że jego plan nie ma prawa się nie udać.
2: SS-mani sprawdzają pomieszczenie, ale nie znajdują niczego niepokojącego.
1: Nikt nie przypuszcza, że w filarze tuż za mównicą znajduje się bomba, która już za kilka godzin eksploduje.
2: 8 listopada do Monachium przybywa Hitler, któremu towarzyszą najwyżsi dygnitarze nazistowscy.
1: Führer ma rozpocząć przemówienie o 21:00. Potem chce jak najszybciej udać się do Berlina, by wziąć udział w naradzie dotyczącej nadchodzącej inwazji na Francję.
2: Zgodnie z planem, tę podróż ma odbyć samolotem. Jednak Hans Baur, pilot Hitlera, ma złą wiadomość.
3: Mein Führer, niestety prognozy przewidują jutro mgłę. Nie będziemy mogli lecieć.
4: W takim razie wrócimy do Berlina pociągiem jeszcze dziś w nocy.
1: Hitler informuje pozostałych nazistów o zmianie planów.
4: Pociąg ma odjechać o 21:30. Dlatego zacznę moje przemówienie jeszcze przed 20:00. Muszę je też skrócić do godziny.
2: Hitler przybywa do Bürger Broik-Keller przed 20:00 i rozpoczyna przemówienie, które słucha 3000 nazistów.
1: Jeden ze SS-manów pilnuje czasu i co jakiś czas podsuwa Hitlerowi kartki z liczbą minut, które jeszcze pozostały.
2: Około 21:00 Führer kończy swoją mowę, a zebrani na sali członkowie partii dziękują mu gromkimi brawami. O 21:07 Hitler opuszcza budynek i udaje się na stację kolejową.
1: Wraz z nim wychodzi wielu wysokich rangą nazistów i w piwiarni zostaje około 120 osób. Punktualnie o 21:20 bomba podłożona przez Elsnera eksploduje.
2: Mównica, z której jeszcze kilka minut wcześniej przemawiał Hitler, przestaje istnieć. Zawaleniu ulega część dachu. Ginie 8 osób, a ponad 60 zostaje rannych.
1: Tymczasem Führer wyjeżdża z Monachium, zupełnie nieświadomy tego, co wydarzyło się w Bürger Broik-Keller. O eksplozji dowiaduje się dopiero podczas postoju pociągu w Norymberdze.
2: Hitler jest wstrząśnięty i rozkazuje natychmiast odnaleźć winnych. Jednak równocześnie uważa własne ocalenie za znak. Mówi:
4: teraz jestem już spokojny. To, że wyszedłem z piwiarni na kilka minut przed wybuchem, pokazuje, że opatrzność czuwa nade mną i chce, bym osiągnął swój cel.
1: Führer jest przekonany, że za zamachem stoi brytyjski wywiad. Dlatego nakazuje Himmlerowi aresztowanie dwóch agentów: Richarda Stevensa i Sigismunda Payna Besta.
2: SD już od kilku miesięcy prowadzi z nim tajne rozmowy, udając członków opozycji antyhitlerowskiej.
1: W nocy z 8 na 9 listopada Brytyjczycy mieli spotkać się z Niemcami w przygranicznej holenderskiej miejscowości Venlo.
2: Funkcjonariusze SD, wyполniając rozkaz Hitlera, podstępem aresztują i porywają agentów, a następnie przewożą ich do Berlina. Tam są przesłuchiwani i zdradzają wiele cennych informacji. Nie wiedzą jednak nic o zamachu.
1: W tym samym czasie niemiecka policja kryminalna i gestapo przybywają na miejsce wybuchu i rozpoczynają pracę.
2: Próbują znaleźć jakikolwiek ślad, który mógłby naprowadzić ich na trop zamachowca. Aresztują też wszystkich pracowników piwiarni.
1: Funkcjonariusze nie przypuszczają, że człowiek, którego poszukują, został już kilka godzin wcześniej aresztowany.
2: Jeszcze przed eksplozją Georg Elzer dociera do przygranicznego miasta Konstancja, skąd chce przedostać się na teren Szwajcarii.
1: Jednak na granicy zostaje zauważony przez dwóch żołnierzy, którzy uznają, że Elzer zachowuje się podejrzanie. Jest zdenerwowany i długo zwleka z podejściem do wartowników.
2: Zostaje zatrzymany i podczas przeszukiwania bagażu Niemcy znajdują plany bomby, nożyce do cięcia drutów oraz pocztówkę przedstawiającą wnętrze Bürger Broik-Keller, na której wyraźnie zaznaczono filar.
1: Żołnierze umieszczają Elzera w kwaterze gestapo w Konstancji, choć początkowo nikt nie łączy go z zamachem. Jednak gdy wiadomość o wydarzeniach z Monachium dociera do przygranicznej placówki, gestapowcy błyskawicznie łączą wątki.
2: Są pewni, że zatrzymany musiał być w jakiś sposób powiązany z zamachem i Elzer zostaje przetransportowany do Monachium.
1: Zostaje też rozpoznany przez jedną z pracownic piwiarni jako stały klient, który często odwiedzał lokal.
2: Elzer jest brutalnie przesłuchiwany i w końcu mówi:
5: przyznaję się, to ja zaplanowałem ten zamach.
6: Na czyje zlecenie działałeś?
5: Działałem sam, nikt mi nie pomagał.
1: Gestapowcy nie wierzą i tortury trwają dalej. Według świadków sam Himmler był obecny przy przesłuchaniach i osobiście miał znęcać się nad więźniem.
2: Reichsführer SS, którego jednym z zadań jest czuwanie nad bezpieczeństwem wodza, czuje się upokorzony i wyładowuje w ten sposób swoją frustrację.
1: Mężczyzna nie zmienia jednak swojej wersji. Jego zeznania zostają wkrótce przedstawione Hitlerowi. Ten po ich przeczytaniu stwierdza:
4: nie wierzę, że...
1: Mężczyzna nie zmienia jednak swojej wersji. Jego zeznania zostają wkrótce przedstawione Hitlerowi. Ten po ich przeczytaniu stwierdza:

0: wysłać to ze Szwajcarii do Niemiec na dowód tego, że to ja przeprowadziłem zamach. Nie chciałem, żeby policja podejrzewała niewinnych ludzi.
1: Elzner mógł też chcieć posiadać przy sobie dowody, by uwiarygodnić swoje słowa w przypadku ubiegania się o azyl.
2: Szef Gestapo Heinrich Miller przeprowadza test. Każe sprowadzić Elzera do warsztatu.
3: Proszę, tutaj są wszystkie materiały. Jeżeli naprawdę działałeś sam, to udowodnij to i odtwórz bombę.
1: Elzner zabiera się do pracy i bez większych problemów składa mechanizm identyczny jak ten z Monachium.
2: Mimo że zamachowiec nie zmienia swojej wersji, propaganda nazistowska i tak postanawia powiązać zamach z działaniem brytyjskich służb.
1: W gazetach pojawiają się zdjęcia Elznera i dwóch brytyjskich agentów schwytanych w Venlo.
2: Jednak Georg Elzner nigdy nie staje przed sądem i nie zostaje skazany. Niektórzy sądzą, że Hitler chciał poczekać z pokazowym procesem, aby wykorzystać go do uzasadnienia inwazji na Wielką Brytanię.
1: W 1941 roku zamachowiec trafia do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen. Choć żyje w dość przyzwoitych warunkach w porównaniu do pozostałych osadzonych.
2: Jest co prawda pod stałym nadzorem, ale otrzymuje dodatkowe racje żywnościowe i może korzystać z usług fryzjera. Ma też stół roboczy, gdzie wykonuje różne meble.
1: To nietypowe traktowanie sprawia, że niektórzy więźniowie zaczynają uważać, że Elzner pracuje dla nazistów lub jest nawet agentem SS.
2: Mężczyzna spędza w Sachsenhausen niemal całą wojnę. Na początku 1945 roku zostaje przeniesiony do Dachau.
1: W tym momencie klęska Niemiec jest już niemal przesądzona. 5 kwietnia 1945 roku komendant Dachau, Obersturmanführer Eduard Weiter, otrzymuje rozkaz zgładzenia zamachowca z Monachium.
2: 9 kwietnia 1945 roku Georg Elzner zostaje zabity strzałem w głowę. Potem jego ciało zostaje spalone w krematorium.
1: Tak zakończyło się życie człowieka, któremu 8 listopada 1939 roku niemal udało się zabić Adolfa Hitlera.
2: Jednak czy Führer rzeczywiście jedynie cudem uniknął tego dnia śmierci? Czy może jednak wiedział, co ma się wydarzyć i dlatego wcześniej opuścił salę?
1: Może także dziwić fakt, że człowiek, który przeprowadził zamach na przywódcę III Rzeszy, nigdy nie stanął przed sądem i spędził wojnę w znośnych warunkach. Czyżby miała to być nagroda dla Elznera?
2: Do dziś wokół zamachu krąży wiele teorii spiskowych, a według jednej z nich naziści mieli doskonale wiedzieć o zamachu lub nawet zmusić Elzera do upozorowania go. Tylko dlaczego?
1: Trzeba pamiętać, że choć wielu Niemców popierało działania Hitlera i włączenie Austrii czy terenów Czechosłowacji do III Rzeszy, to obawiano się otwartej wojny z dwoma mocarstwami.
2: Nawet niektórzy wysoko postawieni naziści sprzeciwiali się konfliktowi z Francją i Wielką Brytanią.
1: Dlatego zamach na życie wodza zorganizowany rzekomo przez Brytyjczyków mógł rzeczywiście dać pretekst do wojny i późniejszej inwazji.
2: Zresztą sam Hitler zyskał na nieudanym zamachu, gdyż jego popularność wśród ludzi wzrosła.
1: Według innej teorii mógł go zaplanować któryś z nazistów, chcący być może zastąpić Hitlera, i tylko przypadek sprawił, że zamach się nie powiódł.
2: Wskazywano na przykład na Himmlera, który już wtedy miał rzekomo prowadzić negocjacje z Londynem.
1: Jednak szef SS przebywał z Hitlerem w monachijskiej piwiarni w dniu zamachu i wydaje się mało prawdopodobne, by aż tak ryzykował.
2: Dziś jest to już prawdopodobnie niemożliwe do rozstrzygnięcia, zwłaszcza że większość akt Gestapo dotyczących tego wydarzenia uległa zniszczeniu.
1: Nie miał to być też ostatni zamach na życie Führera.
4: Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.

0: dobrej i spokojnej nocy. Darek Maciborek. Do usłyszenia. Uważajcie na siebie i zapraszam na Fakty o Północy w RMF FM, które przedstawia Mateusz Bożek.
1: Poważne utrudnienia na autostradzie A1 w Łódzkiem. W faktach na początek ważne informacje dla kierowców. Czy w wyborach na prezydenta Krakowa Mateusz Morawiecki wystawi własnego kandydata? Posłuchajcie, co sądzą o tym eksperci. A na koniec futbol po afrykańsku. Senegal, obecny mistrz kontynentu, musi walczyć o tytuł przed sądem. Jedna osoba została ranna w wypadku na autostradzie A1 w Łódzkiem. W Budach Pojarskich między Piotrkowem Trybunalskim a Kamieńskiem ciężarówka zderzyła się z samochodem osobowym. Jezdnia w kierunku Katowic jest zablokowana. Wyznaczono objazd krajową 91. W stronę Gdańska nieprzejezdny jest lewy pas. Jeśli Mateusz Morawiecki buduje poważny podmiot polityczny, powinien wystawić do wyborów prezydenckich w Krakowie silnego kandydata, komentuje profesor Marek Bankowicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Według politologa kandydat Morawieckiego w Krakowie może dać swojemu środowisku przewagę w kolejnych wyborach parlamentarnych.
2: Mateusz Morawiecki będzie miał pewien konkretny fakt polityczny w zanadrzu. Powie, my jesteśmy młodą siłą polityczną, ale zobaczcie wyborcy, już w Krakowie osiągnęliśmy godne uwagi wynik wyborczy. Więc mamy ogromny potencjał i możecie na nas stawiać. Natomiast gdyby to środowisko Mateusza Morawieckiego nie wystawiło kandydata w wyborach prezydenckich w Krakowie, byłaby to oznaka słabości, co by było bardzo złym przekazem idącym do wyborców.
1: Naturalnym kandydatem Morawieckiego w wyborach w Krakowie miał być poseł Łukasz Kmita. On sam jednak wykluczył swój start. 49 szczątków ofiar rzezi wołyńskiej odnaleziono w ciągu 2 tygodni prac ekshumacyjnych w Ukrainie. Te informacje przekazał Instytut Pamięci Narodowej. O szczegółach reporter RMF FM Jakub Rybski.
3: Pełniący obowiązki prezesa IPN-u Karol Polejowski poinformował, że około 30% ekshumowanych to dzieci. Dodał jednak, że wciąż nie udało się odnaleźć szczątków prawie 300 ofiar zbrodni w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. Instytut Pamięci Narodowej zabiega również o zgodę władz ukraińskich, aby przedmioty osobiste znalezione w grobach, m.in. medaliki i różańce, mogły wrócić do Polski.
4: Te artefakty, które zostały wydobyte z dołów śmierci, to są relikwie dla nas. Bardzo byśmy chcieli, aby wróciły one do rodzin, kiedy dokonamy identyfikacji, albo trafiły do muzeów.
3: Karol Polejowski przekazał też, że 30 sierpnia na terenie Ostrówek odbędą się uroczystości pogrzebowe odnalezionych ofiar rzezi wołyńskiej.
1: Poszukiwania, które prowadzone są na terenie dawnych miejscowości Ostrówki i Wola Ostrowiecka, potrwają do 8 sierpnia.
5: To także są fakty.
1: Ratownicy tatrzańscy rzadko proszą o pomoc. Tym razem zwracają się o nią do turystów, by móc działać w sposób bezpieczny. Mowa o przedmiotach, które mogą oderwać się od podłoża podczas akcji z użyciem śmigłowca. Istnieje ryzyko, że wpadną one do silnika i spowodują katastrofę. Dlatego bardzo ważne jest, by nie podbiegać do lądującego śmigłowca i pilnować rzeczy, które mogą zostać poderwane przez pęd wirnika.
6: Dużym niebezpieczeństwem są wszystkie przedmioty, które mogą oderwać się od terenu. Mam tu na myśli szczególnie folie, które wykorzystywane są do zabezpieczenia termicznego osób poszkodowanych. Mamy ogromną prośbę, jeśli korzystacie Państwo z tego typu folii, tak zwanych złotych folii, przytrzymujcie je w trakcie nalotu śmigłowca lub umieszczajcie je pod warstwą odzieży osób ratowanych. Można bezpośrednio na ciało osoby ratowanej dać folię, na to założyć kurtkę, dzięki temu folia nie oderwie się i nie wzbije się w powietrze. Piloci bardzo boją się tego typu zdarzenia, ponieważ lecąca folia jest w stanie poważnie zagrozić śmigłowcowi.
1: Tłumaczył i apelował ratownik TOPR Andrzej Górka. Sportowy Trybunał Arbitrażowy w Lozannie 8 października zajmie się apelacją Senegalu od decyzji Afrykańskiej Konfederacji Piłkarskiej o odebraniu drużynie narodowej tego kraju tytułu Mistrza Kontynentu 263 dni po finale. Do tego sprawa toczyć się będzie za zamkniętymi drzwiami. Chodzi o mecz z 18 stycznia. Na boisku w Rabacie Senegal wygrał z Marokiem 1-0. Jednak po 2 miesiącach został ukarany za opuszczenie murawy przez piłkarzy na kilkanaście minut, gdy protestowali przeciw decyzji sędziego. Ten po weryfikacji VAR podyktował rzut karny dla Maroka. Zaczęły się przepychanki na murawie i na trybunach. Senegal zszedł do szatni. Ostatecznie po namowach Sadio Mane piłkarze wrócili na boisko. Tak, przekonywał rodaków Sadio Mane. Senegal wrócił na boisko. Najskuteczniejszy strzelec turnieju Brahim Diaz z Maroka rzutu karnego nie wykorzystał i sędzia zarządził dogrywkę. W niej jednego gola strzelili Senegalczycy. Kolejne fakty w RMF FM o pierwszej. Zaprasza na nie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Do usłyszenia.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: tym się dziś mówiło w RMF FM.
1: Wracamy teraz do dzisiejszego wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie transkrypcji małżeństw jednopłciowych. Przypomnę, Trybunał orzekł, że rozporządzenie ministra cyfryzacji dotyczące transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą jest niekonstytucyjne. Dodam jeszcze, że orzeczenie Trybunału zapadło jednogłośnie i w trzyosobowym składzie pod przewodnictwem prezesa TK Bogdana Święczkowskiego. A z nami teraz jest pełnomocnik rządu do spraw równości, pani poseł Katarzyna Kotula. Dzień dobry, witamy.
2: Dzień dobry, witam państwa.
1: Pani poseł zaskoczona taką decyzją Trybunału? Jak pani przyjęła tę decyzję?
2: Chyba właściwie mogliśmy się tego spodziewać, to znaczy wiemy, że Trybunał Konstytucyjny jest dzisiaj upolitycznioną instytucją. Instytucją, którą trzeba zwrócić obywatelom prędzej czy później. Mam nadzieję, że będzie to politycznie możliwe, żebyśmy oddali obywatelom Trybunał Konstytucyjny, bo on dzisiaj niestety służy głównie politykom. W tym przypadku posłużył politykom Prawa i Sprawiedliwości, którzy dzisiaj w tym Trybunale zasiadają do tego, żeby wydać coś, co dla tego rządu koalicji 15 października dla demokratów nie jest prawem wiążącym, bo wciąż obowiązuje uchwała z marca 2024 roku, która jasno stwierdza, że Trybunał Konstytucyjny w takim, a nie innym składzie właściwie stracił zdolność funkcjonowania w taki sposób, w jaki powinien funkcjonować.
1: I tak dobrze, pani poseł, dzisiaj... ale czy po tej decyzji TK te osoby ponownie znajdą się w stanie takiej niepewności prawnej?
2: Dzisiaj wiemy też z tego, że przed chwilą Krzysztof Gawkowski potwierdził, że mamy około 200 par, które już otrzymały polski dokument. My też staramy się mieć nad tym jakąś kontrolę w takim sensie, żeby zobaczyć, jak ta tendencja będzie wyglądała po 23 sierpnia. Dlaczego? Dlatego, że wtedy wchodzi de facto właśnie w życie to rozporządzenie, które było przedmiotem rozważań Trybunału. I wiemy, że samorządy czekają, urzędy stanu cywilnego też czekają, bo się z nami także często kontaktują. I tak naprawdę dzisiaj nic już nie zatrzyma tej zmiany, która się dokonała. 23 sierpnia wejdzie w życie rozporządzenie, które pozwoli na systemowe tak naprawdę rejestrowanie, można powiedzieć, zagranicznych par, małżeństw zawartych za granicą i wydawanie polskiego dokumentu, który potwierdzi, że w Polsce małżeństwo zawarte za granicą też jest uznane za małżeństwo. My nie zmieniamy polskiego prawa, my nie zmieniamy konstytucji, my nie zmieniamy artykułu 18, my nawet do polskiego prawa nie wprowadzamy małżeństwa. My tylko na podstawie wyroku TSUE z listopada 2025 roku, wyrok ten mówił, bazował na artykule 21 Traktatów o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który mówi o prawie do swobodnego przemieszczania się. Jest ten element transgraniczny w tych aktach małżeństwa. I tak naprawdę my wykonujemy wyrok TSUE tym rozporządzeniem, ale przypomnę, że też wyroki NSA i WSA. Bo tych wyroków
1: ale krytycy twierdzą, pani poseł, że ta transkrypcja była próbą wprowadzenia uznawania małżeństw jednopłciowych tylnymi drzwiami.
2: Panie redaktorze, ja trochę dzisiaj straciłam cierpliwość do prawicy, dlatego że ja 2 lata poświęciłam na pracę nad ustawą, kolejnymi jej wersjami, ustawą, która nie była kontrowersyjna. Ustawą, która pierwotnie była ustawą o rejestrowanych związkach partnerskich, potem była ustawą o statusie osoby najbliższej. Ta ustawa dopiero co niedawno została zawetowana. Nie zagłosowała za nią prawica, nie zagłosowali politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy wciąż w jakiś sposób kontrolują politycznie Trybunał Konstytucyjny i tak naprawdę zabrakło dobrej woli po prawej stronie sceny politycznej. Gdybyśmy 2 lata temu wprowadzili na przykład rejestrowane związki partnerskie i prezydent by taką ustawę podpisał, to nie byłoby w ogóle wyroku TSUE. Dzisiaj jest tak, że to europejskie trybunały jakiejś części polskich obywateli, jakąś część polskich obywateli otaczają ochroną w takim sensie, że mówią, na poziomie minimum należy po prostu te małżeństwa za granicą uznawać. I żaden komunikat, nie chcę nazywać tego wyrokiem, żaden komunikat upolitycznionego Trybunału Konstytucyjnego nie zatrzyma dzisiaj tej zmiany. Dość dzielenia ludzi na lepszych i gorszych, dość dyskryminowania ludzi ze względu na ich orientację seksualną. Dobrą wolę wykazał i rząd koalicji 15 października i ja, kiedy przez 2 lata pracowaliśmy nad ustawą, która nie miała w sobie ani grama ideologii, była naprawdę ustawą, za którą każdy prawicowiec, każdy konserwatysta mógł zagłosować, była ustawą, którą powinien był podpisać pan prezydent. Jeżeli przez lata Było bardzo wiele prób zmiany polskiego prawa i to się nie udało nawet na poziomie właśnie statusu osoby najbliższej. To było minimum godności, bezpieczeństwa, pewnej ochrony prawnej i to jest niemożliwe, bo klasa polityczna, jakaś część klasy politycznej nie dorosła do tego, żeby wznieść się ponad te podziały i pomyśleć o swoich obywatelach, no to ratunkiem, ponieważ jesteśmy częścią Unii Europejskiej i stanie po stronie praworządności oznacza, że będziemy wykonywać wyroki tych europejskich trybunałów, no one są dzisiaj ratunkiem dla jakiejś części polskich obywateli.
1: Wrócę pani poseł jeszcze do tego.
2: Brown, wrócę jeszcze nas z Unii Europejskiej, to nie będziemy przestrzegać pewnie tych wyroków, ale dopóki rządzimy my, dopóki rządzą demokraci, będziemy przestrzegać.
1: Pełnomocnik rządu do spraw równości, pani poseł Katarzyna Kotula.
0: Jeszcze więcej informacji tylko w radiu RMF 24.

0: warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: A z nami teraz jest pełnomocnik rządu do spraw równości, pani poseł Katarzyna Kotula. Dzień dobry, witamy.
2: Dzień dobry, witam państwa.
1: Pani poseł wspomniała o tym wyroku NSA. To jak pogodzić ten wyrok z orzeczeniem Trybunału? Czy rząd w ogóle ma jakieś rozwiązania prawne?
2: Znaczy, rząd nie będzie stosował tego wyroku, to mogę państwu powiedzieć. Podtrzymujemy to, że ta uchwała, którą Sejm podejmował w marcu roku 2024, jest absolutnie wiążąca i to niczego nie zmienia. Zgodnie z tą uchwałą właśnie TK w tym składzie straciło możliwość wykonywania swojej funkcji. Wszystkie składy są obarczone wadą, w związku z czym ta decyzja, ten komunikat uznaję ja za partyjny, za polityczny i nie będzie on brany pod uwagę w polskim systemie prawnym. My będziemy robić swoje. 23 sierpnia wchodzi w życie rozporządzenie. Zobaczymy, jaka będzie skala wtedy tych małżeństw, które wyjadą za granicę. Powiem dlaczego, bo ze względu na to, że rząd też długo zwlekał, może nie zwlekał, tylko trwały prace, ale rozmawialiśmy, negocjowaliśmy, jak to rozporządzenie ma wyglądać finalnie. To też NSA, czyli Polski Sąd Administracyjny, Naczelny Sąd Administracyjny się w tej sprawie wypowiedział i to nie jednokrotnie, tylko wielokrotnie. Te pary są bardzo różne. Są tam także pary, które na przykład tylko na weekend de facto wyjechały i wróciły.
1: A macie jakieś dane, ile jest takich par, ile jest takich małżeństw?
2: Powiem tak, dzisiaj transkrypcję otrzymało 184 pary, ale my liczyliśmy ręcznie, ile było małżeństw zawartych za granicą w Departamencie do Spraw Równego Traktowania rok temu i tych małżeństw było wtedy 2000. I dzisiaj trudno powiedzieć, jaka będzie ta skala, bo dzisiaj te pierwsze pary, które otrzymują ten polski dokument, właściwie nie mają pewności, jaki rodzaj prawa, ochrony prawnej będzie dla nich dostępny. Dzięki pracy Sebastiana Gajewskiego, wiceministra rodziny, wszystko, co jest dostępne w zakresie świadczeń ZUS-u. Wiemy, że pierwsze pary obejmują partnera ubezpieczeniem zdrowotnym, to znaczy, że NFZ też działa, to o co ja chcę walczyć i to, do czego chcę przekonać ministra finansów, czyli Andrzeja Domańskiego, to jest to, żeby one mogły też wspólnie się na przykład rozliczać.
1: No a to nie wpłynie jakoś na przyszłe prace nad ustawą o związkach partnerskich?
2: Nie będzie pracy nad ustawą o związkach partnerskich, powiedziałam to ostatnio. Dlaczego? Dlatego, panie redaktorze, w mojej ocenie, na dzisiaj, to może być też pod wpływem emocji takich, które nami dzisiaj targają, ale jeżeli, powiem dlaczego te emocje są, bo ja naprawdę zrobiłam wszystko, żeby prezydent dostał na biurko ustawę, do której po prostu no trudno się przyczepić. Nic kontrowersyjnego, żadnych symbolicznych uroczystości, nie było tam zmiany nazwiska, nie było dzieci, czyli właściwie zrobiłam na tyle dwa kroki wstecz, żeby na biurku prezydenta była ustawa, która nie jest kontrowersyjna.
1: To dlaczego prezydent nie podpisał?
2: Powiem panu dlaczego. Zabrakło odrobiny odwagi, żeby wznieść się ponad podziały polityczne, ponad własny interes polityczny. Ja wtedy, kiedy robiłam krok wstecz i byłam bardzo krytykowana z lewej strony i także przez część organizacji, robiłam to dlatego, że uważałam, że jeżeli dowieziemy na biurko pana prezydenta ustawę, taką, która ma zmienić realnie życie wielu osób żyjących w związkach nieformalnych, to że to jest warte spróbowania. I zabrakło odrobiny odwagi, żeby być w stanie wyjść i swojemu elektoratowi powiedzieć, to jest naprawdę minimum, pary hetero, pary jednopłciowe mają prawo tu żyć, mieszkać, tworzyć rodziny, wspólnie prowadzić gospodarstwo domowe. Warto pokazać tym wszystkim ludziom, szczególnie parom jednopłciowym, że oni nie są obywatelami gorszej kategorii. Naprawdę, pary jednopłciowe żyją tu, opiekują się sobą, płacą podatki, pracują na polskie PKB, bardzo często służą w armii, proszę mi wierzyć, znamy takie pary. Bardzo dużo ludzi czekało na to, czy pan prezydent podpisze tą ustawę i dzisiaj ci ludzie mówią, wyjeżdżamy za granicę, do Berlina, do Kopenhagi.
1: A doczekają się, że prezydent podpisze kiedyś?
2: Nie wiem tego. To znaczy, jestem oczywiście w każdym momencie tak naprawdę gotowa wrócić do rozmów, ale takich, które nie będą chowały par jednopłciowych do szafy, bo prawica mówi nic poza małżeństwem. To jeśli nic poza małżeństwem, no to równość małżeńska. A z drugiej strony prawica mówi tak, ale nie dla par jednopłciowych. No,
1: to prawica, a prezydent, ludzie prezydenta?
2: No myślę, że środowisko prezydenta jest dużo bardziej konserwatywne niż pan prezydent, ale z drugiej strony, no jeżeli nie ma dobrej woli u pana prezydenta, no to mi pozostaje tylko powiedzieć, panie prezydencie, bardzo mi przykro, ale w takim razie już tylko równość małżeńska, a pana weto prędzej czy później, a myślę, że prędzej, właśnie doprowadzi do równości małżeńskiej. My się nie cofniemy, rząd się nie cofnie. Tu już naprawdę do oddzielenia ludzi na lepszych i gorszych trzeba zrealizować ten wyrok i pozwolić ludziom wyjeżdżać za granicę, zawierać małżeństwa, a po powrocie pozwolić im otrzymywać polski dokument. Ta zmiana ten wyrok TSUE według mnie jest już nie do cofnięcia.
1: Bardzo pani dziękuję za rozmowę, za komentarz. Pełnomocnik rządu do spraw równości, pani poseł Katarzyna Kotula.
0: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji. RMF FM.

0: O tym się dziś mówiło w RMF FM.
1: W studio w Warszawie pojawił się Krzysztof Berenda i na początek takie prepytanie, Krzyś, do ciebie. Ty samochodem jeździsz do pracy?
2: Dzisiaj motocyklem przyjechałem, ale chyba trzeba dzisiaj przesiąść na służbowy samochód, bo inaczej to człowiek może zbankrutować. Drogie te paliwa.
1: No właśnie, i o tym będziemy rozmawiać.
2: Dokładnie.
1: Na wielu stacjach ceny diesla przekraczają już poziom 7,90 zł. Wczoraj sam tankowałem, chyba 7,94 było i mimo kuponu w aplikacji to niewiele... Niewielkie pocieszenie ten kupon mi przyniósł. Zaraz cię zapytam o dziewiątkę na początku, ale najpierw może nie tyle czy, ale kiedy zobaczymy ósemkę, bo najpierw 8, później będzie 9.
2: No jeżeli wpadniemy na pomysł, żeby ruszyć gdzieś na autostradę, to na autostradzie już na pewno zobaczymy tę ósemkę. Przy takich stacjach, co to my je mijamy na co dzień w mieście, jeżeli ktoś podróżuje, no to już w przyszłym tygodniu. Ja patrzyłem na ten najnowszy zestaw prognoz, które wysyłają. Są takie dwa ośrodki analityczne, przede wszystkim to jest biuro maklerskie Reflex z Łodzi, oprócz tego jest Petrol z Wrocławia. Widzę, oni tam wysyłają informacje, że rzeczywiście zobaczymy już w przyszłym tygodniu, bo prognozy na przyszły tydzień to jest, jeżeli chodzi o diesla na przykład, 7,99 do 8,15. No to już wiemy, jakie ceny będą w przyszłym tygodniu. Tak, czegoś takiego się spodziewamy, a może być jeszcze więcej, bo widzę, że to tam rośnie dosyć dynamicznie. Niestety to nas uderza.
1: No wystarczy popatrzeć na ceny ropy. Wczoraj w Londynie 100 dolarów, po raz pierwszy od wielu tygodni, bo na dzień na pokój na Bliskim Wschodzie
2: tydzień 20 dolarów, tak jak patrzę.
1: A dzisiaj mamy trochę spadki. Nie wiem, ja tak zgaduję, że to może mieć związek z tym, że premier Iraku pojechał do Teheranu, ale szef irańskiej dyplomacji mówi, że problemem nie jest brak kanałów komunikacji z Amerykanami, ale postawa Amerykanów. No Amerykanie oczywiście mówią, że problemem jest postawa Irańczyków. Nie widać szans na porozumienie, co więcej, no są takie zwiastuny raczej eskalacji, prawda?
2: To prawda, niestety nie wygląda to za dobrze, jak popatrzymy zwłaszcza na komunikaty wysyłane od, z jednej strony Donalda Trumpa, który lubi generalnie mocno rozbuchiwać to, co mówi i rzeczywiście on straszy wielką zagładą to, co zwykle robi, ale ważne jest też to, co robi strona irańska, przede wszystkim poprzez Huti w Jemenie, tak? Czyli przez tą grupę, która może zrobić znacznie większe problemy już jeżeli chodzi o kanały tranzytowe, no bo jedno, nad czym już od wielu tygodni wielu miesięcy mówimy, to jest oczywiście przejmowanie się cieśniną Ormuz, tak? Czyli tym, co z Zatoki Perskiej płynie dalej tym szlakiem, ale drugi szlak, który bardzo często jest wykorzystywany, to jest oczywiście kanał Suezki i to, co mamy poniżej. Tam już nastąpiły pierwsze uderzenia i częściowo w związku z tym ten szlak towarowy także będzie blokowany, no i to powoduje większą nerwowość. Do tego widziałem dzisiaj doniesienia także w Kazachstanie, jeżeli chodzi o wybuchy i jeżeli chodzi o tam zaognienie wojenne. Robi się bardzo niebezpiecznie, więc tym razem możemy mieć niestety większy wzrost cen ropy i cen paliw niż poprzednio. Pytanie, co zrobi rząd? Czy przywróci ten program CPN ceny paliw niżej? Na razie z tego, co słyszymy ze strony premiera, nie ma większych szans na to, ale wiadomo, no polityka potrafi się zmieniać. No, rząd lubi wprowadzać takie programy ratunkowe dla obywateli, jeżeli ma problemy wizerunkowe. Na razie rząd problemów wizerunkowych nie ma, bo pewnie opinia społeczna bardziej zajmuje się, opinia publiczna zajmuje się opozycją, tak, i tym, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości, więc na razie premier nie ma wielkiej potrzeby, żeby trochę nam osładzać rzeczywistość, więc na razie programów obniżania cen paliw nie będzie, choć jak sytuacja będzie się pogarszać, to pewnie w przyszłym tygodniu.
1: No wiesz, pytanie,
2: a nawet na pewno do tej dyskusji
1: no właśnie,
2: wrócimy.
1: Pytanie, jak długo można uwagę odwracać, bo jednak no, upierałbym się, że przy kasie na stacji paliw bardziej jednak boli ten rachunek niż to, co się dzieje w Prawie
2: to
1: i Sprawiedliwości, prawda? Więc pytanie raczej powinno chyba brzmieć, czy rząd może nie wprowadzić CPN-u wbrew jednak tym zapowiedziom dość twardym premiera sprzed półtora tygodnia. No,
2: rząd
1: chyba...
2: chciałby nie wprowadzać zdecydowanie.
1: No, oczywiście,
2: tak?
1: To
2: słyszymy
1: no,
2: też od Ministerstwa
1: sprawa,
2: Finansów,
1: tak.
2: Bo to jest półtora miliarda. Ten ostatni program kosztował miesięcznie 1,5 miliarda złotych, dokładnie 1,6 miliardów. To są spore pieniądze. W skali państwa oczywiście można powiedzieć, że to jest drobny ułamek, no ale mimo wszystko to jeszcze nie jest ten czas. Nie jest to łatwe, no bo nie wiadomo też, jak daleko się to rozwinie. Pytaliśmy, zwłaszcza ludzi, którzy zajmują się analizami takimi ekonomicznymi w Ministerstwie Finansów, oni liczą na to, że to będzie krótkotrwały szok, że rzeczywiście te ceny wystrzelą, a potem wrócą. wydaje się, jak się patrzy na to, co się dzieje, że to jednak trochę może dłużej potrwać. Nie widać wielkiej chęci u Amerykanów i u Irańczyków, żeby uspokoić całą sytuację.
1: Ja obawiam się, że to zaklinanie trochę rzeczywistości, zwłaszcza, że pojawia się teraz taka informacja, że ten konflikt niejako przesiąka na pole już niemilitarne. Donald Trump zapowiada, że zamrożonych irańskich rezerw będą pokrywane straty spowodowane przez irańskie ataki na statki. No i to byłby rzeczywiście precedens, już pomijając te pieniądze rosyjskie w Europie zamrożone. Krzysztof Berenda, bardzo dziękujemy, nasza redakcja ekonomiczna.
0: Jeszcze więcej informacji dnia do usłyszenia w Radiu RMF 24.

0: fakty za nami, ale ja wszystkich chciałem uspokoić, że fakty mają to do siebie, że one co godzinę wracają na antenę.
1: No, no, czasami co pół godziny nawet. Tak, to są takie momenty.
2: Wtedy jest takie faktowe bogactwo. A teraz historia dla dorosłych w RMF FM. I dzisiaj taki temat i taki tytuł, że normalnie gdyby to Tarantino nakręcił, to kolejki przed kinami by były. SB kontra UFO.
0: Tak, bo się okazuje, że to SB to nie tylko tam w sprawie działało tej czy tamtej, ale także w sprawie
1: ale
0: UFO
1: także
0: również.
1: Onej, tak.
0: O, oczywiście. Tak.
2: Czyli będziemy mówić o UFO. My, czyli radiowcy bez cenzury, Jacek Tomkowicz,
1: Tomasz Odbratowski
0: i Przemysław o dżinsowych oczach. Dobry wieczór, zapraszamy.
3: Historia dla dorosłych w RMF FM.
0: Wiemy, dlaczego UFO lądowało w USA i generalnie dlaczego lądowało na zgniłym zachodzie, a nie u nas w najweselszym z demoludów. Otóż dlaczego? U nas SB wyciszała sprawę, a to psuło UFO cały efekt.
2: Tak, bo lecisz przez całą galaktykę, przez cały kosmos, lądujesz, porywasz ludzi na eksperymenty, a bezpieka wycisza sprawę.
1: A wtedy przy wyciszeniu trudno zrobić wrażenie na ziemianach. To tak jakbyś gadał przez szybę w tym gdzieś tam, gdzie ryby pływają.
0: W akwarium.
1: No właśnie, w akwarium do delfina. No.
0: Nawet są takie napisy w kosmosie. Nie ląduj u Polaków, bo ci zepsują całą zabawę.
2: Tak, trochę wstyd.
1: Zamiast zatrzymać UFO, przesłuchać, co wy, towarzyszu, wiecie o myśli marksistowsko-leninowskiej w kosmosie, to ci wyciszali temat.
0: No. Właśnie SB. Niemniej do kilku lądowań doszło u nas, choćby w 1959 roku w Gdyni.
2: Dobry wybór. No to tak, atrakcje, widoki, infrastruktura turystyczna.
1: Lody na patyku.
2: No, gofry, posypki.
0: Wieszczur Wybrzeża pisał tak, że Włodzimierz i Jadwiga Poncze rankiem widzieli na niebie latający talerz dużych rozmiarów, cytat, koloru pomarańczowego z brzegami zabarwionymi na różowo.
1: A może to słońce było?
0: No może.
1: Jak Włodzimierz nie domył Ludwika z szyb, to się mieniło wtedy.
0: Ale nie, no bo talerz potem zniknął, a inni świadkowie mówili, że rozbił się w gdyńskim porcie.
2: To pewnie zestrzelili, bo myśleli, że to amerykański szpion zrzuca stonkę może.
0: Potem chodziły plotki po wybrzeżu, że SB i ruskie otoczyli teren i że dziwne istoty milicja zabrała z portu do szpitala w Drelowie i tam te istoty skonały w tym szpitalu.
1: Służba zdrowia końcówki lat 50. to nie był temat dla słabych ludzi.
0: Nie.
2: Tak, ze zdrowymi szpitale nie dawały sobie rady, a co dopiero chory. Tak. I to jeszcze obcy tam o innej anatomii.
0: Tak, bo u takiego obcego to nie wiesz, czy ten taki czułek na czole, czy to czasem nie jest ten, czy to nie jest fifolek.
2: No właśnie, i dlatego się rozbił, bo mu fifolek na czole zasłaniał oczy i zahaczył ufem o portowe żurawie. I to stąd.
0: W każdym razie sprawa ucichła, świadkowie zamilkli, akta spalone, no długie są macki SB.
1: A jak kiedyś przyleci UFO szukać na przykład zaginionego wujka.
0: Tego, co się rozbił, tak?
1: Tak.
2: Gdynianie, jak zobaczycie takiego zielonego gościa z różdżką na czole.
0: Z różdżką.
2: Tak. Mhm. Mówcie, nie wiem, nie znam się, zarobiony jestem, nie moja wina.
1: I tak dalej.
3: Historia dla dorosłych w RMF FM.
2: Wszystko było w tym utworze muzycznym. Absolutnie wszystko.
0: Nuty,
2: gdyby jeszcze tam
0: były.
2: Dołożyć opa hej, to na każdym weselu ściągają ludzie koszule, wujkowie przede wszystkim.
0: Opa hej.
2: Tu RMF FM, najlepsza muzyka i oczywiście dzisiaj historia dla dorosłych wieczorową porą.
0: Temat niezwykły, UFO i SB. Słuchajcie, istnieje teoria, która nosi znamiona zbliżenia do prawdopodobieństwa, że śladów UFO w Polsce jest mało, gdyż większość po prostu zatarła SB-cja.
2: Tak, i ma to też być swoistym dowodem na istnienie UFO, bo skoro nie ma danych, to znaczy, że SB mocno zależało na ukryciu UFO-ów.
0: Mhm.
2: A to znaczy, że UFO było ważne.
0: Quod erat demonstrandum.
1: To bardzo lubię tą piosenkę. Dobra, ale niezbadana jest logika badaczy i ścieżki SB, nie?
0: No tak, niemniej pewne ślady UFO w Polsce dotarły do nas, do Polski z Danii. Tak, ale od początku wam
2: tak,
0: powiem.
2: Tak, dobrze jest zacząć od początku, bo jak zaczniesz od środka, to się łatwo zgubić.
0: Mhm. Jest rok 1983. Z portu w Ustce wypływa nasz polski kuter UST-134. Tam ma 5 osób załogi. I w którymś momencie oni widzą zielone światła.
1: Pewnie, nie wiem, przepływali przez skrzyżowanie jakieś tam na morzu czy coś, nie?
0: Może. Uznali, że to jest statek i z wyjątkiem sternika poszli spać, nie?
1: Aha.
0: I w nocy ten sternik ich budzi, krzycząc musicie to zobaczyć.
1: Gołe baby na niebie?
0: No nie, się okazało, że 15 metrów nad pokładem kutra wisiał spodek, a w oknach tego spodka w kształcie bulajów stały jakieś istoty.
2: Na pewno ich zbudził ten sternik, bo może dalej spali.
0: No, nie, zbudził ich i oni ujrzeli tak w tych oknach. Uwaga. Kobietę o niebieskiej skórze, chłopca z wielkimi oczami i mężczyznę z brodą.
1: Ale kombo, no.
0: Ale ta kobieta miała się uśmiechać.
1: W spodku, tak? No musieli łoić bimber na grzybach. Ja nic innego nie myślę, że to było. Wujek po takim spał pod drzwiami na wycieraczce, a ubranie zdjął, złożył w kostkę i położył na wycieraczce z sąsiada.
0: Następnego dnia, uwaga, to jest ważne, ci rybacy, ta załoga kutra, obudzili się 300 kilometrów dalej.
2: Jak ten pijany rowerzysta, co go znaleźli w rowie pod Sieradzem i nie budząc zawieźli pod Wałbrzych i zostawili w rowie. Gościu od tamtej pory nie tyka wódki.
1: No dobra, a co z tymi rybakami? Robili na nich jakieś, ja wiem, eksperymenty?
0: Momenty by były. Nie. Jeden z członków załogi, bo oni nie mówili nikomu o tym, po latach uciekł z rodziną kutrem do Danii i tam już będąc poza zasięgiem SB, opowiedział co i jak. I podobno nawet wyjęto mu spod skóry jakiś nadajnik, co go miał wszczepiony, ale ten nadajnik gdzieś tam zginął. No.
1: UFO rąbnęło.
2: No UFO, albo SB. Morał mam taki. Zawsze warto mieć czystą bieliznę na wypadek, jakby UFO nas porwało na eksperymenty.
0: Tak, żeby nie było wstydu w kosmosie potem, nie, że tam
1: brudasy z ziemi, nie?
0: Muzyka to jest samo piękno. Muzyka jest jak powietrze. Wdech, wydech, wdech, wydech i od razu czujesz się, że tak powiem, umysłowo dotleniony. To jest piękne.
2: A jak w historii dla dorosłych dotąd było grubo i część rzeczy się w głowie nie mieściła, tak dzisiaj przechodzimy samych siebie, bo przypomnę tym, którzy teraz do nas dołączyli, dzisiaj SB kontra UFO i lądowania UFO w Polsce.
0: Dokładnie. Niektórzy mówią, że obcy wylądowali takim czymś podobnym do spotka na Wiejskiej w Warszawie i że do dzisiaj tam siedzą.
1: Ale o tych ciężkich przypadkach dzisiaj nie będziemy rozmawiać.
2: Tak. Często pojawia się taki argument i pytanie, dlaczego UFO z reguły widzą ludzie prości i niewykształceni, tak niektórzy mówią.
0: No właśnie, czegóż, ach szczegóż, bo rozumiem, że masz na to pytanie retoryczną odpowiedź.
2: I tak i nie, bo się okazuje, że u nas też wykształceni goście UFOków widzieli.
1: No to wymieniaj nazwiska, stopnie naukowe, numery paszportu, będę sprawdzał.
2: Jest taki zapis z 1984 roku, że UFO miał widzieć w Mielcu na Podkarpaciu wykształcony pilot Henryk Bronowicki.
0: To ja jako człowiek, którego korzeń tkwi głęboko w podkarpackiej ziemi, powiem jedno, że my obcych jesteśmy w stanie rozpoznać z kilometra w ogóle.
1: Znaczy obcych w sensie kosmitów.
0: Wystarczy, że obcy jest z innej wsi i też go rozpoznamy od razu, nie?
2: No więc wracając do tematu, było kilku świadków, którzy 13 lipca 1984 roku w Mielcu, ale i chwilę wcześniej, podobno w Rzeszowie. Wracając do tematu, było kilku świadków, którzy 13 lipca 1984 roku w Mielcu, ale i chwilę wcześniej, podobno w Rzeszowie,

0: Nie jestem specjalistą od UFO i tego typu zjawisk, ale to, co widziałem, stawia wiele pytań, na które jako inżynier lotniczy i pilot doświadczalny nie potrafię odpowiedzieć.
1: Sporo jest takich pytań, prawda? Na przykład, po co facetom sutki?
0: No. O, dobre pytanie.
2: Albo co to jest kosinus, nie? Ale jako doświadczony nadredaktor radiowy, ja nie potrafię na to pytanie też odpowiedzieć.
1: To o sutki, czy o to UFO?
2: O sutki.
0: Zastanówcie się nad tym wieczorową porą, a my za chwilę wracamy z kosmitami w Polsce w roli głównej.
3: Historia dla dorosłych w RMF FM.
2: Może się będę powtarzał, ale powiem piosenka, piosenka i po piosence, prawda?
1: Bardzo dobre.
2: Tak to jest, zaczyna się, trwa i się kończy.
1: Słowa, słowa i po słowach.
2: Tak.
1: Dzisiaj w Historii dla dorosłych polskie historie z UFO w roli głównej.
0: Pamiętajcie, obcy są wśród nas.
1: Teraz chyba najsłynniejszy przypadek spotkania z kosmitami w Polsce, miejscowość Emilcin, i stoi tam nawet do dzisiaj pomnik UFO.
2: I bardzo dobrze. Nie będą nam tu w obcych językach dyktować, jakie my sobie mamy pomniki stawiać. Nas stać.
1: Ja teraz zacznę jak Bogusław Wołoszański w Sensacjach XX wieku, albo jak ten Przemysław Skowron dorwać bestię.
0: No i prosimy.
1: Był 10 maja 1978 roku. Rolnik Jan Wolski, jak gdyby nigdy nic, jedzie sobie furmanką.
0: I w tym momencie wojska niemieckie przekraczają granicę z Francją.
2: Wydaje mi się, że to nie ta historia.
1: Właśnie. Może ja wam przeszkadzam, słuchajcie, bo...
0: Trochę, wiecie, ale jakoś się nauczyliśmy z tym żyć, także kontynuuj.
1: I znowu wchodzi Bogusław i mówi tak. Pan Wolski zobaczył srebrzysty obiekt nad ziemią, a pod nim postać, która go zapraszała niejako do siebie.
2: A orkiestra w tym czasie grała, a teraz idziemy na jednego padiba badi rubu.
1: No, ty jesteś pewien, że nie braliśmy niczego? I no w każdym razie i ten pan Wolski mówi tam do tego dziwnego człowieczka, jak go określił, i on do niego podszedł.
0: O, ja mu się nie dziwię, jak ktoś woła na wódkę, żal odmówić, bez względu na to, jak gość wygląda.
1: Nie było żadnej wódki, zaprosili go, tego pana Wolskiego, do środka tego UFO. Tam już było kilkoro tych ufolutków i jak pan Jan relacjonował, cytat, duże zainteresowanie wzbudził jego pasek u spodni. Wiele razy rozpinali i zapinali klamrę.
2: Tu ich mamy.
1: Tutaj,
2: ja widziałem takie filmy w internecie, które się zaczynały od rozpinania i zapinania klamry, ale nie było tam ani pół ufolutka.
0: Dobra, uciekajmy od tego tematu. Przejdźmy do tego, o którym Przemek mówił. Więc do konkretów przejdź. Jak wyglądali te ufoki?
1: Te ufoki, no niewielki wzrost był ich. Gadali w dziwnym języku, mieli ciemno-zielone twarze, skośne oczy i takie czarno-szare kombinezony.
0: Czyli drużyna chińskich skoczków narciarskich musiała zabłądzić w drodze do Garmisch-Partenkirchen.
1: Ale może to był...
2: Coś zjedli, zieleni na twarzy się zrobili.
1: Dalej pan Jan mówi, że te istoty kazały mu się rozebrać. Badali go jakimiś talerzami.
2: Z tatarem.
1: W trakcie tego jedli coś jakby lodowe sople. Chcieli go z tymi soplami poczęstować, ale przytomnie odmówił. Pan Wolski się ubrał, powiedział kosmitom do widzenia i poszedł. No i to jest dotąd najbardziej wiarygodna polska relacja ze spotkania z ufolutkami.
0: I to były cytaty.
1: No mówię, może jakaś lepsza puenta będzie w następnym polskim spotkaniu z UFO, no bo historia dla dorosłych jeszcze się dzisiaj nie kończy.
2: Jeśli słuchacie nas w parach, prosimy o nie bawienie się soplami w trakcie muzyki.
1: Jeśli słuchacie nas w porach, to można je ściągnąć, prawda?
0: UFO i Służba Bezpieczeństwa. To jest dzisiejszy temat historii dla dorosłych w wykonaniu radiowców bez cenzury w następujących osobach. Ja i moi dwaj koledzy.
1: To ja przechodzę teraz tutaj do rzeczy. SB, można notować, starało się zwalczać wszelkie informacje na temat UFO w Polsce. Podejrzewano, że te wszystkie latające talerze, te spotkania z dziwnymi istotami, to mogą być prowokacje burżuazyjnych służb wywiadowczych.
0: Tak, pogrobowców i innych rewizjonistów, których sępie łapy tylko czyhały, łypiąc wrażymi pazurami na sukcesy socjalistycznego państwa.
2: Tak, tak było, ale co nieco się jednak przedostało do ogólnej wiadomości. Przecież o tym mówimy, nie?
1: No właśnie, to wróćmy jeszcze do tych wypadków z 59 roku. To był konkretnie 21 stycznia 51 roku, kiedy obiekt wpadł do Zatoki Gdańskiej, prawda? No i tam był artykuł na ten temat i kilka dni, uwaga, to jest ta taka kolejna historia, po tym zdarzeniu strażnicy portowi mieli napotkać na plaży dziwną istotę. Była ubrana w kombinezon.
0: O, znowu w kombinezonie.
1: Miała spalone włosy i część twarzy miała spaloną i taka wyczerpana czołgała się po piasku. I natychmiast zawiadomili milicję.
0: Może po prostu ktoś wracał z suto zakrapianej imprezy połączonej z nieudanym odpaleniem fajerwerków i tak wyszło.
2: Albo Wczasowicz wracał wyczerpany po przegranej nocnej walce o miejsce na swój parawan plażowy.
1: Mogło tak być. No w każdym razie znaleziono dziwną istotę i ją zabrano do kliniki i tam poddano badaniom, eksperymentom. I okazało się, że ona nie mówi w żadnym znanym języku.
2: A, no poczekaliby aż delikwent wytrzeźwieje, to by się dogadali, a tak to się rozmowa nie kleiła, no.

0: jak się nazywa ci obywatel?
1: Poczekaj. Bo w trakcie badań lekarze stwierdzili, że ta istota posiada całkowicie odmienny od ludzkiego układ organów wewnętrznych. A jej układ krwionośny ma niespotykany spiralny kształt.
2: No tak, to jest przestroga, żeby nie pić alkoholu z nieznanych źródeł, bo można sobie spustoszyć organizm.
1: Tak ci się żyły wykręcą w tę sprężynkę. Istota podobno żyła jeszcze jakiś czas, a zmarła, gdy zdjęto z jej ręki bransoletę.
0: No, zajumali gościowi sikorę, w sensie zegarek i z tego żalu pan powołał tę istotę do siebie.
1: Wiesz co, nie wiem, no niekoniecznie pan, bo ciało zostało przewiezione do Związku Radzieckiego.
2: I tam w ZSRR pośmiertnie zapisano ufolutka do partii, czyli jednak happy end.
1: Czego wszystkim zresztą ufokom na naszej ziemi życzymy. Oraz zdrowia.
3: Historia dla dorosłych w RMF FM.
1: Dzisiaj mówimy o tym, jak ta Służba Bezpieczeństwa zwalczała UFO.
2: Dlaczego?
1: Dlaczego o tym mówimy?
2: Nie, dlaczego zwalczała.
1: Bo władze nie wiedziały, czy te UFY po wylądowaniu stoją na gruncie materializmu dialektycznego, czy właśnie z gruntu wręcz przeciwnie.
2: Aha, czyli na wszelki wypadek władze PRL wyznawały zasadę: pozaziemskim pseudokosmitom, prowokatorom mówimy nasze gromkie nie.
1: Dokładnie. I pewnie dla partii rządzącej, na przykład, nie wiem, zrobienie kręgów w zbożu, to był taki symbol burżuazyjnych dążeń UFO.
0: Ale w sumie SB słabo walczyło z UFO-ami, bo brakło w tej walce, moim zdaniem, finezyjnych smaczków. Ja to pamiętam, no bo był taki plakat z pijany nie tańczy, nie?
1: Był.
0: To powinni byli rozwiesić też plakaty z UFO nie tańczy.
2: Bo z UFO nie pije.
1: Trzeba też powiedzieć, że walka SB z UFO trwała do czasu, prawda?
0: Aha.
1: Bo później nawet SB to propagowało takie zjawiska związane z obcymi.
0: Uwaga!
1: Bo zauważ, że w kraju pełnym coraz większych napięć społecznych potrzebne były tematy zastępcze, prawda? Które odwracały uwagę od istotnych dla Polski spraw.
2: No tak. Bo Polaków bardziej zajmowały wtedy bliskie kontakty trzeciego stopnia z panią z mięsnego, z meblowego, z panem ze stacji benzynowej niż
1: tak
2: tam...
1: Wiadomo. No więc właśnie, nawet badacze UFO w Polsce twierdzą, że niektóre sensacyjne zjawiska, to jest taka końcówka 70. i z lat 80. były wręcz organizowane przez bezpiekę.
0: To logiczne, bo UFO było wygodne, bo UFO w przebraniu polskiej klasy pracującej celowo powiększało kolejki przed sklepami wykupywało dywany, regały, segmenty, pralki,
1: wołowinę bez kości na kartki, cukierki, wódkę.
2: Wałowało demonstrantów do UFO.
0: I takie tam. Jakże teraz naszym władzom przydałoby się takie UFO, nie? Byłoby na kogo zgonić nowe łady, dobre zmiany, takie tam.
1: Nie, bo niekoniecznie, bo... A jakby zaczęli tu robić porządki, tak?
0: Nie?
1: Załóż tę maseczkę Brown, bo masz taki głupi wyraz twarzy, że w maseczce będziesz wyglądał lepiej, prawda?
2: Albo lądują i mówią: później Polacy pogadamy, a teraz prosimy na chwilę do siebie. Jarosława, Borysława, pana ojca Tadeusza.
1: Chłopaki, lądujcie! Zapraszamy, tak. Herzlich willkommen, tak.
0: Tu na trawie.
3: Historia dla dorosłych w RMF FM.
1: Czy o UFO wiemy więcej teraz, niż wiedzieliśmy dziś rano, gdy się obudziliśmy?
2: Jeśli ktoś z was słuchał uważnie, to wie. Jeśli ktoś nie słuchał uważnie, to proszę sobie zrobić notatki, podcast z dzisiejszą historią dla dorosłych, ale i wszystkie dotychczasowe historie dla dorosłych, odcinków chyba z 35-36 do odsłuchania na rmfon.pl.
1: Tak, ja czasem tam wpadam, słucham nas i bo nie jestem w stanie uwierzyć, że my takie głupoty gadamy.
0: Mądre rzeczy, tylko że czasami tak wyglądają. Te rzeczy, które my wygadujemy, mają cechy kształcące.
1: Wpadajcie na RMF On i słuchajcie. Przemysław Skowron,
0: Tomasz Albratowski
2: i Jacek Tomkowicz.

0: Pierwsza godzina się zbliża, więc rozpoczynamy kolejne wydanie Faktów. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. A dziś rozpocznie się ostatnie wakacyjne posiedzenie Sejmu. Prace nad reformą ochrony zdrowia ruszą jednak dopiero jesienią. Mazowiecki Wydział Prokuratury Krajowej wszczął śledztwo w sprawie śmierci polskiej obywatelki podczas ataku na Paradę Równości w Berlinie. Do Hiszpanii ruszają polscy strażacy. Pomogą tam w walce z ogromnymi pożarami. Dziś rozpocznie się ostatnie przed końcem wakacji posiedzenie Sejmu. W porządku obrad zabrakło jednak ustaw, o których jest głośno w koalicji rządowej. Jakie ważne ustawy rządzące zostawiają sobie dopiero na jesień, po wakacjach, to ustalał reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
1: To przede wszystkim ustawy reformujące ochronę zdrowia. Mimo że premier zapowiadał pilne prace nad tymi przepisami, to ostatecznie nie zajął się nimi jeszcze rząd. Więc projekty przygotowywane przez Jolantę Sobierańską-Grędę trafią na wiejską najwcześniej we wrześniu. Oprócz tego jest ustawa o najmie krótkoterminowym. Co prawda rząd przyjął przepisy już 2 tygodnie temu, to jednak w koalicji jest spór co do ostatecznego kształtu przepisów. Jutro przedstawiciele poszczególnych klubów mają spotkać się z ministrem do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, Maciejem Berkiem, aby przedstawić swoje poprawki do ustawy. Tym projektem, który dzieli koalicję rządową, posłowie też zajmą się najwcześniej we wrześniu.
0: Jest śledztwo w sprawie śmierci polskiej obywatelki w Berlinie. 65-letnia kobieta zginęła w sobotę, gdy w uczestników Parady Równości półciężarówką wjechał islamista. Ranił też 29 innych osób. Dzień później niemieckie służby postrzeliły zamachowca podczas próby zatrzymania. O szczegółach Krzysztof Zasada.
2: Śledztwo w sprawie śmierci Polki wszczął Mazowiecki Wydział Prokuratury Krajowej. Podstawą postępowania są przepisy mówiące o zamachu terrorystycznym. Jak podkreślają prokuratorzy, za ten czyn grozi dożywocie. Śledczy w postępowaniu muszą wyjaśnić wszelkie okoliczności tej tragedii. Czy 21-letni sprawca działał sam, czy miał wspólników, czy ktoś pomagał mu w przygotowaniach albo w planowaniu zamachu. Wiadomo, że napastnik w maju został skazany przez niemiecki sąd na 22 miesiące więzienia za próby przyłączenia się do ISIS. Sędzia uznał jednak, że młody mężczyzna nie trafi za kraty, a orzekł wobec niego półroczny okres próby i skierował na terapię. To rozstrzygnięcie, o którym media szerzej poinformowały wczoraj, wywołało w Niemczech gorącą debatę o zbyt pobłażliwym stosowaniu prawa wobec młodych przestępców.
3: To są Fakty RMF FM.
0: Do Hiszpanii pojedzie 105 polskich strażaków. To 3 zmiany liczące po 35 osób. Będą pomagać na Półwyspie Iberyjskim w walce z szalejącym żywiołem.
4: Możemy tutaj powiedzieć, że to są specjalnie wyszkoleni strażacy, którzy mają sprzęt, którzy mają doświadczenie, którzy mają specjalne szkolenia. Są to strażacy, którzy będą mogli dojść w ciężkie tereny leśne.
0: Opisywał kapitan Hubert Ciepły z Państwowej Straży Pożarnej. Wylot polskich strażaków w najbliższą sobotę. Wrocławskie Kolejkowo powiększyło się o kolejną makietę. Na wystawie pojawiły się Teatr Lalek, pomnik Bolesława Chrobrego, dom towarowy Podwale, ale przede wszystkim Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej. Ta część miniaturowego Dolnego Śląska jest interaktywna. Są figurki wzorowane na prawdziwych strażakach. Wśród nich jest komendant wrocławskich strażaków.
5: Uwaga, uwaga, ogłaszam wyjazd alarmowy z pożar kamienicy.
6: Niesamowite, bardzo wesołe i pierwsza moja wizyta w Kolejkowie to był jeszcze dworzec Świebowski, kiedy z małym synkiem pokazywałem mu szczegóły Wrocławia, które później na żywo oglądaliśmy. No minęło kilkanaście lat, syn jest już dorosły, a tato trafił do Kolejkowa. Wzbudziło to zachwyt mojej córki. Powiedziała: tato, to jest coś być w Kolejkowie. I dzisiaj jest tutaj z nami, więc jest mi tym bardziej miło.
0: To jest coś, przyznaje Krzysztof Gielsa, dumny tata z Kolejkowa.
3: Publicystyka w Faktach RMF FM.
0: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty był wczoraj gościem Tomasza Terlikowskiego w RMF FM, a wśród pytań m.in. te o nowy klub Mateusza Morawieckiego.
7: Zna pan już miejsce dla nowego klubu, który dziś prawdopodobnie, wszystko na to wskazuje, powstanie?
8: Nie znalazłem, bo nie szukałem za bardzo.
7: Ale jak
8: szczerze.
7: Pan nie szuka? No teraz wszyscy się zastanawiają, gdzie oni będą siedzieć.
8: No z tego wynika, że nie wszyscy. Proszę pana, panie redaktorze, spokoju trzeba w tej sprawie. Na pewno nie będziemy robili żadnych zmian dzisiaj albo jutro. Na pewno na najbliższym posiedzeniu Sejmu, a zaczynamy Sejm od jutra, nie będzie żadnych zmian, bo nie wprowadzę żadnych zmian. Niech się tam panowie i panie poukładają spokojnie.
7: Nie będziecie głosować kandydata na wicemarszałka PiSu? No po tylu miesiącach pani Elżbieta Witek zrezygnowała. Jest nowy kandydat. Masz do ciepła, pan nie chce głosować.
8: Ale proszę pana, ale to akurat PiS zrobił bardzo konsekwentnie, muszę panu powiedzieć, bo oni mieli takie hasło Elżbieta Witek albo nikt. Wybrali drugi wariant, wybrali nikt.
7: No jak to stowarzyszenie, no przecież to jest kolejne stowarzyszenie, no drugie tak. Płuco teraz.
8: Drugie płuco.
7: Młody, konserwatywny, umiarkowany, napisał Mariusz Błaszczak.
8: Niech robią co chcą, niech się poukładają, niech rozmawiają ze sobą. Ja mogę powiedzieć tak, po pierwsze, na tym posiedzeniu Sejmu nie planuję wprowadzania żadnych zmian. W związku z tym nie będziemy wprowadzali i głosowali z wyboru wicemarszałka. W tej chwili jest tak, że idzie miesiąc sierpień. Jak już panowie i panie wszyscy się poukładają, wrócimy do tego na posiedzeniu wrześniowym, pierwszym albo drugim. Jeżeli nie było wicemarszałka przez 2,5 roku czy przez 3 lata, to jeżeli nie będzie przez 3 lata i 2 miesiące następne,
7: ale będzie jeden wicemarszałek, czy będzie może dwóch? No bo jak będzie PiS by chciał swojego i Stowarzyszenie Rozwój Plus chciałoby swojego, na pewno będą chcieli, a może jeszcze Unia Centrum, to trzech.
8: Uchwała Sejmu w tej sprawie jest taka, że jest 6 wicemarszałków. Jest w tej chwili jeden wakat. Należałoby zmienić uchwałę Sejmu w tej sprawie. Nie przypuszczam, nie widzę sił politycznych, które by miały w tej chwili ochotę powiększać ilość wicemarszałków.
7: No dobrze, ale panie marszałku, no to kto będzie tym wicemarszałkiem? No nawet za 2 miesiące. Rozumiem, że mamy czas, że są wakacje, że pan teraz się trochę panie grzeje, cieple, też wszyscy politycy prawicy do pana pielgrzymują.
8: Tak, to prawda.
7: Jak
8: to prawda,
7: sierpień się prawda. Zbliża, jak jest na Jasną Górę prawie to, do pana przyjeżdżają.
8: Pod tą Jasną Górą trochę pan redaktor przesadził, ale teraz jestem jedną z osób na prawicy ku swojemu zdziwieniu pożądaną, z pożądanych osób. Proszę pana, no przyjdzie czas, to będziemy w tej sprawie decydowali. Myślę, że w takich sprawach trzeba wykazywać dużo dystansu i spokoju. Kto będzie decydował, to informacja dla prawicy, kto będzie decydował, czy będzie zmieniana uchwała w sprawie ilości wicemarszałków, czy nie? Koalicja 15 października. Spotkamy się pewnie na początku września, podyskutujemy, jak to ma wyglądać. Pewnie będę proponował, bo jestem odpowiedzialny za Sejm, pewnie będę proponował jakieś rozwiązania. Podyskutujemy, popatrzymy, posłuchamy, przyjrzymy się, poanalizujemy, posłuchamy, co panowie mówią, bo jestem ciekawy, czy się trochę może zmieni atmosfera w Sejmie.
7: Właśnie, bo chciałem się zapytać, bo politycy prawicy mówili o panu, panie marszałku, wypowiadali zdania bardzo... No nie wiem, czy dla pana bolesne, ale na pewno bardzo ostre. Prawie tak jak teraz Kurski wobec Morawieckiego. Teraz też tak mówił.
8: Proszę pana, czy to było bolesne? To było przede wszystkim głupie. Jeżeli ktoś
7: ale
8: myśli,
7: teraz tak mówią?
8: Teraz mówią, że po prostu wydaje się, że chyba ktoś pobłądził. Znaczy, na mnie nie robi wrażenia, powiem szczerze, określenie czerwona szmata, świnia, gangster albo tam, nie wiem, albo przybliżanie mojej osoby skromnej do Rosjanki w biznesie, którym kiedyś funkcjonowałem. Powiem szczerze, że zadziwia mnie zmiana tego podejścia i nie spodziewam się pewnie w najbliższym czasie jakichś takich olbrzymich ataków. Ale proszę pana, panie redaktorze, proszę państwa, mam swoje lata. Wszystko to jest prawicowa gra. Te wszystkie uśmiechy przecież niczego nie zmienią. Widzę tę całą obłudę. Myślę, że w tej chwili też pomyślą o zmianie kandydata na przykład w PiS-ie na premiera.
7: Kogo?
8: No, poszukają kogoś, kto ma jakieś osiągnięcia. No, na przykład może to być Matecki. Matecki za Czarneckiego.
7: Za Czarnka. Za tu stawiamy kropkę, panie marszałku.
8: Ale wie pan dlaczego? Bo Matecki ma osiągnięcia, ma zarzuty.
7: To jakie jeszcze osiągnięcia miałby Dariusz Matecki, żeby zostać premierem?
8: No, zarzuty. To,
7: no, nawet siedział w areszcie, ale on odważnie wziął różaniec i Pismo Święte i poszedł do aresztu.
8: I teraz porusza pan sprawę jakby najpoważniejszą. To znaczy, czy on tam poszedł do aresztu, czy nie, to zostawmy. Widzi w tej chwili PiS, widzi pan Morawiecki, jak to jest, kiedy te słowa, które kierowali na zewnątrz do wszystkich tych, których nienawidzili, kierują w stosunku do siebie. Widzą, jakie to jest niemiłe, widzą, jakie to jest nieprzyjemne, widzą, jakie to jest chamskie, jakie to jest obłudne, widzą, ile kłamstwa wylewali na innych ludzi, bo wszystkie te kłamstwa, które wylewali na nas, na Donalda Tuska, na Kosiniaka, na Czarzastego. W tej chwili wszystko to idzie do środka. I oni się dziwią. Pan patrzą i mówią, ale co ten Kurski, przecież to, co on mówi? Jak można coś takiego mówić?
7: No zawsze tak mówił, że to jest zaskakującego w tym, tak, że Jacek tylko, Kurski mówi tak, jak
8: tylko,
7: mówi.
8: Tak, tylko że zawsze mówił nie do środka, tylko mówił na zewnątrz, tak? Mówią, jak można mówić takie słowa? Morawiecki, jak można tak kłamać? Przecież Morawiecki zawsze kłamał. Co to jest za nowość, jeżeli on zawsze kłamał? On nic nie miał wspólnego z tym PiS-em, który był zły. On był 6 lat premierem. Ja nie wiem, kto w to uwierzy, ale to jest miło popatrzeć, jak po prostu oczy im się otwierają na tę obłudę, którą stosowali w stosunku do wnętrza, a w tej chwili w stosunku do siebie.
7: Ale coś się zmieni w polityce? To znaczy, to wyjście Mateusza Morawieckiego rzeczywiście zmienia układ polityczny na tym etapie?
8: W perspektywie czasu moim zdaniem nie, ale to jest moje zdanie.
7: Nie? Dlaczego? No bo oczywiście pojawia się taki głos, że jest nowa siła centroprawicowa, może weźmie wyborców PSL-u, może Polski 2050.
8: Ale przecież było masę takich przykładów, gdzie powstawały ruchy, które na początku miały w notowaniach po 14-16%, na przykład pan Marek Borowski, skądinąd wybitny polityk, tak? Ostatecznie to wszystko ginęło. Niech pan popatrzy po takich ruchach jak Borowskiego, jak Palikota, jak...
7: No, z prawej strony PJN i Polska tak 21.
8: Jest. Niech pan popatrzy, co się działo z Ziobrą ostatecznie, co się stało z Nowoczesną. Nie wróżę, powiem szczerze, dobrze temu ruchowi.
7: No, tu jest między 4 a 7,5%.
8: No dobrze, ale Borowski, tak jak mówię, miał tam 12-14%. Palikot również miał na początku sporo. To jest jednak tak, że trzeba posiadać po pierwsze struktury, bo to zwykle jest... Ja mogę o tym mówić, dlatego że my mieliśmy taką sytuację, że Lewica była poza Sejmem przez 4 lata. Wiem, ile to pracy kosztuje i wiem, dzięki czemu Lewica do tego Sejmu wróciła.
7: No, PiS mówi, Mateusz Morawiecki zbudował struktury. No 44, no już 43, już nie ma tej mickiewiczowskiej liczby polityków,
8: no,
7: którzy za nim poszli.
8: Tych posłów jest 39. Za 2 tygodnie może być 34 albo może być 45. Dlatego uważam, że trzeba po prostu cały ten ruch obserwować i nie podejmować jakichś mocnych ruchów.
0: Słyszał Tomasz Telikowski od swojego gościa, marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Do tej rozmowy wrócimy w Faktach jeszcze za godzinę.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Czas na porcję informacji w RMF FM.
1: Od 2 sierpnia dostawcy, także podmioty stosujące systemy AI, będą musiały oznaczać treści wygenerowane przez sztuczną inteligencję. To jest obowiązek, który nakłada artykuł 50 unijnego rozporządzenia. W tej sprawie w miniony piątek prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o systemach sztucznej inteligencji. No i ona zapewnia właściwie stosowane w Polsce tego unijnego rozporządzenia. Jak to będzie w praktyce wyglądało? Może wyjaśni nam to nasz gość, czyli wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Dzień dobry, panie ministrze.
2: Dzień dobry.
1: Panie ministrze, czy to jest tak, że od przyszłego tygodnia, jeżeli wygeneruję jakikolwiek obrazek za pomocą sztucznej inteligencji, będę musiał to oznaczyć w internecie?
2: Nie jest tak i po pierwsze nie od 2 sierpnia, ponieważ przesunięto ten termin na 2 listopada, w związku z czym jeszcze kilka miesięcy, natomiast obowiązek oznaczania treści wygenerowanych przez sztuczną inteligencję nie jest obowiązkiem użytkownika. To znaczy, że jeżeli wygenerujemy taki obrazek w systemie sztucznej inteligencji, to nie my mamy obowiązek oznaczać. Obowiązek oznaczania należy do platform, czyli jeżeli chcemy zamieścić taki obrazek, chcemy, żeby zobaczyły go miliony ludzi, to wówczas taka platforma w sposób automatyczny będzie oznaczać treść jako wygenerowaną przez sztuczną inteligencję i jest to bardzo ważne w dzisiejszej dyskusji publicznej, ponieważ kończy się próba oszukiwania ludzi i pokazywania im, że to, co widzą, to jest prawda, choć tak naprawdę zostało to wygenerowane przez AI.
1: I nawet jeżeli będzie to dotyczyło i będę to robił na przykład w celach komercyjnych albo na przykład w celach politycznych, to też nie jest moim obowiązkiem oznaczanie tego obrazka, tylko musi to zrobić za mnie platforma. Tak to rozumiem, tak?
2: Tak to zrobi platforma, która odpowiada za to, że widzimy ten obrazek w naszych mediach społecznościowych czy na portalach, w związku z czym ten obowiązek właśnie spoczywa na tych osobach i to jest bardzo ważne, ponieważ każdy taki obrazek, właśnie jak pan wskazał, czy to komercyjny, czy firma reklamująca swoje produkty, czy polityk, który chce dokonać być może jakiejś manipulacji, być może inaczej pokazać rzeczywistość, to wszyscy odbiorcy będą widzieć oznaczenie. Treść została wygenerowana przez sztuczną inteligencję. To znaczy, że to, na co patrzysz, nie jest prawdziwie wykonanym zdjęciem.
1: A jeżeli platforma tego nie zrobi, panie ministrze?
2: Jeżeli platforma tego nie zrobi, to są konkretne kary przewidywane przez akt sztucznej inteligencji do 6% przychodów globalnych, więc to by były kary na setki milionów euro i dlatego platformy już dzisiaj testują rozwiązania, które w pełni wdrożą od listopada tego roku. Już teraz możemy zobaczyć czasem w różnych mediach społecznościowych, że wyświetla się komunikat, treść wygenerowana przez sztuczną inteligencję albo zobacz informacje o sztucznej inteligencji. Platformy już teraz to testują, żeby w pełni wprowadzić właśnie pod koniec tego roku.
1: Jak będzie teraz wyglądała kolejna sprawa, panie ministrze? Jak będzie wyglądała sprawa z podatkiem cyfrowym? Bo Krzysztof Gawkowski, szef pańskiego resortu, zapewnia, że do końca lipca projekt ujrzy światło dzienne. Jak to wygląda?
2: I tak potwierdzam, do końca lipca projekt podatku rekompensującego zostanie przekazany do konsultacji, uzgodnień i opiniowania. I tutaj chciałbym zaznaczyć, nie będziemy się spieszyć. To nie jest tak, że wysyłamy projekt w środku wakacji, żeby kogoś złapać na urlopie i żeby nie zdążył zgłosić swoich uwag. Spokojnie przez następne 2 miesiące będziemy dalej konsultować ten projekt, tak żeby był z jednej strony odpowiadający na potrzeby, a z drugiej strony, żeby był jak najbardziej elastyczny i sprawny do wdrożenia. Tutaj będziemy otwarci na każdy głos.
1: Pan powiedział, że będziemy konsultować, a czy jesteśmy już po konsultacjach z Big Techami?
2: Od samego początku przeprowadzamy warsztaty i konsultacje. Spędziliśmy już wiele godzin na takich warsztatach wśród reprezentantów zarówno organizacji pozarządowych, jak i firm, również tych największych globalnych firm. Zbieraliśmy uwagi. No i też efektem tych warsztatów, wielu godzin spędzonych z przedstawicielami i firm, i instytucji, i organizacji, będzie ten projekt, który do końca lipca zostanie opublikowany do kolejnej tury konsultacji.
1: Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
0: Więcej takich informacji znajdziesz je w naszym radiu internetowym RMF24.

0: Posłuchaj, to ciekawe.
1: Od 2 sierpnia dostawcy, także podmioty stosujące systemy AI, będą musiały oznaczać treści wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Może wyjaśni nam to nasz gość, czyli wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Dzień dobry, panie ministrze.
2: Dzień dobry.
1: Też nie jest żadną tajemnicą, że amerykańskie big techy zgłaszały zastrzeżenia. Nawet przekładało się to na pewnego rodzaju polityczne problemy. Pytanie jest takie, czy mamy zielone światło polityczne, jeśli chodzi chociażby o amerykańską stronę i wprowadzenie podatku cyfrowego?
2: My rozmawiamy z naszymi partnerami, oczywiście konsultujemy, co się dzieje w naszych państwach, jeżeli chodzi o prace legislacyjne, natomiast tutaj nie mówimy o żadnym zielonym świetle ze strony jakiegokolwiek państwa, no bo bym bardzo szanując zdanie naszych sojuszników, naszych partnerów, piszemy prawo konsultując z podmiotami tutaj na miejscu, więc konsultacje, wymiana informacji jak najbardziej, ale prawo tworzy się w polskim rządzie i później w polskim parlamencie. Odbyliśmy szereg rozmów z różnymi także izbami handlowymi, amerykańską, brytyjską, indyjską, francuską i zbieraliśmy te doświadczenia, bo musimy pamiętać, że podobne rozwiązania funkcjonują dzisiaj we Francji, w Austrii, we Włoszech, Hiszpanii czy w Wielkiej Brytanii.
1: To oczywiste, panie ministrze, tylko pan pamięta doskonale przecież to całe zamieszanie dotyczące podatku cyfrowego, bo już kilka prób było położenia go na stole i nie mam pewności, czy uzyskaliśmy zgodę. Wiem, że szef pańskiego resortu, że wicepremier Gawkowski spotykał się chociażby z ambasadorem Stanów Zjednoczonych. Czy z tego spotkania wynika pełna zgoda, czy brak sprzeciwu może Stanów Zjednoczonych co do wprowadzenia tego podatku?
2: Spotkanie z panem ambasadorem Rossem było bardzo dobre i przede wszystkim poświęcone współpracy w zakresie bezpieczeństwa, bo Polska ma wiele wspólnych projektów ze Stanami Zjednoczonymi, jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo, w tym mamy dostęp do najbardziej zaawansowanych modeli sztucznej inteligencji w zakresie cyberbezpieczeństwa, dzięki też współpracy z rządem amerykańskim i to był główny temat tego spotkania. Tak jak mówiłem, dzielimy się informacjami i informujemy o swoich pracach legislacyjnych, ale to tutaj, w polskim systemie prawnym ta ustawa jest tworzona i później będzie uchwalana w parlamencie na wiejskiej, a nie w żadnym innym.
1: To wracamy w takim razie do sztucznej inteligencji, do tego prawa, które zostało podpisane przez prezydenta Nawrockiego. To teraz co po pańskiej stronie, co jeśli chodzi o resort cyfryzacji? Co się będzie działo po podpisaniu tego AI Act?
2: Pierwsze przepisy ustawy wdrażające AI Act weszły dzisiaj w życie, co powoduje, że dzisiaj rozpoczyna się tworzenie Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji, która z jednej strony będzie stała na straży przestrzegania prawa sztucznej inteligencji, ale z drugiej strony będzie wspierała rozwój przedsiębiorstw i między innymi utworzy piaskownicę regulacyjną, gdzie mali polscy przedsiębiorcy będą mogli w bezpiecznym i przyjaznym środowisku testować swoje rozwiązania przed wprowadzeniem na rynek, nie bojąc się, że przyjdzie kontrola, czy nie będą zmuszeni do jakiegoś dodatkowego obowiązku sprawozdawczego. Przez 6 miesięcy będą testować w ograniczonym zakresie swoje rozwiązania, a później dostaną certyfikat, że to rozwiązanie, które przetestowali i sprawdzili, jest zgodne z przepisami Unii Europejskiej i krajowymi oraz jest bezpieczne. I to będzie jasny sygnał dla wszystkich, którzy dzisiaj się obawiają, czy kupić jakiś system z Polski, czy nie kupować, czy poczekać, będą mieli to potwierdzenie, że on jest sprawdzony, jest bezpieczny i nikogo nie spotkają kłopoty, jeżeli kupi właśnie takie polskie rozwiązanie. To może wesprzeć nasz sektor sztucznej inteligencji, który jest świetny. Mają mnóstwo dobrych pomysłów, ale dotychczas mieli problem ze skalowaniem, ze sprzedawaniem na rynku swoich rozwiązań, właśnie ze strachu, że tutaj regulacje mogą im w tym przeszkodzić. Piaskownice regulacyjne są na to rozwiązaniem.
1: Ale panie ministrze, czy mają czekać do listopada, czy mogą już teraz się przyglądać temu rynkowi?
2: Już dzisiaj zaczynamy działania, w ciągu najbliższych kilkunastu dni rozpoczniemy kampanię informacyjną, gdzie będziemy wyjaśniać, co to dokładnie jest ta piaskownica regulacyjna, jak z niej korzystać, jakie będą korzyści, tak żeby przez te 2-3 miesiące przedsiębiorcy mogli się przygotować do tego rozwiązania i na koniec roku zacząć tę pierwszą piaskownicę regulacyjną. Działania już są teraz, bo pamiętajmy, ustawa wchodzi w życie, część przepisów dzisiaj, część za 2 tygodnie, a część właśnie właśnie za 3 miesiące, tak żebyśmy od pierwszego dnia byli gotowi, żeby wspierać polskich przedsiębiorców.
1: Bardzo panu dziękuję za spotkanie i rozmowę. Naszym gościem był wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski z Nowej Lewicy. Pięknie dziękujemy panie ministrze za spotkanie.
0: Jeszcze więcej informacji znajdziesz w radiu RMF24.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Dorwać bestie w RMF FM.
2: Imię i nazwisko:
3: William Bell.
2: Pseudonim:
3: Bestia Spenmure.
2: Miejsce i czas:
3: Auckland, Nowa Zelandia, 8 grudnia 2001 roku.
2: Liczba ofiar:
3: 3 śmiertelne, 4 przeżyła.
2: Skazany na dożywocie z możliwością zwolnienia po 30 latach.
1: Dorwać bestie w RMF FM.
4: Nowa Zelandia. Wyspiarski raj na końcu świata. Kraj, który kojarzy się z zapierającymi dech w piersiach krajobrazami, majestatycznymi górami i poczuciem absolutnego bezpieczeństwa. To tutaj, z dala od zgiełku i mroku wielkich metropolii, ludzie zostawiają otwarte drzwi na noc. Jednak nawet w najczystszym, najspokojniejszym miejscu na ziemi czai się zło. Zło, które nie potrzebuje pretekstu, by uderzyć z niewyobrażalnym okrucieństwem. Ta historia nie wydarzyła się w brudnych zaułkach metropolii, ale w cichej, spokojnej dzielnicy Auckland, w miejscu, które dla wielu weteranów było azylem i drugim domem. W Nowej Zelandii i Australii kluby RSA, czyli Zrzeszenia Weteranów i Kombatantów, to coś więcej niż tylko puby czy świetlice. To instytucje, miejsca, w których byli żołnierze i lokalna społeczność spotykają się, by wspominać poległych towarzyszy broni, by wypić piwo, pograć w darta i pielęgnować społeczne więzi. Klub RSA w Panmure w Auckland był dokładnie taką oazą spokoju. Do czasu. Był wczesny poranek 8 grudnia 2001 roku. Wewnątrz klubu krzątała się niewielka grupa ludzi, sprzątając i przygotowując lokal do otwarcia po intensywnym piątkowym wieczorze. Wśród nich była Susan Couch, która zajmowała się księgowością, sprzątaczka Mary Hobson, przewodniczący zarządu 63-letni Bill Upslum, człowiek cieszący się ogromnym szacunkiem społeczności, a także klubowicz Wayne Johnson. Nikt z nich nie wiedział, że za kilkanaście minut na ich spotkanie przyjdzie śmierć.
5: Zostań tutaj, Darnell. Silnik ma pracować. Będę za kwadrans. Zgarnę forsę i znikamy stąd.
4: Mężczyzną, który wypowiedział te słowa, był William Dwayne Bell. Jeśli zło w najczystszej postaci musiało przybrać ludzką twarz, to tego dnia nosiło właśnie jego rysy. Bell był chodzącym, tykającym ładunkiem wybuchowym, brutalnym błędem systemu, który nigdy nie powinien znaleźć się na wolności. Miał niespełna 24 lata, a w swojej oficjalnej kartotece ponad 100 wyroków skazujących. Rozboje, pobicia, kradzieże, oszustwa. Co gorsza, w dniu ataku przebywał na zwolnieniu warunkowym po napadzie na stację benzynową, podczas którego omal nie zamordował jej pracownika. Bell doskonale znał klub RSA w Panmure. Przez krótki czas tam pracował, ale zaledwie 2 tygodnie wcześniej został wyrzucony z hukiem za fatalne zachowanie i podejrzenia o drobne kradzieże. Teraz wracał. Po pieniądze, które zliczono po piątkowym utargu. I po krwawą zemstę na miejscu, które go odrzuciło. By wzbudzić mniejsze podejrzenia w razie spotkania patrolu, założył koszulę do złudzenia przypominającą policyjny mundur. W futerale od gitary, który ściskał w dłoni, nie było instrumentu. Była tam załadowana samopowtarzalna strzelba. Kiedy wszedł do klubu, tuż po 8 rano, działał z premedytacją. Uderzył z siłą i furią, która sparaliżowała nieprzygotowane ofiary. Spodziewał się, że w sejfie, z którego miano wynieść utarg, znajdzie około 50 tysięcy dolarów. Ostatecznie zrabował zaledwie kilkanaście tysięcy. Jednak zamiast wziąć gotówkę i uciec jak zwykły złodziej, postanowił zamienić klubowe pomieszczenia w rzeźnie. Wyciągnął strzelbę z futerału i steroryzował pracowników.
6: Weź kasę i wyjdź. Proszę, zostaw kobiety w spokoju. Zamknij się.
4: Kiedy 43-letni Wayne Johnson próbował w jakikolwiek sposób wpłynąć na napastnika i obronić przerażone kobiety, został z zimną krwią postrzelony z bliskiej odległości w klatkę piersiową. To, co nastąpiło później, przekraczało granice ludzkiego pojmowania. William Bell, napędzany mieszanką alkoholu i metamfetaminy, którą zażywał całą poprzednią noc, przestał używać broni do strzelania. Użył jej jako maczugi. Gdy skończyła mu się amunicja lub gdy uznał, że strzały są po prostu zbyt głośne, odwrócił broń i zaczął używać potężnej kolby do masakrowania swoich ofiar. Uderzał z bezlitosną siłą, łamiąc kości i roztrzaskując czaszki. Bill Absolom, starszy prezes klubu, został zakatowany na śmierć we własnym biurze. Mary Hobson, matka i pracowita kobieta, która tego ranka odkurzała lokal, podzieliła ten sam koszmarny los. Rzeź trwała około 30 minut. Pół godziny absolutnego, zamkniętego w czterech ścianach koszmaru. Dla psychologów kryminalnych najbardziej przerażające w tej sprawie nie są same brutalne obrażenia ofiar. Najbardziej przerażające jest zachowanie sprawcy. Bell nie działał w panice. Działał z chłodnym sadyzmem. Przechadzając się między zakrwawionymi ludźmi, drwił z nich, czerpiąc chorą satysfakcję ze swojej władzy nad życiem i śmiercią.
5: Płaczecie, panienki? Naprawdę płaczecie? Sami tego chcieliście. Pewnie powiecie glinom, że to ja, prawda? Powiecie im, że to ja?
4: Ciała Wayne'a, Mary i Billa leżały na podłogach biur i korytarzy. Susan Couch doznała makabrycznych obrażeń głowy. Bell, przekonany, że definitywnie uciszył wszystkich czworo, przeszukał ich ubrania. Wyciągnął drobną gotówkę z portfeli ofiar, ukradł kilka paczek papierosów z zabaru, spakował łup i spokojnym krokiem wyszedł z budynku. Wsiadł do czekającego na niego z włączonym silnikiem auta wspólnika, do Darnella Tupé, po czym odjechali. Kiedy godzinę później do klubu weszli wezwani przez zaniepokojonych świadków funkcjonariusze, nawet doświadczeni policjanci musieli szybko wyjść na świeże powietrze.
7: Centrala, tu patrol z Panmure. Potrzebujemy karetek. Ściągnijcie wszystkich, których macie. Jezu Chryste, to jest absolutna rzeźnia. Krew na ścianach i suficie.
8: Zrozumiałam. Panmure, ilu poszkodowanych na miejscu?
7: Znaleźliśmy 3 ciała. Czwarta kobieta oddycha, ale jej głowa... Wyślijcie śmigłowiec ratunkowy. Wyślijcie śmigłowiec ratunkowy.

0: Rozpoczęto jedną z największych obław w historii tamtejszej policji. Oakland zostało zablokowane, a na ulicę wyjechały opancerzone furgonetki. Identyfikacja mordercy zajęła detektywom dosłownie godzinę. Niewytłumaczalna brutalność zbrodni nosiła ślady osobistych porachunków, a fakt wyrzucenia Bella z pracy dwa tygodnie wcześniej ustawił go na szczycie listy podejrzanych. Pomogli świadkowie, którzy zapamiętali charakterystyczny chód napastnika i futerał z gitarą.
1: Łapy do góry! Wysiadać! Obydwaj.
0: Bella i jego kierowcę aresztowano kilkadziesiąt godzin później. Kiedy bestia z Panmure stanęła przed sądem, nikt nie dostrzegł w jego oczach choćby cienia żalu. Bell siedział na ławie oskarżonych z chłodną arogancją. Wymieniał leniwe spojrzenia z rodzinami ofiar, bezczelnie kłamał o swoich wspólnikach, którzy mieli mu rzekomo wręczyć broń, i twierdził, że stracił przytomność umysłu, a samych pobić dokonał ktoś inny. Zabezpieczone ślady genetyczne i zeznania cudownie ocalałej Susan Couch szybko zburzyły tę amatorską linię obrony.
2: Proszę o ciszę! Proszę o ciszę! Oskarżony wykazał się okrucieństwem, które jest obce ludzkiej naturze. Zabił niewinnych ludzi w sposób metodyczny, z wyrachowaniem, pastwiąc się nad nimi z sadystyczną satysfakcją. Społeczeństwo tego kraju musi być trwale i ostatecznie chronione przed tak bezwzględnymi drapieżnikami.
0: Wyrok zapisał się w historii sądownictwa Nowej Zelandii. William Bell otrzymał karę dożywotniego więzienia, a sąd określił minimalny, bezwzględny czas odsiadki bez prawa do warunkowego zwolnienia na równe 30 lat. W tamtym czasie była to najsurowsza kara, jaką kiedykolwiek orzekł tamtejszy sąd. Darnell Tupé za pomoc w zbrodni i ucieczce otrzymał wyrok 12 lat pozbawienia wolności. Susan Couch przeżyła, jednak koszmar z tamtego ranka odcisnął na jej ciele i psychice trwałe piętno. Wymagała wieloletniej, potwornie bolesnej rehabilitacji. Musiała od nowa uczyć się mówić, poruszać i funkcjonować. Jej obecność na procesie i spojrzenie rzucone w twarz swojego oprawcy stały się pomnikiem ludzkiej woli przetrwania. Sprawa z 2001 roku to także bolesny rachunek sumienia dla całego systemu sprawiedliwości. Masakra wywołała ogólnokrajową debatę i gniew społeczny. Wprost zadawano pytania, jak to możliwe, że osobnik z ponad setką wyroków, stanowiący definicję agresywnego recydywisty, dostał pozwolenie na swobodne poruszanie się po ulicach. Krew ofiar z RSA bezpośrednio wpłynęła na zaostrzenie nowozelandzkiego prawa o warunkowych zwolnieniach. William Bell do dziś przebywa za kratami. W zamknięciu karma dogoniła go wyjątkowo szybko. W 2007 roku popadł w konflikt z innym, równie brutalnym więźniem, który przebił mu oko i czaszkę zaostrzonym prętem. Bell z ciężkimi uszkodzeniami mózgu i pękniętym oczodołem przeżył ten atak. Klub RSA został wyremontowany, ale wspomnienie ofiar na zawsze pozostało w tamtejszych murach.
3: Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMF FM.

0: do najlepszej muzyki w RMF FM. Wrócimy już za chwilę, już teraz godzina druga, więc czas na kolejne wydanie faktów. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Kolejna eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie. Iran zaatakował amerykańską bazę w Jordanii. Wyrok Trybunału nie kończy sprawy. Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada dalsze działania rządu w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. Resort Zdrowia chce ukrócić przyspieszenie zabiegów po prywatnych wizytach u lekarzy. Pomóc ma cyfrowy nadzór. Iran ponownie zaatakował amerykańskie siły na Bliskim Wschodzie. Według dowództwa centralnego USA z terytorium Iranu wystrzelono kilka pocisków balistycznych w kierunku amerykańskiej bazy w Jordanii. Amerykanie zapewniają, że wszystkie rakiety zostały przechwycone, a ich żołnierze pozostają w stanie najwyższej gotowości. To pierwszy taki atak od czasu, gdy prezydent Donald Trump wstrzymał naloty na cele w Iranie, dając szansę na wznowienie negocjacji. To podważanie statusu prawnego dającego poczucie traktowania człowieka z godnością, tak mówił wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, komentując decyzję Trybunału Konstytucyjnego. Przypomnijmy, to gremium orzekło, że rozporządzenie w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych jest zakresowo niekonstytucyjne. Szef Ministerstwa Cyfryzacji zapowiada, że prace nad rozporządzeniem będą dalej trwały.
1: Oświadczam, że Ministerstwo Cyfryzacji i inne instytucje w Polsce będą dalej pracowały nad tym, żeby w sierpniu 2026 roku były wszystkie możliwe zrealizowane wytyczne dotyczące rejestracji i już samego wydania aktu poświadczającego transkrypcję małżeństwa. Trybunał Konstytucyjny, który ma chronić Konstytucję, dzisiaj ją depcze w wydaniu indywidualnym każdego z tych 368 osób, które już transkrypcję mają zrealizowaną, i wszystkich przyszłych transkrypcji, które w Polsce odbywają się niemal codziennie.
0: Zapowiadał wicepremier Krzysztof Gawkowski.
2: Słuchacie faktów w RMF FM.
0: Czy to koniec z przyspieszeniem terminu zabiegu po wizycie w prywatnym gabinecie lekarskim? Ministerstwo Zdrowia niedługo planuje przedstawić szczegółowe rozwiązanie, które ma wyeliminować ten problem. Chodzi o możliwość cyfrowego monitorowania skierowania od wystawienia dokumentu przez lekarza do realizacji zabiegu.
3: Będzie nadawany numer w kolejce dla danego rozpoznania czy dla danej procedury medycznej i następnie będzie pobierane przez system do dalszego procedowania, czyli już dalej po pierwsze do wyznaczenia terminu operacji w danym podmiocie, a następnie wykonany. Więc my sprawę będziemy mieli w systemie widocznym moment wystawienia skierowania, podjęcia tego skierowania i realizacji hospitalizacji planowej.
0: Zapowiada wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski. Zmieniamy temat, teraz trochę kultury i sportu. Cristiano Ronaldo będzie producentem nowego serialu o piłce nożnej. Ma być także jego gwiazdą. O nowym artystycznym zajęciu słynnego piłkarza opowie Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
4: Zdjęcia ruszyły niedawno w Londynie. Portugalska legenda futbolu jest producentem serialu Day Ones, a tytuł to slangowe określenie najwierniejszych przyjaciół, którzy byli z tobą od samego początku, zanim pojawił się sukces finansowy. Ten serial powstaje we współpracy z brytyjskim reżyserem i producentem Matthew Vaughnem, twórcą m.in. filmowej serii Kingsman. Cristiano Ronaldo pojawi się też na ekranie. W obsadzie jest również Damian Lewis, znany z Homeland i Billions. Gościnnie wystąpią także francuski trener i były piłkarz Thierry Henry oraz raper Dave.
2: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Letnia polityczna trasa lewicy po Polsce. Między innymi o to Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa, a był nim marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
5: Startujemy z kampanią, bo pokazujemy to, co lewica zrobiła do tej pory. Pokazujemy, dlaczego jesteśmy w tym rządzie oraz co by było, gdyby lewicy w tym rządzie nie było. I muszę panu, panie redaktorze i państwu powiedzieć, byłem na wszystkich trasach do tej pory. Jeździmy co tydzień, to jest piątek, sobota, niedziela. W tym tygodniu cały Dolny Śląsk, piątek po obradach Sejmu wyjeżdżamy. Przychodzi masę ludzi na spotkania. Masę ludzi na spotkania indywidualne ze mną. Nie dlatego, że się nazywam